Earthworms Vivian Funk, niemiecka orkiestra symfoniczna prowadzona przez 36-letnią francuską dyrygentkę Marie Jacot. Do tego zespołu dołączy teraz legendarna skrzypaczka Midori, która wykona koncert a-moll Antonina Dvořáka.

Koncert skrzypcowy A-moll Antonina Dworzaka w partii solowej Midori, której rzecz jasna niemiecka publiczność nie wypuściła bez bisu.

Oczywiście preludium z trzeciej partity Jana Sebastiana Bacha w katalogu kompozytora to pozycja 1006. Bis koncertu, który niemiecka orkiestra symfoniczna dała w Berlinie 22 czerwca tego roku. W drugiej części wieczoru zabrzmiała symfonia e-moll amerykańskiej kompozytorki urodzonej w 1867 roku Amy Beach. Ona teraz przed nami.

Symfonią galicyjską Amy Beach zakończył się koncert niemieckiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Marii Jacquot w czerwcu zeszłego roku. Skoro była celtycka symfonia, to teraz 5 szkockich i irlandzkich pieśni, oczywiście Ludwika van Beethovena.

Stephen Powell, Lorraine Reinhardt oraz towarzyszący im zespół wykonali 5 pieśni szkockich i irlandzkich Ludwika van Beethovena. Połączymy teraz tradycje Wysp Brytyjskich i Słowiańszczyzny, tańce słowiańskie, a potem dawna irlandzka melodia Londonderry Air, wszystko w aranżacji na trio fortepianowe.

Londonderry Air, czyli opracowanie irlandzkiej pieśni Farewell to Cuckoo Clan Fritza Chryslera, zamknęło tę część muzycznej nocy Euroradia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie i jak zawsze zapraszam do godziny 5 rano. Przenosimy się teraz do Paradyża. W tamtejszym, dobrze znanym Państwu z naszych transmisji kościele w 2019 roku Andrea Bucarelli wykonał koncert klawesynowy de mol Karla Filipa Emanuela Bacha. Towarzyszyła mu orkiestra Corée.

Muzyka z raju, z paradyża, koncert klawesynowy d-moll berlińskiego Bacha. Grał Andrea Bucarella, akompaniowała mu orkiestra Core. Na koniec muzycznej nocy Euroradia przeniesiemy się na Litwę. XIX-wieczny kompozytor Czesław Sasnauskas, który podpisywał się również jako Czesław Sosnowski. Ten kompozytor słynie ze swoich dwóch rekwiem i jedno z nich teraz przed nami. Nagranie z Litewskiej Filharmonii Narodowej, chór i orkiestrę prowadzi Petras Bingelis.

Petras Vingelis prowadził solistów, chór i Narodową Orkiestrę Symfoniczną Litwy. Usłyszeliśmy rekwiem Czesława Sosnowskiego. Tak też zakończyła się muzyczna noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dobrej nocy.

Karol Furtak, dzień dobry, wzorem naszego wczorajszego spotkania. Także to dzisiejsze rozpoczniemy od muzyki polskiej na wiolonczele i fortepian, ale dziś sięgniemy po twórczość rodem już z XX stulecia, nie po XIX-wieczne romantyczne.

nabrała tempa. Generalnie zaczął ją rozwijać w Paryżu, ale przed rokiem 1930 odbył pełne sukcesów tournée do Stanów Zjednoczonych, co zaowocowało zwiększeniem ilości muzyki jazzowej czy wpływów muzyki jazzowej na jego własną twórczość. Słychać to w wielu, naprawdę wielu kompozycjach Tansmana pisanych po 1930 roku. Słychać to także w tej sonacie, którą Alexander Tansman zadedykował zmarłemu w 1964 roku francuskiemu wiolonczeliście Maurice'owi Maréchalowi. Generalnie sonata zbudowana jest z trzech części, w których w jakimś sensie zawarte są cztery tradycyjne części cyklu sonatowego. Część pierwsza to dość burzliwe, a jednocześnie w poetyce Tansmana subtelne allegro moderato. Potem cichy lament z jakąś taką iskrą niezgody, którą słychać w partii fortepianu. Choć warto podkreślić, że ten lament momentami wybucha siłą swojej ekspresji, no a całość części drugiej Alexander Tansman opisał po prostu jako largo. Finał to scherzo, które prowadzi do allegro grazioso i to właśnie w tej części, trzeciej części sonaty na wiolonczele i fortepiano numer 2 Tansmana słychać najsilniejsze wpływy muzyki jazzowej, którą kompozytor poznawał nie tylko z perspektywy obywatela Paryża, ale także podczas swojej słynnej podróży za ocean. Dziś tę trzyczęściową sonatę na wiolonczele i fortepiano numer 2 Aleksandra Tansmana usłyszą Państwo w interpretacji artystów działających pod szyldem Krakau Duo. Zespół ten tworzą Jan Kalinowski, wiolonczela, i Marek Szlezer, fortepian.

Jan Kalinowski, wiolonczela i Marek Szlezer, fortepian, czyli Krakau Duo, wykonali sonatę na wiolonczele i fortepian numer 2 Aleksandra Tansmana z 1930 roku. Wrócimy dziś jeszcze do muzyki Tansmana w interpretacjach tych artystów. Zdradzę na razie może, że będzie to nieco młodszy utwór Tansmana, bo kompozycja z roku 1955. Zanim jednak to mam dla Państwa pewien utwór Tansmana z klarnetem w roli głównej z roku 1957. To jego koncert klarnetowy, wysoce oryginalna kompozycja, w której te charakterystyczne subtelności nieco oddalają się od typowego francuskiego neoklasycyzmu, co najpełniej chyba słychać w kolorystycznej fantazyjności momentu, który prowadzi do Allegro, czyli introdukcji. Ta, co do zasady, jest bardzo tajemnicza, no a potem wraz z rozpoczęciem tego właściwego Allegro, Tansman proponuje nam muzykę nieco figlarną, ale także charakterystyczne, lejące się wręcz długonutowe melodie w partii klarnetu. Potem część druga, czyli leniwe, ale także pełne szczerego zachwytu arioso, no i finał, do którego prowadzi solowa kadencja, finał opisany jako danza popolare alla Polaka z wyraźną nutą zadziorności. Dziś koncert klarnetowy Aleksandra Tansmana usłyszą Państwo w nagraniu Jeana Marka Fessarda, grającego na klarnecie i partnerującej mu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Łukasza Błaszczyka.

To właśnie koncert klarnetowy Aleksandra Tansmana. Przypomnę, interpretacja Jeana-Marka Fessarta, klarnet i Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Łukasza Błaszczyka. Na koniec tego monograficznego wydania Fantazji Polskiej mam dla Państwa kolejny utwór Aleksandra Tansmana na wiolonczele i fortepian, ale tym razem to nie sonata, to partita, którą Tansman napisał w 1955 roku. To kompozycja, która doskonale wręcz pokazuje te dwa zgoła odmienne źródła inspiracji w twórczości Tansmana. Odmienne, choć w niektórych tylko punktach dość do siebie podobne. Mam na myśli muzykę europejską, bardzo mocno osadzoną w realiach życia muzycznego Paryża i muzykę, którą Aleksander Tansman poznawał w Ameryce. Muzykę, która bardzo często przywołuje zgiełk wielkiego miasta w naszej wyobraźni, chyba z Nowym Jorkiem na czele. Partita na wiolonczele i fortepian rozgrywa się w pięciu częściach. To preambulum, interludium i toccata, dialog i aria, divertimento, interludium oraz kadencja i fuga. A całość zabrzmi dziś w nagraniu Jana Kalinowskiego wiolonczela i Marka Schlesera fortepian, czyli Krakau Duo.

Partita Aleksandra Tansmana w nagraniu Krakau Duo, czyli Jana Kalinowskiego, wiolonczela i Marka Szlezera fortepian. Kończy to dzisiejsze wydanie Fantazji Polskiej, za które dziękuję i zapraszam na następne jutro po 5:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.

0: Słowo na dzień.
1: W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa jako tego, któremu człowiek jest niezwykle bliski. Kocha ludzi, lituje się nad nimi, pragnie ich dobra, uzdrawia ich i otacza swoją troskliwą opieką. Wyrazem tej miłości jest uzdrowienie niemego człowieka opętanego przez złego ducha. Jezus przywraca mu zdolność mówienia, dokonując nie tylko uzdrowienia fizycznego, ale również duchowego. Uwolnienie od złego ducha oznacza bowiem wyzwolenie z wewnętrznej niewoli i otwarcie człowieka na Boga. Ewangelia ta zestawia ze sobą dwie zupełnie różne reakcje na cuda Jezusa. Tłumy zachwycają się Jego czynami, idą za Nim, wielbią Boga i z radością przyjmują znaki Jego obecności. Natomiast faryzeusze, zamiast dostrzec działanie Boga, oskarżają Jezusa, że działa mocą złego ducha. Ich zazdrość i zatwardziałość serca sprawiają, że odrzucają dobro, które dokonuje się na ich oczach. Jest to także przestroga dla każdego z nas. Wobec Jezusa i Jego działania możemy zająć jedną z dwóch postaw. Możemy otworzyć się na Jego łaskę, przyjąć uzdrowienie i pozwolić, aby prowadził nas do Boga, a możemy zamknąć swoje serce, odrzucić Jego obecność, nie dostrzec dobra, które pragnie w nas uczynić. W dalszej części Ewangelii Jezus zwraca uwagę na ogrom potrzeb duchowych ludzi. Widzi tłumy zagubione, spragnione przewodników, którzy pomogą im odnaleźć drogę do Boga. Dlatego mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. W ten sposób ukazuje, że ludzi otwartych na Ewangelię jest wielu, jednak wciąż brakuje tych, którzy z odwagą i poświęceniem podejmą misję głoszenia dobrej nowiny i towarzyszenia innym w drodze wiary. Jezus nie zachęca najpierw do narzekania na brak robotników, ale właśnie do modlitwy. Poleca uczniom prosić Pana żniwa, aby posłał nowych pracowników do swojej winnicy. To przypomnienie, że każde autentyczne powołanie rodzi się z Bożego wezwania i jest owocem Jego łaski. Modlitwa o powołania jest więc wyrazem troski o Kościół i o tych wszystkich, którzy potrzebują przewodników prowadzących ich do Chrystusa. Słowa te pozostają aktualne także dzisiaj. Jezus pragnie posługiwać się ludźmi, którzy będą Jego współpracownikami, kapłanami, osobami konsekrowanymi, ale także wszystkimi wierzącymi, którzy swoim życiem i świadectwem będą prowadzić innych do Boga. Dlatego jesteśmy wezwani nie tylko do modlitwy o nowe powołania, lecz także do gotowości, by samemu odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i stać się narzędziem Jego miłości wobec drugiego człowieka.
2: Mówiła Anna Miczen.

0: dwójki.
1: Jest 7 lipca, minęła właśnie godzina 6, wtorek. Zaczynamy w składzie Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Tomasz Szachowski i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Już dziś niestety pożegnamy się chyba ze słońcem na dobre.
0: Pogoda.
1: Za nami umiarkowana noc, umiarkowane były opady i umiarkowane zachmurzenie. Temperatury także umiarkowane od 11 do 16 stopni Celsjusza, a dzień pod chmurką niestety szarą. Jeżeli ktoś z Państwa spędza wakacje pod chmurką, to dobrze zaopatrzyć się w jakieś cieplejsze bluzy, ponieważ nie tylko wystąpią opady, przed którymi warto schronić się pod parasolem co najmniej, ale także temperatury nie będą nas rozpieszczać od 14-16 stopni na północy do 22-24 na południowym zachodzie kraju. Na południu mogą też wystąpić burze. Proszę uważać na zwłaszcza na wycieczkach górskich. Ciśnienie niskie w południe w Warszawie wyniesie 954 hektopaskale i będzie dalej spadać.

0: Takimi niemal fanfarami przywitała nas uwertura do sztuki Szekspira Wiele hałasu o nic Alfreda Reynoldsa w wykonaniu Royal Ballet Symfonia pod dyrekcją Gavina Sutherlanda. Jak zawsze nasze poranne spotkanie rozpoczniemy od przebieżki. Przebieżki po historii, w kalendarium. Później między innymi odwiedzimy Olsztyński Teatr Lalek. A o teatrze, zwłaszcza dramacie w ogóle, mam nadzieję porozmawiać z Państwem dziś nieco więcej. Przypominam, że od lipca przeglądy prasy nieco wcześniej, pierwszy już przed 7, a drugi przed 8, oba w wydaniu Jerzego Kisielewskiego. Po 7 nie tylko wiadomości i nasza płyta tygodnia, którą tym razem jest American Road Trip, ale także rozmowa z Serhijem Żadanem, między innymi o otrzymanym przez pisarza w maju tego roku doktoracie honoris causa na Uniwersytecie Wrocławskim.
1: Była to dla mnie kolejna okazja, by podziękować stronie polskiej i obywatelom Polski za solidarność oraz wsparcie dla Ukrainy.
0: W internecie dziś na szczęście nie znalazłam żadnych tragicznych doniesień z Ukrainy, których nie brakowało w ostatnich dniach, ale w ostatnim tygodniu sytuacja znów wydaje się tam pogarszać. Spójrzmy jednak jeszcze na to, co aktualne, na późnowieczorne i nocne wyniki mundialowe. Nie będziemy już potem do tego wracać. Hiszpania wyeliminowała z dalszej gry Portugalię, wygrywając w doliczanym czasie gry 1-0, a Belgia awansowała kosztem USA, pokonując ostatnią z reprezentacji tegorocznych gospodarzy 4-1. My posłuchajmy teraz dwóch wokalistek. Jedna pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka, druga z Brazylii. Reprezentacje obu tych krajów odpadły w 1/8 finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej, jedna przekraczając wszelkie oczekiwania i zachwycając wszystkich, druga nie tracąc wprawdzie wdzięku, ale jednak bardzo rozczarowując.

0: Dla porządku powiem jeszcze tylko, że śpiewały Cezary Evora i Marisa Monte.
1: Kalendarium.
0: Nie możemy się w tym roku cieszyć chwałą mundialową, zresztą kiedy ostatni raz mogliśmy, ale możemy cieszyć się wielowiekową tradycją polskiej państwowości i kultury. 790 lat temu, 7 lipca 1136 roku, papież Innocenty II w Pizie wydał bullę gnieźnieńską, ogłaszając restytucję archidiecezji gnieźnieńskiej. Potwierdził w ten sposób niezależność i odrębność polskiej organizacji kościelnej od biskupstwa w Magdeburgu. Dokument zawiera około 410 polskich nazw miejscowych i osobowych spisanych w formie oryginalnej. Bulla gnieźnieńska otworzyła epokę piśmiennictwa polskiego. Pozostając przy piśmiennictwie, 145 lat temu we włoskim czasopiśmie dziecięcym Giornale per i Bambini ukazał się pierwszy odcinek powieści Pinocchio Carla Collodiego. Opowieść o drewnianym pajacyku publikowano do 1883 roku, początkowo jako historię marionetki. Ta historia inspirowała bardzo wielu ilustratorów. Przyznam, że osobiście żałuję, że odmalowania Pinokia nie podjął się urodzony 7 lipca 1887 roku Marc Chagall, francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, który był czołowym przedstawicielem kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Maria Czok zacznie natomiast nasze dźwiękowe kalendarium od najważniejszej chyba dla melomanów dzisiejszej rocznicy.
2: Urodził się w rodzinie żydowskiego kupca jako drugie z 12 dzieci. Pochodzenie zamykało mu drogę do najważniejszego muzycznego stanowiska w Cesarstwie Austriackim, czyli dyrygenta opery wiedeńskiej. A mimo to potrafił zdobyć wszystko. 166 lat temu urodził się Gustav Mahler.
3: Stworzył coś absolutnie wyjątkowego i stworzył też, można powiedzieć, syntezę muzyki całego okresu klasyczno-romantycznego, postrzeganego jako okres trwający jakieś 170-180 lat od czasów wczesnych symfonii Haydna po właśnie czasy Mahlera czy Richarda Straussa, który go jednak znacząco przeżył. Mahler to osobowość pociągająca nie tylko muzycznie, ale także chyba swoim intelektem, swoimi horyzontami. To był kompozytor, który studiował nie tylko kompozycję, jak już wyjechał do Wiednia, ale odebrał także kurs z zakresu filozofii, był świetnie zorientowany w literaturze i to niewątpliwie procentowało.
2: O fenomenie Gustawa Mahlera opowiadał profesor Marcin Gmys. W kalendarium przenosimy się na Wawel, gdzie 120 lat temu został odsłonięty nagrobek króla Władysława Warneńczyka, króla, który zmarł w 1444. O jego skomplikowanym życiorysie mówi historyk dr Piotr Węcowski.
4: Rzeczywiście, przede wszystkim zacząć należy od tego, że nie mamy

0: żadnej wątpliwości, że 1444 roku Władysław zginął pod Warną. I tutaj wszystkie źródła, zarówno polskie, węgierskie, tureckie, nie ma tutaj co do tego żadnej wątpliwości. No ale tak jak pani powiedziała, jest jedno ale. Nie ma ciała.
1: Nie ma ciała. Zbrodni, tak byśmy dziś powiedzieli.
0: A skoro nie znaleziono ciała, to no zwłaszcza przy ówczesnym obiegu informacji, wieści o tym, czy on rzeczywiście zginął, czy nie zginął, no były, delikatnie rzecz ujmując, podzielone.
2: Historyk Piotr Bęcowski i nieoczywiste tropy króla Władysława Warneńczyka. Czas na słów kilka o teatrze, a konkretnie o Teatrze Współczesnym w Warszawie. To tam 61 lat temu odbyła się premiera Tanga Sławomira Mrożka. Spektakl wyreżyserował Erwin Akser, a Sławomir Mrożek tak opowiadał o procesie pisania.
3: Działa we mnie ów mechanizm, którego ja sam nie znam, który jest we mnie po prostu dlatego, że jestem Polakiem, że jestem emocjonalnie, kulturowo, jeszcze różnie.
4: Językowo.
3: Jestem stamtąd, więc jeżeli jest tak, jak pan zauważa, że nawet późniejsze moje sztuki trafiają do publiczności polskiej, wydają się czasem jak uleł, to dla mnie tym lepiej.
2: Głos Sławomira Mrożka i kulisy powstawania jego tekstów. 34 lata temu w Warszawie odeszła Seweryna Szmaglewska, pisarka, która tak wspominała Wigilię spędzoną w obozie koncentracyjnym.
5: Kilka dni temu dostałam list od nauczycielki. Napisała do mnie, że właśnie w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia przypomniała sobie wigilijną bajkę, jaką opowiadałam wówczas na bloku, kiedy pod dachem siedziałyśmy i patrzyłyśmy w migający i chwiejący się płomyk świeczki.
2: Wspomnienie zmarłej 34 lata temu pisarki Seweryny Szmaglewskiej. I na koniec jeszcze kalendarium i kalendarz świąt nietypowych. Dziś, 7 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Może nie rekomenduję państwu od razu całej czekolady z rana, ale bombonierkę.

A na klawiszach tam w tle Grzegorz Turnał. No, muzyka fortepianowa zabrzmi też w pierwszej godzinie poranka, ale teraz muzycznie wracamy do najważniejszego dzisiejszego jubilata, czyli Gustawa Malera. Zresztą z malerowskich ciekawostek przypomnę też Państwu, że 31-letni dyrygent Jakub Przybycień w sobotę minioną 4 lipca zdobył drugą nagrodę w 8. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim imienia Gustawa Malera właśnie w Bambergu. Jury zdecydowało się nie przyznawać pierwszej nagrody. Polski dyrygent został też uhonorowany Nagrodą Publiczności, więc to ogromny sukces. Jakubowi Przybycieniowi serdecznie gratulujemy. A teraz posłuchajmy piątej części Piątej Symfonii Gustawa Malera w wykonaniu Natalii Ensemble.

Prawie 24 minuty po godzinie 6 słuchają Państwo Poranka Dwójki. Maria Czok wydobyła w kalendarium tradycyjnie wątek teatralny. Już za kilka chwil posłuchamy też o programie tegorocznego festiwalu Anima w Olsztynie, który przygotował ofertę dla młodszych i starszych widzów niemal do końca lipca. Ale to nie koniec wątków teatralnych w dzisiejszym poranku. O 8.30 naszym gościem będzie Malina Prześluga, jedna z najoryginalniejszych współczesnych polskich dramatopisarek, m.in. dwukrotna laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, również pisząca zresztą sztuki zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tom zawierający 5 jej dramatów, zatytułowany Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi, trafił właśnie do księgarń. No, książka to nie jest ten najbardziej oczywisty sposób, w jaki obcujemy na co dzień z dramatem. Ciekawa jestem, jakie jest Państwa zdanie. Czy to jest tylko dla koneserów, ewentualnie właśnie ludzi teatru szukających inspiracji, czy też lubią Państwo być może czytać dramaty. To nie jest bardzo odkrywcze, żeby powiedzieć, że przeczytanie Wesela czy przeczytanie Dziadów jest zupełnie czym innym niż zobaczenie któregoś z tych dramatów przecież na scenie. I z tymi akurat dziełami chyba pokuszę się o

taką tezę częściej obcujemy na papierze. Więc pytanie do Państwa brzmi, czy lubią Państwo czytać dramaty? A drogi kontaktu z nami tradycyjnie te same, poranek2@polskieradio.pl i można też próbować do nas telefonować, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, 22 645 22 22. Czy lubią Państwo czytać dramaty?

0: Walc serenady E-dur Antonina Dworzaka zabrzmiał w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku naszym przewodnikiem po świecie poezji jest Tadeusz Boy-Żeleński, zarówno jako autor, jak i tłumacz wierszy. Żeleński był z wykształcenia lekarzem. Cieszył się uznaniem środowiska jako autor publikacji naukowych z zakresu medycyny. Interdyscyplinarne podejście Boya, łączące wiedzę medyczną z wrażliwością humanisty, było na początku XX wieku absolutnie nowatorskie. Ale już od wczesnych lat Boya wciągnęło życie literackie, kabaretowe, teatralne i to właśnie twórczość literacka przyniosła mu sławę. Niezwykłe poczucie humoru Tadeusza Boya-Żeleńskiego, dystans także do siebie samego, odnajdujemy w jego recenzjach, tekstach kabaretowych i satyrycznych, na przykład w wierszu, który teraz usłyszymy w interpretacji Wieńczysława Glińskiego.
2: Wierszyk, który sam autor uważa za nie bardzo mądry. Niech mi kto wreszcie powi, diabłów kroć 100 000, czemu się tak nerwowi stajemy coraz więcej? Długom to zglębiał, przecie doszedłem kwintesencji. W tym zło, że na tym świecie nic nie ma konsekwencji. Rzecz jedna sama w sobie nie ciągle jest jednaka, lecz bywa w różnej dobie to taka, to owaka. Bywają dni, że człowiek strasznie jest siebie pewny, rad od otwarcia powiek, jak prosie w deszcz ulewny. Przed lustrem wówczas staje i sam jest z siebie dumny i sam się sobie zdaje przystojny i rozumny. Na drugi dzień przeciwnie. Ta sama od osoba, a wszystko się w niej dziwnie znów człowieku nie podoba. Pysk mu się widzi krzywy, wiersze haniebnie głupie i bardzo jest zgryźliwy i sam ma siebie w pogardzie. Nie macie wprost pojęcia, jak to jest źle na nerwy bez chwili odpoczęcia tak huśtać się bez przerwy. Ba, gdyby się to dało, to byłoby najprościej wprowadzić jakąś stałą podstawę wszechwartości. Tak głowę dręczę biedną, gdy myśl się jakaś czepi. Ach, czyż to tylko jedno? Mogłoby tu być lepiej?
0: Myślę, że to godne pocieszenie w tym szarym dniu na sam początek poranka. Przypomnijmy, że wierszy i przykładów Tadeusza Boya-Żeleńskiego słuchamy w związku z 85. rocznicą śmierci pisarza, która przypadała 4 lipca. Jutro jedno z największych translatorskich dokonań Boya, fragment Wielkiego Testamentu François Villona.

teraz też swoiste translatorskie dokonanie, bo usłyszymy studium koncertowe na temat walca des Dur Fryderyka Chopina, opracowane to studium przez Rafaela Josefiego, a na fortepianie Fredrik Uhlen.

0: Słyszeliśmy popis wyobraźni Rafaela Josefiego, a teraz o sile wyobraźni i o kunszcie lalkarzy, czyli o festiwalu Anima w Olsztynie. Zaglądamy na tamtejsze place, rynek i do olsztyńskiego Teatru Lalek, gospodarza Animy, czyli 21. Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Lalek. Przez wszystkie weekendy lipca widzowie będą mogli obejrzeć ponad 40 spektakli. Programowi festiwalu przyglądamy się razem z Dorotą Kołodziejczyk.
1: Pierwszy weekend festiwalu zakończył spektakl Fundacji Teatr Latarnia Kwiat Paproci, w którym młodzi widzowie wyruszali w plastyczną i muzyczną podróż. Również do młodych widzów skierowany był pierwszy spektakl festiwalu Jezioro Łabędzie w wykonaniu gospodarzy Olsztyńskiego Teatru Lalek. Ale jak zaznacza dyrektor festiwalu Tomasz Kaczorowski, teatr lalkowy jest dla wszystkich obdarzonych wyobraźnią.
2: To jest festiwal, który ma zaprezentować nieograniczone możliwości sztuki lalkarskiej, zarówno pokazując spektakle dla widzów najmłodszych, jak i dla widzów dorosłych. Zależy nam na tym, żeby wykroczyć poza ten stereotyp, że teatr lalek jest wyłącznie dla dzieci. Dlatego szczególnie zapraszam na spektakle dla widzów dorosłych.

0: W drugi weekend lipca, 10 lipca, zapraszamy na szkice z Becketa, spektakl z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na motywach różnych jednoaktówek Samuela Becketa. Bardzo szlachetny spektakl z wykorzystaniem tradycyjnych form lalkowych, z wyśmienitym aktorstwem i animacją.
1: Wśród propozycji dla dorosłych inspirowanych literaturą jest m.in. Muppet Fatalista, a także inspirowane dawnymi fotografiami Podlasia autorstwa Wiktora Wołkowa spektakl Matecznik Teatru Łątek z Supraśla.
2: Dobrze, żeby droga była daleka.
3: Iść, iść
2: i pomylić się na rozstaju.
1: W najbliższą niedzielę reżyser i narrator tego spektaklu Krzysztof Zemło zabierze widzów zgromadzonych na olsztyńskim rynku w pieszą podróż przez Podlasie.
4: Zaledwie 40 lat od wydania albumu i już nie ma tych płotów zrobionych z żerdzi, nie ma stogów siana, zwierzęta nie pasą się na wolności, prawie nie widać we wsiach zwierząt i jakoś myślę, nie ma takiego troszeczkę, tak ja odczuwam w tym pędzie, takiej refleksji, takiego zatrzymania w nas i tak jak spotkałem się z tym albumem i postanowiliśmy robić ten spektakl, to nawet pracując nad nim chodziłem do lasu, żeby się wyciszyć, żeby się zatrzymać, żeby nie gonić, żeby trzeba to było wytracić tą prędkość, którą mamy w sobie na co dzień. A tu ktoś szedł drogą, przesypywał mu się piasek między palcami nóg i myślał, co to może być ta droga.
2: Ja pytałem, a Anot powiada. Panie, powiedz, czy taki świat może być niepiękny? Albo nic pan nie mów. Popatrzmy jeszcze trochę.
4: Dobór technik wizualizacyjnych był dosyć trudny, bo szukaliśmy różnych rzutników, które nie oślepiają widza, ciepłości światła, jakichś takich, co by nam tu ładnie przenikało, jak tam martwe przemieniamy w żywe i na odwrót.
1: Podczas anime będzie też można wyruszyć do Indii razem z teatrem Malabar Hotel i spektaklem Uma Devi w reżyserii Marcina Bartnikowskiego.
5: Ten spektakl bardzo mocno jest oparty na lalkach, które są odpowiednikami, odbiciami Uma Devi w różnym wieku. Mamy Wandę Dynowską, która w pewnym wieku rozmawia ze sobą w innych czasach, w których żyła i która zamykając już swoje życie, w pewnym sensie rozlicza się z nim. Wanda Dynowska, polska ezoteryczka, znała Witkacego, bywała w Krakowie na nartach, była częścią bohemy artystycznej Warszawy, Paryża, Zakopanego, a potem trafiła do Indii, do Aidaru, do Krishnamurtiego, gdzie zajmowała się teozofią i tak się wydarzyło, że została tam na dłużej, potem została ją wojna. Przyjaźniła się z Mahatmą Gandhi, pomagała polskim uchodźcom wojennym, potem tybetańskim uchodźcom. Także jej droga przeszła przez teozofię, hinduizm, buddyzm, a wszystko to próbowała łączyć z polską duchowością.
1: Niewielki spektakl Uma Devi zaprezentowany zostanie 19 lipca. A po nim na ulicę Olsztyna wkroczą kilkumetrowe lalki.
0: Wielkie widowisko na parkingu przy tak zwanych Szubienicach, Don Quixote Teatru Hom. Wielkie czterometrowe formy, światło, muzyka, wszystko, co może zagwarantować plenerowe widowisko.
1: Ostatnim spektaklem festiwalu 26 lipca będzie Ubu Król, spektakl dla dorosłych grupy Coincidentia i Teatru Chorea w reżyserii Konrada Dworakowskiego.
6: Jest to spektakl, w którym reżyser występuje na bieżąco i jego rola nabiera rangi też jakiejś metafory. Występuje w roli cara, który ten świat urządza widowni w gruncie rzeczy, bo nawet nie tylko tym bohaterom, ale przede wszystkim widowni.
7: Ładnie masz się, Ubu. Strasznie weź się wychromidło.
8: Żeby cię nie ukradł, bo chciałbym.
7: Nie mnie, Ubu. Ale kogo innego trzeba by pokatrować.
6: Chcieliśmy, żeby to było doświadczenie na granicy zabawy i przykrości. W jakiejś mierze ta brzydota jest zamierzona, to znaczy i

0: i estetycznie, i na poziomie metafory, i na poziomie sensów tego spektaklu staramy się w jakiś sposób dotknąć naszych granic i przekroczyć je po to, żeby zobaczyć, co jesteśmy w stanie poprzez taki świat spotworniały, a jednak boleśnie rzeczywisty i aktualny, zobaczyć w nas.
1: To zaledwie część programu 21. Międzynarodowego Festiwalu Anima w Olsztynie, a przyznam Państwu, że ja czuję się bardzo zachęcona. Spektakle dla dzieci i dorosłych prezentowane są w każdy piątek, sobotę i niedzielę lipca. Nawet więc, jeśli nie są Państwo teraz na Mazurach, można wybrać się na taki weekend. No i warto skorzystać, bo wstęp na wszystkie spektakle w plenerze jest wolny. Miejmy nadzieję, że pogoda tutaj nie pokrzyżuje planów artystom. Wspominałam o 145. rocznicy opublikowania pierwszego odcinka powieści Pinokio Carla Collodiego. Muzycznie sięgnijmy więc do utworu, który eksploruje też możliwości lalek. To będzie fragment suity Złoty Kluczyk Mieczysława Weinberga. Suity z baletu o losach drewnianego pajacyka Buratina, a więc właśnie to wariacja na temat losów Pinokia. Gra Orkiestra Symfoniczna z Göteborga pod dyrekcją Torda Svedlunda.

0: Niespełna 10 minut przed godziną 7. Przyznam Państwu, że chyba tak samo jak Państwa skonfundowałam Jerzego Kisielewskiego pytaniem o to, czy czyta dramaty. Przejdziemy więc błyskawicznie do czytania prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Rzeczywiście rzadko. Nie wiem, czytałem podczas studiów francuskie dramaty. Ionesco. Ale to było dawno.
0: A teraz czyta pan prasę i co tam piszą?
1: Paryska wystawa na stulecie urodzin. Na przykład to Rzeczpospolita w korespondencji z Paryża. Ewa Izabela Nowak. 1 czerwca przypadała jej 100. rocznica urodzin. Cinémathèque Française w Paryżu postanowiła je uczcić specjalną wystawą. Chodzi o Marilyn Monroe. Na otwartej obecnie wystawie pokazano autentyczne nagranie filmowe zrealizowane w 1946 roku na 8-milimetrowej taśmie. Krótki film zatytułowany The Girl pokazuje przyszłą gwiazdę w trakcie pozowania. Jej niezręczne gesty zdają się ledwo ukrywać brak doświadczenia połączonego z mieszanką naiwności i chęci zwrócenia na siebie uwagi. Przyszła sława kina musiała nauczyć się wszystkiego. Jest o tych początkach. Marilyn Monroe, czyli popularna MM, urodziła się w Los Angeles jako Norma Jane Baker alias Mortenson. Nigdy nie miała pewności, kim był jej ojciec, a matkę z powodu jej poważnych kłopotów psychiatrycznych znała bardzo słabo. Dzieciństwo spędziła w 11 rodzinach zastępczych. Po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku 16 lat, aby uniknąć kolejnej przeprowadzki oraz adaptacji do nowych rodziców zastępczych.
0: Tak.
1: Później, kiedy już została zauważona, pozowała jako pin-up girl. Rok później dostała główną rolę w Niagarze. Pojawiły się kolejne role, ale nieustannie zamykały ją w stereotypie głupiej blondynki. Małżeństwo z dramaturgiem Arturem Millerem przyczyniło się do poprawy jej wizerunku. Niestety zakończyło się fiaskiem. Wystawa w Cinémathèque Française otwarta do 26 lipca. Więc wszyscy, którzy udają się do Paryża, warto na to zwrócić uwagę. Dużo jest dzisiaj o sztucznej inteligencji, o tym za chwilę, ale zostańmy przy fotografii, bo Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie, oprócz tego, że Brazylia płacze, to mundial.
0: Mundial, ale z jednodniowym opóźnieniem, prawda? Bo, bo dziś rano płacze, czy w nocy Stany Zjednoczone płaczą, między innymi, no i Portugalia oczywiście.
1: Stany Zjednoczone płaczą, nie mówiąc o prezydencie, który
0: nigdy nie
1: załatwił
0: płacze.
1: Czerwoną kartkę, żeby... A nie wyszło.
0: Nie wyszło. Ojej, to akurat chyba nie jest nam taki...
1: Natomiast na pierwszej stronie bardzo... Niepokojąca historia, prawdziwa wersja tragicznego pościgu. Gazeta Wyborcza dotarła do nagrania, z którego wynika, że nieoznakowany radiowóz uderzył w mężczyznę jadącego na motorze crossowym, który w efekcie zmarł, oraz że policjanci chcieli go uderzyć, że działa się w lutym w Wałbrzychu. Będzie z tego pewnie afera. Natomiast duży tekst ciekawy, schowałem te zdjęcia na 40 lat. Czesław Siegieda. Byliśmy biali, nie mieliśmy turbanów, więc póki siedzieliśmy cicho i nie zdradzaliśmy swojego akcentu, nasi angielscy sąsiedzi w ogóle nie mieli świadomości, że obok nich mieszkają Polacy. Cytat. Polacy czuli się zdradzeni i nie ufali Anglikom. Chcieli siedzieć cicho i nie zwracać na siebie uwagi, ponieważ cały czas bali się deportacji.
0: A co z tymi fotografiami?
1: Tak jest. Czesław Siegieda, który urodził się w 1954 roku w obozie dla przesiedleńców Barton-on-the-Walls w Leicestershire, w diasporze utworzonej głównie przez Polskę.

0: Polki i Polaków, którzy trafili do Wielkiej Brytanii wraz z armią Andersa. Jego wystawę Polska Britannica można oglądać od 24 czerwca do 6 września w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Schował te zdjęcia, raz był w Polsce w 76 roku, trochę zniesmaczonym wyglądem Polski z tamtych lat, teraz zachwycony. Zdjęcia wyjął, niezwykły dokument tamtych lat Wielkiej Brytanii.
1: A myślę, że jest dla Brytyjczyków też bardzo ciekawy. No i jakiś króciutko jeden temacik jeszcze nam się pomieści?
0: Oczywiście sztuczne... sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja nie musi kłamać, by manipulować. Dla wielu osób staje się remedium na codzienne bolączki. Równocześnie zaczyna się mówić coraz głośniej o ryzykach związanych z używaniem sztucznej inteligencji, choćby o halucynacjach, czyli odpowiedziach wytwarzanych przez modele językowe bez pewnego oparcia w źródłach. Human Light Project, organizacja zajmująca się dokumentowaniem szkód psychicznych wywołanych przez sztuczną inteligencję, odnotowała już ponad 400 relacji osób określających się jako poszkodowane przez tak zwaną psychozę AI. Autorzy opisali przypadek księgowego Eugene'a Torresa, który codziennie korzystał ze sztucznej inteligencji w swojej pracy i w konsekwencji zaczął wierzyć, że został uwięziony w fałszywej rzeczywistości, z której mógł uwolnić się tylko dzięki odłączeniu. Aby się uratować, zaczął się zażywać coraz więcej ketaminy i zerwał kontakt z rodziną. Jak do tego doszło? Naukowcy wskazywali na pochlebstwa, po które sięgają chatboty, czyli duże modele językowe, w kontaktach z użytkownikami.
1: Kto próbował, ten wie, że zawsze usłyszy. Oczywiście. W jakiej prasie ten artykuł?
0: Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo ciekawe.
1: Być może do sztucznej inteligencji jeszcze powrócimy. W każdym razie na pewno Jerzy Kisielewski powróci za mniej więcej godzinę.
0: Będzie o Gałczyńskim i o biografii Mariusza Urbanka Gałczyńskiego, która właśnie się ukazała, a Mariusz Urbanek udzielił dużego wywiadu Przeglądowi.
1: A teraz już kilka taktów tanga.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
0: Autopromocja.
3: Jest 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki.
3: Na swoich miejscach także za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy plikach muzycznych Tomasz Szachowski, na stanowisku wydawczyni Monika Kopcz.

0: Kwiecik, a przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Poranek dwójki.
0: Na dobre zaczął się już wtorek, 7 lipca, 188 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie 2 minuty przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 34 minuty. Imieniny

0: Witaj Kasiu, dzień dobry Państwu. Opera Bałtycka to najmniejsza opera w Polsce. Funkcjonuje w budynku dawnej ujeżdżalni koni. Od końca XIX wieku planowano w Gdańsku budowę teatru operowego, ale do dziś tego nie zrealizowano. O tym opowiada wystawa Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku, której wernisaż odbył się wczoraj w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej. Kurator wystawy dr Klaudiusz Grabowski przyznaje, że rozważano różne lokalizacje.
1: W Śródmieściu to była wyspa Spichrzów, Ołowianka, ulica 3 Maja. Był taki ciekawy pomysł, żeby eksmitować więźniów z aresztu i więzienia i w tamtym miejscu zbudować operę. Tereny nadwodne. W latach 70. planowano usypanie cypla, tak jak można powiedzieć w Sydney, by to wyglądało, na wysokości obecnego mola w Brzeźnie. To zważano także plac zebrań ludowych. Obecny pomysł, aby zbudować tam operę, to już jest trzecia lokalizacja w tym miejscu.
2: Został podpisany list intencyjny pomiędzy prezydent miasta Gdańska, która dysponuje terenem Placu Zebrań Ludowych i marszałkiem województwa pomorskiego, który z kolei dysponuje środkami finansowymi.
0: Dodał Zbigniew Canowiecki, inicjator Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Metropolitarnej Opery Bałtyckiej. Wystawa w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej potrwa do 4 października. Zakończyła się renowacja zabytkowej grubej kaśki przy Placu Bankowym w Warszawie. Odnowiono elewację, wnętrze obiektu oraz zrekonstruowano historyczny kołowrót. Wymieniono także zniszczoną drewnianą podłogę, a prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Ze względu na gniazdujące w obiekcie gołębie, w renowacji uczestniczył również ornitolog. Gruba kaśka to klasycystyczna studnia z końca XVIII wieku, zaprojektowana przez Szymona Bogumiła Zuga. Przez lata służyła mieszkańcom Warszawy jako ujęcie wody. Jest jedną z nielicznych pamiątek po przedwojennej stolicy, które przetrwały zniszczenia II wojny światowej. Na Podlasiu uczczono pamięć uczestników bitwy pod Sokołdą, jednej z największych potyczek powstania listopadowego na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego. Na cmentarzu powstańców listopadowych w Kopnej Górze mieszkańcy oraz przedstawiciele władz złożyli kwiaty i oddali hołd poległym.
3: Jest szalenie ważna pamięć historyczna i ważna szczególnie dla tego regionu, gdzie i powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, że mamy wiele miejsc bitew, potyczek, obozów powstańczych. To jest zasługa miejscowych ludzi. Znając tylko przekazy historyczne, latami szukali tego miejsca. Po 3 latach znaleźli zbiorową mogiłę powstańców listopadowych, bo tu była legenda, że to są tylko pochowani powstańcy styczniowi.
4: Na cmentarzu mamy pochowanych 46 żołnierzy, którzy tu polegli, którzy zostali na łąkach, ale wiemy, że to nie są wszyscy.
5: Krzysztof Łazik z Nadleśnictwa Supraśl.
4: Szacuje, że w tej bitwie tutaj pozostało około 150 naszych żołnierzy. Ksiądz Andruszkiewicz zapisał w Księdze Zmarłych, że innych poległych Rosjanie chowali bez żadnej zwłoki w różnych miejscach wsi Sokołdy.
6: Obchody bitwy to jest bardzo ważne, przecież tutaj ludzie poświęcali swoje życie i trzeba o tym pamiętać.
0: Do bitwy między polskimi oddziałami dowodzonymi przez pułkownika Józefa Zaliwskiego a wojskami carskimi doszło 7 lipca 1831 roku. Siły powstańcze były znacznie słabsze od przeciwnika, w wyniku czego zostały rozbite przez Rosjan. Historia, o której przez lata milczano, trafiła na wielki ekran. W Karlowych Warach swoją premierę miał film Iwana Ostrochowskiego o przymusowych sterylizacjach Romek. To jedna z 12 produkcji zakwalifikowanych do konkursu głównego tegorocznego festiwalu.
7: Słowacki reżyser i scenarzysta wraca do komunistycznej Czechosłowacji połowy lat 80., czasów, gdy państwo ingerowało w najbardziej intymne decyzje obywateli. Główną bohaterką źródła życia jest odpowiadająca za sterylizację lekarka Ingrid, w którą wcieliła się Anna Geislerowa. Kobieta zaprzyjaźnia się z romską sanitariuszką, co zmienia jej sposób postrzegania rzeczywistości. Skala przymusowych sterylizacji, które w Czechach prowadzono jeszcze w latach 2000, pozostaje nieznana. Szacunki mówią o tysiącach kobiet, które poddano zabiegowi bez ich świadomej zgody. Reżyser Iwan Ostrochowski powiedział w Karlowych Warach, że ma nadzieję, iż jego film przyczyni się do szerszej debaty o przymusowych sterylizacjach Romek. Choć po latach część kobiet wywalczyła prawo do odszkodowań, sprawa jest wciąż uznawana za jeden z nierozliczonych rozdziałów wspólnej historii Czech i Słowacji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Na kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: Zjawiska pogodowe już, jak się wydaje, mniej spektakularne niż przed tygodniem, ale cały czas są jeszcze ostrzeżenia IMGW, tym razem przed burzami. Objęte są nimi województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Na tych terenach prognozowane są burze, z którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu. W pozostałej części kraju też przydadzą się parasole i kurtki, choć opady będą raczej przelotne. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie dalej spadać. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: 8 minut po godzinie 7:00 słuchają Państwo o poranka dwójki. Tym razem nasza płyta tygodnia, bo to już na nią pora, być może nada się na długie podróże samochodem. Więc jeśli przed Państwem taka podróż, proszę nadstawić ucha. American Road Trip. Muzyczna podróż skrzypka Augustina Hadelicha i pianisty Oriona Weissa, obejmująca szerokie spektrum utworów definiujących dzisiejszą Amerykę. Przypominam, 250-lecie Deklaracji Niepodległości minęło 4 lipca. To było wielkie święto za oceanem. A na płycie obok kompozycji Ivesa, Adamsa, Bernsteina i Copelanda możemy znaleźć drobiazgi inspirowane między innymi tymi najbardziej amerykańskimi gatunkami, bluesem, rytmami bluesgrassowymi i muzyką country. Samo hasło American Road Trip wydaje się takim magicznym hasłem i narodowym mitem amerykańskim związanym z niekończącymi się autostradami na czele z legendarną Route 66. Ktoś, kto miał szczęście pojechać tysiące kilometrów od oceanu do oceanu przez tereny gór skalistych, kanionów amerykańskich wielkich miast i niewielkich osad, wie, że to jest przygoda nieporównywalna z żadną inną. My proponujemy taki trochę muzyczny smak tej podróży właśnie na płycie American Road Trip. Jeśli chcieliby ją Państwo zdobyć, proszę wysłać do nas maila z tytułem Płyta Tygodnia i adresem korespondencyjnym w treści maila. Nasz adres niezmiennie poranek@polskieradio.pl. A jeśli nie są Państwo przywiązani do kultury amerykańskiej i nie mają ochoty jej zgłębiać, no to mamy też płytę dodatkową. Na niej utwory Jana Sebastiana Bacha, gra skrzypek Nemanja Radulowicz z zespołem Double Sense. Więc albo Bach, albo Ameryka. Proszę wybierać. poranek@polskieradio.pl. My na dziś wybierzemy Amerykę. To będzie kompozycja Diego Southa, Black Gypsy. Gra Augustin Hadelich i Orion Weiss.

0: przyznam cierpko, że widzę, że państwa słuchanie muzyki ekscytuje dużo bardziej niż czytanie dramatów. No, nie do końca mnie to dziwi, zwłaszcza jeśli rozmawiamy kilkanaście minut po godzinie siódmej. Można jeszcze cały czas zgłaszać swoją chęć przygarnięcia płyty tygodnia bądź płyty dodatkowej poranek@polskieradio.pl, ale można też na ten adres napisać o tym, czy czytają państwo dramaty, niekoniecznie współczesne. Już za chwilę rozmowa Anny Kowalowej z Radia Lublin z Serhijem Żadanem. Jak zawsze warto posłuchać poety żołnierza.
1: Nie można żyć nieustannie z poczuciem winy, z przekonaniem, że robi się za mało, z potrzebą ciągłego usprawiedliwiania się, w lęku i strachu, bo to bardzo szybko wypala człowieka od środka. Dlatego uważam, że nawet w tej sytuacji, nawet w tak ciężkich warunkach, ludzie powinni pamiętać, że życie trwa.
0: Przed godziną ósmą odbierzemy z kolei kolejną pocztówkę od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka.
2: Robi świetne wrażenie, to jest elegancki, klasycystyczny budynek w biało-zielonych barwach z bardzo wysokimi oknami, są też kolumny o korenckich kapitelach, nad wejściem widać tympanon z herbem czeskiego lwa i koroną świętego Wacława, a także motto ojczyźnie i muzom.
0: Zostawiam państwa na razie z zagadką, o jakim miejscu mówiła Agata, chociaż nie jest to chyba trudna zagadka. Natomiast po ósmej proszę nie przeoczyć kolejnej rekomendacji antropolożki Magdaleny Zych. Tym razem opowie o pewnej książce relacjonującej podróż między Europą a Azją w latach 50.
3: To jest świat, który oczywiście przepadł w kurzu, w odmęcie przeszłości, ale to jest też świat, który ciągle istnieje. Te miejsca wciąż są żywymi miejscami, pełnymi ludzkiego życia.
0: O jakiej książce mowa, mogą się państwo przekonać po godzinie ósmej. Tymczasem posłuchajmy muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: We Wschodnim Ekspresie Literatury, czyli programie literackim festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, brał udział w tym roku Serhii Żadan, jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych ukraińskich pisarzy. Poeta muzyki od 3 lat, żołnierz. W maju Żadan odebrał również doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas festiwalu Anna Kowalowa zapytała pisarza, co oznacza dla niego to wyróżnienie.
1: Мені здається, це вияв солідарності.

0: Знамо українцями з Україною і безперечно.
1: Видає мені ще, що то вираз солідарності з нами, з українцями і з Україною. Především хотів би сердечно подякувати владам університету Вроцлавського oraz całemu środowisku naukowemu. Wielokrotnie bywałem we Wrocławiu i wiem, że mieszka tam dość liczna społeczność ukraińska. Wielu Ukraińców studiuje, pracuje i żyje w tym mieście. A po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wielu znalazło tam schronienie. Była to dla mnie kolejna okazja, by podziękować stronie polskiej i obywatelom Polski za solidarność oraz wsparcie dla Ukrainy. Myślę też, że niezwykle ważne jest to, iż polskie środowisko akademickie i naukowe wspiera nas nie tylko w kontekście wojny, lecz także w zakresie edukacji i współpracy naukowej. To ma ogromne znaczenie. Wojna się kończy. Nasze uniwersytety pozostaną i zajęcia w salach wykładowych zostaną wznowione. Dlatego tak ważne jest budowanie normalnych, pełnowartościowych i opartych na wzajemnym szacunku relacji ze środowiskami akademickimi i naukowymi Polski oraz innych krajów Europy.
0: Zajemy czesne stosunki z akademicznymi naukowymi wspólnotami Polski i innych krajów Europy.
2: Чи є здесь ще місце на правдиву радість?
3: Повноцінна радість від згорілих російських НПЗ.
1: Правдиву радість дають дійсно płonące російські рафінерії. Правдиву радість приносять видаження на фронті, коли нашим удається посунути наперед або знищити спрент військовий чи силу живу противника. Очевидно, багато справ залишилось десь відложених на пізніше, подібно як багато емоцій. Немає вже безтроски, легкості, ані почуття повні життя. Трудно її відчувати, скоро вже п'ятий рік триває в нашому краю велика, тотальна війна, яка dotyka każdego. Każdego dnia docierają wiadomości o ostrzałach i niestety każdego dnia słyszymy o śmierci kolejnych ludzi. W takiej sytuacji trudno po prostu się cieszyć. Myślę raczej, że powinniśmy pielęgnować w sobie wdzięczność, szacunek i przekonanie, że wszystko, co robimy, ma sens.
0: Poczucia powagi i poczucia niedaremności wszystkiego tego, co my robimy.
2: To wszystko jest przecież niezwykle trudne. Co daje panu siłę?
0: Nie można żyć postojno poczuciem prowiny, poczuciem niedostatniej wkluczoności, poczuciem...
1: Nie można żyć nieustannie z poczuciem winy, z przekonaniem, że robi się za mało, z potrzebą ciągłego usprawiedliwiania się, w lęku i strachu, bo to bardzo szybko wypala człowieka od środka. Dlatego uważam, że nawet w tej sytuacji, nawet w tak ciężkich warunkach ludzie powinni pamiętać, że życie trwa, że są dla kogoś ważni, że ktoś ich potrzebuje, że ktoś ich kocha i że oni sami również kogoś kochają. Wracając więc do pani pytania o to, jak wytrwać. Trzeba trzymać się ludzi. To właśnie ludzie są największym źródłem miłości, siły i poczucia bezpieczeństwa. Warto być blisko dobrych, jasnych ludzi, którzy robią coś wartościowego i niosą dobro. To właśnie daje siłę.
0: Potrzebujemy trzymać za świetlych ludzi, którzy robią dobre, pozytywne rzeczy. To daje siłę.
2: Jak pan podjął decyzję o wstąpieniu do wojska?
0: Od początku pełnomasztabki my dalej pracowali jako wolontery 2 roky.
1: Od początku pełnoskalowej wojny przez 2 lata działałem jako wolontariusz, natomiast w pełni zaangażowałem się w 2024 roku, kiedy wprowadzono ustawę o mobilizacji. Uznałem, że w tej sytuacji właściwą rzeczą jest wesprzeć państwo i kraj. Dlatego dołączyłem do brygady Hartia, która obecnie jest już korpusem Hartia. Czy była to trudna decyzja? Właściwie nie, ponieważ Hartię wspierałem od początku jako wolontariusz i osoba o podobnych poglądach. Jeszcze wtedy, gdy była to niewielka grupa ochotnicza. Sam wymyśliłem nazwę Hartia. Od 2022 roku pomagałem jednostce. Kupowaliśmy ubrania, buty, samochody, pierwsze drony Mavic, kamizelki i hełmy. Z czasem się rozrosła i zdobyła doświadczenie, aż przekształciła się w brygadę. Znałem dowódców i żołnierzy. To było moje środowisko, niemal rodzina. Dlatego nie było pytania, dokąd iść. Kiedy mówię my, mam na myśli grupę Żadan i Sobakie. Działamy jako muzycy i wolontariusze, dlatego trafiliśmy na różne stanowiska. Część osób służy w batalionie imitacji i maskowania, inni w komunikacji. Służę już 3 rok.
0: To nazywa się imitacji i maskowania, ktoś w komunikacyjnym widzieli. My tam dalej już 3 rok na samosłużbę.
2: Radio Hartia, w którym pan przeprowadza wywiady, powstało z powodu nazwy korpusu, w którym pan służy?
0: Tak, ja właśnie, kiedy szedłem do Hartii, to ja zaproponowałem komandiru całej...
1: Tak, kiedy dołączyłem do Hartii, zaproponowałem dowództwu szereg pomysłów medialnych i komunikacyjnych, jak zwiększyć rozpoznawalność jednostki i wsparcie dla niej. Hartia od początku była bardzo innowacyjna. Powstały różne struktury. Rekrutacyjna, patronacka i komunikacyjna. Dołączyło wielu profesjonalistów, którzy się tym zajęli. Dziś korpus jest bardzo rozpoznawalny i cieszący. cieszy się dużym wsparciem. Cieszę się, bo to także efekt pracy naszego zespołu.
2: Nad czym pan teraz pracuje, jeśli w ogóle ma pan czas na twórczość?
0: Зараз я хочу зробити театральну річ. От у нас є ідея зробити театральну постанову.
1: Обecnie pracuję nad projektem teatralnym. Chcemy stworzyć spektakl z okazji

0: setnej rocznicy przeniesienia teatru Berezile Lesia Kurbasa do Charkowa. Nie jest to łatwe. W Charkowie teatry nie funkcjonują normalnie ze względów bezpieczeństwa. Grają w piwnicach lub przestrzeniach chronionych. Część aktorów wyjechała lub walczy. Jednocześnie istnieje ogromna potrzeba życia kulturalnego, bo w mieście mieszka około 1,5 miliona osób. Ludzie nie mogą i nie powinni rezygnować z życia. Ono musi trwać.
1: 1,5 miliona ludzi żyje. Jasna rzecz, oni nie mogą prosto postawić życia na pauzę. To i nie trzeba im stawić życia na pauzę.
2: Z Serhijem Żedanem rozmawiała w Lublinie podczas festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia Anna Kowalowa. I w Lublinie także ukazał się zbiór wierszy Serhija Żedana Walka bez reguł, zbierający teksty poety od lat 90. aż po najnowszą twórczość w przekładzie Aleksandry Zińczuk. Ja powiem tylko, że w Kijowie dziś Dzień Żałoby Narodowej w związku z tym, jaką tragedią zakończył się wczorajszy zmasowany atak rosyjski na stolicę Ukrainy. W samym Kijowie i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby. W poprzednim ataku w nocy ze środy na czwartek zginęło 31 osób, a co najmniej 100 zostało rannych. Warto dodać, że większość tych ataków czy pocisków, których obrona przeciwlotnicza nie daje rady zestrzelić, trafia właśnie w obiekty cywilne, często wielopiętrowe bloki mieszkalne. Zresztą zapewne Państwo zdjęcia mieli okazję widzieć w internecie i trochę w tej intencji, aby o tych wydarzeniach, które cały czas rozgrywają się za naszą południowo-wschodnią granicą, nie zapominać. Posłuchajmy takiego solidarnościowego utworu.

0: Serhii Żadan i Kazik w utworze Ukraina. Po tym utworze przydadzą nam się dobrzy przewodnicy, żeby wrócić do naszego spokojnego, pełnego subtelnych dźwięków świata. Proponuję więc otworzyć kolejną pocztówkę od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy się z Państwem spotkać. Dzisiaj kierunek wycieczki jest dość oczywisty. Jedna z europejskich stolic, w dodatku bardzo zatłoczona w wakacje. Wybieramy się do stolicy Czech.
3: Gdy już jesteśmy w Pradze, samo dotarcie do właściwego miejsca naszej podróży nie powinno sprawić trudności, bo teatr leży w samym sercu Starego Miasta, przy Owocowym Targu, zaledwie kilka minut spacerem od rynku staromiejskiego i słynnego Placu Wacława. Trzeba jednak pamiętać, że latem Stare Miasto przeżywa turystyczne oblężenie, więc jeśli zależy nam na względnym spokoju, najlepiej celować w poranek.
2: Już z zewnątrz to miejsce, czyli Stawowskie Divadlo albo Teatr Stanowy, robi świetne wrażenie. To jest elegancki, klasycystyczny budynek w biało-zielonych barwach z bardzo wysokimi oknami. Są też kolumny o korenckich kapitelach. Nad wejściem widać tympanon z herbem czeskiego lwa i koroną świętego Wacława, a także motto Ojczyźnie i muzą. Scena ważna, bo działa nieprzerwanie od 1783 roku i już 4 lata po otwarciu, dokładnie 29 października roku 1787, właśnie tu, w Teatrze Stanowym, odbyła się premiera Don Giovanniego Mozarta.
3: To miejsce wyjątkowo ważne dla historii mozartowskich oper, bowiem sukces wcześniejszy Wesela Figara właśnie tutaj przypominany dziś również jest i fetowany przez rzeźbę, która do niedawna przypominała postać komandora z opery Don Giovanni, autorką rzeźby Anna Chromy. Komandor lub płaszcz sumienia przedstawia postać, a w zasadzie samą tkaninę układającą się na tej nieistniejącej postaci. Usunięto ją niedawno z przedteatru po 25 latach obecności tam.
2: Ja byłam w Pradze 4 lata temu i jeszcze tę rzeźbę widziałam. Ona wzbudzała liczne kontrowersje. Niektórzy uważali, że jest kiczowata. Padała też ofiarą aktów wandalizmu. No i niestety w tej chwili jej nie ma. Ale premiery Don Giovanniego nikt z historii teatru nie usuwa. Wręcz przeciwnie, tytuł wciąż jest grany na tej scenie. Sprawdziłam, na przełomie sierpnia i września można tę operę zobaczyć. No i w tym właśnie miejscu Miloš Forman kręcił fragmenty Amadeusa wiosną 1983 roku. Być może pamiętają Państwo te sceny, pełno świec i w tym tajemniczym świetle premiera Don Giovanniego właśnie i przygotowania do niej, bo to także w filmie istotne.
3: To jedna z najpiękniejszych historycznych europejskich scen operowych. Warto wybrać się na spektakl nie tylko ze względu na sam spektakl, ale tak, żeby przejść się po wnętrzach teatru, gdzie zachowano, mimo licznych remontów, historyczny charakter widowni, z dominującymi kolorami niebieskim i złotym, bardzo zresztą bogatym w zdobienia.
2: To jest też od 1920 roku część Czeskiego Teatru Narodowego, jedna z jego scen, która wciąż oferuje bardzo ciekawy repertuar. No i długo się biłam z myślami,

czego my dzisiaj posłuchamy. I nie będzie to Mozart w czystej postaci, ale Michael Nyman na motywach arii katalogowej. Wszystko się wciąż powtarza, jak kobiety w życiu Don Giovanniego. Prosimy o nieregulowanie odbiorników.

Tutaj czeska Praga, za chwilę będzie Rapsodia Węgierska. Myślę, że to doskonałe miejsce, żeby zwrócić Państwa uwagę również na naszą książkę do czytania. Nie książkę do czytania, nie książkę do słuchania, to później. Teraz na książkę prezentowaną w cyklu To się czyta, czyli o 9.30. Jest to powieść, która przebojem weszła do polskich księgarni nie tak dawno. Lazar Nilo Biedermana. Jest to pisarz szwajcarski, ale powieść osadzona jest właśnie w CK monarchii na dawnych Węgrzech i ma w sobie taką melancholię, taki splin fin de siècle'owy. Jeśli chcą Państwo posłuchać opowieści zanurzonej w innym czasie, aczkolwiek również z takim nieco współczesnym pazurem, to Lazar Nilo Biedermana w tłumaczeniu Danuty Fryzowskiej jeszcze do piątku na naszej antenie codziennie o 9.30. A teraz już obiecana Rapsodia Węgierska Franciszka Lista, a za chwilę Jerzy Kisielewski ponownie.

0: Myślę, że wykonawca również zasługuje tutaj na nadmienienie. Był to Georgi Cifra, nieżyjący już wirtuos pochodzenia francusko-węgierskiego. A ze mną w studiu Jerzy Kisielewski. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Wiedzą już państwo w takim razie, w jakim celu się tu spotkaliśmy, ale ucieszył pana Georgi Cifra.
1: Bardzo, bardzo mnie ucieszył, dlatego że słuchałem kiedyś nagrań, mało tego w towarzystwie mojego przyjaciela Janusza Olejniczaka, kiedy słuchaliśmy tych wielkich, oczywiście Walimira Chorowicza, ale Cifra, szalona technika, szalona inwencja, niezwykła postać pianistyki XX wieku.
0: Tym bardziej ukłony dla Tomasza Szachowskiego, że takie nagranie nam tutaj
1: zawsze,
0: wybrał.
1: Jak najbardziej. To są cymelia.
0: A co w gazetach? Jakie cymelia ma pan dla nas?
1: Po raz pierwszy od 60...

0: dwóch lat coś się wydarzyło. Paul McCartney zaśpiewał na ślubie roku. To było towarzyskie wydarzenie roku w nowojorskiej Madison Square Garden. Piosenkarka Taylor Swift, najbogatsza artystka świata, poślubiła gracza futbolu amerykańskiego Travisa Kelce'ego. Świadkami było około 1000 przedstawicieli show biznesowej śmietanki.
1: Popkultura zawsze trzyma się razem.
0: Tak jest. Uroczystość, jak relacjonuje Guardian, uświetniło niezwykłe wydarzenie. Paul McCartney w prezencie dla młodej pary po raz pierwszy od ponad 60 lat wykonał piosenkę I Want to Hold Your Hand.
1: Jak uroczo.
0: Nagrany w 1963 roku utwór był pierwszym przebojem Beatlesów w Stanach Zjednoczonych. Zadebiutował na liście Billboardu w styczniu 64 na miejscu 45, ale już 1 lutego trafił na szczyt. Nie ma nagrań, to było tylko gest.
1: Myślę, że to jest chyba z tego wszystkiego najładniejsze, że nie ma tak dużo nagrań, jak mi się wydaje, z tego ślubu i tych wszystkich wydarzeń.
0: Właśnie, to świadczy o pewnym smaku. O tym pisze Maja Staniszewska, mówiąc o tym, jak i Taylor Swift, i Paul McCartney się wspierają i popierają swoją twórczość i widywano ich na... wspólnie, także dobrze. Również Wyborczej, tym razem Marta Górna. Enola to przykład patologii.
1: Czy Sherlock... Chodzi o Enolę Holmes oczywiście, tak? Biedna Enola.
0: Czy Sherlock Holmes potrzebuje Enoli? Ona jego niestety tak. Jest urocza, często patrzy prosto w kamerę, burzy czwartą ścianę, bywa przy tym bardzo zabawna, zna jiu-jitsu, a jej umysł niczym nie ustępuje najtęższemu umysłowi epoki należącemu do Sherlocka Holmesa i jej starszego brata. Enola Holmes, bohaterka trzech filmów serwisu Netflix, to nowa bohaterka kina przygodowego. Błyskotliwa, szybka w myśleniu i działaniu, wyjątkowa pod każdym względem i pewnie właśnie dlatego tak bardzo mnie irytuje. Pisze Marta Górna. Sprawia wrażenie stworzonej według listy cech silnej kobiecej postaci do odhaczenia. Wszyscy powtarzają, że jest wyjątkowa, świetnie się bije, bardziej się zna na nożach niż na konwenansach i trudno zliczyć, ile razy we wszystkich trzech filmach ona i inni bohaterowie powtarzają, jaka jest niezależna. Enola to idealny przykład tego, jak Hollywood przez ostatnią dekadę wypaczało kobiece postaci.
1: Poza tym grają Millie Bobby Brown, czyli gwiazda serialu Stranger Things. I nie jest to takie aktorstwo, które by nam pozwoliło zobaczyć wielowymiarowość tej postaci.
0: No, więc właśnie, także o tym rozprawia się Marta Górna, to dla pasjonatów
1: telewizji.
0: Telewizji, pasjonatów seriali. A ze świeżych rzeczy zobaczyłem przed chwilą i to, na to warto zwrócić uwagę. Nie szeleszczący, tylko w Onecie wywiad z Kubą Sienkiewiczem. Rozmawia Paweł Piotrowicz. Wywiad zatytułowany Podatność na brednie mamy chyba w genach. Jest o medycynie, jest o sztuce, trochę jest o polityce i jest o najnowszej płycie, która będzie nosiła tytuł Amuzja.
1: Czyli jeszcze gra. Bo już myślałam, że tylko na dzieci scedował ten przyjemny obowiązek.
0: Nie, nie, jak najbardziej. A do tego amuzja to termin...
1: medyczny.
0: Medyczny, neurologiczny. Utrata zdolności posługiwania się elementami muzyki.
1: Troszkę może być antyreklamą, ale miejmy nadzieję, że nie definiuje płyty.
0: Tak, okazuje się, że podobno Ravel w pewnym momencie w chorobie miał coś takiego. A teraz przejdźmy do... Gałczyńskiego. Tygodnik Przegląd. Geniusz, szarlatan, chuligan. Gałczyński, poeta nie z tej ziemi. Teresa Sołtysiak w rozmowie z Mariuszem Urbankiem i pyta, co jest najtrudniejsze w pisaniu o wybitnych ludziach. A Mariusz Urbanek jest autorem 11 biografii. Broniewski, Brzechwa, Tuwim, Waldorf, Eile. I odpowiada, co jest najtrudniejsze, bycie uczciwym podwójnie wobec czytelników, którzy czekają na prawdę, i wobec bohatera. Uczciwość wymaga mówienia rzeczy gorzkich, także o jego ciemnych sprawach. Nawet jeżeli ma się dużo sympatii do protagonistów, ale właśnie

0: Właśnie wtedy nie wolno ukrywać ich mrocznych stron. Niezależnie od tego, czy dotyczy to ich życia rodzinnego, twórczości czy polityki, nie można niczego tuszować, tworzyć hagiografii, bo to właśnie jest nieuczciwe wobec człowieka, który przecież żył naprawdę, czasem bywał bohaterem, ale czasem nie. Jednocześnie trzeba próbować go zrozumieć.
1: No, w przypadku Gałczyńskiego nie jest to łatwe i jest tam co pokazywać, jeżeli ktoś szuka ciemniejszych stron biografii.
0: Tak, a czy odkrywanie czegoś i wiąże się z emocjami. Mariusz Urbanek odpowiadał, w przypadku Gałczyńskiego to była na przykład jego młodzieńcza miłość do kuzynki Jadwigi Łopuszyńskiej, dla której napisał debiutanckie wiersze. Pojawiły się w obiegu publicznym dopiero niedawno, kiedy rodzina Jadwigi zechciała sprzedać listy poety do Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Zawierały nieznane dotąd wiersze, dzięki temu udało się uzupełnić życiorys Konstantego o nieznane do tej pory fakty. Oczywiście, jeśli chodzi o relacje z kobietami i bigamię, też jest ten wątek. Bardzo istotne wspomniane pranie i rolę żony Natalii. Mariusz Urbanek mówi, ocaliła go, wywożąc na wiele miesięcy do prania na Mazurach. Tam poeta był odcięty od zewnętrznego świata, alkoholu i kolegów, których ambicją było napić się z Gałczyńskim. Stamtąd nie miał gdzie uciec i stworzył w leśniczówce pranie arcydzieła. Myślę, że Natalia decyzją o wyjeździe przedłużyła mu życie. I może jeszcze jeden cytat, bardzo ważny. Wiele miało mu za złe dziwność jego twórczości. Nie rozumieli jej niezwykłości. A przecież na tym zasadza się poezja. W 1950 roku na 5. Zjeździe Związku Literatów Polskich poeta został zaatakowany przez Adama Warzyka, który zażądał, by oczyścił swoją poezję z burżuazyjnych smaczków i pięknostek, z cygańskich i barokowych ozdobników. By zamknął swój kramik mieszczańskiego inteligenta z antycznymi bogami, pstrokacizną cudzoziemskich słówek i antyfilisterskimi facecjami. A najlepiej, żeby ukręcił łeb rozwydrzonemu Kanarkowi, który zagnieździł się w jego wierszach. Kanarkowi można łeb ukręcić, ale wtedy wszyscy zobaczą klatkę. Co zrobić z klatką? Koledzy, ripostował poeta.
1: Och, pięknie, tak. No, ta inteligencja.
0: Gałczyński, Kanarek w klatce, Mariusz Urbanek, wydawnictwo Iskry. Nowość.
1: A ten wywiad?
0: To jest tygodnik Przegląd. Rozmawia Teresa Sołtysiak. Geniusz, szarlatan, chuligan. Ważny cytat. Poezja Gałczyńskiego jest tak niepodobna do twórczości innych, że przetrwa próbę czasu.
1: To Jerzy Kisielewski i tygodnik Przegląd. Autor Przeglądu Prasy powróci do studia dwójkowego już jutro w poranku, także...
0: Obiecuję, jak się uda, to obiecuję.
1: Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że nie zdążą się państwo stęsknić. Ja powoli zamykam nabór chętnych na płytę tygodnia American Road Trip, a my teraz bardziej swojskimi dróżkami przejedziemy się ze Zbigniewem Namysłowskim Zakopianką.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Na szlaku naszych letnich, wieczornych, muzycznych wędrówek oczywiście nie może zabraknąć bardzo bogatego programowo festiwalu w Montpellier. Druga na nim wizyta w tym tygodniu to jest recital fortepianowy Bertranda Chamayou, opatrzony bardzo nośnym tytułem Od Mendelssohna do Lennona. Co z Johna Lennona, to na razie sekret, ale muzyka Felixa Mendelssohna to będzie obszerny wybór z jego pieśni bez słów. Na transmisję recitalu Bertranda Chamayou zapraszam we czwartek. Z Montpellier połączymy się o 20:00. Marcin Majchrowski. Autopromocja.
3: Już 8:00.
4: Poranek dwójki.
3: Drugi tydzień bez dzwonków na lekcje. Ten pierwszy lipcowy wtorek witają z Państwem Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski, Monika Kopcik i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Jest 7 lipca, imieniny miesiąca, a także Benedykta, Cyryla, Metodego, Antoniny, Lucjana oraz Willibalda. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego.
4: Pogoda.
3: Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii i związanej z nim strefy pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie. Na południowym zachodzie i południu nieco cieplejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. Zachmurzenie będzie wprawdzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Niemniej również

również zdarzą się opady deszczu. W południowej połowie kraju także lokalnie burze. Jeśli chodzi o temperatury, takie jak na lipiec, może takie, które pozwalają nam odpocząć po fali upałów. Maksymalna temperatura wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Sudetach porywy mogą dojść nawet do 100 km na godzinę, a w Karpatach do 80.

Academy of St. Martin the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera w uwerturze do opery Dyrektor Teatru Wolfganga Amadeusza Mozarta. Rozpoczęliśmy trzecią, ostatnią godzinę poranka dwójki. Za niespełna pół godziny połączymy się z Maliną Prześlugą, żeby porozmawiać o jej mroczniejszym nawet niż dzisiejsza pogoda. Zbiorze pięciu dramatów Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Ale to dobry moment, żeby spojrzeć też dalej w przód dwójkowej ramówki, na przykład na wieczór, w którym przygotowaliśmy dla Państwa od wczoraj premierową książkę do słuchania. Jacek Bocheński, który niebawem skończy 100 lat, na naszej antenie opowiadał w Strefie Literatury Annie Lisieckiej, jak wrócił z krótkiej podróży w 1956 roku. Wrócił do Polski i ta Polska na powrót była odmieniona. Powiew wolności został stłamszony. Jacek Bocheński opowiadał, jak po powrocie

0: Jagodny odnalazł ucieczkę, inspirację w lekturze starożytnych.
1: Kładę się na kanapie i jak ja sięgam za siebie, to moja ręka natrafia na książki. Tam stał Cezar. O wojnie galickiej na pewno, de bello gallico.
2: No i z tego wynikną zapiski antykwariusza. Książka będzie miała tytuł Boski Juliusz.
1: Bo Irena Szymańska znajduje już w druku te teksty i znajduje mnie w kawiarni czytelnika. Podchodzi do mnie i mówi, że napisz książkę o Juliuszu Cezarze, a ja podpiszę z tobą umowę w imieniu czytelnika. No ja się najpierw bardzo dziwię i uważam, że to mnie przerasta. Ale jak wracam do domu, to już ta myśl mnie nie opuszcza.
0: Strefę literatury z Jackiem Bocheńskim z pewnością znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Warto poszukać. A Boski Juliusz w całości od wczoraj będzie się pojawiał w cyklu Książka do słuchania. W całości oczywiście w odcinkach 15-minutowych. Wczoraj o 19 rozpoczął jej czytanie Andrzej Mastalerz i ten odcinek zakończył się następująco.
3: Cóż to za pomysł? Pytał Cezar. Iść przez prowincję rzymską. Po co? Przez prowincję chodzi się zazwyczaj do Rzymu, a jeśli ktoś chce jedynie spacerować po Galii, ma dość miejsca. Nie potrzebuje wstępować do sąsiada. A gdzie się właściwie wybierają przez te prowincje? Powiedzieli, że do Santoni, nad Atlantyk. Tam osiądą. Aha, to ciekawe. Więc dlaczego nie idą jakoś prościej? Na to oni, że niestety muszą, bo nie ma innej drogi. Zaczęli opisywać warunki terenowe między Jurą i Rodanem. Wąwóz. Ledwo się można przecisnąć. Nawisy skalne zagradzają przejście. Jakże przetransportować tamtędy tabory? Dobrze, przerwał Cezar. Nie muszą tyle tłumaczyć, on rozumie. Ale potrzebuje czasu do namysłu. Niech przyjdą po odpowiedź. W Idy Kwietniowe.
0: Na kolejny, drugi odcinek nie będą Państwo musieli czekać aż do kwietnia, aczkolwiek nie będzie on tak szybko, żeby dziś wieczorem, dopiero pojutrze. Dziś bowiem zapraszam Państwa w duecie z Moniką Kopcik na debatę o czytelnictwie. Czytelnictwo jako ochrona ludności i obrona cywilna. Czy takie Państwo postrzegają? Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę porozmawiać również z Państwa telefonicznym udziałem dzisiaj po 19. A co jutro od 19 będzie się działo na naszej antenie, zdradzi za chwilkę dosłownie Karol Furtak. Z tej chwilki jeszcze skorzystam, żeby powiedzieć o dniu dzisiejszym. Po debacie pod tym, mam nadzieję, prowokacyjnym tytułem Czytelnictwo jako ochrona ludności i obrona cywilna. W imieniu Klaudii Baranowskiej zapraszam na transmisję z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu. Zabrzmi m.in. muzyka Nicolasa Gomberta w wykonaniu zespołu Grand de la Voix, który już teraz przed nami.

Transmisja koncertu Grande La Voix z kościoła Kolegium Świętego Michała we Fryburgu dziś o 20:00. O kolejnym festiwalu, na którym w pewnym sensie dwójka się pojawi, a raczej on pojawi się w dwójce, opowie zaraz Karol Furtak. W kierunku północno-wschodnim zabierze nas muzyka.

0: Zarówno kompozytor tego utworu, jak i dyrygent Estońskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, która go wykonała, nieprzypadkowi, kompozytor Arvo Part, dyrygent Paweł Järvi, a ze mną w studiu Karol Furtak, który zaraz wyjaśni, skąd właśnie taki wybór utworu na ten moment poranka. Dzień dobry, Karolu.
1: Dzień dobry. Myślę, że to pytanie akurat trzeba byłoby zadać Tomaszowi Szachowskiemu. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć tylko, że wybór jak najbardziej trafny. Z tego, co słyszałem, to Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zdradziła już państwu, że dziś o poranku jestem w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, by przedstawić państwu plan na najbliższe kilka dni. Z jednej strony to plany transmisyjne, z drugiej takie od relacje, nie tylko o poranku, ale także w paśmie Wybieram Dwójkę. W związku z rozpoczynającym się jutro Pernu Music Festival, czyli muzycznym festiwalem odbywającym się w Parnawie, cóż,

0: festiwalem sygnowanym nazwiskiem Jerwi, a członków tej jakże cenionej powszechnie muzycznej rodziny w Parnawie i w Tallinie, odkąd zacznę tę swoją, powiedzmy, estońską peregrynację, jest, jeżeli chodzi o tych zaangażowanych w organizację festiwalu, aż trzech.
1: Parnawa to jest też bardzo ciekawe miejsce na festiwal muzyczny. Chyba można powiedzieć, że kurort nadmorski. Z jednej strony port, ale z drugiej plaże.
0: Myślę, że opowiadanie o Parnawie możemy zostawić choćby Krystianowi Halikowi, czyli osobie głównie zarządzającej całym festiwalem. To on będzie gościem w przerwie jutrzejszej transmisji, między innymi właśnie o specyfikę Parnawy oraz specyfikę wydarzeń muzycznych odbywających się w tym 40-tysięcznym zaledwie mieście. Pytałem go, no a rozmowę tę usłyszą państwo właśnie w przerwie koncertu, który jutro zainauguruje Festiwal Muzyczny w Parnawie, ale chyba o tym będę miał państwu jeszcze okazję opowiedzieć, zanim połączymy się z salą koncertową w tym faktycznie letnim kurorcie tuż nad brzegiem Morza Bałtyckiego, które podobno z perspektywy Parnawy jest zupełnie innym morzem niż to, które my znamy z naszego wybrzeża w północnej Polsce.
1: A jaki jest w takim razie jakaś specyfika tego festiwalu? Czy to jest muzyka właśnie ta bardziej północna, czy bardziej współczesna, czy jedno i drugie?
0: Jedno i drugie. Myślę, że ta specyfika najlepiej streszczona została hasłem, które towarzyszy festiwalowi w Parnawie, bo brzmi ono po prostu, że cały świat spotyka się w tym akurat mieście. I to fakt. Neeme Järvi, dyrygent estoński, który w latach 80., o ile się nie mylę, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i to tam, między innymi z Detroit Symphony Orchestra, zrobił ten najważniejszy chyba krok w swojej karierze, choć dość głośna była także jego współpraca z Orkiestrą Symfoniczną w Göteborgu. Jego syn, Paweł Järvi, dziś szef artystyczny Tonhalle Orchester Zürich oraz przecież prowadzący także Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, interpretator z jednej strony klasyki, Mahler, Schubert, z drugiej jednak bardzo chętnie sięgający po muzykę nową. I ta także pojawia się w programie festiwalu. Festiwal między innymi u estońskich kompozytorów zamawia wiele nowych utworów. W tym roku a Mihai Grosz będzie prawykonywał koncert altówkowy, no, jednej z czołowych, można powiedzieć, postaci muzycznego życia tego niewielkiego kraju, jakim jest Estonia. Mam na myśli kompozytora imieniem i nazwiskiem Tonu Korwitz, znanego pewnie tym, którzy jakoś od czasu do czasu przynajmniej zerkają w kierunku północnym i w stronę muzyki nowej. Będzie też twórczość, którą akurat państwo także usłyszą na falach Polskiego Radia już jutro wieczorem podczas transmisji koncertu, który otwiera Festiwal Muzyczny w Parnawie. Twórczość jednego z pionierów muzyki norweskiej, właśnie północ to północ, prawda? Muzyki estońskiej. I nie jest to Arvo Pärt, o którym już dziś, Katarzyno, wspomniałaś, a Heino Eller, kompozytor urodzony pod koniec XIX stulecia. I myślę, że to jest jeden z tych najważniejszych powodów, dla których zdecydowałem się na wyjazd do Parnawy. To znaczy, z jednej strony było zaproszenie festiwalu, z drugiej jednak fakt, że ta estońska muzyka narodowa rozwija się dużo później niż ta nasza XIX-wieczna polska kultura, więc powiedzmy punkt wyjścia ogólnokulturowy do tworzenia tego, co ogólnie możemy nazwać nie tylko zresztą w muzyce takim estońskim narodowym przebudzeniem, jest już zupełnie innym, bo przecież gdy taki Heino Eller przychodził na świat, gdy pisał swoje pierwsze kompozycje, już pisał Claude Debussy. Ja sam bardzo jestem ciekaw jego twórczości, no ale festiwal to także absolutna klasyka repertuaru. Ten koncert inauguracyjny to między innymi twórczość Bedřicha Smetany i Antonina Dvořáka.
1: Będzie też Grieg.
0: Będzie też Grieg i to muzyka Griega na orkiestrę smyczkową. Wszystko ze względu na kolejny ważny punkt działalności festiwalu, bo festiwal tak naprawdę zrodził się z warsztatów organizowanych w Parnawie kilkanaście lat temu przez Pawła Järviego dla młodych dyrygentów i młodych muzyków. Dziś festiwal to estońska orkiestra festiwalowa, złożona z muzyków nie tylko estońskich, ale także tych grających na co dzień w naprawdę, naprawdę bardzo prestiżowych europejskich orkiestrach. Z drugiej jednak strony to koncerty bardzo młodych artystów, takich jak ci, którzy do Parnawy przyjeżdżają, by szkolić się między innymi pod okiem Neeme Järviego, a mam na myśli muzyków, którzy w zasadzie w konsekwencji tego swojego

0: jego udziału w warsztatach tworzą Jervi Academy Symphony Orchestra.
1: Kiedy będziemy mogli ci pierwszy raz usłyszeć z Estonii?
0: Zdaje się, że jutro po południu będę miał szansę opowiedzieć państwu o wrażeniach z koncertu, który zapowiada festiwal, który dziś wieczorem odbędzie się w centrum Arvo Pärt, niedaleko Tallina. No i zapowiedzieć może nieco bardziej w szczegółach, kiedy zapoznam się choćby z twórczością Heino Ellera, jakich dzieł będą państwo mogli na falach programu Drugiego Polskiego Radia prosto z Parnawy słuchać po godzinie 19 we wtorek 8 lipca.
1: Bardzo ci, Karol, dziękuję w takim razie za tę poranną, na walizkach niemal, wizytę w studiu dwójkowym. Będziemy się słyszeć już jutro, a my tymczasem posłuchajmy czterech tańców norweskich, fragmentu tej kompozycji Edvarda Grieg'a w wykonaniu Göteborg Symphony Orchestra właśnie pod dyrekcją wspomnianego przez ciebie Neeme Jerviego. Dziękuję.

0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Za 34 minuty będzie dziewiąta.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu swoimi poleceniami dzieli się z Państwem antropolożka kultury, kuratorka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Magda Zych, współautorka kilku książek, m.in.

0: tymi publikacji niewidzialne pomniki wolności na temat upamiętnień zniesienia pańszczyzny, które w postaci małej architektury sakralnej wciąż są obecne w polskim krajobrazie. Co dziś poleca Magda Zych?
1: Jest taka książka, do której lubię wracać latem. To jest książka wydana w 1963 roku w Szwajcarii autorstwa Nicolasa Bouviera. Książka, która cieszyła się ogromną popularnością w latach 60. 70. wydana po polsku pod tytułem Oswajanie świata. To podróż autora razem ze swoim przyjacielem, która odbyła się w latach 50. Na początku 53 roku wyruszyli z Genewy. Jechali przez Macedonię, Grecję, przez Turcję, Iran, docierając do Afganistanu w grudniu 54 roku. Środki lokomocji były najróżniejsze, przygody były niesamowite. Jest to książka ilustrowana przez Thierry'ego Verneta. We dwóch, jako młodzi ludzie, tę trasę pokonali. To jest świat, który oczywiście przepadł w kurzu, w odmęcie przeszłości, ale to jest też świat, który ciągle istnieje. Te miejsca wciąż są żywymi miejscami, pełnymi ludzkiego życia. Działa mi ta książka niesamowicie na wyobraźnię. Myśląc o swoich takich doświadczeniach etnograficznych, obserwacjach tego, co zdarza mi się zawodowo gdzieś tam złapać takie momenty od czasu do czasu, w czasie przemieszczania się, wracam czasem myślami do tej książki. Oswajanie świata Nicolasa Bouviera jest książką czarodziejską o podróżach. Myślę, że autorowi udało się wspaniale oddać to doświadczenie bycia pomiędzy, które jest też czymś ważnym w antropologii.
0: A więc książkowa rekomendacja Nicolasa Bouviera, Oswajanie świata. Jutro kolejna rekomendacja od Magdy Zych, mniej więcej o tej samej porze.

0: Na zegarze w dwójkowym studiu 32 minuty po 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: Łączymy się ze studiem Radia Gdańsk, w którym jest Malina Prześluka, dramaturżka, czy dramatopisarka może przede wszystkim, ale też autorka znakomitych książek dla dzieci, w tym nagradzanej Zuzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A dzisiaj spotykamy się, ponieważ właśnie trafia do księgarni zbiór twoich 5 dramatów pod zatytułowany Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Tytuł wzięty z tytułu jednego z dramatów, ale jestem ciekawa, czy dla dramatopisarki publikacja książkowa jest ważniejszym wydarzeniem, czy jednak inscenizacja?
2: Skala tego, czy to ważne, czy nie, jest podobna, ale myślę, że premiera jest wydarzeniem bardziej odczuwalnym, bo na premierę teatralną pracuje się do samego końca i pracuje się zbiorowo i potem zbiorowo się przeżywa te emocje, gdy premiera jest, w dodatku w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami. Ja jako autorka siedzę wśród odbiorców i mogę obserwować ich reakcje. Natomiast potem zbiorowo się świętuje, zwykle na ogromnym zmęczeniu. Natomiast premiera książkowa dla autora jest rzeczą taką dość, powiedzmy, efemeryczną, bo znamy datę, ale często książka trafia do sprzedaży, do przedsprzedaży trochę wcześniej. W dniu samej premiery nie można jej jeszcze we wszystkich księgarniach znaleźć, dlatego że te zamówienia docierają tam w ciągu kilku dni. I też nie ma możliwości sprawdzenia, jakie są reakcje. Więc ja przyzwyczajona, wychowana na premierach teatralnych, z tymi książkowymi mam taki czasem niedosyt, bo tak mi się chciało jakoś bardziej dosadnie te chwile przeżyć.
0: Wydaje mi się, że właśnie w ogóle też trochę zanika, a może nigdy nie była bardzo rozhulana sztuka czytania dramatu, czytania dla siebie, bo no to jak właśnie wspominałam na początku porankowego spotkania ze słuchaczami dwójki, mamy w pamięci, myślę, wszyscy lekturę Wesela czy Dziadów, a to przecież dramaty, a po współczesną dramaturgię raczej się nieczęsto sięga i tak się zastanawiałam, czy publikując taką książkę, myślisz właśnie bardziej o ludziach teatru, którzy będą mogli przeczytać i coś sobie wybrać, czy jednak spotykasz się też z czytelnikami, którzy po prostu odbierają te teksty jako teksty literackie?
2: To jest świetne pytanie. Ja bardzo liczyłam, że ono się tutaj pojawi. Bo dramat jako rzecz, jako dzieło literackie w zasadzie wśród czytelników książek jest tak naprawdę mało obecny. Dramaty czyta się w branży teatralnej. Ja nad tym, nie tylko ja, w ogóle autorzy tekstów dramatycznych nad tym ubolewamy, dlatego że mam wrażenie, że ten współczesny dramat troszkę obrywa za to, co właśnie za te Dziady i Wesela, które żeśmy czytali w szkole i nie zawsze czytaliśmy je jakby z własnej woli i dokładnie w tej chwili, w której
0: rzadko
2: chcieliśmy.
0: Z przyjemnością, tak.
2: Tak, i często też być może mieliśmy jako właśnie tacy młodzi ludzie za mały jeszcze trochę bagaż doświadczeń, żeby pewne rzeczy zrozumieć. I wydaje mi się, że być może przez to ludzie dzisiaj troszkę boją się czytać współczesny dramat z tego prostego powodu, że mają wrażenie, że może nie zrozumieją wszystkiego i że to jest po prostu trudne w lekturze, mało przystępne. Natomiast myślę, że warto dać temu gatunkowi szansę. Powolutku zaczyna się rzeczywiście zmieniać to. Dramat coraz częściej jest publikowany. Na przykład, powiedzmy, wydawnictwo Cyranka regularnie wydaje dzieła dramatyczne. Państwowy Instytut Wydawniczy oczywiście, że też i bardzo się cieszę, że zaproponowali mi właśnie wydanie tej antologii. Ale mnie się wydaje, że dramat dzisiejszy, współczesny, ten, który się dzisiaj pisze, żyjących autorów,

0: jest świetny jako rzecz do czytania i jest naprawdę świetną odpowiedzią na nasze czasy.
1: To mi się też wydaje, tak, jest bliskie mojej intuicji, że to jest odpowiedź na nasze czasy, kiedy, no właśnie, dlaczego twoim zdaniem?
0: Bo po pierwsze treściowo oczywiście, że dramat jest najszybszym narzędziem do komentowania rzeczywistości. Bardzo często dramatopisarze reagują na to, co się dzieje w społeczeństwie, w geopolityce, w ogóle w świecie szybciej niż pisarze czy filmowcy. To jest pierwsza rzecz. Ale dramat wcale nie musi być doraźny, żeby jakby, i nie musi dotyczyć spraw bieżących. On może być uniwersalny, żeby trafiał. Raczej mam na myśli jakby strukturę pisania tego tekstu dramatycznego, no bo dramat jest bardzo dynamiczny. Tam są w zasadzie dialogi, tam są postaci, które rozmawiają. Akcja toczy się na naszych oczach i trochę jest, mam wrażenie, jakby lektura dramatu jest bardzo popkulturowa, bo dzisiaj się go czyta, można tak go czytać, jak skroluje się internet. To znaczy, może to jest kontrowersyjne, ale on nie zatrzymuje nas w lekturze. My możemy pędzić, tak jak to życie dookoła. Więc uważam, że naprawdę jako gatunek on by się świetnie sprawdził właśnie na te nasze szybkie czasy.
1: Mam właśnie tę samą intuicję, że ta dynamika i ta wielogłosowość, to do czego jesteśmy teraz tak przyzwyczajeni przez media elektroniczne, że mówi do nas wiele osób naraz i każdy ma swoje zdanie. W dramacie mamy to samo. Jest wiele osób, które wypowiadają, opowiadają świat ze swojej perspektywy, ale jednocześnie to jest, jeżeli to jest dobry tekst, to jest to zrobione literacko. I tak jak mówisz, no przepraszam, ostatnio coś musi być jakieś opętanie, bo to Wesele do mnie wraca, jako też przecież pisany tekst publicystyczny o wydarzeniach tu i teraz. A jakby można przez niego nadal mówić o współczesności. I tak samo mam wrażenie, jeśli chodzi o twoje teksty, na przykład ten, który jeden z najbardziej dotkliwych, dojmujących, bo proszę państwa, pięknie jest wydany ten zbiór, ale czarna okładka z taką białą, ociekającą chmurą, to jest słuszna zapowiedź mrocznego takiego tonu tych tekstów. Jeszcze
0: tylko
1: tu jest...
0: nie zapominajmy, że ja nie potrafię bez poczucia humoru, więc tam też
1: tak,
0: jest trochę żartu
1: o
0: i lekkości,
1: humoru.
0: Żeby nie straszyć.
1: Trochę muszę postraszyć, no to jest też jakaś uczciwość, bo tekst, o którym chciałam wspomnieć, Jeszcze tu jesteś, to jest tekst o samobójstwach wśród młodzieży. To jest ogromny problem, o którym częściej rozmawiamy przy przeglądach prasy i no, szukamy jakichś klucz do zrozumienia tego zjawiska i to właśnie współodczuwania, to czemu najczęściej może służyć literatura. I właśnie ty też się mierzysz z tym problemem.
0: Tak, to rzeczywiście jest tekst w tym tomie, który ma trochę, myślę, no trochę, bez trochę, najmocniejszy ładunek emocjonalny. On jest trudny, podejrzewam, do zrealizowania na scenie, natomiast on jest dość prosty w lekturze, bo to jest, on ma układ trochę takiego dramatu graficznego, zapisu graficznego, więc...
1: O tym właśnie myślałam, pytając o to, dlaczego nie, znaczy, czy czytamy dramaty i chcą zasugerować, że warto, że właśnie chociażby ten tekst, ja nie wiem, co by tam trzeba wyczynić na scenie, żeby móc wykorzystać wszystkie te milczenia i te słowa, które się pojawiają.
0: On się świetnie sprawdził jako słuchowisko radiowe, co też dowodzi na to, że jest dobrą rzeczą do lektury. Że nie trzeba tego świata widzieć postawionego na scenie, żeby móc w nim uczestniczyć. Ale też myślę, że samo czytanie takie prywatne akurat tego tekstu może być o tyle ciekawe, że tam nawet wizualnie jest pokazana pewna samotność tej matki, postaci głównej dramatu i jej jakaś taka nieobecność w świecie po tym, co się wydarzyło. Więc ja też próbowałam trochę eksperymentować z tą formą w tym przypadku.
1: To jest taki tekst właśnie też na granicy poezji, to o czym mówisz, o jego stronie wizualnej. Są tam też właśnie to, co dla poezji jest takie charakterystyczne, te krótkie frazy, skrótowe ujęcia, bardzo trafione, tak jak ten zwrot, że dziecko bez rodziców to sierota, dziecko bez matki to sierota, żona bez męża to wdowa, a ty, Magda, kim jesteś?
0: Matka bez dziecka, nie ma na to nazwy, tak?
1: Tak, tak, tak. Także to wybitnie dramat do czytania i właśnie zasługujący wobec wielu tekstów literackich, które teraz powstają, próbujących jakoś mierzyć się z tym tematem, warty lektury. No ale na przykład z kolei tekst, który, skoro dopominasz się trochę o zauważeniu poczucia humoru,

0: którą... To,
1: tekst pod tytułem Śmieszne, tak? O to pytasz? Czy nie?
0: Myślałam o Ślepiej Plamce, ale Śmieszne też. Aha. Tak, Śmieszne też. No właśnie.
1: Bo to są dwa teksty zupełnie nowiuteńkie, które nie miały szansy jeszcze w ogóle nigdzie być zobaczone czy przeczytane. Także też może tym zachęcę, że to są rzeczywiście takie dramaty, które... no to jest ich absolutny debiut i prapremiera.
0: No to powiedz o Śmieszne. W ogóle o takim założeniu mówi się często, że w Polsce nie pisze się komedii, że ostatnia to była Za Polska i że w ogóle marnie to idzie.
1: No to też uważałabym z tym jednoznacznym określeniem tego tekstu jako komedia, bo owszem, on jest o komiku i on jest też o naszej branży teatralnej dość mocno i jest jakąś tam, powiedzmy, satyrą na to. Natomiast jest o depresji też tej głównej postaci, ale myślę, że sam tytuł też trochę jakby mówi o tym, że starałam się, żeby to utrzymało taką lekką formę. Ja w ogóle uważam, że o pewnych sprawach dużo ciekawiej opowiada się właśnie tym narzędziem żartu. Może jest tu jakiś rodzaj obronnego sarkazmu, nie wiem, ale mam nadzieję, że te moje teksty w tej antologii będą mogły też bawić, bo na przykład właśnie Ślepa Plamka, o której chciałaś porozmawiać, też jest tekstem, w którym chciałam zawrzeć dość dużo takiego zwykłego ludzkiego uroku i ciepła.
0: Tak, i też jedno z tych narzędzi, którymi uzyskujesz efekt humorystyczny, czy taki właśnie pozytywny i też zbliżasz to do naszej codzienności, to jest język. To znaczy, że część tych żartów jest w onomatopejach, albo wręcz w jakichś takich innowacjach językowych. Tam są lingwistyczne zabawy, zmiany słów. Każda postać ma jakiś taki swój własny charakter, ponieważ to z kolei też czasem się pojawia w omówieniach twoich tekstów, że wiele z nich to są trochę monologi, prawda? Takie poprzeplatane.
1: Bo ja bardzo lubię słyszeć te postaci i to jest też dla mnie trochę w pracy twórczej, w procesie pisania, taki test, czy ta postać się broni. Jeżeli ona do mnie gada, jeżeli ona ma bez mojego większego wysiłku już jakiś swój język wytrych na siebie sposób i przychodzi do mnie z konkretną sprawą, która w dodatku się nie wytraca z czasem, to znaczy, że ja mam po prostu z czego czerpać. Więc tak, lubię takie monologi do widza, albo monologi wobec siebie, dwóch postaci. One oczywiście potrafią też zupełnie bezpośrednio ze sobą rozmawiać,
0: tak.
1: Jak to powiedzmy w serialach bywa. Natomiast teatr ma tę możliwość, czy opowiadanie świata dramatem, że nie muszą rozmawiać do siebie, żeby rozmawiać ze sobą.
0: Też pierwsza scena z Ślepej Plamki, scena kolejkowa i nieudolne pakowanie zakupów, co prawie każdemu z nas się pewnie zdarza. Coś nie wychodzi przy kasie i jest taki chór prawie, że antyczny, ludzie z kolejki, gapimy się bardzo. Jest to kwestia, którą mają wypowiedzieć. Ekspedientka z kolei wypowiada pik, pik, pik, pik, tak?
1: Za szybko zawsze nie nadążamy pakować. Oba te teksty, znaczy oba. I Ślepa Plamka i Dawno nie było komu śpiewać, to są takie teksty, gdzie zależało mi, żeby one były bardzo bliskie życiu. Właśnie tej codzienności takiej upierdliwej, takiej doskwierającej tymi niewielkimi rzeczami, które gromadzą się w ciągu dnia i powodują w nas jakieś takie, nie wiem, frustracje czy zmęczenie. Bardzo lubię jakby zbierać z własnych doświadczeń i potem przepuszczać to przez ten filtr. A w Ślepej Plamce to jest w ogóle wytrych do opowiadania o ludziach.
0: Ale to jest też to, o czym mówiłeś, że oni niekoniecznie rozmawiają ze sobą i to myślę też coś pokazuje o naszej rzeczywistości, zwłaszcza jak właśnie nie czyta się tego na scenie, tak? Nie widzi się tego na scenie, tylko w jakiejś inscenizacji zaproponowanej przez reżysera, tylko kiedy obcuje się sam na sam z dramatem.
1: I trochę się widzi siebie tam wtedy.
0: Łatwiej to zobaczyć, tak, tak. Bardziej się widzi, że te monologi idą gdzieś obok siebie i takie są też czasem nasze relacje społeczne, bo przecież ta Ślepa Plamka tytułowa, której zresztą znaczenie zarówno to biologiczne, jak i przenośne tłumaczysz na samym początku, dajesz taką definicję, no to jest też trochę o tym, czego o sobie wzajemnie nie widzimy, prawda? Jak patrzymy na siebie nie widząc się w pełni, to często mówi się o nauczycielach, którzy nie widzą tego dodatkowego plecaka niesionego przez uczniów codziennie do szkoły, prawda?
1: Łatwo wtedy oceniać, tak.
0: Tak.
1: Wszyscy gdzieś w tej klatce ocen sobie wędrujemy i się zderzamy.

0: z innymi.
1: Tutaj to nie są teksty, które pisałaś z całą pewnością ku pokrzepieniu. One zostawiają nas z czasem takimi gorzkimi refleksjami albo z pewnym ciężarem. Ale dorośli ludzie powinni sobie z takim ciężarem umieć poradzić. Zupełnie inaczej piszesz dla dzieci. Ja jestem też ogromną fanką twoich tekstów. Na ich podstawie też powstawały słuchowiska, ale też nagradzane spektakle, choćby Ble, tak, czy Dziób w Dziób. Czym dla ciebie różni się pisanie dla dzieci od pisania dla dorosłych?
0: No myślę, że właśnie tym. Ja nie chcę dzieci za wcześnie zasmucać, traumatyzować, dawać im jakichś takich ciężkich ładunków. Zarazem oczywiście zależy mi na tym, żeby opowiadać dzieciom prawdę o świecie, ale absolutnie nie okrutną, nie brutalną. Znaczy, jednego i drugiego odbiorcę bardzo chciałabym zostawiać z jakąś nadzieją, ale jest to inny rodzaj nadziei. Co jeszcze? Jak piszę dla dzieci, to kocham się wygłupiać. I
1: tak,
0: naprawdę
1: to prawda.
0: Bardzo dużo się śmieję wtedy.
1: W Ziusi no, tego było dużo, a w Animarium, takim nowym cyklu, który właśnie publikujesz, drugi tom ma się ukazać niebawem.
0: Tak, drugi tom się już 23 września szykuje, a trzeci właśnie teraz piszę.
1: Animarium też jest takie zabawne?
0: Animarium jest książką, o której marzyłam od 10 lat, żeby ją napisać, bo 10 lat temu mniej więcej przyszedł mi do głowy pomysł i jest to gatunek urban fantasy. To jest powieść przygodowa dla dzieci, powiedziałabym, od 9 roku życia. O dwójce 11-latków, Florze i Leo, którzy zupełnym trafem, przypadkiem trafiają do takiego równoległego świata, gdzie wszystko żyje, gdzie krzesła galopują stadami, latarnie podwędzają nam błyskotki z plecaka. I to jest po prostu książka, która mnie ostatnio karmi, bo ja tym światem żyję. I w ogóle jak piszę dla dzieci, to właśnie mam z tego frajdę. To jest trochę takie spa dla mnie, kiedy nie muszę się nurzać w tych takich trudnych tematach, tylko mogę galopować ku przygodzie. No jest to jakiś genialny teleport do równoległego świata. Czyli to, co w ogóle robić powinna literatura. Przenosić nas gdzie indziej. Ja się starałam, żeby Animarium takie było, bo też w dzieciństwie szukałam książek, które mnie teleportują w jakieś niesamowite światy, takie, z których się nie chcę wracać. I to było też moim celem, gdy pisałam Animarium.
1: Dwie strony twórczości Maliny Prześlugi, czyli to szalone, fantastyczne, pełne przygód Animarium i pełne naszych codziennych doświadczeń, które niekiedy są przygodami, a niekiedy pozostają tylko dotkliwymi doświadczeniami w zbiorze dramatów. Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Malina Prześluga była moją rozmówczynią, a Państwu polecam obydwie książki. Do usłyszenia.

części trzeciej koncertu fletowego G-dur Emmanuel Pai i Trevor Pinnock z Stowarzyszeniem Poczdamskiej Kamer Akademii. To już przedostatni utwór w dzisiejszym poranku. Za nieco ponad 5 minut wybije 9. Marcin Pesta powróci z wiadomościami, a po nim Andrzej Sułek zaprosi Państwa na letnie przedpołudnie muzyczne. Ja koniecznie jeszcze muszę zdradzić, kto wybierze się na road trip amerykański, muzyczny. To będzie pani Teresa z Łodzi, a z kolei Bacha będzie mogła posłuchać pani Elżbieta z Brzezin. Mam nadzieję, że ucieszą panie przesyłki płytowe, które za jakiś czas zapewne do pani dotrą. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do udziału w dzisiejszej debacie dwójki o 19:00. Debata o czytelnictwie, również czytelnictwie dramatów, a czemu nie, a raczej o programach wspierania czytelnictwa. Czy są potrzebne, komu służą, z jakich środków powinny być finansowane. Dziś o 19:00 o tym będziemy dyskutować. A tymczasem bardzo serdecznie w imieniu porannego zespołu dziękuję za te trzy wspólnie spędzone godziny. Tomasz Szychowski przygotował muzykę, Monika Kopcik czuwała nad przebiegiem audycji, Magdalena Wojtulańc ją realizowała i jeszcze z Państwem pozostaje, a ja mówię do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Rut Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Minęła 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.

0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Na ilustrowanych przez niego książkach wychowały się pokolenia. Rysunki Jana Marcina Szancera do baśni Andersena, wierszy Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima można oglądać na interaktywnej wystawie w centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Odwiedzających wita ruchoma kolejka, która nawiązuje do lokomotywy Juliana Tuwima.
1: Do wejścia kierujemy się torami, a później prowadzą nas kolejne wagoniki.
2: Małgorzata Smryczek, Centrum imienia Zamenhofa.
1: To taka wystawa, gdzie można wiele dotykać, rysować.
2: Zastosowali się Państwo do sugestii, żeby...
3: wybrać maskę swojego ulubionego zwierzątka, założyć ją, uśmiechnąć ją i zrobić sobie zdjęcie.
2: I jakie to są zwierzątka?
4: Są serenki, zebry.
5: Dopiero odkryłam, że Jan Marcin Szancer zilustrował też baśnie Andersena, przy których się wychowywałam. Bardzo działały na wyobraźnię, więc przyprowadziłam swoje córki.
6: Był tak zdolnym Jan Marcin Szancer ilustratorem, że zaproponował

0: Proponowano mu bycie redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci Świerszczyk.
1: Aktorka Katarzyna Siergiej.
0: Zadanie dla was. Znajdźcie mi pierwszy numer, który został wydany, jak się druga wojna skończyła,
2: ja
0: temu.
2: Znalazłem.
0: Tak.
1: Co rysujesz kredą na tablicy?
2: 6-7.
1: 6-7, czyli?
2: 6-7.
1: Dlaczego robisz 6-7?
2: No bo lubię.
1: Jak coś się podoba, to wtedy jest 6-7, tak?
2: Tak.
3: Wystawa Szancer, wyobraź sobie, w

0: interpretatorem muzyki klasycznej i jednym z najważniejszych propagatorów polskiej muzyki współczesnej. Skomponował m.in. tryptyk symfoniczny, symfonię o tańcu i muzykę do wielu filmów. A tak Stanisław Wisłocki mówił w Polskim Radiu o pracy dyrygenta.
1: Kreacja sama w sobie jest zawarta w partyturze. To jest ta kreacja numer jeden. To jest twórczość kompozytora. Przecież trudno sobie wyobrazić, że ktoś, kto napisał symfonię, nie miał o tej muzyce jakiegoś konkretnego wyobrażenia. Chciał napisać taką muzykę, a nie inną. I on ją napisał. A więc to jest to pierwsze przykazanie, które nas obowiązuje. Ale oczywiście każdy z nas, patrząc na partyturę i szanując maksymalnie to, co jest zrobione, każdy z nas, jeśli ma jakąś wrażliwość artystyczną, będzie ten utwór widział i słyszał w inny sposób.
0: Stanisław Wisłocki koncertował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także w Ameryce Południowej i Japonii. Do jego wychowanków należą m.in. Jacek Kasprzyk, Henryk Wojnarowski, Szymon Kawalla czy Tomasz Bugaj. W 1997 roku Polskie Radio zorganizowało koncert na 60-lecie pracy artystycznej Stanisława Wisłockiego i przyznało mu diamentową batutę. Nie lada gratka dla miłośników historii komunikacji miejskiej. Po torach w Katowicach zaczął kursować tramwaj wyprodukowany ponad 100 lat temu. Szukać można go po oznaczeniu SN159. Rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys zaznacza, że zabytkowy wagon trafił do aglomeracji z Krakowa.
2: Do naszej aglomeracji trafił wyjątkowy wagon z okresu międzywojennego, dokładnie z 1922 roku. Będzie kursował w każdą niedzielę i święta aż do ostatniego weekendu września.
0: Zabytkowy wagon sprawia, że w stolicy województwa śląskiego można poczuć wakacyjny klimat Hiszpanii, dodaje Paweł Cys.
2: Jedną z największych atrakcji hiszpańskiej Majorki jest właśnie bardzo podobny, tyle że cały drewniany zabytkowy tramwaj z 1913 roku, który kursuje w turystycznej miejscowości Soler. Nasz tramwaj może nie jest cały drewniany, ale zapewniam o tym, że jego wnętrze jest zupełnie wyjątkowe.
0: Szczegółowy rozkład jazdy zabytkowego składu dostępny jest na stronach internetowych tramwajów śląskich. Tramwaj trafił do Katowic w ramach akcji krakowskiego MPK związanej z wymianą historycznych wagonów pod nazwą Tramwaj Łączy Miasta. Z zajezdni w Chorzowie do Krakowa pojechał z kolei tramwaj serii 102NA. Aktor, reżyser i producent George Clooney odbierze honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas nadchodzącego 83. festiwalu w Wenecji. Jak podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera, Clooney jest artystą wszechstronnym, charyzmatycznym, pełnym pasji i od lat udowadnia swoją wszechstronność z powodzeniem łącząc rolę aktora, reżysera i producenta. W uzasadnieniu przypomniano jego kreacje w filmach Syriana, Michael Clayton, a także reżyserskie dokonania, m.in. Good Night and Good Luck i Idy Marcowe. Odzwierciedlają one również jego kolejne powołanie, zaangażowanie w sprawy społeczne i humanitarne, co czyni go postacią o wyjątkowym znaczeniu w dzisiejszym showbiznesie, podsumował dyrektor Alberto Barbera. Tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się od 2 do 12 września. To były wiadomości kulturalne, następne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Dziś będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na południu kraju lokalnie burze. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, na wybrzeżu porywy do 65 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu.

0: imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Polskie Radio Dwójka, jest 7 po 9.
3: Letni kanon dwójki.

Magdalena Wojturanic za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie, 7 lipca na świecie. Zapraszam Państwa na dzisiejszy kanon, kanon wtorkowy. Kanon, który zacznę od kolejnej muzycznej podróży w czasie i przestrzeni. To podróż historyczna, to podróż w pewnym sensie ofiarna, no i dotycząca najsłynniejszej rodziny, najsłynniejszego rodu w dziejach muzyki.

Cóż to za podróż? To oczywiście podróż Bacha i jego synów do Berlina, ściślej do Potsdamu. To był ten czas, gdy powstała Das Musikalisches Opfer. Był rok 1747 i jak wiele takich dat ważnych w życiu ważnych kompozytorów, tak i taka okoliczność przykuła uwagę zespołu, który postanowił program swojej płyty poświęcić właśnie repertuarowi związanym z tamtą historyczną, a brzemienną w skutki przynajmniej te artystyczne, podróżą. A Musical Offering, taki jest tytuł płyty zespołu Le Caravanserai. Dotyczy rzecz roku 1747. Przypomnijmy, że Jan Sebastian zmarł w roku 1750, więc na owocne skutki tej wyprawy przed oblicze pruskiego króla nie dało się już zbyt długo czekać, ale faktem jest, że właśnie w sferze artystycznej, muzycznej powstało dzieło o wręcz historycznej wadze, czyli Das Musikalisches Opfer. Król został przez Bacha odwiedzony w towarzystwie Karla Filipa Emanuela, Wilhelma Friedmana, no a sam Jan Sebastian był proszony o improwizowanie i napisanie wielogłosowej fugi na zadany przez króla temat. Jak wiadomo, Bach nie miał problemu ani z improwizowaniem, ani z pisaniem fug, ani z graniem na instrumentach klawiszowych. Mówiąc o historycznych okolicznościach, warto zauważyć, że to właśnie wtedy Bach prawdopodobnie po raz pierwszy spotkał się z instrumentem zwanym fortepian. To były fortepiany Silbermana, które wzorował niemiecki budowniczy na pierwowzorze tego instrumentu, czyli instrumentach, fortepianach Cristoforiego, znacznie wcześniejszych włoskich instrumentach, ale no, też były młoteczki, można było głośnością dźwięku się bawić i to właśnie wtedy Bach, będąc u króla Fryderyka w Berlinie, na dworze w Potsdamie, to właśnie wtedy z tymi instrumentami miał kontakt. No i można wierzyć, że znaczna część z tego, a przynajmniej pewna część z tego, co zaistniało później jako Das Musikalisches Opfer, było pomyślane jako rzecz do grania na tym nowym instrumencie, na tej techniczno-muzycznej nowince. A posłuchajmy teraz z tej samej płyty, z tego samego programu i repertuaru, samego początku, słynnego tematu, który przewija się przez muzyczną ofiarę Jana Sebastiana Bacha, numer 1079 w katalogu Schmidera. To będzie króciutki, niespełna półminutowy temat, a potem sonata na flet, skrzypce i basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha, sonata trzyczęściowa Allegro Adagio Presto.

No i tak oto podróżujemy z Janem Sebastianem Bachem i jego dwoma synami. Zaczęliśmy od Wilhelma Friedmana, to był ten pierwszy utwór, którego słuchaliśmy w tym kanonie, Allegro z Tria, numer 409 w katalogu dzieł Wilhelma Friedmana. No a przed momentem z Musicalisches Opfer temat, a później sonata Karla Filipa Emanuela Bacha, sonata na flet, skrzypce i basso continuo. Frank Tens, Sophie Gent i Bertrand Killet to byli wykonawcy. Słuchaliśmy tej sonaty triowej, tego tria, oryginalnie w tonacji h-moll, transponowanego tu na użytek tego zespołu, tych wykonawców do tonacji c-moll. Przed nami jeszcze jeden bachowski, janowy, sebastianowy fragment z Musicalisches Opfer, to trzygłosowy Richard Carr.

0: płyty Musical Offering, czyli Musicalisches Opfer, muzyczna ofiara. Słuchaliśmy na koniec Richard Carew a tre Jana Sebastiana Bacha. 9:55.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w tym tygodniu czytamy Państwu powieść Nelio Biedermana, 22-letniego autora. Rzecz zatytułowana jest Lazar, to jego druga książka i zarazem międzynarodowy literacki fenomen, który zyskał rozgłos jeszcze przed publikacją. Akcja powieści rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku, a opowiada historię trzech pokoleń arystokratycznej rodziny von Lazarów, ich miłości, nadzieje, straty i skrywane sekrety. Czyta Michał Klawiter.
3: Rodzina von Lazar siedziała przy stole i jadła zupę gulaszową. Maria opowiadała jakąś zabawną, zmyśloną historyjkę, która rzekomo była prawdziwa, a wszyscy słuchali jej w milczeniu, myślami będąc gdzie indziej. Szandor zastanawiał się akurat nad tym, co dzieje się z miłością, kiedy ta wygasa, gdy nagle jego syn cisnął w niego kawałkiem wołowiny. Baron z niedowierzaniem podniósł wzrok, popatrzył na swego potomka siedzącego na krzesełku do karmienia i przez chwilę nie mógł skojarzyć, kim jest ta młoda istota. Siedział tak w śnieżnobiałej koszuli poplamionej czerwono-brunatnym sosem z kawałkiem mięsa przyklejonym na wysokości serca i nie potrafił stwierdzić, co to za dziecko. Baron wiedział wprawdzie, że malec odgrywa ważną rolę w jego życiu, ale nie miał pojęcia dlaczego. Tak oto, pozbawiony wszelkich uprzedzeń, po raz pierwszy ujrzał Lajosza takiego, jaki był naprawdę. O blond włosach, niebieskich oczach i skórze meduzy. I wtedy sobie uprzytomnił. To miał być jego syn. Tymczasem ani trochę go nie przypominał.
4: Jesteś pewna, że to moje dziecko? Spytał niby żartem, uświadamiając sobie jednocześnie, że boi się odpowiedzi.
3: Jednak Maria, która już 1000 razy wyobrażała sobie tę scenę, rzuciła tylko nonszalancko:
4: Ależ oczywiście, mój drogi, czyż w innym razie byłby taki podobny do Hejo pierwszego?
3: Dużo ryzykowała, udzielając takiej odpowiedzi. Jako, że nie istniał żaden portret ani opis wyglądu owego praojca rodu von Lazar, który w wieku 14 lat, idąc brzegiem Dunaju, przybył do Budapesztu jedynie z atramentowo-czarnym krukiem na ramieniu i kawałkiem czerstwego chleba w tobołku. Po czym zdobył fach złotnika, walczył podczas oblężenia Sigetwaru, dzięki nadzwyczajnemu tchórzostwu wyszedł z tego cało i ostatecznie, aby zaradzić swej wrodzonej samotności, spłodził 16 dzieci. Ale to nic, ponieważ gdy tylko Maria wymówiła te słowa, baron odmalował sobie w myślach jego portret całkowicie na wzór Lajosza. I tak się ucieszył, że jego syn jest podobny do słynnego Hejo, że całkiem zapomniał o tym, aby za karę spoliczkować malca. Maria z początku myślała, że to pytanie jeszcze wróci jak bumerang. Tak się jednak nie stało. Wprawdzie od czasu do czasu Szandor czuł podświadomie, że gdzieś

Już widział te błękitne oczy i słomkowe włosy, ale Pal zmarł w następstwie kopnięcia przez konia kilka tygodni po narodzinach dziecka, więc w pamięci barona błąkał się tylko jako na wpół zatarte wspomnienie. Po śmierci Pala baronowa przez 6 dni nie wychodziła ze swojej sypialni. To nie była świadoma decyzja. Żadne tam czuwanie przy zwłokach czy przedłużająca się w nieskończoność godzina ciszy w wyrazie czci dla zmarłego, ani uporczywa migrena bądź grypa, jak myślał Szandor, który niezwłocznie przeniósł się wtedy do pokoju gościnnego. Nie, Maria zwyczajnie nie była w stanie się podnieść. Całymi dniami leżała w łóżku i wpatrywała się w sufit. Niekiedy płakała, a czasem przysypiała z wyczerpania i śniła o błękitnych oczach, w których chętnie cała by się zanurzyła, czując się wówczas tak, jakby była z Palem, zupełnie jak wtedy, kiedy wyczerpani kochaniem się w najdalszej przegrodzie w stajni, wciąż jeszcze leżeli nago na sianie, a on przesunął szorstkimi palcami po jej filigranowym kręgosłupie i powiedział: mógłbym cię tak łatwo złamać na pół, niczym suchą gałązkę. Tak by było najprościej. Wówczas jedna połowa ciebie mogłaby być moja, a druga twojego męża. 7 dnia po jego śmierci Maria wreszcie wstała i jakby nigdy nic zaczęła od nowa dokładnie tam, gdzie skończyła. Nie wszystko było jednak jak dawniej, bo nie pozbyła się nawyku prowadzenia rozmów ze zmarłym Palem ani cieni pod oczami, które pojawiły się u niej po tamtych 6 nieprzespanych nocach. Nic więc dziwnego, że Szandor z coraz większą paniką wracał myślami do swego brata i swojej matki. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który sam był morzem. Ten las, który połknął jego ojca podczas łowów. Ten las, który w miejsce ojca wypluł martwego jelenia. Ten las, który ozdobił poroże jelenia girlandą z bluszczu i wetknął mu do pyska muchomora. Ten las, który kazał jeleniowi przybiec do nich, a potem runąć na ziemię na wprost sali fortepianowej z wielkimi oknami. Ten las, który dawał jego matce różne znaki. Ten las, który ją wołał. Ten las, który im ją odebrał. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu. Pewnego wieczoru, kiedy Imre wrócił do siebie po kolacji, na swoim łóżku ujrzał jakiegoś mężczyznę. Przyodziany w strój myśliwski nieznajomy siedział bez ruchu w półmroku. Poruszały się jedynie zielone, kocie oczy widoczne na jego ciemnej twarzy, rzucające szybkie spojrzenia to tu, to tam. Gdy tylko Imre go spostrzegł i zapalił światło, mężczyzna zniknął. Na stoliku przy łóżku leżała za to książka, na której widniał tytuł Opowieści nocne. Imre po prostu pochłonął tę książkę. Pierwszy raz przeczytał ją jeszcze tej samej nocy, która później miała tak znacząco i nieodwracalnie wpłynąć na bieg jego życia, niczym wielki, pokryty porostami głaz narzutowy, który sprawia, że prąd czasu obiera całkowicie nowy kierunek. Imre próbował wymazać z pamięci obraz myśliwego. Zaciągnął zasłony i położył się w ubraniu na łóżku. Było tak ciemno, że nie widział nawet własnego ciała. Przez chwilę wręcz nie miał pewności, czy jeszcze istnieje. Przypomniał sobie baśnie braci Grimm, które dawniej opowiadała mu jego austriacka opiekunka Johanna i które na pierwszy rzut oka nie różniły się wcale od właśnie przeczytanego opowiadania. Dlatego też miał wrażenie, jakby ta opowiastka była jedną z bajek, przy których zasypiał jako dziecko i o których od lat już nie myślał. Tyle, że opowieść

0: Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana jedynie udawała bajkę, a tak naprawdę była dziełem na wskroś psychologicznym i, choć Imre nie potrafił powiedzieć dlaczego, przyniosła mu bezmierne ukojenie. Czyżby rozpoznał siebie w postaci wrażliwego, pełnego fantazji Natanaela? Być może. Chociaż miał raczej wrażenie, jakby to mroczne opowiadanie zagnieździło się tuż pod jego sercem i wydobyło na światło dzienne coś, o czego istnieniu zawsze wiedział, ale dopiero teraz po raz pierwszy to ujrzał. Kiedy jego szybki oddech także się uspokoił, Imre zgasił światło i próbował zasnąć. Daremnie. Ponownie zapalił lampkę, usiadł, poprawił sobie poduszki za plecami, otworzył książkę i zaczął czytać następną historię, potem kolejną i jeszcze jedną, aż w końcu przeczytał cały cykl. Ich bohaterowie wyszli poza granice swojego świata. Spotkali się i przywitali ze sobą. Adwokat Coppelius uścisnął dłoń radcy dworu Reutlingerowi, a Ignaz Denner rozpłatał pierś autorowi książki Teodorowi. Kiedy Imremu wreszcie opadły powieki, okazało się, że to on jest tym, którego pierś została rozpłatana. A żeby wszystko jeszcze bardziej skomplikować, to również on był tym, który dzierżył nóż.
1: Michał Klawiter przeczytał drugi fragment powieści Nelio Biedermana Lazar. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Danuty Fryzowskiej, a do lektury wrócimy jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.

Za 15 minut 10 rozpoczynamy drugą część dzisiejszego wtorkowego kanonu. Część, którego postacią centralną, osią będzie kompozytor, o którym też rozmawialiśmy z gościem audycji Café Muza w ostatnią niedzielę, z Pawłem Przytockim, to Zygmunt Noskowski. Noskowski, którego przede wszystkim kojarzymy z twórczością symfoniczną i dziś posłuchamy symfonii elegijnej, jego drugiej symfonii właśnie w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego. Ale warto pamiętać, bo mówiąc o tym, że jest osią, że jest taką postacią centralną, warto przypomnieć, że był studentem Moniuszki i Kąckiego, ale także już później, pod koniec XIX wieku, z jego klasy, spod jego ręki wyszli kompozytorzy młodej Polski. Był więc postacią spajającą, spinającą epoki. Bardzo lubię takie postacie w dziejach muzyki, w ogóle w kulturze. Myślę, że warto Noskowskiemu poświęcić uwagę i posłuchać o tej muzyki, która często pozostaje gdzieś na marginesie naszych codziennych muzycznych zainteresowań. Zapraszam więc Państwa w taką kolejną podróż w znane, nieznane. Zacznę od wszakże utworu na kwartet smyczkowy. Niedawno ukazała się płyta z kameralistyką Noskowskiego. Noskowski sam brał udział w warszawskim życiu muzycznym, koncertowym właśnie jako czynny kameralista. Dla kwartetu, w którym grał, pisał utwory kameralne. Kwartet Mecore nagrał ostatnio płytę z tymi właśnie kompozycjami. Jest tam między innymi fantastyczny muzyczny żart. Przedstawiają Państwu ten utwór w jednym z czerwcowych kwodlibetów. Dzisiaj zacznę od takiego wejrzenia w muzyczną przeszłość, a zarazem oczywiście przefiltrowaną przez wrażliwość i estetykę epoki samego Noskowskiego. To będą wariacje i fuga na temat Viottiego, kwartet Mecore.

To muzyka Zygmunta Noskowskiego, jego wariacje i fuga na temat Viottiego, rok 1873. Ostatnia z tych wariacji w polonezowym rytmie, poprzedzająca fugę, no, to taki znak charakterystyczny, odcisk palca polskiego kompozytora, który niezależnie od tego, że tworzył muzykę w bardzo późno romantycznym, chciałoby się powiedzieć europejskim stylu, nigdy nie zaniedbywał wplatania polskich elementów, takich znaków rozpoznawczych, jak choćby nasze rodzime taneczne rytmy. Za moment słuchać będziemy chyba najsłynniejszej symfonii Noskowskiego, drugiej symfonii c-moll elegijnej. Symfonii, która jest także swego rodzaju metaforą polskich losów. Napisał Noskowski tę symfonię w roku 1880. Ten kwartetowy utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, o 7 lat był wcześniejszy. No ale Noskowskiemu nie

Dane było doczekać wolnej Polski i zmarł w 1909 roku, a więc jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Warunki życia muzycznego w Polsce, warunki dla twórców, zwłaszcza próbujących tworzyć utwory w szerszym rozmachu, utwory symfoniczne, nie były pod zaborami łatwe. Tak naprawdę nie bardzo było, gdzie te utwory wykonywać. Noskowski, pracując w Warszawie, tu kształcąc młodych muzyków, następne pokolenia, związał się z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i to była dla niego taka furtka, możliwość także prezentowania własnych dzieł, ale trzeba podkreślić i zauważyć, że większość jego twórczości symfonicznej była wykonywana w Niemczech i to dzięki temu właśnie Noskowski mógł pisać, mógł tworzyć swoje utwory orkiestrowe z nadzieją, że trafią do publiczności. Symfonia C-moll elegijna, druga symfonia, przypominam rok 1880. To wtedy było prawykonanie, chociaż pisanie tego monumentalnego dzieła zajęło Noskowskiemu zapewne około 4 lat poprzedzających tę datę wykonania. Symfonia jest czteroczęściowa. Część pierwsza to moderato misterioso, druga scherzo w tempie vivace, trzecia to elegia, od której cały utwór, całe dzieło wzięło swój tytuł, przydomek. No i finałowe per aspera ad astra w układzie tempa poco adagio, allegro assai i vivace. To jakby zwiastun, to przeczucie jutrzenki nadchodzącej niepodległości. Słuchamy orkiestry Filharmonii Łódzkiej, dyryguje Paweł Przytocki.

Oto Zygmunt Noskowski i jego druga symfonia c-moll elegijna. Moderato misterioso, scherzo vivace, elegia andante i finale per aspera ad astra. Słuchaliśmy orkiestry Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Pawła Przytockiego. Błyskotliwe, fantastyczne wykonanie symfonii, która dobrze byłoby, gdyby także gościła w repertuarach Filharmonii. Co najmniej częściej. Zygmunt Noskowski był postacią, jak powiedziałem, niezwykle wpływową, niezwykle ważną. Był zwornikiem w panoramie XIX-wiecznej kultury muzycznej w Polsce. Tym zwornikiem łączącym to, co romantyczne, z tym, co nowo i młodo polskie na początku wieku XX. Jest nieledwie anegdotyczne, że Noskowski, który wywodził się z rodziny o poglądach no, takich mistycznych, bo Noskowscy byli wyznawcami poglądów Andrzeja Towieńskiego. Z tego powodu właśnie Noskowski za młodu był właściwie kompletnie odcięty od twórczości Chopina. Chopin był w rodzinie Noskowskich wyklęty, bo szydził z Towieńskiego i jego idei i jego poglądów, co na tle takim światopoglądowo-religijnym wyłączało go w ogóle z życia w domu Noskowskich. I rzeczywiście Zygmunt Noskowski jako kompozytor przez długi czas żył w XIX-wiecznym świecie muzycznym odcięty, kompletnie wyłączony z tego, co pozostawił po sobie Chopin, ale jednak poznał tę twórczość, docenił ją, odrzucił na bok wszelkie uprzedzenia no właśnie związane ze sprawami światopoglądowymi. I warto pamiętać, dzisiaj już nie będę do tego utworu wracać, ale przecież napisał później już pod sam koniec życia, na początku XX wieku, utwór Obrazy z historii Polski, w którym odwołuje się do chopinowskiego preludium. Ale co chyba znacznie istotniejsze, to właśnie wpływ, jaki Noskowski wywarł na kształt muzyki polskiej już po sobie, czyli po Noskowskim. Był przecież nauczycielem takich kompozytorów jak Karol Szymanowski, jak Henryk Melzer, jak no, właściwie wszyscy ci kompozytorzy, którzy wtedy pojawiali się na widnokręgu, Mieczysław Karłowicz, Ludomir Różycki.

Wacław Lachman, Grzegorz Fitelberg, postać niezwykle ważna, ważniejsza zapewne jako dyrygent i organizator życia muzycznego niż jako kompozytor, ale też przecież. No to teraz spójrzmy nieco w ten późniejszy nieco plon twórczego i pedagogicznego życia Noskowskiego. Objął klasę w Warszawskim Instytucie Muzycznym dopiero w latach 90. XIX wieku, a więc już po napisaniu tej właśnie symfonii. No ale to właśnie na te ostatnie lata przypadała ta pedagogiczna kariera i to z tego czasu, z tej klasy wywodzili się właśnie ci kompozytorzy, których wymieniłem. No to sięgnijmy trochę symbolicznie po kompozycję Henryka Melcera. Mówiąc symbolicznie, mam na myśli to, że będzie to parafraza pieśni Prząśniczka Stanisława Moniuszki. Czyli Moniuszko, nauczyciel, profesor Noskowskiego, Melcer, jego student, no a w tym wszystkim znakomita fortepianowa miniatura, której będziemy słuchać z płyty wydanej w ostatnich dniach przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. To Zapomniane skarby polskiej muzyki przy fortepianie Robert Marat.

Między nieznanym a zapomnianym. Po angielsku ten album nosi tytuł Forgotten Treasures. Chopin University Press, czyli warszawska uczelnia muzyczna. Trzypłytowy album zawierający kompozycje polskich twórców. No właśnie, gdzieś zagubione pomiędzy tym, co nieznane, a zapomniane. Chociaż trochę wstyd przyznać, że taki fortepianowy klejnocik nie trafił do repertuaru pianistów, powiedziałbym, takiego głównego obiegu. Z całym szacunkiem dla Roberta Marata, który wykonuje te miniatury fortepianowe naprawdę z błyskiem i z wielką pianistyczną maestrią. Za chwilę powrócimy do gry tego pianisty, który...

zarejestrował na potrzeby tego samego wydawnictwa 12 etiud opus 33 Karola Szymanowskiego, a więc to kolejny student Zygmunta Noskowskiego, no ale te etiudy powstały już po śmierci mistrza. Szymanowski napisał je w 1916 roku w Tymoszówce, a dedykował nie byle komu, bo Alfredowi Cortot. W rezultacie prawykonania dokonał w Paryżu nie Cortot, ale inny wielki pianista XX wieku, Robert Cassadussy. No i też wypada ubolewać, że te etiudy, które są zupełnie wizjonerskie w czasach, w których powstawały, no można powiedzieć, wybiegały daleko poza to, co też Szymanowski tworzył w tamtym czasie. Przypomnijmy, że to był czas, gdy powstawały metopy, maski. Wcześniej jeszcze napisał Szymanowski etiudy opus 4. Tutaj wychodzi już w stronę języka atonalnego. Bawi się, igra z fortepianowymi fakturami, z rozmaitymi komplikacjami rytmicznymi, harmonicznymi, fakturalnymi. To są naprawdę w niezwykle skondensowanej formie arcydzieła fortepianowej literatury. Nie wahałbym się zestawić się z etiudami Chopina, choć to inaczej skonstruowana forma, inny sposób nieco myślenia o tych zagadnieniach pianistycznej techniki, pianistycznego warsztatu. Niemniej, podobnie jak chopinowskie, nie są to etiudy techniczne, nie są to wprawki do bezmyślnego ćwiczenia. To są miniaturowe klejnoty, znów użyję tego słowa, a Robert Marat gra ten cykl naprawdę znakomicie. Etiuda pierwsza w tempie presto, druga to Andantino Soave, trzecia Vivace assai agitato, czwarta presto delicatamente, piąta Andante espressivo, szósta Vivace, siódma Allegro molto con brio burlesco, ósma lento assai mesto espressivo, dziewiąta animato capriccioso e fantastico, dziesiąta presto tempestoso, jedenasta Andante Soave i dwunasta presto energico.

Robert Marat grał 12 etiud opus 33 Karola Szymanowskiego. Jeszcze jeden student Zygmunta Noskowskiego na koniec tego odcinka kanonu, Mieczysław Karłowicz, który powróci na chwilę w odcinku ostatnim. To będzie pieśń na spokojnym, ciemnym morzu w wersji orkiestrowej. Artur Ruciński śpiewa, natomiast towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Łukasza Borowicza. Tego opracowania dokonał Jacek Rogala.

0: I tak oto muzyką Mieczysława Karłowicza, pieśnią Na spokojnym, ciemnym morzu w wykonaniu Artura Rucińskiego, Polskiej Orkiestry Radiowej i pod batutą Łukasza Borowicza przybliżyliśmy się niebezpiecznie do godziny 11.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: To jest Dwójka, Polskie Radio, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Dziś w kwadransie odwiedzimy Lubelski Dom Słów. To interdyscyplinarna instytucja kulturalno-edukacyjna, będąca częścią ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Stała wystawa w Domu Słów składa się z dwóch części wyposażenia Izby Drukarstwa, które pełni funkcję wystawy muzealnej z ciągle działającymi pracowniami związanymi z rzemiosłem drukarskim oraz wystawę Siła Wolnego Słowa. Wystawa ukazuje narodziny i funkcjonowanie niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976-1989. Punktem centralnym wystawy jest legendarny powielacz Zuzia, na którym właśnie w Lublinie wydrukowano pierwszy numer niezależnego pisma Zapis. Wydarzenie to uznawane jest za początek funkcjonowania niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. I w tym roku mija 50 lat od początku tego ruchu. Do Domu Słów zaprasza koordynator instytucji Paweł Krysiak, z którym rozmawiała Mariana Krill.
5: Jesteśmy w Lublinie na ulicy Żmigród?
6: Tak, jesteśmy na ulicy Żmigród 1 w miejscu znaczącym dla Lublina, symbolicznym, ponieważ tutaj jest Dom Słów. Ale Dom Słów mieści się oficynie dawnego pałacu Pociejów, gdzie w latach 30. powstała drukarnia popularna. I tutaj nad wejściem do Domu Słów mamy początek poematu o mieście Lublinie. To jest najważniejszy tekst literacki dla tego miasta. Poemat o mieście Lublinie, gdzie poeta wyraża swoją miłość do miasta. Zaczyna się od słów: na wieży furgota ublaszany kogucik. I proszę bardzo, mamy tutaj, może nie wiem, 100 metrów od tego miejsca, wieżę trynitarską, na której rzeczywiście furgocze blaszany kogucik. Na drugiej zegar nucił, chodzi o bramę krakowską, w którą wchodzimy na Stare Miasto. I to miejsce jest szczególne.

Dlaczego? Dlatego, że tutaj była drukarnia popularna, do której często przychodził Józef Czechowicz. Józef Łobodowski, Franciszka Ansztajnowa. Była to nie tylko drukarnia komercyjna, gdzie oczywiście musieli zarabiać i rzeczywiście przyjmowali zlecenia od urzędów na drukowanie różnych dokumentów, drukowali jadłospisy, zaproszenia na śluby i tak dalej, ale także dodatki do gazet, gazety i także

0: tylko takie miejsce spotkań. I teraz ten czas, on się kończy w 1939 roku. Bo w 1939 roku wybucha wojna, która zmienia wszystko. 18 września przychodzą tutaj Niemcy, zamykają wszystko, cokolwiek ma związek z wolnym słowem. Gazety wychodzące po polsku, w języku jidysz, drukarnie, wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tym Pałacu Pociejów dawnym oni instalują niemiecki sąd specjalny. I zobaczyli, że w oficynie jest mała drukarenka, więc pomyśleli, że nie będziemy jej zamykać, niech oni pracują na nasze potrzeby pod naszą ścisłą kontrolą. Tylko nie przewidziano jednego, że założyciel tej drukarni, pan Aleksander Michalski, mówiąc tak już krótko, był patriotą. I on po prostu wiedział, że jeżeli okupacja potrwa dłużej, to powstanie ruch oporu. A jeżeli powstanie ruch oporu, to na pewno będzie można wykorzystać te maszyny do drukowania tak zwanej bibuły, w czym jesteśmy my, Polacy, specjalistami. Już podczas zaboru rosyjskiego Józef Piłsudski drukował bibułę, nawet napisał taką broszurę pod tytułem Bibuła, jak po prostu drukować po polsku wolne słowo. I tak się też stało. Kiedy powstała ta piękna struktura, która nazywa się Polskie Państwo Podziemne, to Aleksander Michalski wraz ze swoimi współpracownikami złożył przysięgę na wierność Polskiemu Państwu Podziemnemu i w dzień pracowali dla Hitlera, a w nocy dla ruchu oporu. I niestety ta historia nie ma happy endu, ponieważ w marcu 1944 roku córka jednego z drukarzy doniosła, że tu odbywa się druk nielegalnych wydawnictw i aresztowano wszystkie osoby tu pracujące wraz z rodzinami. W sumie ponad 200 osób aresztowano. A w czerwcu 1944 roku 14 drukarzy wraz z panem Aleksandrem Michalskim zostało rozstrzelanych. I ta historia nie ma happy endu, jak mówię, ale opowieść o tej historii, o Polskim Państwie Podziemnym, stała się inspiracją dla młodych chłopaków z KUL-u, studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy w latach 70. rozpoczęli tutaj studia i oni stali się prekursorami rewolucji powielaczy, czyli narodzin tego polskiego samizdatu, polskiego drugiego obiegu. I oni by nigdy, jakby nie nigdy, ale na pewno nie zrobiliby to w tym momencie, kiedy to zrobili, gdyby nie piękna opowieść o Polskim Państwie Podziemnym, a usłyszeli tą opowieść od profesora Władysława Bartoszewskiego, który w latach 70. dostał wilczy bilet, nie mógł gdzie indziej wykładać, a Katolicki Uniwersytet Lubelski był wtedy taką wyspą wolności, przyjął go i miał wykład monograficzny o Polskim Państwie Podziemnym i opowiadał, jak działała wtedy konspiracja, jak oni wydawali kamienie na szaniec, zaraz po akcji pod Arsenałem, prawda, to jest teraz lektura w podstawówce, ale wtedy ta książka miała niesamowite znaczenie i nie wszyscy wiedzą, że ta książka nie została napisana po wojnie, to nie są wspomnienia pana Aleksandra Kamińskiego, który opisuje tych naszych bohaterów z szarych szeregów, ich piękną przyjaźń, ich patriotyzm, to jest książka, która została wydana w 1943 roku. W samym środku wojny w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy i była rozprowadzana przez kolporterów Polskiego Państwa Podziemnego po całej generalnej guberni. I ci wtedy studenci, którzy usłyszeli tę opowieść, było ich trzech. Piotr Jegliński z Warszawy, Bogdan Borusewicz z Trójmiasta i Janusz Krupski z Lublina. To są trzej studenci, oni są pionierami drugiego obiegu. Oni jak usłyszeli tę opowieść, jak się tworzy konspirację, to oni od razu byli przekonani i Bogdan Borusewicz o tym mówi wprost, proszę pana, ja wiedziałem od razu, że to nie jest żaden wykład, to jest czysty instruktaż. Myśmy wszystko notowali. Można powiedzieć w skrócie, że oni odtworzyli ten wielki mechanizm Polskiego Państwa Podziemnego w postaci podziemnych wydawnictw.
1: Wejdziemy teraz do środka. To teraz się nazywa Dom Słów. A. No właśnie, jesteśmy już w środku tej kamienicy.
0: Tu mamy dwie wystawy, można powiedzieć. Jedna wystawa, która nazywa się Siła Wolnego Słowa. I opowiada o tym, jak narodziła się rewolucja powieraczy w Polsce, czyli w Lublinie. Bo jak my mówimy w Lublinie, mamy taki, no mamy taką obsesję, że wydaje nam się, że wszystko, co ważne w Polsce, niekoniecznie pozytywne, ale ważne dla historii Polski, ma swój początek w Lublinie. Także rewolucja powieraczy też zaczęła się w Lublinie i my opowiadamy na pierwszej wystawie o tych chłopakach, dziewczynach, którzy rozpoczęli druk ulotek, książek, wydawnictw poza cenzurą. Natomiast w drugiej części wystawy jest Izba Drukarstwa i tam można zobaczyć te maszyny, czcionki, które przetrwały po wojnie, I te czcionki, których dotykali ci drukarze, którzy zginęli za wolne słowo, nie? I maszyny, na których oni pracowali, i te maszyny dziś jeszcze pracują. I to jest właśnie druga część wystawy. Natomiast tutaj, w tej pierwszej części wystawy,

0: wystawy mówiącej o narodzinach drugiego obiegu mamy niesłychanie ważny eksponat dla historii Polski najnowszej. To jest powielacz spirytusowy o nazwie Zuzia. Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że wydrukowano na nim czasopismo Zapis w 1977 roku. To jest pismo, które jest takim almanachem literackim. 250 stron. Zaraz po powstaniu Komitetu Obrony Robotników w 1976 roku pisarze, poeci zgromadzili się i postanowili, że wydadzą coś poza cenzurą, pod nazwiskiem. To było dla nich ważne psychologiczne przełamanie się. Zebrali się na odwagę, że chcemy wydać coś, co będzie nie podlegało cenzurze. Chcemy być już niezależni, ponieważ wcześniej ukazały się komunikaty Komitetu Obrony Robotników, też ważna w historii drugiego obiegu dokument, ważne pismo, które podpisało 15 osób, zmienia nazwiska. Potężny almanach literacki, gdzie tam jest Wiktor Woroszylski, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Konwicki, Jacek Bocheński. No mnóstwo ważnych dla wtedy w Polsce pisarzy i literatów, poetów, Stanisław Barańczak też. I przygotowali to pismo, tylko że niestety no, mieli już poczucie takiej frustracji, bo nie trafi to do czytelników. Przepisywane jest na maszynie, metodą samizdatową. To jest mało, nie? To oni czuli niedosyt. I wtedy ktoś z Komitetu Obrony Robotników kontaktuje się z jednym z tych studentów lubelskich, Januszem Krupskim.
1: Mamy pyta. Tutaj go na obrazku.
0: Tak, tutaj jest zdjęcie Janusza Krupskiego. To jest chłopak z Lublina, pochodzący z rodziny robotniczej, ale wyrósł na lidera wśród tej grupy prekursorów drugiego obiegu i on dostał tą informację, że może wy byście wydrukowali zapis. Macie maszynę podobno. No i oni rzeczywiście podjęli się tego zadania. I ta opowieść o tym, jak drukowano zapis, to jest opowieść taka kluczowa dla historii drugiego obiegu, ponieważ pokazuje, jakimi oni byli ludźmi. Janusz Krupski pochodził z bardzo biednej rodziny. Mieszkał w dzielnicy Tatary razem z mamą, z chorowanym tatą. Właściwie byli rodziną biednie usytuowaną, ale nie mieli pieniędzy. I teraz wydrukować zapis, trzeba zdobyć papier, trzeba ten papier kupić, trzeba było dać łapówkę w hurtowni i tak dalej. No, już wiedzieli, jak to zrobić, tylko nie mieli pieniędzy. I jest kluczowa scena, czyli rozmowa matki z synem. Ponieważ mama Janusza Krupskiego, wiedząc, czym się Janusz zajmuje, wiedziała, że pewnie nie będzie miał pracy, jak skończy ten kul, więc założyła mu książeczkę mieszkaniową. I tam wspólnie z całą rodziną oni co miesiąc odkładali pieniądze dla Janusza na książeczkę mieszkaniową. I Janusz przychodzi do mamy i mówi, mamusiu, on zawsze mówił do niej, mamusiu, czy możemy likwidować tę książeczkę mieszkaniową i pieniądze przeznaczyć na zakup papieru, bo chcemy wydrukować zapis. I we wspomnieniach Janusza Krupskiego mamy tylko jedno zdanie. I mamusia się zgodziła. Ale możemy sobie wyobrazić tą rozmowę. Moglibyśmy sobie ułożyć jakiś taki dialog, gdzie w końcu wychodzi na to, że zapis jest ważniejszy od mieszkania.
1: A dlaczego Zuzia?
0: Dlaczego Zuzia? No sytuacja jest prosta, ponieważ oni byli pilnymi słuchaczami wykładów profesora Bartoszewskiego o tym, jak należy budować konspirację. Czyli konspiracja to musi mieć też swój język zakonspirowany. Nie? Nie można używać słowa powielacz w rozmowach telefonicznych czy na wykładach, jak między sobą rozmawiają w przerwach. Tylko trzeba zastąpić czymś. No i zastąpili to Zuzia, dlatego że akurat ktoś oglądał program rozrywkowy w telewizji, aktor Mieczysław Czechowicz śpiewał taką piosenkę o kowboju Zuzia. No i akurat wpadło im do głowy, że może będzie to Zuzia. I ten język był bardzo taki szczelny. No to nie tylko chodziło o samą nazwę powielacza. Jak padło, na przykład oni drukowali zapis czy spotkania, a potem inne wydawnictwa, drukowali w konspiracji w różnych miejscach Lublina, na stacjach, na przykład w Akademiku Kulu, tam gdzie mieszkali. No więc śmierdziało denaturatem strasznie. Pojawiały się skargi do kierownika, że tam się odbywają jakieś libacje alkoholowe. To mają być studenci KUL-u, tam co ciągle śmierdzi, nie? Więc kierownik zagroził, że mogą być wyrzuceni z akademika. A więc jeżeli padło hasło, Zuzia musi iść na spacer, to trzeba było pakować ten powielacz w jakiś wielki plecak i przenieść go w inne miejsce do drukowania. Jak padło hasło na przykład, Zuzia nie ma pieluszek, to znaczy trzeba kupić papier, nie ma papieru, a Zuzia nie ma soczku, to trzeba kupić denaturat, który był potrzebny do drukowania. Więc oni byli pilnymi słuchaczami i wprowadzili właściwie taki swój język konspiracji. I ta Zuzia nigdy nie wpadła. Ona wydrukowała ten zapis, oni kilka miesięcy drukowali ten zapis. to potem jak Jacek Bocheński, jeden z redaktorów Zapisu, kiedy on wspomina w wywiadzie, już po latach, już w Wolnej Polsce, oni właściwie ten zapis wydrukowali, było kilka, może 10 egzemplarzy i trochę mieli takie poczucie, że no, trochę mało tych egzemplarzy, były

0: przepisywane na maszynie. I oni nie wiedzieli, że w Lublinie odbywa się powielanie tego zapisu. A po kilku miesiącach Mirek Chojecki, potem ważna postać, jeden z twórców nowej, najważniejszego wydawnictwa podziemnego, on przychodzi do Jacka Bocheńskiego, było jakieś towarzyskie spotkanie gdzieś w bloku, mówi, chodź na balkon, tam nie ma podsłuchu, coś ci powiem. Mówi, wiesz co, twój zapis studenci w Lublinie wydrukowali w 360 egzemplarzach. Jacek Bocheński wspomina, jak ja to usłyszałem, że to jednak będzie czytane. I to był przełom. Wydrukowanie takiego almanachu literackiego na tej właśnie Zuzi, która tutaj jest z nami, ważnym eksponatem, wydrukowanie tego zapisu było zaraźliwe dla całej Polski. Ona już była sygnowana, nieocenzurowana oficyna wydawnicza, czyli NOW, nie? Ale potem się przekształciło to niezależną oficynę wydawniczą w Warszawie, najważniejsze podziemne pismo. Ale początek był wydrukowanie tego pierwszego numeru zapisu. Było to bardzo zaraźliwe. To zresztą pan Jan Olaszek, pisząc książkę Rewolucja powielaczy, taką jakby syntezę tego zjawiska, to on podaje liczby, że w latach 70. i w 80. w Polsce wydrukowano w podziemiu 5,5 tysiąca tytułów czasopism. Poza cenzurą. 6,5 tysiąca tytułów książek. Dla porównania. W Rumunii takich tytułów było zero. Nie? W Bułgarii dwa. Oczywiście w dawnym Związku Radzieckim było około 300 tytułów, ale to były metodą samizdatową, przepisywane na maszynie. Nie? Czy w Czechosłowacji kilkadziesiąt tytułów, czy na Węgrzech też kilkadziesiąt. Natomiast 5,5 tysiąca tytułów czasopis to jest naprawdę lawina i właściwie w każdym państwie dyktatorskim, kiedyś czy współcześnie, zawsze wolne słowo wychodzi z podziemia. Nie? Znajdają się ludzie odważni, którzy drukują to wolne słowo, otwierają portale niezależne i tak dalej. Natomiast to, co się działo w Polsce, to nie ma porównania z żadnym innym krajem dyktatorskim na świecie. Nie? To, co oni rozpoczęli. Nie? I tu zaczynamy tę wystawę od słów Ryszarda Kapuścińskiego, naszego wybitnego reportera, który pisał w jednym z esejów, że nie da się napisać historii powszechnej bez ważnego rozdziału o drukach ulotnych, które zmieniały rzeczywistość społeczno-polityczną. I tu jest właściwie prawda, że ta ulotka bardzo mocno wpływała na polską rzeczywistość w latach 70. i 80. Miała swoje bardzo ważne znaczenie. No, chociażby ten komunikat KOR, o którym wspominałem wcześniej, on również został wydrukowany w Lublinie. Bo był przepisywany na maszynie w Warszawie, kiedy KOR powstał, czyli Komitet Obrony Robotników powstał we wrześniu, ale tak naprawdę ta akcja pomocy robotnikom represjonowanym za to, że protestowali przeciwko podwyżkom cen w czerwcu 1976 roku, ona się właściwie działa już w wakacyjnych miesiącach, była bardzo skuteczna. Ludzie tam jeździli z pomocą finansową dla tych rodzin. Są niesamowite sceny, gdzie ludzie zobaczyli, że taki akt solidarności, czyli pomocy drugiemu człowiekowi, jest potem najważniejszym aktem w ich całym życiu. Jak potem wspominają, kiedy oni przyszli do zapłakanej kobiety i powiedzieli, niech się pani nie martwi, na 3 miesiące dla pani mamy pieniądze, potem będą następne, niech pani poda adres, przyjeżdżają prawnicy, nie biorą pieniędzy za obronę ich mężów. To są po prostu, jakby aniołowie sfrunęli po prostu z nieba i pomagają. To jest pierwszy akt solidarności, jeżeli mówimy o narodzinach idei solidarności.
1: O historii wydawnictw drugiego obiegu w Lublinie z Pawłem Krysiakiem rozmawiała Marianna Kryl. Paweł Krysiak to koordynator Lubelskiego Domu Słów. Jest 17 minut po 11.
2: Letni kanon dwójki.

Dziś 7 lipca, rok 2026, 7 lipca roku 1921 w Rzeszowie urodził się Stanisław Wisłocki, dyrygent, którego ja pamiętam jeszcze z estrady Filharmonii Narodowej chociażby, gdzie występował gościnnie prowadząc warszawską orkiestrę, ale to dyrygent, który także związany był przez całe lata z orkiestrami Polskiego Radia. Prowadził orkiestrę Polskiego Radia w Krakowie, tę nieistniejącą już, prowadził także orkiestrę katowicką, która zmieniała nazwy w ciągu swojej długiej historii, WOSPR, teraz NOSPR. No i był także kompozytorem, twórcą. Studiował pod kierunkiem NSK-u w czasie wojny w Bukareszcie. Po wojnie organizował polskie życie muzyczne. Chcę mu poświęcić pozostałe kilkadziesiąt minut dzisiejszego kanonu, poczynając od fragmentu poematu symfonicznego Epizod na Maskaradzie Mieczysława Karłowicza, bo oprócz tych wszystkich rocznic, oprócz tego, że Karłowicz był studentem Noskowskiego, no to przecież w tym roku mija 150 lat, w grudniu, od urodzin Mieczysława Karłowicza.

Stanisław Wisłocki we fragmencie poematu symfonicznego Mieczysława Karłowicza Epizod na maskaradzie. Nagranie z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach rok 1976, można powiedzieć równo pół wieku temu. Wisłocki był wszechstronnym animatorem życia muzycznego, był także, o czym wspominałem, kompozytorem, ale był także jurorem konkursu wieniawskiego, zresztą przyczynił się do wskrzeszenia tego konkursu w Poznaniu po II wojnie światowej. Był dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To były lata 78-82. Miał także bardzo bogatą karierę międzynarodową. Był także szefem artystycznym Filharmonii Teatru Colón w Buenos Aires. Pracował w Caracas, koncertował w Europie, obu Amerykach, Japonii, no i dokonał szeregu nagrań płytowych, w tym wielu nagrodzonych Grand Prix du Disque, między innymi za nagranie koncertu Rachmaninowa ze Światosławem Richterem i Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Wielka postać, także bardzo interesująca pod względem tego wkładu twórczego w polską kulturę muzyczną, to temat pewnie na inny moment i inną audycję. Teraz proponuję Państwu dwa fragmenty z jego bogatej teki nagraniowej. Posłuchamy najpierw uwertury Egmont op. 84 Ludwika van Beethovena. To nagranie z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, także rok 1976.

Uwertura Egmont, op. 84 Ludwika van Beethovena w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego. Dziś 105. rocznica urodzin tego dyrygenta. A ja sięgam po jedno jeszcze archiwalne nagranie wydobyte z zasobów Polskiego Radia we fragmencie. Niestety jedynie rok 1989, wtedy z tymi samymi krakowskimi zespołami, to znaczy do orkiestry jeszcze dołączył wówczas krakowski chór Polskiego Radia. Wtedy właśnie Stanisław Wisłocki nagrał monumentalną mszę cecyliańską Józefa Haydna. I z tej mszy credo, część centralną, część o wielkim ładunku dramatyzmu, do tego wykonania Stanisław Wisłocki zgromadził doborową stawkę polskich ówczesnych solistów, a są wśród nich Bożena Betlej, Krystyna Szostek-Radkowa, Piotr Kusiewicz i Wojciech Jan Śmietana. A więc to będzie credo z mszy cecyliańskiej i raz jeszcze Stanisław Wisłocki.

0: Jeśli w słowie natchniona interpretacja jest trochę emfazy, to pomyślmy o natchnieniu duchem. To kredo z mszy cycyliańskiej Józefa Haydna, Bożena Betly, Krystyna Szostek-Radkowa, Piotr Kusiewicz, Wojciech Jan Śmietana, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie i Chór Polskiego Radia w Krakowie dyrygował Stanisław Wisłocki. Nagranie z 1989 roku kończy dzisiejszy kanon dwójki. Zapraszam Państwa jutro, chwilę po 9:00, a dziś już mówię do usłyszenia. Andrzej Sułek.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Wolność słowa. W dniu twoich 60. urodzin, w blasku tortu, Ariel przysiada na kostce twojej dłoni. Podajesz mu winogrona, najpierw ciemne, następnie zielone, z pomiędzy warg złożonych jak do pocałunku. Dlaczego jesteś taka poważna? Wszyscy się śmieją, jakby przepełnieni wdzięcznością całe towarzystwo, starzy i nowi przyjaciele, sławni autorzy, twój prywatny dwór genialnych umysłów, wydawcy, doktorzy i profesorowie, ich oczy przymknięte w pełnym zachwytu uśmiechu, nawet późne maki się śmieją. Jeden gubi płatek, koniuszki, świeczek drżą od strudem powstrzymywanej radości. I twoja mamusia śmieje się w swoim domu opieki. Twoje dzieci śmieją się po przeciwnych stronach globu. Twój tatuś śmieje się głęboko w swojej trumnie. I gwiazdy, tak z pewnością, i gwiazdy trzęsą się ze śmiechu. A Ariel? Co z Arielem? Ariel jest szczęśliwy, że może tu być. Tylko ty i ja się nie uśmiechamy.
3: Kiedy zebrałam te listy razem i zdecydowałam się je opublikować, coś we mnie puściło. Już trochę późno, by wracać do czegoś, co dawno zostawiłem za sobą, ale może wciąż to przedstawia jakąś wartość. Pisał Ted Hughes do przyjaciela o decyzji wydania tomu wierszy Listy urodzinowe. Swoich 60. urodzin, o których słyszeliśmy, Sylwia Plath nie obchodziła w rzeczywistości. Zmarła śmiercią samobójczą, mając niespełna 31 lat. Ale poezja pozwala Hughesowi wywołać z nieistnienia tę chwilę i przywołać nie tylko zmarłą żonę, ale także Ariela z jej wierszy. Ted Hughes opublikował te wiersze w roku 98 okresu życia. Był wtedy już w ciężkim stanie, cierpiał na chorobę nowotworową i zmarł w październiku tego samego roku, kilka miesięcy po tym, jak opublikowane listy urodzinowe stały się wydawniczą sensacją po obu stronach Atlantyku. Jak pisze w posłowiu do polskiego wydania tomu jeden z tłumaczy, Juliusz Pielichowski, ta książka jest więc elegią na odejście dwojga niezwykłych poetów, Sylwii Plath i Teda Hughesa. Jest też subiektywnym, widzianym z perspektywy poety, obrazem ich małżeństwa. Na pewnym etapie związku bardzo twórczego, ale także wspólnego życia, w którym zdarzały się chwile burzliwe i dramatyczne. Jak w wierszu, który teraz usłyszymy.
2: Minotaur. Machoniowy blat stołu,

0: który roztrzaskałaś, poznaczony bliznami z całego mojego życia, był wcześniej szerokim blatem kredensu, który odziedziczyłem po matce. Poszedł tamtego dnia pod młotek, wysoki taboret, którym się zamachnęłaś, rozwścieczona tym, że się spóźniłem, 20 minut, a miałem zająć się dzieckiem. Cudownie, krzyknąłem, no dalej, roztrzaskaj go, nada się na rozpałkę. O tym jakoś nie piszesz w swoich wierszach. A później, rozważniej i spokojniej, poszukaj zajęcia dla rąk przy swoich strofach. Nie będziemy przeszkadzać. Głęboko w czeluści twojego ucha goblin pstryknął palcami. Co mu ofiarowałem? Skrwawiony koniec motka, szarpniętą nić, która spruła twoje małżeństwo, pozostawiła twoje dzieci wypełnione echem, niczym tunele labiryntu. Pozostawiła twoją matkę w ślepym korytarzu, a ciebie zaprowadziła do rogatego, ryczącego grobu twego zmartwychwstałego ojca z twoim ciałem w środku.
1: Wiersze Teda Hughesa z tomu Listy urodzinowe w przekładzie Tomasza Kunca i Juliusza Pielichowskiego przeczytał Andrzej Ferenc.

tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na początek do Siedmiogrodu.

Bachelan i muzyka węgierska to, proszę Państwa, młodzi artyści, którzy zdobywają sobie coraz więcej fanów, a wykonują głównie muzykę z różnych części Karpat. W roku 2025, czyli dokładnie rok temu, Bachelan otrzymał prestiżową nagrodę Phono Discovery Award. Dzisiaj, proszę Państwa, także spotkanie z Martyną Żurek i Adamem Kajzerem, czyli kapelą koźlarską Adama Kajzera z Przyprostyni. To znani muzycy regionu Kozła z Wielkopolski, którzy na zakończonym niedawno festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu zdobyli jedną z pierwszych nagród w kategorii kapel. Dzisiaj także nagrania zespołu Floating Sofa, który wystąpi już w piątek w Gdańsku na festiwalu Dźwięki Północy. Tymczasem powracamy jeszcze do nagrań Bachelan, czyli przedstawicieli młodej sceny muzyki tradycyjnej na Węgrzech. To jest zespół, który powstał z inicjatywy akordeonisty, czyli Ciombora Herediego. Skupia muzyków przede wszystkim wywodzących się z ruchu Tanzhas, czyli słynnych węgierskich domów tańca. Inspiracją dla grupy są przede wszystkim tradycje Kotliny Karpackiej, ale także ogólnie pojęta muzyka Węgier, Siedmiogrodu, a także romskich społeczności w Transylwanii. Artyści wzbogacają to wszystko o rytmy bałkańskie, no i dodają do tego sporo swojej fantazji. Wokalistką zespołu jest Anita Wręczan. Słuchaliśmy już dzisiaj nagrania zapowiadającego ich najnowszy album. Teraz natomiast powracamy do albumu Titkon, który ukazał się w roku ubiegłym. A zatem raz jeszcze. Bachelan.

Bachelan i muzyka z Węgier. No a teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Wielkopolski. Przed nami spotkanie z artystami reprezentującymi region Kozła, czyli Martyną Żurek i Adamem Kajzerem. To duet, który tworzy kapelę koźlarską Adama Kajzera z Przyprostyni. Podczas naszego ostatniego spotkania w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie zresztą artyści zdobyli jedną z pierwszych nagród w kategorii kapel, rozmawialiśmy m.in. o dojrzałości muzyków ludowych, o ciągłym uczeniu się, o wsłuchiwaniu się w innych muzykantów oraz odpowiedzialności za młodsze pokolenie. Posłuchamy także nagrań w wykonaniu kapeli. Będzie to walcerek Szocz Hildebranta Nadreńczyk, a także walcerek A w Podmoklach ze śpiewem Martyny Żurek.

0: Martyna Żurek.
1: Adam Kajzer.
2: Czyli kapela Adama Kajzera, w tym roku ze Zbąszynia.
0: No taki mały chochlik się wkradł. No w Zbąszyniu bywamy, to prawda. Zbąszyn jest sercem regionu Kozła, a my tradycyjnie z Przyprostyni, tam gdzie Adaś mieszkał, tam skąd, gdzie jego korzenie. No i my tradycyjnie z Przyprostyni, ale tak z Przyprostyni koło Zbąszynia.
2: Chciałbym zacząć od takiego prostego pytania. Co u was słychać? Co się dzieje w waszym duecie muzycznie, bo dawno was nie widziałem. Muzyka ludowa się chyba tak nie zmienia specjalnie, ale jak wy na to patrzycie?
0: Masz rację, że muzyka ludowa się nie zmienia. No to też nie tak, to prawda. Znaczy, dobrze, to inaczej może. My dojrzewamy, cały czas gramy, próbujemy, cały czas też uczymy się, szukamy źródeł i szukamy też jakby swoich takich źródeł, cały czas pracujemy nad tym naszym stylem. Myślę, że właśnie to nasze przysłowiowe żyć

0: to też wywiera jakiś wpływ na tą naszą muzykę, bo jednak tak jak zawsze byliśmy na siebie jakby otwarci i siebie słuchaliśmy, teraz przez to, że mamy troszeczkę mniej czasu na spotykanie się na próby, no to te próby są bardziej takie intensywne i jeszcze bardziej staramy się po prostu złapać to, o co nam chodzi. Grywamy dla przyjemności, pojawiamy się w różnych miejscach dla przyjemności, pojawiamy się na różnych festiwalach. Nie z taką, co prawda, intensywnością jak kiedyś, ale myślę, że nie jest najgorzej, także ze sceny nie schodzimy i przede wszystkim spotykamy się i gramy dla siebie, co jest najpiękniejsze.
1: To aż trudno uwierzyć.
0: Tak, spotykamy się i gramy sobie na tych naszych próbach tak dla nas, tak po prostu.
2: A myślę, że jakby korzenie się nie zmieniły, nie? Jeśli wracając do tego twojego pytania od początku. Wiadomo, nasza stylistyka na pewno trochę się zmienia, bo mamy inne doświadczenia, mamy inne przemyślenia. Nie wiem, czasami w niektórych miejscach czegoś ujmujemy, jakby bo, nie wiem, za dużo mi się wydawało, że grałem, albo odwrotnie. Także to się zmienia, nie? Szlifujemy jakby, żeby to było takie przystępne, ale też nie było jakby przesycone tymi dźwiękami, nie? Żeby to człowiek mógł sobie spokojnie posłuchać. W tym sensie, że nie będzie to dla niego za dużo dźwięków, że ta muzyka będzie w miarę dla niego zrozumiała, nie? Tak myślę, że teraz najbardziej nad tym chyba pracujemy.
1: Martyna, od tego momentu, gdy jak cię poznałem, byłaś inkarnacją Franciszki Ciesiłkowej, to teraz jesteś już Martyną Żurek, która śpiewa po swojemu, tak myślę.
0: Śpiewam po swojemu, ale Franciszka cały czas we mnie siedzi i tak bardzo bym chciała wrócić i wrócę. Wrócę z tymi opracowaniami jej pieśni, bo tak naprawdę tak, to jest to, tak jak mówisz, ja już przez te lata, przez ten czas, zbierając też doświadczenia od innych śpiewaków, śpiewaczek, no i też właśnie jakby całe moje życie ukształtowało już ten mój, nie? Że ja już nie naśladuję, tylko po prostu jadę swoje. Nie to, żeby kiedyś mnie tam nie było, natomiast jak masz takiego mistrza, to faktycznie przez ten początkowy czas, no to jak jesteś tak bardzo pod jego wpływem, czyli mówię o tej inspiracji właśnie Ciesiłką. Tak, teraz śpiewam Martynę Żurek I też nad tym pracuję i cały czas jakby drążę, dociekam, jak to ma finalnie wyglądać. I zobaczymy, co z tego dalej będzie.
1: Uczysz dużo?
0: Nie uczę. Nie uczę. Nie mam uczniów, uczennic przez to, że ja mam taki specyficzne do tego podejście. Ja jeszcze chcę popracować nad swoim warsztatem. I jak będę miała tych uczniów, uczennice, miałam, to prawda, ale teraz jakby nie mam przez to, że wiem, że nie mogłabym poświęcić tyle czasu, ile faktycznie trzeba byłoby poświęcić takiemu uczniowi. A po łebkach nie chcę robić, bo to, że my się nauczymy czegoś na występ czy na jakiś konkurs, to jakby nie o to mi w tym wszystkim chodzi. Ja myślę, że jeszcze przyjdzie czas, że ci uczniowie będą i mam nadzieję, jak Bóg da, kiedyś tu przyjechać faktycznie, może jako Busia już, z jakimiś tam uczniami, uczennicami, którym faktycznie poświęcę tyle czasu, tak jak mi poświęcali czasu i będę w stanie się temu oddać tak na 120%.
1: Adama, ty jak się czujesz? Uważasz, że masz już swój styl? Odważysz się tak powiedzieć? No bo może zacznijmy od tego. Ty miałeś też jakichś mistrzów, których podziwiałeś, prawda?
2: Znaczy ogólnie w regionie Kozła najbardziej chyba takim znanym mistrzem to jest Śliwa Koźlarz, nie? No na pewno jego, ale wiesz co, ja uczyłem się od każdego tak naprawdę. Ja na każdym występie, gdzie miałem okazję kogoś posłuchać starszego, nawet nie starszego, bo często jest tak, że nawet młodsze wykonania potrafią być fajne, albo cię czymś zaskoczyć, albo mieć coś w sobie pozytywnego, co możesz wynieść z tego. Ja po prostu uczę się na każdym występie, nawet wiesz, teraz jak grał Łukasz na przykład, no to na pewno sobie obejrzę też jego występ. Łukasz Piątek, też koźlarz od nas i na pewno sobie obejrzę na przykład, bo jestem ciekaw, jak zagrał. Może coś fajnego tam mi się spodoba, co będzie można wpleść w swoje granie, nie? Że teraz jakby grać jego stylem, grać swoim stylem, ale po prostu mi się wydaje, to jest jak na każdym instrumencie, wiesz? Każdy podgląda innych, że można coś fajnego znaleźć. Kiedyś też tak było, nie wiem, w śpiewakach, czy też no, ludzie z różnych stron śpiewali muzykę jakby, ale też znajdowali te takie rzeczy, które możesz wpleść jakby, bo są fajne, te zagranie jest fajne. Tutaj fajnie, że był gol, a nie przykład, nie było innego dźwięku. Tak wiesz, małe zmiany, które potrafią dużo jakby zrobić. Dużą robotę w takim

0: sensie do słuchania słuchaczowi, żeby było fajnie. No i mi też, żeby było fajnie, nie? No bo na tym też polega, żebym ja miał przyjemność z tego grania, nie?
1: Ale jest jakaś konkurencja trochę? No jesteśmy na konkursie tutaj.
0: Konkurs to są wyścigi, to tu jest konkurencja, chyba na tym to polega, nie? Jak są wyścigi, no
1: obserwujecie się, ale też czy istnieje tak, co, jakieś takie napięcie pomiędzy koźlarzami?
0: Nie, znaczy się ja w ogóle tego...
1: Kogo zaproszą, nie, albo kto lepiej zagrał, czy to...
0: Nie, no, znaczy się inaczej. Może ktoś na to tak patrzy, ja akurat nie patrzę na to w ten sposób. Ja po prostu patrzę, żeby pracować nad sobą, żebym ja w swojej głowie myślał o sobie pozytywnie, w takim sensie, że zrobiłem wszystko, żeby było jak najlepiej. A mi się wydaje, że to jednak publiczność i ludzie, którzy tego słuchają, najbardziej ocenią, czy im się podobało, czy nie, tak naprawdę.

0: Jak oceniacie w waszym regionie zainteresowanie tego już młodszego pokolenia? Będzie ta tradycja przekazywana, tak jak powiedzmy na was to jakoś tam kiedyś spadło i niesiecie teraz ten kaganek, to jak to jest? Czy...
1: Ja uważam, że to się obroni, dlatego że może teraz jest trochę mniej uczniów, ale zawsze to jest jakaś taka fala, że tak powiem. Czasem jest więcej i czasem jest mniej tych uczniów. Teraz może trochę jest mniej tych uczniów, ale myślę, że jakby stowarzyszenie i w ogóle tacy działacze spróbują ściągnąć dzieciaki, czy tam nawet starszy, bo nawet są takie osoby, które starsze, które wracają do grania, więc wydaje mi się, że te starania idą jakby w dobrym kierunku. Może teraz, może jest trochę dołek.
0: Znacie takich młodych koźlarzy? No, to tak, jakie to są najmłodsze osoby? 10 lat czy mniej,
1: najmłodsze,
0: czy więcej?
1: Nie wiem. To nie wiem, no, ale to, jak ja kojarzę, to jest na przykład Zosia Obst. Tak najbardziej chyba z tych teraz. No bo wiesz, jednak zawsze tak było, jednak, że jednak facet niby miał grać na
0: koźlarki, to nie kojarzę.
2: Kapela dziewczyn z Babimostu, tak. Weronika Kokocińska, Angelika Drozda i Marta Kokocińska. Tak.
0: Istnieje kapela?
2: Nie, niestety. Niestety, no właśnie, a dziewczyny grały na kozłach. Ciężko jest mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo nie jestem... No bo nie wiem, nikt nie wie, nie? Wiem, że są robione ku temu starania, wiem, że teraz młodzi są, ale tak naprawdę to jest tak, jak wczoraj Michała Muławskiego na seminarium zapytano, ilu uczył, a on mówi, że trzeba liczyć, rozgraniczyć w tej liczbie, ilu uczył, a ilu wyuczył. I teraz jest pytanie, ile tych osób zostanie, ile tych osób faktycznie zasili to nasze środowisko, ile osób będzie bardzo dociekliwych, tak jak my kiedyś byliśmy,

0: nadal jesteśmy bardzo dociekliwych w zachowaniu tego stylu. Ilu koźlarzy faktycznie złapie ten flow, żeby wszystkie te smaczki, tak żeby ten repertuar po pierwsze nie ubożał i żeby ta maniera wykonawcza też nie ubożała, bo o to chodzi, bo odegrać, a zagrać to też są rzeczy, więc ja za to gorąco trzymam kciuki i tak sobie patrzę, bo ten festiwal jest takim, zawsze taką retrospekcją trochę. No i tak patrzę sobie, dzisiaj rano się obudziłam i taka refleksja mnie naszła, że jak patrzę tak po tych podcieniach, po tych wszystkich kawiarenkach, to tam na tych krzesłach, niekiedy pustych, niekiedy zajętych, jest tyle po prostu, wiecie, w naszej wyobraźni ludzi, którzy tu byli z nami. Ci wszyscy, których już teraz nie ma, że tu widzisz, że to a tutaj siedzieliśmy z Leonardem, a tu z panem Heniem Adaś ma zdjęcie i tego, a tu pan Sławek Pawliński był, a tutaj gdzieś profesor Linet się przechadzał. My mieliśmy doskonałe wzorce. Pan Kaziu Budzik, który jest jeszcze między nami, mówię, pan Sławek Pawliński, który jak lew walczył o to, żeby ten nasz folklor nie został nakryty czapką, żeby ci młodzi podczas na przykład takich konfrontacji kapel dudziarskich w Poznaniu organizowanych, to było dla nas organizowane, my jako dzieciaki żeśmy tego może nie rozumieli, ale ci profesorowie, ci ludzie, którzy mieli styczność z tą żywą muzyką, mieli styczność z tymi muzykami, o których my teraz rozmawiamy, o Tomaszu Śliwie, tak, to oni ich znali, pan Kaziu Budzik przecież no, uczył się, tak, to byli ludzie, którzy z pierwszej ręki starali się przekazać nam, pan profesor Linet, który z pierwszej ręki, on przecież był na badaniach terenowych, egzystował z tymi koźlarzami, skrzypkami, śpiewakami, tancerzami, ze wszystkimi. My mieliśmy doskonałe wzorce, o czym nie można zapominać, nie można nakryć tych ludzi czapką, bo tak jak mówię, wielu, wielu, wielu, oprócz tych, których zawsze wymieniamy, oprócz tego naszego mistrza Leonarda Śliwy, oprócz mistrza Skotarczyka, oprócz mistrza Przątki, oni wszyscy walczyli o to, żeby te dzieciaki, żeby jeszcze nie tylko samo granie, czy ten kontekst, żeby łapać ten kontekst. I ja mam głęboką nadzieję, że dojdą do głosu też osoby, które właśnie tym dzieciom przekażą ten kontekst.
1: Ta odpowiedzialność już teraz leży na was, dlatego was o to pytam bezczelnie.
0: Zgadza się, ta odpowiedzialność jest dla nas, ale jeszcze musimy mieć jakby możliwość przede wszystkim, prawda, bo owszem, my jak najbardziej, nie, ale to jeszcze musisz mieć taką możliwość jakby wypowiedzenia się. No i jeszcze musi być ktoś, kto będzie chciał tego słuchać. Natomiast tak, mam nadzieję, że nie zapomnimy o tym, co jeszcze oprócz tego wszystkiego ważne, czyli o tym kontekście, w którym to kiedyś było osadzone, bo umówmy się, teraz kontekst jest zmieniony. Oczywiście jest nowy, wzdychasz.
1: Nie możemy oczekiwać od ludzi, że będą teraz chodzić i śpiewać pieśni pasterskie, wypasając owce. No,
0: oczywiście, że tak, ale
1: to już nie wróci.
0: O tym wiedzieli i może to też pomoże.
1: Chociaż nie wiem, właśnie może wróci.
0: No właśnie, ale może to, że będą wiedzieli, że ta pieśń kiedyś była śpiewana przy wypasaniu owiec, pomoże im złapać ten styl, o którym żeśmy rozmawiali od początku i pomoże im znaleźć siebie w tym wszystkim. I może to jest tak, jak mi kiedyś opowiadali i tak dalej, i tak dalej. No to ja się właśnie tak małymi kroczkami odnajdywałam. Ja czułam, jak ten deszcz na mnie pada, jak ta rosa, jak ją dotykam. I może przez to jest właśnie takie, że tak powiem, prawdziwe stara się być, jest. I że jakby właśnie to jestem ja w tym wszystkim. Że ja czuję ten wiesz, wiatr, czuję to, że na przykład, nie wiem, że ktoś się na te gody, rozumiesz, wybiera, a już nie ma siły i tak naprawdę żegna się ze światem. Może dlatego, że się tak wczuwam i wiem, o co chodziło, bo te pieśni na przykład też nie mają łatwych tych tekstów, bo to nie można tego dosłownie rozumieć, prawda?
1: To też jest jakieś tam wyzwanie, nie? Żeby te dzieciaki rozumiały nagle, o co tu w ogóle chodzi.
0: Czat ci tego nie powie,

śpiewała i grała także na skrzypcach. Martyna Żurek to nagranie z tegorocznego Kazimierza kapeli koźlarskiej Adama Kajzera z Przyprostyni. Na koźle weselnym grał oczywiście Adam Kajzer. Przypomnijmy, to jest także zespół, który w tym roku otrzymał jedną z pierwszych nagród właśnie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Nagrodę w kategorii kapel. No i zapraszam Państwa teraz jeszcze na zakończenie do Gdańska, bo na Festiwalu Dźwięki Północy, który rozpoczyna się za dwa dni, wystąpi już w piątek bardzo ciekawy zespół łączący artystów z Danii, Finlandii i Szwecji. To Floating Sofa. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Czerwca minęła 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza, jednego z najwybitniejszych pisarzy i poetów XX wieku. Przypominamy więc wspomnienia przyjaciół noblisty, wydawcy Jerzego Ilga i poety Bronisława Maja. Dziś opowieść o Miłoszu amerykańskim, o tym jak wyglądały odwiedziny w słynnym domu poety w Berkeley i jak Amerykanie postrzegali twórczość naszego noblisty.
2: Miłosz polską poezję uważał i zresztą mówił o tym wprost za swoje gospodarstwo. To było niezwykłe. On się tak radował, jeśli coś się wokół tej poezji i wewnątrz niej działo dobrego, intensywnego, pięknego, nowego. Pamiętam, byłem w 96 roku w Ameryce. Mieszkałem wtedy pierwszy raz dłużej u Miłosza w Berkeley. I wtedy nastąpiła tragedia sztokholmska. Wisławy Szymborskiej dostała Nagrodę Nobla. On był przeszczęśliwy. Byliśmy już wcześniej umówieni, mieliśmy mieć takie czytanie we dwóch tylko, co się nazywało Polska Szkoła Poezji, o czym warto też powiedzieć. Ten termin jest wymyślony przez Miłosza i on funkcjonuje w Ameryce, a nie w Polsce. Miłosz zrobił nadzwyczajnie wiele dla popularyzacji polskiej poezji. Już nie mówię o tym, że bardzo wielu autorów tłumaczył. I to spotkanie, które mieliśmy na Uniwersytecie w Kalifornii, zmieniliśmy jego tytuł na Polska Szkoła Poezji ze szczególnym uwzględnieniem Szymborskiej. To było dosłownie 2 czy 3 dni po ogłoszeniu tej Nagrody Nobla. Był szczęśliwy.
3: No to Susan Sontag powiedziała, że Ameryka miała w XX stuleciu dwóch wielkich poetów. To był Joseph Brodsky i Czesław Miłosz. A ja miałem to szczęście, że w ciągu właściwie 7 lat czterokrotnie odwiedzałem Miłosza w jego domu na Grizzly Peak. W 96 roku mieszkałem tam kilka tygodni, zbierając materiały do kalifornijskiego numeru naszego pisma Na Głos. I Miłosz bardzo w tym ochoczo uczestniczył. Kiedy przyjechałem, to zastałem na swoim biurku w studio tam ogrodnika, gdzie mieszkałem, taki plan wizyty. Za 4 dni miało być party wydane z tej okazji, aby potem jakiś mój wykład i tak dalej, i tak dalej. Na to party on zaprosił wszystkich miejscowych ludzi, których uważał, że dobrze byłoby, gdybym poznał. Poetów, redaktorów, profesorów. Wtedy poznałem Jane Hirschfield, Boba Hassa, jego przyjaciół, poetów. I oni sobie potem mnie jakby podawali dalej, a Czesław wieczorem siadaliśmy do komputera. On się łączył z modemem biblioteki uniwersyteckiej. Ja mówię, może poflirtujemy z Gladys, panie Czesławie. To było imię tego modemu. I to było wzruszające, jak ten stary człowiek kręcił kółeczkiem tego małego laptopa, łączył się z katalogiem biblioteki, zamawiał książki, o które prosiłem, które wskazywałem i rano jechaliśmy z Carol na campus i przywoziliśmy taki stos książek, które mogłem kserować na jego werandzie. Miał taką starą, wielką kserokopiarkę. No i on był zachwycony, mówi, bo on rzeczywiście te lata strasznej samotności tam spędzał w takim benedyktyńskim trudzie. Odpędzał depresję, odpędzał jakoś tę samotność właśnie nie tylko pijąc do lustra, ale przede wszystkim pracując. Niesamowicie dużo czytając, pisząc, tłumacząc. Ale wtedy on taki zbudowany tą moją pracowitością mówił, panie Jerzy, gdybym ja tu pana miał ciągle, to byśmy dokonali tu niebywałych rzeczy. O panu można powiedzieć to, co powiedział Stalin o Hitlerze. Dzieławoj mużyk. Ja mówię, no dziękuję bardzo za taki komplement. Ale musiałem wracać.

0: Wieczorem, najpóźniej koło 8 San Francisco, gdzie chętnie bym się jeszcze po jakichś klubach jazzowych powłóczył, bo Czesław już krążył jak taki rozdrażniony niedźwiedź grizzly po tym swoim niedźwiedzim szczycie. I no, gdzie pan się podziewa, bo czekał już z butelką whisky, z dwoma szklaneczkami, żeby zapaść w fotele i móc gadać o sprawach polskich, o których z Carol no, nie mógł tak. Ona była cudowną przyjaciółką, opiekunką, towarzyszką życia, także jakby agentem. Ale o jego sporach z Nowakiem Jeziorańskim czy z Londynem on z nią rozmawiać nie mógł, więc każdy gość z Polski był tam bardzo wypatrywany i do późnej nocy toczyły się te rozmowy, z których niestety żałuję, że tak niewiele pamiętam. Takich nocy przegadanych było bardzo wiele i zostało po nich wrażenie czegoś szalenie istotnego, ważnego, ale one się niestety zacierają.
1: Jeśli chodzi o Amerykę, Miłosz, o czym nie mieliśmy pojęcia, dopóki nie byliśmy tam w Ameryce. Miłosz był przez amerykańskich poetów traktowany jako no, guru, jako mistrz, absolutny mistrz. W 1998 roku był taki wielki czterodniowy czy pięciodniowy festiwal w Claremont pod Los Angeles poświęcony właśnie poezji Miłosza. Wzięli w tym udział wszyscy, prawie wszyscy, najwięksi amerykańscy poeci i krytycy łącznie z papieżycą krytyki amerykańskiej Helen Wendler. I wtedy dopiero, myśmy nie mieli świadomości tego, wtedy dopiero było widać, że dla Amerykanów Miłosz jest takim no, ich Mickiewiczem. To było niezwykłe zupełnie.
0: Wszyscy ci poeci, których poznawaliśmy, mówili o tym, jaki wpływ wielki wywarła na amerykańską poezję antologia Postwar Polish Poetry, opublikowana przez Miłosza w 1965 roku i uzmysławiająca, że poezja może mówić nie tylko o jakichś poranionych uczuciach, o jakimś zbolałym ego, ale może mówić o sprawach istotnych, może mówić o relacji człowieka z Bogiem, z historią, może naprawdę wyręczać, jak Czesław mówił, współcześnie wyręczać teologię, zadawać te pytania najważniejsze. On uzmysłowił Ameryce, że poezja może być czymś szalenie ważnym i poważnym. I bardzo wielu tych największych amerykańskich poetów, których potem mieliśmy szczęście poznać, no, przyznawało się do tego wpływu i do tego, jakie znaczenie miał dla nich Miłosz. I świadectwo tego dali właśnie w czasie tego festiwalu Miłosza, kiedy czytali na jego cześć wiersze, kiedy wygłaszali o nim eseje, kiedy on w słuchawkach przez te 4 dni przysłuchiwał się tym obradom, a sam na koniec uraczył nas wspaniałym czytaniem wierszy. Bronek tutaj ma przed sobą amerykańskie wydanie antologii Wypisy z Ksiąg Użytecznych, która po angielsku nazywa się właściwie jeszcze ładniej Book of Luminous Things, czyli Księga Rzeczy Świetlistych.
1: Byłem właśnie wtedy u Miłosza, mam na dedykacji datę, 21 października 1996 roku mieszkałem w Berkeley u niego, kiedy poczta przyniosła pierwszy egzemplarz Księgi Świetlistych Rzeczy, oczywiście po angielsku. I to była księga wierszy od starochińskiej poezji aż do poezji współczesnej. Miłosz przykładał do tego niesłychaną wagę. Uważał, że to jest jakby pokazanie drogi nie tylko poetom amerykańskim, ale w ogóle całej poezji, że poezja jest czymś istotnym, że może zapisać, utrwalić, ocalić rzeczywistość. On to traktował z całą taką śmiertelną powagą. Pamiętam, jak się tym egzemplarzem pierwszym radował. Mam tu taką dedykację Bronkowi Majowi, któremu się ta książka należy, jakby był poetą chińskiej dynastii Tang. I to było dla niego naprawdę coś istotnego. On uważał to za swoją powinność, żeby być takim przewodnikiem, być takim guru. Jeszcze jedna historia jest tutaj ważna. On nadzwyczajnie cenił poezję Anny Świerszczyńskiej, przetłumaczył wiersze Anny Świerszczyńskiej na angielski, doprowadził do wydania tego zbioru. Oczywiście musiał zmienić Świerszczyńskiej nazwisko, bo wiadomo, że normalny Amerykanin nie jest w stanie wypowiedzieć nazwiska Świerszczyńska i tam to brzmiało Anna Sfir i był przekonany, że kontakt z tą poezją zmieni całkowicie tę konfesyjną amerykańską poezję, która zajmuje się sprawami w gruncie rzeczy błahymi. A tutaj było to coś nadzwyczajnie mocnego, intensywnego. No, takie doświadczenie zapisuje też poezja Świerszczyńskiej. Był bardzo zawiedziony tym, że to się w pewnym sensie nie powiodło. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób on nas czyli

0: swoich, by tak rzec, żołnierzy czy członków tego swojego gospodarstwa traktował? Traktował właśnie jak taki surowy, ale sprawiedliwy ojciec. Ja pamiętam kiedyś po, no jednak, takiej intensywnej do rana przy whisky rozmowie tam na Grizzly Peak w Berkeley, na drugi dzień śmiertelnie skacowany, kac gigant, to nie jest gentleman, przypominam, leżałem i Miłosz wylazł z nory swojej, stanął nade mną i właśnie bardzo surowo powiedział: wstawać i do roboty. Jak ja bym tak leżał, to bym nigdy nic w życiu nie napisał. I mówię o tym dlatego, by pokazać, że on w taki sposób też potrafił na najniższym zupełnie poziomie, także prywatnej rozmowy z poetą, którego akurat tłumaczył, czy z innymi poetami, tutaj o to gospodarstwo dbać. Wymyślał, o czym mówił wspaniale Jerzy Ilk, wymyślał rzeczywiście takie no, niezwykłe wydarzenie, jak te festiwale, ale też, i to jest coś ogólnego, coś o no, niemalże historyczno-literackim znaczeniu, ale też na takim poziomie zwykłego kontaktu czuło się, że to jest ten surowy, ale czuły, sprawiedliwy ojciec, dowódca oddziału, który ruga najleniwszego i najokropniejszego członka swojego oddziału, ale ruga jako właśnie taki dobry dowódca i ojciec. To było coś no, wspaniałego, cudownego, to był dar.
1: Pamiętam, że lubił spotkania autorskie w takim pokoiku na tyłach Gołębiej, w Gołębniku na Polonistyce, kiedy przyjeżdżali tutaj Amerykanie. Adam Zagajewski dzięki swojej pracy na Uniwersytecie w Houston stworzył razem z Edem Hirschem czterokrotnie takie seminaria Amerykanie w Krakowie. Przyjeżdżała tutaj czołówka amerykańskich poetów, za każdym razem pięcioro. I najlepsi studenci, bardzo zainteresowani polską poezją i historią, i zresztą z tego grona potem powstało kilkoro już znaczących, wybitnych tłumaczy, jak Alisa Wales czy Mira Rosenthal. Miłosz był dla tych studentów amerykańskich kimś niewiarygodnym, takim, że to wszystko, o czym oni czytali z podręczników historii, to wszystko raptem uświadamiali sobie, że on dotknął własnym ciałem, przeżył, doświadczył, pamiętał pierwszą wojnę, pamiętał rewolucję październikową, pamiętał oba powstania w Warszawie, doświadczył i faszyzmu, i komunizmu, tych totalitarnych, tych. Wreszcie jego udziałem był los dla 20. stulecia, no bardzo znamienny los emigranta, tułacza, Exula. Więc dla nich on był taką personifikacją tej wielkiej historii 20. stulecia i słuchali go z zapartym tchem, a on znakomicie w tej roli się czuł i nawet mówił, że bardziej jest jako poeta doceniany, lubiany, ma żywszy kontakt z młodymi czytelnikami w Ameryce niż w Polsce. To, że uchodził tam za poetę amerykańskiego, to było dla niego coś szalenie takiego, z czego był dumny.
0: Kiedy w 1996 roku mieliśmy to wielkie czytanie na Uniwersytecie Kalifornijskim, to z Miłoszem i z Bobem Hasem, to było przypomnę kilka dni po tym, jak Sława Szymborska dostała Nagrodę Nobla, Miłosz szczęśliwy z tego powodu. Skończyliśmy to czytanie, opadli nas potem dziennikarze i ja widzę w pewnym momencie, że Miłosz wściekł, absolutnie miał taką minę wściekłego niedźwiedzia, wybiega stamtąd, to był pewien skandal. I dlaczego? Biegniemy do windy, potem do samochodu. Karol tłumaczy, że Czesław, nie możesz teraz wyjść. Tam są wszyscy, czekają na ciebie. Prezydent uniwersytetu. No, miałeś jeszcze wiele powiedzieć. Mieliśmy jechać potem na kolację w takim mniejszym już gronie i Miłosz wtedy tylko wycedził dosłownie jedno słowo. Home. Do domu. Zajechaliśmy do domu, weszliśmy, bardzo skromny ten dom na Grizzly Peak. On stanął na środku, na dole w salonie i nagle otworzył ramiona i po polsku powiedział: a teraz Bourbona i mówimy po polsku. On był po prostu wściekły, że ci dziennikarze zadają mu nieistotne, głupie, świadczące o kompletnej ignorancji pytania. On tego nie mógł znieść. Dla niego rozmowa miała sens wtedy, kiedy dotyczyła czegoś naprawdę ważnego. To mogły być różnego rodzaju ważności, istotności, ale nie lubił tego, co Amerykanie nazywają small talk, takiego gadania o niczym. I tak było właśnie we wszystkim, co robił. Miało się poczucie, że rozmawiając z nim, będąc z nim, jest się w jakimś

0: jakimś takim no, najgłębszym, najżywszym, najistotniejszym nurcie rzeczywistości.
1: Tak Jerzy Ilk i Bronisław Maj wspominali swój pobyt u Czesława Miłosza w Stanach Zjednoczonych. Jest to nagranie Kingi Michalskiej z 2019 roku.

0: minęła 13:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu masacyjki.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Trwa przygotowanie dokumentacji przed rozpoczęciem budowy nowej siedziby Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Rok temu prezydentka Gdańska i marszałek województwa pomorskiego podpisali list intencyjny, w którym zobowiązali się do dołożenia starań do budowy teatru operowego na Placu Zebrań Ludowych, mówi Zbigniew Canowiecki, inicjator Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Metropolitarnej Opery Bałtyckiej.
2: Dotrzymują absolutnie słowa. Pani prezydent Dulkiewicz podjęła działania związane z uzgodnieniem z radnymi i całą tą procedurą ewentualnie przekazania tych terenów pod budowę opery, a marszałek województwa dał pieniądze na realizowany właśnie program funkcjonalno-użytkowy opery.
3: Planujemy zakończyć program pod koniec listopada i równolegle przygotowujemy dokumentację do Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego, który ogłosimy niezwłocznie po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, czyli przełom 2026-2027.
0: Dodała Magdalena Zabłotna, zastępczyni dyrektora Opery Bałtyckiej. Nowa siedziba ma kosztować między 800 milionów a miliard złotych. Planuje się, że nowy gmach opery może zostać otwarty w 2032 roku. W Warszawie rozpoczęła się największa na świecie konferencja muzykologiczna poświęcona badaniom nad muzyką średniowiecza i renesansu. W jej ramach dziś wieczorem zabrzmi muzyka późno-średniowiecznego Krakowa. Wystąpi zespół La Morra, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Program Krasne Barszo oparty jest na XV-wiecznych rękopisach muzycznych związanych z Krakowem. Publiczność usłyszy m.in. dzieła Mikołaja z Radomia i Piotra z Grudziądza oraz anonimowe kompozycje zachowane w najważniejszych źródłach polskiej muzyki dawnej. Zespół wystąpi pod kierownictwem Koriny Marti i Michała Gądki. Początek o 19:00 w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Wstęp jest wolny. W Poznaniu trwa 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, czyli słynny Animator. Największy tego typu festiwal w Polsce przybliża sztukę animacji, odkrywa jej korzenie, pokazuje najnowsze trendy i innowacje, a także łączy film animowany z różnymi dziedzinami sztuki i nauki. Tegoroczne hasło To Be Human zachęca do refleksji nad człowieczeństwem i relacjami, mówi dyrektorka festiwalu Joanna Piotrowiak.
4: Myślę, że na bardzo wielu przestrzeniach można zadawać sobie to pytanie. Jednym z nich jest na pewno duży udział sztucznej inteligencji w tym, co teraz jest częścią naszego życia i poszukiwanie odpowiedzi na to, do którego momentu to, co tworzymy, jest autentyczne, jest dotknięte tym właśnie ludzkim dotykiem, ludzką myślą i ludzkimi emocjami, co jest też prawdziwe, co jest prawdziwie ludzkie.
0: Wydarzenia 19. Międzynarodowego Festiwalu Animator w Poznaniu odbywać się będą do 12 lipca. Grecja chroni turystów przed inwazyjnymi rybami-królikami.

0: Przy wybranych plażach montowane są pływające bariery, które mają ograniczyć kontakt kąpiących się z tym gatunkiem. Ryby, króliki coraz częściej pojawiają się we wschodniej części Morza Śródziemnego, między innymi z powodu globalnego ocieplenia.
1: Ryby króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co

0: kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Eubea w pobliżu Aten i, jak podkreślają greckie służby, ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: I to już wszystko w tym serwisie, kolejno o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
4: Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
5: Iosif Wissarionowicz Stalin.
6: Mówią Polacy do Polaków.
7: Niech żyje Polska!
8: Jeśli Polska nie istnieje, that is still true.
9: A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
10: Ślady pamięci.
11: W Śladach Pamięci witamy Państwa.
12: Rafał Habielski
11: i Andrzej Mietkowski. Dziś wracamy do zdarzeń sprzed pół wieku, do robotniczego buntu po drastycznych podwyżkach cen w końcu czerwca 76 roku. Wtedy władza cofnęła się. Premier Jaroszewicz odwołał operację cenową, ale represje wymierzone w protestujących w Ursusie, Radomiu, innych ośrodkach przemysłowych przybierały na sile. Zatrzymania, aresztowania, ścieżki zdrowia, czyli pałowanie, procesy, wyroki. Tak Zygmunt Michałowski, od kilku miesięcy nowo mianowany dyrektor Radia Wolna Europa, opisywał kontekst wydarzeń z czerwca 76.
13: Przypomnę może pokrótce wydarzenia ostatnich miesięcy, występujące od dłuższego już czasu, poważne braki w zaopatrzeniu w żywność, protest robotniczy 25 czerwca po zapowiedzi podwyżki cen, wycofanie tej decyzji przez władzę, represje wobec uczestników demonstracji, procesy robotnicze i jednoczesne lansowanie hasła konsultacji społeczeństwa. Wszystko to stworzyło w Polsce nową sytuację.
12: To była także nowa sytuacja dla radia, dla rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To nie jest pierwszy konflikt między władzą a społeczeństwem, ale zdawano sobie sprawę z tego, że ten konflikt będzie miał konsekwencje poważniejsze niż dotychczasowe, że on przybierze formę jakiegoś w miarę zorganizowanego oporu. I radio musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma reagować na takie wypadki. Czy będzie stacją o charakterze informacyjnym, to znaczy będzie przekazywało odbiorcom, słuchaczom informacje, których nie dopuszcza do obiegu władza komunistyczna, no czy będzie odnosiło się w aktywny sposób do tych wydarzeń, to znaczy inspirowało. Michałowski stał na stanowisku, że raczej radio powinno dostarczać informacje, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że to było mało. Propaganda całkowicie, czy prasa, czy media całkowicie uzależnione od władzy właściwie były, no cały czas zresztą, ale wtedy to widać w sposób wyjątkowy zupełnie. W lecie 76 roku odgrywały tę rolę pasa transmisyjnego, prawda? Przekazywały do odbiorcy te komunikaty, te interpretacje, które z punktu widzenia władzy były jej na rękę.
11: Czerwiec 76 to był też moment przełomowy, ponieważ po raz pierwszy doszło rzeczywiście do zjednoczenia różnych zupełnie środowisk robotniczych protestujących w Radomiu Ursusie, inteligenckich, wielkomiejskich z Warszawy, studentów, profesorów, intelektualistów warszawskich, pisarzy, którzy w bardzo różny sposób, ale jednomyślnie potępiali władzę za brutalne stłumienie wystąpień w Radomiu. Wśród młodych, którzy podjęli się akcji pomocy prześladowanym w Radomiu, był Mirosław Chojecki. To fragment reportażu z Archiwum Polskiego Radia.

0: u schyłku życia Mirka Chojeckiego, który zmarł w roku ubiegłym.
1: Podwyżki premier ogłosił w Sejmie 24 czerwca, a już 25 protestowali ludzie w Radomiu, Ursusie, Płocku. Następnego dnia już radio, Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC zaczęły nadawać informacje o tym. Tego samego dnia premier odwołał podwyżki.
0: Na protestujących, jak mówiliśmy, runęła cała machina państwa, represje we wszelkich możliwych kategoriach. Tak po latach Andrzej Sobieraj, lokalny działacz wtedy opozycji, potem Solidarności, mówił, że władza chciała się zemścić na Radomiu, na mieszkańcach niepokornego miasta.
2: Nie tylko robotnicy odczuli na własnej skórze ten odwet, te represje stosowane po tych wydarzeniach. Pozostała atmosfera zastraszenia. Masowo ludzi zwalniano, dawano im tak zwane wilcze bilety. Ludzie nie byli bez pracy. Poza tym dużo było pobitych. Ci, którzy byli pobici, byli dodatkowo jeszcze straszeni, żeby po prostu nic nie mówili. To zastraszenie było tak duże, że w pierwszych dniach powstania Solidarności docieraliśmy do ludzi, żeby po prostu wyciągnąć na wierzch dla opinii nie tylko Polski, ale i świata, co się działo w Radomiu w 1976 roku. Docieraliśmy do rodzin tych bezpośrednio pobitych, pokrzywdzonych. Bali się nawet wówczas jeszcze mówić. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze pytanie to było takie, a co będzie, jak wy przegracie?
3: Władza ma w obszarze szczególnego zainteresowania Radom, ale generalnym celem tej polityki i medialnej, i tej, o której mówił Andrzej Sobieraj, jest zlikwidowanie tego protestu. Przekonanie tych, którzy brali udział albo którzy myśleli o tym, żeby się przeciwstawiać władzy, że ten omnipotentny jej charakter, ten aparat, którym ona dysponuje, represji i propagandy, jest tak wszechwładny, że nie ma sensu się opierać. No, dbając także o to, co można by określić mianem atomizacji, co jest celem, praktyką polityczną w partii komunistycznej w Polsce od dawna już, prawda? To znaczy, żeby z jednej strony mówić o sojuszu i używać tego tej formuły uogólniającej wtedy w 70-tych latach społeczeństwo socjalistyczne, ale właściwie żeby izolować te warstwy społeczne, te grupy społeczne od siebie, prawda? Robotników, rolników, czy tak zwaną inteligencję pracującą. I to dawało możliwość rozgrywania czy prowadzenia polityki wobec tych środowisk ze świadomością tego, że inne grupy nie przyjdą z pomocą, nie upomną się, że to wszystko będą konflikty izolowane, które tym bardziej będą łatwiejsze do wygrania dla władzy, bo ona zawsze będzie mogła dysponować większą ilością siły. Ranga Radomia, znaczenie tego, co się stało w czerwcu 1976 roku, sprowadza się do tego, że ta polityka powoli się kończy, prawda? To znaczy, że ona napotyka na ideę solidarności społecznej.
0: Z Warszawy zaczynają jeździć na radomskie procesy przyszli działacze opozycji demokratycznej, już w tym momencie zdeklarowani przeciwnicy praktyk PRL-owskich. Ważny głos Jan Józef Lipski, to działacz Klubu Krzywego Koła, animator rozmaitych protestów, między innymi współorganizator Listu 34 kilkanaście lat wcześniej, na początku lat 60. To był, przypomnijmy, protest przeciw samowoli cenzury w PRL. Otóż Jan Józef Lipski, już niedługo współorganizator KOR-u, opowiada o radomskich procesach, ponieważ był naocznym świadkiem tego, co działo się wówczas 100 kilometrów od Warszawy.
4: Pierwsze takie ekipy młodzieżowe, które tam pojechały, były zatrzymywane, chłopcy i dziewczyny byli zatrzymywani, a dwóch chłopców nawet było mocno pobitych. W rezultacie trzeba było, żeby już nie tylko ta młodzież jeździła. No i wtedy po raz pierwszy zapoznałem się z takim 4-8, które spędza się, 4-8, czyli zatrzymanie na 48 godzin, tak się u nas mówiło. Wtedy po raz pierwszy zapoznałem się z takim aresztem, jaki można sobie zobaczyć w Radomiu. Ja nie po raz pierwszy w życiu byłem zatrzymywany, ale trzeba powiedzieć, że na przykład, jeżeli się jest zatrzymywanym w warunkach super luksusowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na ulicy Rakowieckiej,

0: niebieski, co mi się dwukrotnie zdarzało, a nawet obiad się wtedy dostaje z kantyny oficerskiej, jeżeli tam jest się zatrzymanym, to już jest ta najwyższa klasa zatrzymania. To jest zupełnie co innego, niż gdy człowiek znajdzie się na dołku, jak to się mówi, w Radomiu, ze śmierdzącym kiblem w kącie, no i bardzo zatłoczonej takiej celi, gdzie no, ma się do czynienia z elementem wyłącznie kryminalnym.
1: No właśnie, chyba w najstraszniejszej sytuacji byli ci osamotnieni w takich ośrodkach jak Radom, Ursus, Płock, gdzie nie było w ogóle ani po stronie społecznej, ani po stronie aparatu bezpieczeństwa tej świadomości, że jest opozycja, są tacy, którzy trafiają czasami za kratki, no ale władza najwyższa każe ich po 48 godzinach wypuszczać, w związku z czym no, mają pewne gwarancje bezpieczeństwa. W dodatku powie o nich jeszcze, o ich zatrzymaniu Radio Wolna Europa. Radom, Płock, Ursus to była samotnia.
2: Tak, znaczy to jesteśmy przed powstaniem opozycji, której jednym z celów było właśnie dostarczenie wszystkim tym, którzy byli narażeni na to, że spotkają się w takich okolicznościach z władzą jakichś podstawowych informacji. One były, tego nie istniały w świadomości społecznej. Myślę tu o kodeksie postępowania karnego, o kodeksie karnym. Ale to jest dopiero przed. Mamy do czynienia z procesem takiego uświadamiania społecznego. To znaczy, że poza przekonaniem o tym, że system jest zły, poza przekonaniem tym, że można się mu przeciwstawiać, czy trzeba mu się przeciwstawiać, jeszcze trzeba być wyposażony w narzędzia, przy pomocy których ten opór będzie w miarę skuteczny, dysponować narzędziami, które będą miały funkcję samoobronną, które były na podorędzie, tylko nie umiano z nich jeszcze korzystać. A do tej pory, no tak jak powiedziałeś, ludzie są całkowicie osamotnieni, wtrącani do jakichś więzień z poczuciem, że się nigdy o nich, poza ewentualnie rodzinami, nikt się o nich nie upomni, bo nikt nie wie, co się z nimi stało, jaki jest ich los i na co są narażeni, znajdując się w tej sytuacji.
1: To było zarządzanie strachem. Dopiero za jakiś czas powstanie bezcenna broszurka Obywatela Służba Bezpieczeństwa, napisana przez mecenasa Jana Olszewskiego, przyszłego premiera, która będzie drukowana przez wówczas pracownika Instytutu Badań Jądrowych Mirosława Chojeckiego, w przyszłości założyciela, szefa, dyrektora niezależnej oficyny wydawniczej, i w ogromnych nakładach. Będzie to takie abecadło, elementarz dla przyszłych działaczy opozycji demokratycznej. Tymczasem nie ma jeszcze takich podręczników, nie ma jeszcze świadomości, jak się zachowywać, a mimo to młodzi ludzie z Warszawy przede wszystkim ruszają z pomocą do Radomia, opowiada jeszcze raz Mirosław Chojecki.
3: Objętych pomocą było chyba około 1000 osób, a grupa pomagająca było około 15-20 osób. Dostawali 10 lat. Pokazywali mi oni swoje plecy, swoje nogi, po prostu sinę. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak mogą żyć ludzie w Polsce. Woda była w jednej umywalce, tylko na korytarzu. Tak się rozeszła wiadomość w radiu, że studenci z Warszawy, bo to tak nazywano, jeżdżą do Radomia z pomocą. 30 września zostałem zatrzymany. Wzięli mnie, zamknęli.
2: Tak, to radio, o którym mówił Mirosław Chojecki, to oczywiście Radio Wolna Europa, które znalazło się w sytuacji, mówiliśmy o tym, no takiego, takiej pomocniczości, prawda, takiego przekonania o tym, że jego obowiązkiem jest poprzez informacje, nie zachęcanie do jakichś działań, ale poprzez informowanie, dodać otuchy, to znaczy dać nadzieję tym, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, że ta pomoc może, ona pewnie nie do wszystkich trafiła, ale w każdym razie może do nich trafić. A represje, ten los, który spotkał Chojeckiego i mu podobnych osób, które jeździły do Radomia, no jest dowodem tego, że władza uznała, że to jest szalenie niebezpieczne, prawda? No bo przecież oni na początku nie dysponowali jeszcze żadnymi środkami finansowymi. Oni chcieli dotrzeć do ludzi, oszacować, co też było trudne, bo Chojecki mówi o tym, jaka jest skala tych osób, które są represjonowane za czyny popełnione czy niepopełnione, no i zorientować się, w jakim sposób, w jakim zakresie można im udzielić pomocy. pomocy o charakterze prawnym i pomocy

0: finansowych. Więc jeszcze ta pomoc praktycznie rzecz biorąc na szerszą skalę nie była udzielana, albo się dopiero zaczęła, a władza wkroczyła, uznając, że obejmie represją nie tylko uczestników, ale tych, którzy pomagają uczestnikom.
1: Właśnie w takich chwilach, jak czerwiec 76 roku w Radomiu i Ursusie, jak wcześniej grudzień na Wybrzeżu, jak marzec 68, jak październik 56, właśnie w takich momentach słuchalność radiostacji wskakiwała na najwyższe poziomy. Słuchali w zasadzie wtedy wszyscy. Na antenie radiowej można było usłyszeć w Radomiu i Ursusie o głosach solidarności choćby intelektualistów z Warszawy, ale również reakcjach na te głosy solidarności, reakcjach zachodnich, ponieważ listy pisane, podpisywane w stolicy trafiały do Le Monde, do Die Welt, trafiały za ocean i były drukowane w zachodniej prasie, wywołując reakcje intelektualistów na zachodzie. Oto Wolna Europa z lipca 76 roku. Fragment listu niezależnych intelektualistów warszawskich przyszłych założycieli KOR-u.
2: 20 lipca bieżącego roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał wyrok w sprawie 7 uczestników demonstracji robotniczych, do których doszło 25 czerwca w Ursusie pod Warszawą. Uczestników tej demonstracji, jednej z najbardziej masowych w Polsce i której celem był protest przeciwko wydatnej podwyżce cen, skazano na kary pozbawienia wolności do lat 5. Rozprawa toczyła się w warunkach stanowiących zaprzeczenie zasady jawności przewodu sądowego. Na salę dopuszczono członków rodzin oskarżonych, podczas gdy całkowicie pozbawiono prawa wstępu zarówno dziennikarzy zagranicznych, jak i licznych przedstawicieli środowisk intelektualnych i studentów, którzy zgromadzili się przed wejściem. Robotników oskarżono o aktywny udział w czynach chuligańskich. Wszyscy obrońcy byli wyznaczeni z urzędu. Równocześnie odbył się proces w Radomiu uczestników tamtejszej masowej demonstracji. Na oskarżonych w tym procesie zapadły wyroki sięgające 10 lat pozbawienia wolności.
1: Takie protesty, takie formy wyrażania swojej niezgody na PRL staną się częste, staną się powszechne w nadchodzących latach.
0: Tak, inteligencja ma za sobą protesty przeciwko zmianom w konstytucji na początku 76 roku. To jest taki pierwszy właściwie niepraktykowany poprzednio, może od czasów listu 34, czyli od 64 roku niepraktykowany sposób wyrażenia swojego zdania nie poprzez jakieś instancje organizacji politycznych czy związkowych, czy twórczych, tylko wyrażających świadomość, będących formą świadomości, że obywatel w PRL czuje się osobą mającą prawo do tego, żeby dawać wyraz swoim przekonaniom. I to po raz kolejny zaczyna działać właśnie w lecie czy jesienią 1976 roku. To znaczy istnieje przekonanie nie tylko sprowadzające się do tego, że trzeba zaprotestować przeciwko metodzie reagowania na wystąpienia w Radomiu, te wyroki więzienia, które są całkowicie nieadekwatne do popełnionych czynów. Często te osoby były zatrzymywane przypadkowo, one były zatrzymywane na ulicy, one nie można było im udowodnić, że one cokolwiek zrobiły. Więc po pierwsze dlatego, no ale po drugie dlatego, że władza musi mieć świadomość, że ona nie jest bezkarna, to znaczy bez względu na to, jakie bezpośrednie skutki tego typu akcje przyniosą, musi liczyć się z tym, że będzie stawiana wobec opinii jasno wskazujących na to, że jakiejś części społeczeństwa, czy nawet jakiejś grupie te działania nie odpowiadają i uważa za stosowne przeciwko nim protestować.
1: Po pewnym czasie w wspomnieniach ówczesnych prominentnych działaczy aparatu bezpieczeństwa pojawiała się taka opinia, że władza wtedy odpuściła, że nie wyczuła tak naprawdę temperatury wydarzeń i konsekwencji, możliwych konsekwencji poluzowania śruby. No jednak lokalnie w takich miastach jak Ursus, Radom, władza ostro reagowała na przybywających z Warszawy przyszłych działaczy KOR-u, przyszłych działaczy opozycji. W sądzie w Radomiu dochodziło do scen zgoła nieobyczajnych jak na to miejsce.
3: Przed rozpoczęciem rozprawy

0: Chojecki pobity został na korytarzu sądowym przez grupę osobników reprezentujących, jak to się nazywało w języku oficjalnej prasy, słuszny gniew klasy robotniczej. Chojecki schronił się wówczas na sali sądowej, ale kilka godzin później, w czasie przerwy w rozprawie, ponownie stał się ofiarą rękoczynów. Znów gmachu sądu i to pod drzwiami posterunku policji. Świadkowie wzywali co prawda policję, ale bezskutecznie. Po raz trzeci Chojecki pobity został jeszcze tego samego dnia, w chwili gdy schodził na parter budynku będącego siedzibą Temidy. Chojecki nadal jeździł jednak do Radomia jako obserwator procesów i jeszcze kilkakrotnie spotykały go rękoczyny. Tak było na przykład 10 stycznia 1977 roku, kiedy to 10 osób, w tym znany obrońca mecenas Siłanowicki, zostało zaatakowanych przez nieznanych osobników, znów w budynku sądu. O godzinie 10:30 sam przewodniczący Wydziału Karnego Sądu wezwał telefonicznie milicję, która przybyła o godzinie 13:00. Napastnicy zdołali zbiec.
1: To jest taki mimowolny przykład metod stosowanych przez władzę, to znaczy nieświadomy wyraz tego, jakie narzędzia ta władza ma do dyspozycji, co rozumie jako formę dialogu z tymi wszystkimi, którzy mają inne zdanie. No ale to nie jest nic dziwnego, to jest charakterystyczne dla systemu totalitarnego. W tej sprawie nie podejmuje się póki co, myślę o tych wysokich wyrokach, nie podejmuje się żadnych działań mających na celu ograniczenie tego procederu. Edward Gierek uważa, że to jest polityka całkowicie słuszna, dlatego że ona ma zastraszyć tych, którzy by ewentualnie myśleli o podobnych wystąpieniach. Jedynym narzędziem, które można zastosować, jest represja, to znaczy tak wobec uczestników, jak i tych, którzy im pomagają. Tego typu praktyka zaczyna budzić protesty. Jednym z ważniejszych głosów, które padły wtedy, jest list prozaika Jerzego Andrzejewskiego, który, to jest zresztą przykład, bo wystąpił z takim bardzo pryncypialnym przemówieniem na pogrzebie Pawła Jasienicy, który był ofiarą podobnych zabiegów ze strony władz, to znaczy zniesławiającej kampanii, że przeciwko tego typu praktykom trzeba protestować, trzeba mówić o tym głośno.
2: Jerzy Andrzejewski, dodajmy, już niebawem we wrześniu będzie jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników. List pisarza na antenie Wolnej Europy.
3: Nie ustaniemy w staraniach, aby położony został kres prześladowaniom, jakich padliście ofiarami i na jakie nadal jesteście narażeni. Domagamy się amnestii dla niewinnie skazanych i więzionych, zwolnienia bezpodstawnie aresztowanych, rehabilitacji skrzywdzonych i oszkalowanych, przywrócenia możliwości pracy tym, którzy jej zostali pozbawieni. Dopóki choć jeden z was, uczestników robotniczego protestu, będzie narażony na przemoc i gwałt, przymusowo oddzielony od rodzin i społeczeństwa lub szykanowany w pracy oraz w życiu cywilnym, będziemy wedle naszych, niestety bardzo ograniczonych możliwości, stawać w waszej obronie. Polska jest nie tylko naszą wspólną ojczyzną, lecz również wspólną własnością. Brońmy jej.
1: Jerzy Andrzejewski symbolizuje tę część, no powiedzmy niedużą jeszcze, środowiska intelektualnego, która uważa, że nie wolno w tej sytuacji zachowywać się biernie. Znaczenie tej postawy, takich osób jak Andrzejewski, sprowadza się do tego, że to jest budowanie tego pomostu pomiędzy środowiskiem intelektualnym, czy inteligencji, nie tylko intelektualistów, ale inteligencji, a środowiskiem robotniczym, czyli czegoś, co z jednej strony wydawało się zupełnie oczywiste, ale z drugiej strony czegoś, czego nie było. To jest notabene postulat, który stawia kultura. On wybrzmiewa od czasu do czasu w Wolnej Europie poprzez to, że teksty na ten temat są przez Radio Wolna Europa referowane, teksty kultury. Jeśli, mówi Giedroyć piórem swojego najwybitniejszego współpracownika, czyli Juliusza Mieroszewskiego, chcemy w Polsce w miarę skutecznie oprzeć się omnipotencji władzy, no musimy konsolidować siły, musimy się zachowywać solidarnie. I głos Andrzejewskiego i jego aktywność jest tego przykładem.
2: Wolna Europa gro swojego czasu antenowego poświęcała wydarzeniom w Radomiu, Ursusie i konsekwencjom politycznym na arenie PRL. Józef Ptaczek był jednym z głównych redaktorów zajmujących się w radiu tą tematyką. Oto jego komentarz po liście Jerzego

0: Andrzejewskiego.
1: List znanego i poczytnego pisarza do prześladowanych przez władze PRL uczestników czerwcowego robotniczego protestu, podobnie jak inne przytoczone w tej audycji teksty wystąpień polskich intelektualistów, wywołały liczne echa na Zachodzie. Natomiast w kraju nie zostały dotychczas ogłoszone. Krążą one jednak w licznych odpisach, są powszechnie znane i stanowią potwierdzenie słów profesora Edwarda Lipińskiego, który jeszcze przed wybuchem czerwcowych demonstracji robotniczych tak pisał w liście otwartym do Gierka. Jestem głęboko przekonany, że ruch odnowy będzie coraz silniejszy, że nasilające się ostatnio represje nie zdołają go na dłużej powstrzymać, chociaż tak groźne dla społeczeństwa i sprawy socjalizmu.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
2: Rafał Chabielski
0: i Andrzej Mietkowski. Dziś mówimy o wydarzeniach sprzed lat 50, o represjach, jakie spadły na uczestników protestu z czerwca 76 roku. Ursus był też sceną zdarzeń o podobnym zakresie. Po jakimś czasie udało się nagrać relacje, wspomnienia uczestników zajść. Oto jedno z takich nagrań, dramatyczne. Po wyjściu z aresztu uczestnik protestu mógł liczyć tylko na wsparcie z koru. Nie mógł mówić do mikrofonu bez łez.
3: No ale jak ja wyszłem z więzienia, później 3 miesiące siedziałem, 1,5, ale nie robiłem, 4,5 miesiąca. Jak mnie wypuścili, przyjeżdżało do mnie SB z Pruszkowa. No i byłem co dzień kontrolowany, z czego żyję. Jak gdzie wychodzę, co robię, to byłem co dzień kontrolowany przez tajniaków, przez milicję. Wyszłem na ulicę, nie mogłem z nikim porozmawiać, bo zaraz z kim stanąłem, to zaraz stanął, jak mnie tajniak, to milicjant. I bez przerwy przychodzili do mnie do domu, kontrolowali, czy z kim cię się nie spotykałem, z czego żyję. KOR się dowiedział o nas. Od razu jak ja wyszedłem, to później mnie żona powiedziała, KOR już po tygodniu wiedział nasze nazwiska, kto siedzi, gdzie. No i utrzymywali mnie, dużo zawdzięczam KOR, bo oni utrzymywali mnie cały dom, kontakt i prawdopodobnie dzięki nim to wyszłem.
0: Słuchając takiej relacji, człowiek dopiero sobie uświadamia heroizm tych samotnych postaci, które zdecydowały się w Ursusie czy Płocku wyjść przeciw władzy na place czy ulice.
2: Represje wobec takich osób jak Jerzy Andrzejewski czy Jan Józef Lipski, one oczywiście były podejmowane, tylko to w innej skali, prawda? Oni byli, Andrzejewski był objęty zakazem druku, on właśnie zniknął z życia publicznego.
0: Dodajmy, jego książka Popiół i Diament była lekturą w szkołach.
2: Tak, dobrze, że to o tym powiedziałeś. Oprócz tej książki, dlatego, że to jest książka, która się kanonicznie wpisywała, znaczy zdanie władzy, ona się wpisywała w politykę tak zwaną. No, wtedy nie używano tego pojęcia, w politykę historyczną. Więc to, co było przydatne, to wznawiano, natomiast żadne wszystkie nowe rzeczy nie. No oczywiście nie podawano także informacji, jakie są powody tego, prawda? To znaczy. Natomiast takie osoby właśnie, których głos słyszeliśmy, anonimowe, które nie były znane nikomu poza swoim najbliższym środowiskiem, rodzinnym środowiskiem pracowniczym, no, one mogły być łatwo obiektem represji, dlatego że zdawano sobie sprawę z tego, że nikt się za nimi nie upomni. A fakt, że one są przedmiotem represji, rozchodził się w środowisku i dawał do myślenia, to znaczy pełnił tę funkcję prewencyjną. Prawda? Jeśli nie chcesz, żeby cię spotkał los Icińskiego czy Igrekowskiego, który został wyrzucony z pracy, który jest inwigilowany, którego nachodzi Służba Bezpieczeństwa, no to siedź cicho. Prawda? To jest działalność całkowicie świadoma. Dlatego użyłem słowa prewencja. To znaczy ta polityka, która ma na celu wyperswadowanie ludziom udziału w podobnych przedsięwzięciach ze świadomością tego, że zostaną postawieni, znajdą się w sytuacji nie do pozazdroszczenia i będą sami. Nikt im nie pomoże. Z kolei to było reakcją, czy impulsem do tego, żeby powstała taka organizacja, czy właściwie można powiedzieć instytucja społeczna, jaką był Komitet Obrony Robotników.
0: Po to, no właśnie, pomagać. No właśnie, już za kilkanaście miesięcy będzie KOR, potem Komitet Samoobrony Społecznej, KOR, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności. Te instytucje samoorganizującego się społeczeństwa będą powstawały, no, chciałoby się powiedzieć, jak grzyby po deszczu. No, było ich kilkanaście, ale to już było bardzo, bardzo wiele w skali całego bloku komunistycznego. Ale tymczasem głosem protestu mogły być listy otwarte, kierowane na przykład przez pisarzy polskich do opinii światowej.
4: Zwracamy się do

0: tych wszystkich, którzy solidaryzują się z walką prowadzoną przez robotników całego świata o wyzwolenie pracy. Żądajcie uwolnienia uczestników demonstracji robotniczych w Polsce.
1: Ten list ogłoszony na łamach prasy francuskiej i angielskiej podpisali Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski, Stefan Kisielewski, Ryszard Krynicki, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Marek Nowakowski, Julian Stryjkowski, ksiądz Jan Zieja.
2: Sygnatariusze tego listu to są osoby różnego wieku, młodzi stosunkowo wtedy, Stanisław Barańczak i starszej generacji, o różnych poglądach, o różnych tradycjach. Wszyscy spojeni są tym przekonaniem o tym, że trzeba poinformować Zachód o tym, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w Polsce, no i stanowić jakiś początek czy wzorzec współdziałania w obronie prześladowanych.
3: Już niebawem część z nich założy KOR, część z nich będzie uczestniczyć w działaniach Uniwersytetu Latającego, czyli Towarzystwa Kursów Naukowych. To już będą formy zorganizowanej opozycji. Tymczasem w Polsce trwa akcja wymierzona w środowiska, które uczestniczyły w protestach w Radomiu, w Ursusie. Organizuje się szkalujące ich wiece. Najpierw w Radomiu, potem w Ursusie. Ale poza takimi haniebnymi zgromadzeniami do strajkujących w Ursusie, w Radomiu, w Płocku docierały też inne przesłania. Nie było ich wiele i nie mogły docierać łatwą oficjalną drogą, ale takie sygnały solidarności, podkreślam to słowo, napływały z całej Polski.
4: Klasa robotnicza Wrocławia pozdrawia Was. W tej walce nie jesteście sami. W tej walce my zwyciężymy. Wrocław, WSK, Pafawak, Polar, ASPA.
5: Nie zwijajcie żagli. Gratulacje całej załodze fabryki Ursus za odwagę zasyłają stoczniowcy. Robociarze, niech żyje brać robotnicza.
2: Wspomniałeś o tych wiecach poparcia dla Edwarda Gierka. Wszystkie komitety wojewódzkie, a było ich 49, bo doszło do reformy administracyjnej. Z 17 województw stworzono 49, między innymi po to, żeby objąć lepszą kontrolą społeczeństwo. Wszystkie komitety wojewódzkie dostały dyspozycję o tym, żeby tego typu wiece organizować, które miały być wiecami poparcia dla Edwarda Gierka, czyli przejawem solidarności z jego polityką i które miały stworzyć kontekst dla tego, co się stało w Radomiu i w Ursusie. To znaczy pokazać, że to jest coś zupełnie nieznaczącego, że to jest jakiś margines marginesów zupełnie, prawda? Ta ogólna suma ludzi, która brała w tych manifestacjach, no, można powiedzieć, która była spędzana na te manifestacje i ich masowość, ilość miała dowodzić tego, jak niewielkim, nieznaczącym zjawiskiem było to, co działo się w Ursusie i w Radomiu, a zarazem wzmacniać politycznie Gierka, prawda, który był osobą uważającą, że i słusznie zresztą, że czerwiec 76 roku zachwiał jego pozycję. Głosy identyfikacji z ofiarami represji, te głosy, które żeśmy słyszeli, no, z wrocławskich największych, wielkich zakładów pracy, no, są dowodem, że ta operacja propagandowa, cały naród popiera Edwarda Gierka, jest dominująca w mediach, ale ona niekoniecznie dominuje w świadomości społecznej.
3: A tymczasem trwała praca organiczna działaczy przyszłego KOR-u. Dwa lata później, gdy Mirek Chojecki trafi do więzienia, Radio Wolna Europa przypomni, jak funkcjonował po czerwcu 76 roku, zanim trafił do KOR-u.
6: Z pomocą prześladowanym ruszyła grupa ludzi, do której należał już od sierpnia Mirosław Chojecki. Jeździł do Radomia, Ursusa, sprawdzał, co się tam dzieje, zajmował się zbieraniem funduszy na pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin, ale przede wszystkim zbierał informacje, rozmawiał z ofiarami represji, obserwował robotnicze procesy. W październiku 1976 roku Chojecki zapłacił za to utratą pracy. Wkrótce potem, w listopadzie 1976 roku, zostaje członkiem Komitetu Obrony Robotników, następnie przekształconego w KSS KOR.
3: Andrzej Sobieraj, cytowany już tu działacz radomski, miał wtedy 30 lat. Tak wspominał pomoc od ludzi przyszłego KOR-u, radomskich, jak ich nazywał, bohaterów.
7: O ile mowa w tej chwili o samych procesach, to wstyd nazwać, że to by

0: było w tym Idzie Sprawiedliwości. Między innymi mecenas Siła Nowicki został obrzucony jajkami w czasie obrony ludzi pokrzywdzonych. No i nie było możliwości nawet złapania grupy chuliganów, która tego dokonała. No to można sobie wyobrazić, jak to było zorganizowane. Do Radomia przyjeżdżała dość duża grupa działaczy KOR-u, ale takimi najczęstszymi gośćmi to byli Kuroń, Chojecki, Romaszewscy, Lityński. Ludzie, którzy w oczach społeczeństwa radomskiego, którzy w opinii rodzin, którym nieśli pomoc, są bohaterami.
1: Te nazwiska, które wymienił Andrzej Sobieraj, to są nazwiska układające się w porządek no, najważniejszych inicjatorów, a Jacek Kuroń razem z Antonim Macierewiczem jest inicjatorem powstania KOR-u. A pozostali małżeństwo Romaszewskich, które zorganizuje takie biuro interwencyjne po powstaniu KOR-u, które będzie przyglądało się przypadkom, śledziło przypadki łamania praworządności, już nie w odniesieniu tylko do uczestników wypadków z 76 roku, tylko w ogóle. To są osoby, które nadadzą KOR-owi już inny, szerszy charakter. Ten poszerzony charakter będzie widoczny po zmianie nazwy, czy będzie się wyrażał w zmianie nazwy. Komitet Samoobrony Społecznej. To już nie jest grupa ludzi, która decyduje się tylko na pomoc ofiarom Radomia czy Ursusa, ale która tworzy instytucję stającą w obronie wszystkich tych, których system niezgodnie z prawem represjonuje za ich przekonania polityczne.
2: Pod koniec roku Radio Wolna Europa głosem swojego dyrektora Zygmunta Michałowskiego mówiła o akcji pomocy dla prześladowanych w Radomiu, Ursusie i innych miastach.
3: Akcję tę prowadzi niewielu, ale za nimi stoi naród zjednoczony w powszechnym proteście przeciwko reakcyjnej polityce reżimu. W tej solidarności narodowej, obejmującej jak niegdyś w październiku wszystkie warstwy i grupy społeczne, robotników, chłopów, inteligencję, młodzież akademicką, kościół, w tej solidarności leży źródło otuchy i nadziei. Bo oto społeczeństwo polskie, od lat pozbawione prawa głosu, potrafiło sformułować ustami swych autentycznych przedstawicieli jasny i wyraźny program, wysunąć postulaty i określić warunki, od spełnienia których uzależnia poparcie, jakie muszą mieć rządzący, aby móc efektywnie sprawować władzę.
1: Wolna Europa w połowie lat 70. to paradoksalne wobec tego, co się działo w Polsce. Borykała się z różnego rodzaju ograniczeniami. One były funkcją polepszenia relacji amerykańsko-sowieckich. Odbierano trochę te ostrze antyreżimowe, czy usiłowano odebrać. Mówię o kierownictwie amerykańskim. Natomiast jak się słucha komentarza Michałowskiego, to widać, że mimo tych problemów, które zespół napotykał, i odniesie się tego typu komentarze do mediów krajowych, widać ogromną rolę tego radia. To jest instytucja, rozgłośnia, która wypełnia lukę, którą stwarza cenzura. Gdybyśmy otworzyli ówczesne, najpopularniejsze dzienniki PRL-owskie, Trybunę Ludu, to jest organ Komitetu Centralnego PZPR-u, czy Życie Warszawy, to tam w ogóle nie ma mowy o tym. Tam się od czasu do czasu spotyka się z jakimiś informacjami dezawuującymi te wszystkie inicjatywy, już mówię po czerwcu, jak KOR, ale na ten temat panuje cisza. A czytelnik tych gazet, jeśli będzie chciał je traktować za dobrą monetę, nie dowiedziałby się z tej prasy o tym, co się rzeczywiście dzieje w Polsce, z jakimi problemami boryka się część społeczeństwa, co to jest KOR, jakie sobie stawia cele. Ten deficyt wypełnia rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa.
2: Kilka lat później, podczas swojego krótkiego pobytu w Londynie dla podreperowania zdrowia, Jan Józef Lipski napisze książkę Historię powstania Komitetu Obrony Robotników. Tak wspomina na stronach tej książki konsekwencje samoorganizacji społecznej, o której mówiliśmy przed chwilą, właśnie po czerwcu 76 roku. Tak dochodziło do powstania Komitetu Obrony Robotników.
4: Rezultaty rozpraw sądowych były przerażające. Chodziło o wyroki sięgające aż do 10 lat wobec ludzi, którym nawet w najbardziej dla nich niekorzystnej sytuacji niewiele zdołano udowodnić. Grupa ludzi, którzy stworzyli Komitet Obrony Robotników, postanowiła wystąpić przeciwko terrorowi i bezprawiu, otoczyć opieką prześladowanych, ujawnić społeczeństwu prawdę, przeciwstawiając się kłamliwej propagandzie. Zdawało się, że grupka szaleńców podjęła się za

0: pytań niemożliwych. Już wkrótce okazało się, że rację mają nie ci, którzy twórców koru uważali za pomyleńców. Tak powstał Komitet Obrony Robotników, KOR.
1: Okoliczności powstania Komitetu Obrony Robotników wydają się być oczywiste, ale wcale oczywiste nie była metoda, którą zdecydowano się przyjąć, bo o tym, żeby przeistoczyć organizację pomocy w instytucję, która będzie się zajmowała na stałe obroną środowiska robotniczego, o tym przemyśliwano już w lecie, niedługo po wydarzeniach ursusko-radomskich. Natomiast zastanawiano się nad formą, czy ma być to organizacja, która będzie funkcjonowała jawnie, czy może pomoc realizować bez konieczności powoływania do życia takiej organizacji, licząc się z tym, że ona będzie zaraz przedmiotem i zniesławiającej kampanii propagandowej i represji. Wygrała koncepcja, ku której właśnie skłaniali się Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz, to znaczy ze świadomością tego, na co się narażamy, uważamy, że do realizacji celów, które sobie stawiamy, powinna powstać organizacja, która poinformuje społeczeństwo o swoim funkcjonowaniu i której członkowie będą do dyspozycji tych wszystkich, którym chcieli nieść pomoc, podadą swoje nazwiska, swoje adresy, swoje numery telefonów.
2: Jeszcze raz na zakończenie głos Mirosława Chojeckiego, jednego z głównych animatorów wtedy działań pomocowych i samoorganizacji opozycji warszawskiej wokół sprawy radomskiej.
3: Wtedy, kiedy organizowaliśmy pomoc dla robotników, niezbędne, potrzebne było takie ciało, które posiadałoby społeczny autorytet, które byłoby w stanie z jednej strony zorganizować zbiórkę funduszy na cel pomocy, z drugiej strony, które mogłoby w jakiś sposób kontrolować te fundusze wydawane przez nas, udzielających bezpośrednio pomocy. Z trzeciej strony ciało, które mogłoby organizować pomoc prawną, pomoc lekarską dla aresztowanych lub ich rodzin. Ciało, które mogłoby nadać rozgłos sprawie. Ciało, które byłoby jednocześnie jak czymś w rodzaju czapki chroniącej te rzesze młodych ludzi jeżdżących po prawie już wówczas całej Polsce, bo i tak Płock i Nowy Targ obejmowaliśmy pomocą. No, a także potrzebne nam były wskazówki, w jaki sposób mamy funkcjonować. Potrzebna nam była pomoc osób doświadczonych i starszych. Tak, będąc członkiem KOR-u początkowo zajmowałem się pomocą robotnikom Radomia, którą w bardzo krótkim czasie przejął ode mnie Zbyszek Romaszewski i Zosia Romaszewska. Zajmowali się Radomiem, ja natomiast zacząłem się zajmować powielaniem komunikatów KOR-u, biuletynu informacyjnego, wydawaniem pism, książek.
2: O historii KOR-u, powstania tej organizacji i jej funkcjonowaniu będziemy mówić po wakacjach. Nadejdzie 50. rocznica tego wydarzenia. A dziś głosem Mirosława Chojeckiego domknęliśmy nasze wspomnienie czerwca 76 roku. To wtedy można datować początek końca systemu komunistycznego w Polsce. Teraz żegnamy się z Państwem na 2 tygodnie.
1: Rafał Habielski
2: i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Zuzanna Wawro. Na zakończenie Jan Krzysztof Kelus, piosenka patetyczna.
4: Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit.

Tak bez miejskiej partyzantki z dynamitu, prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Niezależni samorządni od odnowy do odnowa, nie widzimy, jak nas także okrążają własne słowa. Zasłuchani własne słowa coraz bardziej ideowi, ustąpimy miejsca młodszym, żeby stworzyć nowy zbor.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Wśród stałej ludności zaczarowanego świata ukazywał się od czasu do czasu zwykły śmiertelnik, który na skrzydłach reputacji potrafił wzbić się aż do szczytów Olimpu. Zwykle bywał nim jakiś inżynier, który łączył oceany albo wiercił, czy też budował Alpy. Był jakiś kapitan, który w walce z dzikimi stracił swoją kompanię, a sam, okryty ranami, ocalał dzięki miłości murzyńskiej księżniczki. Był podróżnik, który podobno odkrył nową część świata, rozbił się z okrętem na bezludnej wyspie i bodaj czy nie kosztował ludzkiego mięsa. Bywali tam wreszcie sławni malarze, a nade wszystko natchnieni poeci, którzy w sztambuchach hrabianek pisywali ładne wiersze, mogli kochać się bez nadziei i uwieczniać wdzięki swoich okrutnych bogiń naprzód w gazetach, a następnie w oddzielnych tomikach drukowanych na welinowym papierze. Cała ta ludność, między którą ostrożnie przesuwali się wygalonowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i łaknące wyższych posad kuzyni, cała ta ludność obchodziła wieczne święto. Od południa składano sobie i oddawano wizyty i rewizyty, albo zjeżdżano się w magazynach. Ku wieczorowi bawiono się przed obiadem, w czasie obiadu i po obiedzie. Potem jechano na koncert lub do teatru, ażeby tam zobaczyć inny sztuczny świat, gdzie bohaterowie rzadko kiedy jedzą i pracują, ale za to wciąż gadają sami do siebie. Gdzie niewierność kobiet staje się źródłem wielkich katastrof i gdzie kochanek, zabity przez męża w piątym akcie, na drugi dzień z martwych wstaje w pierwszym akcie, ażeby popełnić te same błędy i gadać do siebie, nie będąc słyszanym przez osoby obok stojące. Po wyjściu z teatru znowu zbierano się w salonach, gdzie służba roznosiła zimne i gorące napoje. Najęci artyści śpiewali, młode mężatki słuchały opowiadań porąbanego kapitana o murzyńskiej księżniczce. Panny rozmawiały z poetami o powinowactwie dusz. Starsi panowie wykładali inżynierom swoje poglądy na inżynierię, a damy w średnim wieku półsłówkami i spojrzeniami walczyły między sobą o podróżnika, który jadł ludzkie mięso. Potem zasiadano do kolacji, gdzie usta jadły, żołądki trawiły, a buciki rozmawiały o uczuciach lodowatych serc i marzeniach głów niezawrotnych. A potem rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do snu życia. Rozumiejąc, że wielki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale na nich przebywać tylko za pomocą dwóch skrzydeł – urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są

0: przywiązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. Bardzo też jest możliwym, że dobry Bóg, widząc dwie dusze z pięknymi nazwiskami, połączone węzłem sakramentu, pomnaża ich dochody i zsyła im na wychowanie aniołka, który w dalszym ciągu podtrzymuje sławę rodów swoimi cnotami, dobrym ułożeniem i pięknością. Stąd wynika obowiązek oglądnego zawierania małżeństw, na czym najlepiej znają się stare damy i sędziwi panowie. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, żeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie. Tak było dawniej i było dobrze, według zgodnej opinii wszystkich matron. Dziś zapomniano o tym i jest źle. Mnożą się mezalianse, upadają wielkie rodziny. I nie ma szczęścia w małżeństwach, dodawała po cichu panna Izabela, której młode mężatki opowiadały nie jeden sekret domowy. Dzięki nawet tym opowiadaniom nabrała dużego wstrętu do małżeństwa i lekkiej wzgardy dla mężczyzn. Mąż w szlafroku, który ziewa przy żonie, całuje ją, mając pełne usta dymu z cygar, często odzywa się: a dajże mi spokój, albo po prostu głupia jesteś. Ten mąż, który robi hałasy w domu za nowy kapelusz, a za domem wydaje pieniądze na ekwipaże dla aktorek, to wcale nieciekawe stworzenie. Co najgorsze, że każdy z nich przed ślubem był gorącym wielbicielem. Mizerniał, nie widząc długo swej pani, rumienił się, kiedy ją spotkał, a nawet nie jeden obiecywał zastrzelić się z miłości. Toteż, mając lat 18, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel po raz pierwszy pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski. Odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi. A oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i uwielbiano, ale z daleka. Nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę. Po przejściu pierwszego niesmaku panna Izabela zrozumiała, że małżeństwo trzeba przyjąć takim, jakie jest. Była już zdecydowana wyjść za mąż, pod tym wszakże warunkiem, aby przyszły towarzysz podobał się jej, miał piękne nazwisko i odpowiedni majątek. Rzeczywiście trafiali się jej ludzie piękni, majętni i utytułowani. Na nieszczęście jednak żaden nie łączył w sobie wszystkich trzech warunków, więc znowu upłynęło kilka lat. Nagle rozeszły się wieści o złym stanie interesów pana Tomasza. I z całego legionu konkurentów zostało pannie Izabeli tylko dwóch poważnych. Pewien baron i pewien marszałek. Bogaci, ale starzy. Teraz spostrzegła panna Izabela, że w wielkim świecie usuwa jej się grunt pod nogami, więc zdecydowała się obniżyć skalę wymagań. Ale że baron i marszałek, pomimo swoich majątków, budzili w niej niepokonaną odrazę, więc odkładała stanowczą decyzję z dnia na dzień. Tymczasem pan Tomasz zerwał z towarzystwem. Marszałek, nie mogąc się doczekać odpowiedzi, wyjechał na wieś. Strapiony baron za granicę i panna Izabela pozostała kompletnie samą. Wprawdzie wiedziała, że każdy z nich wróci na pierwsze zawołanie, ale którego tu wybrać? Jak przytłumić wstręt? Nade wszystko zaś, czy podobna robić z siebie taką ofiarę, mając niejaką pewność, że kiedyś odzyska majątek i wiedząc, że wówczas znowu będzie mogła wybierać? Tym razem już wybierze, poznawszy, jak ciężko jej żyć poza towarzystwem salonów.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława

0: Paprusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Martyna Pastuszka.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy na koncertowe popołudniowe spotkanie w wakacje trwające aż 2 godziny. Pierwszy punkt to oczywiście kolejne koncertowe podróże po Europie i za chwilę powiem, czego dziś razem będziemy słuchać i skąd koncert, który będziemy za chwilę proponować. Ale przypominam też, że w ramach naszego spotkania trwa konkurs wakacyjny Płyta na lato. Dziś poznamy laureatów wczorajszej gry o płytę If Music. To Jakub Józef Orliński i Michał Biel w muzyce baroku, Bersella, Händla i Fuchsa. Słuchaliśmy obszernych fragmentów tego nagrania. 2 egzemplarze płyty powędrują do zwycięzców wczorajszej zabawy konkursu. No, podam ich dane Państwu. Oczywiście. Gdy zaczniemy kolejną grę o płytę, dziś płytą na lato będzie album Renaud Capuçon i jeden kompozytor, Chausson. Będziemy słuchać oczywiście fragmentów bardzo ciekawego programu, o tym później Państwu opowiem. Zaczynamy koncertowe podróże, ruszamy na festiwal, który odbywał się w ubiegłym roku po raz kolejny. Festiwal muzyki kameralnej Füssen 10 września. W sali cesarskiej barokowej, cesarskiego barokowego opactwa Füssen koncertował zespół stworzony właśnie na potrzeby finału ubiegłorocznego festiwalu. Ten festiwal nazywa się po niemiecku Festival Vielseitig, to jest festiwal wszechstronny, wieloaspektowy, tak można dosłownie przetłumaczyć jego nazwę. Bardzo ciekawie programowany festiwal muzyki kameralnej, odbywający się tam właśnie w Füssen co roku w Bawarii, południowej Bawarii, od 2003 roku. Dlaczego Füssen? Ano dlatego, że był to słynny niegdyś w Europie bardzo ważny ośrodek lutniczy. Jego historia sięga bardzo dawnych czasów. Już na przełomie XV i XVI wieku tu właśnie w Füssen działały warsztaty, w których budowano świetne lutnie, także później skrzypce. Wielu lutników, którzy wywodzili się z Füssen, później podróżowało po Europie, zakładając swoje warsztaty lutnicze, pracownie, na przykład w Wenecji, Padwie, w Wiedniu, nieco bliżej, czy w Pradze. I festiwal nawiązuje właśnie do tej niezwykle ciekawej muzycznej historii miasta. Jak powiedziałam, większość koncertów, czy przynajmniej ten finałowy, ale w ogóle większość odbywa się w tym barokowym opactwie, do którego właśnie się udajemy. Po bardzo intensywnym programie zamknięcie festiwalu powierzono właśnie powołanemu na potrzeby tego wydarzenia zespołowi, to występ kameralny i muzycy chińscy Feng Ning, Wen Xiao Zeng, altowiolista i wiolonczelista i oprócz tego jeszcze pianista Frank Dupré i Julian Steckel. Mamy więc młodzieńczą interpretację, bo są bardzo młodzi muzycy, którzy rozpoczęli też ten swój występ młodzieńczym dziełem Gustawa Malera, jego kwartetem Amol, którego teraz słuchamy.

Kompozycja powstała około 1876 roku, młodzieńcze dzieło Gustawa Malera i

Pierwszy utwór otwierający kameralny wieczór w Füssen to tam gościmy w południowej Bawarii na koncercie, który zamykał ubiegłoroczny Festiwal Muzyki Kameralnej, odbywający się w tym mieście od 2003 roku. Słuchamy interpretacji kwartetu fortepianowego, który tu powstał na zamówienie festiwalu. Ning Feng, Wen Chiao Zeng, skrzypce, altówka, wiolonczela, Jakob Szpan i Frank Dupré, fortepian. Mamy więc skrzypko międzynarodowej karierze solowej, pierwszego altowiolistę berlińskich filharmoników, pierwszego wiolonczelistę Bawarskiej Orkiestry Państwowej, czyli Bayerische Staatsorchester, i pianistę o szerokim repertuarze, bo Frank Dupré gra muzykę klasyczną, ale także jazzową. Gustav Mahler to początek, a przed nami kwartet fortepianowy Mozarta w tonacji G-moll w katalogu kompozytora numer 478. O, jedno z najwybitniejszych dzieł kameralnych Mozarta, utwór też bardzo istotny, bo wprawdzie zamówiony przez wydawcę Franza Antona Hofmeistera z myślą o wykonywaniu domowym przez amatorów, no ale te partie, które Mozart rozpisał, wymagają niewątpliwie wielkiej sprawności instrumentalnej. To na pewno nie jest kompozycja do domowego muzykowania. Ning Feng, Wen Xiao Zeng, Jakob Szpan i Frank Dupré. Przed nami kwartet Mozarta, jego części to Allegro, Andante i finał Rondo.

Gościmy na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Füssen, południowa Bawaria i sala cesarska barokowego klasztoru tam właśnie. I finał festiwalu, który zamykali w ubiegłym roku muzycy tworzący na potrzeby tego właśnie wydarzenia kwartet fortepianowy, na co dzień grający w znakomitych niemieckich orkiestrach Ning Feng, Wen Xiao Zeng, Jakob Szpan i Frank Dupré, skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian. Muzycy, którzy najpierw wykonali kompozycję Gustawa Malera młodzieńczą, no a teraz właśnie to arcydzieło muzyki kameralnej Mozarta. Skrzypek o międzynarodowej karierze solisty, pierwszy altowiolista berlińskich filharmoników, pierwszy wiolonczelista orkiestry państwowej w Bawarii i pianista o repertuarze od klasyki po jazz, w tym się specjalizuje Frank Dupré, z tego jest znany. Allegro Andante i Rondo to części kwartetu G-moll w katalogu dzieł Mozarta, pozycja 478. Był Mahler, był Mozart, to ostatni punkt programu przed nami, a jest nim kwartet fortepianowy Esdor op. 47 Roberta Schumana. Powstał w 1842 roku, tym momencie urodzaju muzyki kameralnej w życiu i twórczości Schumana właśnie. I oczywiście prawykonanie to szybki czas po ukończeniu, Lipsk, i przy fortepianie Klara Schumann, żona kompozytora, wybitna pianistka. Części kwartetu Roberta Schumana, którego teraz będziemy razem słuchać, to Sostenuto assai, Allegro manon troppo, Scherzo molto vivace, Andante cantabile i finał w tempie vivace.

trzeci, ostatni punkt koncertu, który dziś był naszą propozycją w koncertach w Porze Lunchu. Ning Feng, skrzypce, Wen Xiao Zeng, altówka, Jakob Szpan, wiolonczela i Frank Dupré, fortepian i kwartet fortepianowy S-dur op. 47 z 1800.

0: 1842 roku Roberta Schumana. Sostenuto assai, allegro ma non troppo, scherzo molto vivace, andante cantabile i finał w tempie vivace. Gościliśmy tym samym na koncercie ostatnim, finałowym, Festiwalu Muzyki Kameralnej w południowej Bawarii. Przypominam Państwu, że ten skład muzyków, kwartet fortepianowy, który był dziś przez nas słuchany w koncercie w Pożelanczu, powstał właśnie specjalnie na zamknięcie Festiwalu Kameralnego w Füssen. Ten koncert odbył się 10 września ubiegłego roku w sali cesarskiej barokowego klasztoru w tym mieście. I tak kończymy koncertową część dzisiejszego wtorkowego spotkania. Cały czas słuchają Państwo Dwójki, jest 11 minut po 15.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Kolejny konkurs przed nami, ale zaczniemy nasze spotkanie w tej części popołudnia od rozwiązania wczorajszego. Bardzo wielu chętnych było, pisali Państwo fantastycznie o fenomenie zjawiska, jakim można nazwać błyskawicznie rozprzestrzeniającą się w świecie i wciągającą do świata klasyki karierę naszego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. Bo słuchaliśmy wspólnie i graliśmy wczoraj o płytę Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela If Music. No i rzeczywiście opisywali Państwo nie tylko walory jego głosu, artykulacji, wyobraźni muzycznej, kreowania różnych światów, ale także właśnie te fenomenalne talenty sportowe, otwartość. Bardzo mi się podobały także głosy dotyczące tej prawdziwości, szczerości i też tego, jak bardzo sympatyczny, otwarty i zapraszający jest Jakub Józef Orliński jako artysta, osoba, która nigdy nie odmawia właśnie krótkiego spotkania po koncertach z publicznością, to rzecz, którą Państwo doceniają. Artysta interdyscyplinarny, rzeczywiście łączący różne światy, różne pokolenia. Bardzo dziękuję za ten udział w konkursie. Zwycięzcami wczorajszego konkursowego spotkania w Płycie na Lato są pan Ari z Warszawy i pan Arek z Łodzi, który od 4 lat śledzi fenomen kariery i opisuje to też, że przeszedł do świata klasyki z innego świata muzycznego. I to żywy przykład tego działania fenomenu Orlińskiego. Gratuluję panom i zapraszam wszystkich oczywiście na dzisiejszy konkurs, a dziś będziemy grać o płytę zatytułowaną Chanson. Jeden kompozytor, Francja, i wykonawcy, no, którzy spotykali się i kameralnie, i też tu Renaud Capuçon, on jest głównym wykonawcą skrzypek, którego słuchali wczoraj Państwo w transmisji z festiwalu France Occitane z Montpellier, w transmisji prowadzonej przez Joannę Grodkowską. Tu jest także solistą w poemacie Chaussona. To druga część płyty i tu oczywiście towarzyszy mu Filharmonia Brukselska, to znaczy oczywiście orkiestra jakaś, bo wcześniej muzycy kameralni. Posłuchamy przykładów dwóch części, ale chyba najważniejsza emocjonalnie także dla Renaud Capuçona jest ta pierwsza część, bo cały album zadedykował też nie tylko Chaussonowi, ale wspomnieniom i przyjaźni z Nicolasem Angeliczem. To właśnie koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op. 21, gdzie solistą Angeliczowi i Capuçonowi towarzyszy kwartet Eben. Wracamy do nagrań w konkursie tego właśnie kwartetu. To było niezwykłe przeżycie od właściwie pierwszego spotkania z pianistą. Opisuje to Capuçon w słowie wstępnym do tego albumu. A to pierwsze spotkanie było w latach 90. I ten koncert op. 21 Chaussona był centralną pozycją naszego wspólnego repertuaru. Graliśmy go tak wiele razy.

I zawsze chcieliśmy go nagrać, ale Nicolas odszedł zbyt wcześnie, by móc go nagrać, utrwalić w studiu. Mamy do dyspozycji nagranie live, które powstało po 55 dniach lockdownu latem 2020 roku. To był koncert bez publiczności, sfilmowany i zarejestrowany przez telewizję Medici. Ale radość z ponownego bycia razem i możliwości ponownego wspólnego grania były absolutnie pełne i całkowite. Wraz z muzykami z kwartetu Eben tą radością możemy podzielić się, no sięgając po to ostatni koncert Chausona wykonywany z naszym przyjacielem Nicolasem. I posłuchamy pierwszej części, a ja zapytam Państwa dziś o Państwa wspomnienie jakiegoś ważnego przeżycia muzycznego w tym pandemicznym lockdownie. Może jakiś koncert online, może słuchanie radia, może był to czas na powrót do własnych zbiorów płytowych. Co Państwo zapamiętali jako ważne muzyczne przeżycie miesięcy lockdownu? Może koncert bez publiczności w internecie? Czekamy na odpowiedzi do północy. Proszę je wysyłać, zaczynając od słowa lato, to jest nasz prefiks. Lato, kropka i miejsce na odpowiedź krótką. To ważne kilka zdań, no może nawet kilka słów, którym zamkną Państwo to pandemiczne muzyczne wspomnienie. Numer telefonu to 71 211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości, a cały SMS od prefiksu do końca powinien mieć 160 znaków. Prosimy też Państwa o podanie danych kontaktowych, adresu pocztowego, by potem płyta mogła trafić do zwycięzców.

Za nami pierwsza część koncertu na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op. 21. Ta pierwsza część kompozycji Ernesta Chausson to Décidé. No i nagranie, które jest pamiątką spotkania w tym trudnym pandemicznym okresie z albumu, którego tytuł brzmi po prostu Chausson. Głównym bohaterem jest jeden z dwóch solistów, Renaud Capuçon, skrzypek, którego słuchali Państwo także we wczorajszej transmisji z Montpellier. No a drugim jego nieodżałowany przyjaciel, a w ogóle nieodżałowany pianista, który przedwcześnie odszedł, mając 52 lata, amerykański wirtuoz, muzyk, po prostu znakomity kameralista, solista, Nicolas Angelicz. Czytałam Państwu to wspomnienie, jakim Renaud Capuçon poprzedza album, o który z Państwem gramy. Przypominam, że to było, on dokładnie to policzył, to było po 55 dniach lockdownu latem 2020 roku. Koncert bez publiczności, sfilmowany i zarejestrowany przez telewizję Medici. Kwartet Eben i właśnie Renaud Capuçon, Nicolas Angelicz chcieli nagrywać studyjnie ten utwór, będący w centrum ich wspólnego repertuaru od początku, gdy tylko się poznali od lat 90., ale tego już zdążyć nie zrobili. No i pytanie, które ja dziś

do Państwa kieruję, by zdobyć płytę na lato, należy słać odpowiedź poprzedzoną prefiksem, słowo lato, kropka, i potem proszę napisać króciutko w wspomnieniu ważnego przeżycia muzycznego w pandemicznym lockdownie. Może jakiś koncert online, może słuchanie radia, może czas był to dobry na powrót do własnych zbiorów płytowych. Numer telefonu to 71 211, a koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości. SMS powinien mieć w całości 160 znaków. Prosimy podać dane kontaktowe, adres pocztowy, a jutro poznamy zwycięzców. Dwa egzemplarze płyty zatytułowanej Chanson czekają na Państwa. I druga część tego programu, albumu wydanego wiosną tego roku, to nowa płyta, to poem nagrany w studiu w Brukseli z Orkiestrą Filharmoniczną Brukselską, którą prowadził Stefan Deneve, i radosne wspomnienie związane z tym arcydziełem kompozytora. Tak zapowiada solista Renaud Capuçon.

Opus 25, Ernest Chausson, słynny poemat, poem napisany dla przyjaciela kompozytora Eugène Ysaÿe w 1896 roku. I wykonanie z naszego albumu Płyta na lato dziś to właśnie ten tytuł. Po prostu Chausson jest naszą propozycją w konkursie codziennym od poniedziałku do piątku o tej porze w dwójce, w porze też wakacji. Renaud Capuçon, słuchali go Państwo wczoraj jako solista w koncercie Mendelssohna. To była transmisja z festiwalu Radia Francuskiego w Montpellier. No, Mendelssohn, koncert skrzypcowy, jedna z pozycji programu Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej pod batutą Iwana Fischera. A teraz skrzypkowi towarzyszyła Orkiestra Filharmoniczna w Brukseli, którą prowadził Stefan Deneuve. To jest nagranie studyjne w przeciwieństwie do koncertu na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy. Słuchaliśmy także fragmentu nagrania z trudnego momentu pandemii, bo jak opowiada o tym w słowie wstępnym do nagrania Renaud Capuçon, to zostało zarejestrowane w koncercie bez publiczności po 55 dniach lockdownu latem 2020 roku. Rejestracja telewizyjna okazała się tym jedynym możliwym nagraniem live do wydania na płycie, bo choć z Nicolasem Angeliczem grali ten utwór od lat 90. z różnymi kwartetami, nie udało się z powodu przedwczesnej śmierci amerykańskiego pianisty takiego nagrania, takiej interpretacji utrwalić razem na płycie. Ja jeszcze chciałabym Państwu przypomnieć pytanie i sposób, w jaki można zawalczyć o płytę na lato dzisiejszą, zatytułowaną po prostu Chausson. Pytamy o Państwa przeżycia pandemiczne, o Państwa muzyczne wspomnienia z tego trudnego czasu, jakieś przeżycie koncertowe online, może audycja radiowa, może był to czas na powrót do własnych zbiorów płytowych i radość, że mogą Państwo jednak znaleźć muzyczne pocieszenie w tym czasie. Odpowiedź poprzedzamy prefiksem lato, kropka, dalej miejsce na te kilka słów wspomnienia, numer 71 211 złoty 23 brutto.

0: SMS powinien mieć 160 znaków. Czekamy do północy i prosimy o adres pocztowy. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro. Magdalena Łoś.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Serhii Żadan był jednym z głównych gości literackich zakończonego niedawno festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Ukazał się po polsku jego nowy tom Walka bez reguł w przekładzie Aleksandry Zińczuk. Posłuchajmy jednego z wierszy w jej tłumaczeniu. Czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Serhii Żadan bez tytułu. Od 3 lat mówimy o wojnie. Nauczyliśmy się mówić o własnej przyszłości, wliczając w to wojnę. Nauczyliśmy się układać plany, biorąc pod uwagę wojnę. Mamy słowa, by wyrazić swój gniew. Mamy słowa, by wyrazić swój żal. Mamy słowa, by wyrazić pogardę. Mamy słowa do przeklinania. Mamy do modlitw. Mamy wszystkie potrzebne słowa, jakimi można siebie określić na czas wojny. Niezwykle ważne, abyśmy mówili o sobie w czasie wojny. Nie możemy nie mówić o sobie w czasie wojny. Uważamy, że milczenie na swój temat jest niedopuszczalne. Codziennie rano rozmawiamy o wojnie. Stoimy przed lustrem i rozmawiamy o wojnie. Rozmawiamy z tym, kogo zobaczymy. Mądre słowa. Mądre i przekonujące. Mądre pytania. Mądre odpowiedzi. Każdego ranka przypominamy wszystkim o liczbie poległych. Po południu cieszymy się słonecznymi promieniami za oknem, świeżą trawą przedzierającą się przez nieme kamienie, ale wieczorem znowu wszystkim przypominamy o liczbie poległych. Niezwykle ważne jest dla nas, aby przypomnieć wszystkim o liczbie poległych. To dla nas niezwykle ważne, że to my przypominamy o liczbie poległych. Niezwykle ważne jest, aby inni o liczbie poległych usłyszeli właśnie od nas. Nie pozostawiamy nikomu szans. Tniemy rzeczywistość nożycami ogrodowymi. Oceniamy ją, stawiamy jej smutną diagnozę. Od 3 lat wydajemy oceny. Od 3 lat mówimy, stojąc przed lustrem. Można nie bać się stawiać trudnych pytań. I nie bać się otrzymywać niewygodnych odpowiedzi. Tyle, że bardziej pewni siebie mówią o tym głośno, a ci mniej pewni siebie cicho. Na liczbę poległych w żadnym razie to nie ma wpływu.

0: Minęła 16.
1: 2. Jesteś na miejscu. Mariusz Menuła.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Spektakl Serce ze Szkła, musical Zen, zakończy dziś pierwszy festiwal Centralny Plac Muzyki w Warszawie. To inscenizowana wersja koncertowa przedstawienia Teatru Studio, inspirowanego baśnią Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena oraz książką Marii Peszek.

0: Spektakl z muzyką Andrzeja Smolika i Marii Peszek opowiada o miłości, relacjach i poszukiwaniu bliskości, łącząc baśniową opowieść z osobistymi doświadczeniami Marii i Jana Peszków. Przedstawienie rozpocznie się o 20:15 na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i będzie finałem trzytygodniowego festiwalu, który zgromadził najważniejsze warszawskie instytucje muzyczne. Samotność, wojna, rodzicielstwo, kobiecość, kryzys tożsamości i trudności w porozumieniu to tylko część tematów, z którymi mierzy się Malina Prześluga w wydanej właśnie antologii Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Jedna z najciekawszych współczesnych polskich dramatopisarek po raz kolejny udowadnia, że teatr absurdu może być zaskakująco trafnym językiem do opowiadania o dzisiejszym świecie.
1: Myślę, że warto dać temu gatunkowi szansę. Po pierwsze treściowo oczywiście, że dramat jest najszybszym narzędziem do komentowania rzeczywistości. Dramatopisarze reagują na to, co się dzieje w społeczeństwie, w geopolityce, w ogóle w świecie szybciej niż pisarze czy filmowcy. To jest pierwsza rzecz. Ale dramat wcale nie musi być doraźny i nie musi dotyczyć spraw bieżących. On może być uniwersalny, żeby trafiał. Raczej mam na myśli strukturę pisania tego tekstu dramatycznego, no bo dramat jest bardzo dynamiczny. Tam są w zasadzie dialogi, tam są postaci, które rozmawiają. Akcja toczy się na naszych oczach i trochę jest, mam wrażenie, jakby lektura dramatu jest bardzo popkulturowa, bo można tak go czytać, jak skroluje się internet.
0: Antologia 5 dramatów Maliny Prześlugi, które trafiły właśnie do księgarń, nosi tytuł Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Agnieszka Smoczyńska razy 3. Pod takim hasłem w ramach Sopot Film Festiwalu odbywa się przegląd twórczości jednej z najważniejszych polskich reżyserek. Mini retrospektywa jest częścią ogólnopolskiego programu 50x51 organizowanego przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dziś na widzów czeka pokaz Fugi z 2018 roku według scenariusza i z główną rolą Gabrieli Muskały. Bohaterka filmu cierpi na amnezję na tle nerwowym. Zależało mi na tym, żeby zawiesić tę historię między płynną rzeczywistością a nierealnymi marzeniami i skrawkami wspomnień, podkreśla reżyserka Agnieszka Smoczyńska.
2: Alicja jako bohaterka jest zawieszona pomiędzy dwoma światami, pomiędzy tym światem nierealnym, czyli tym, co pamięta, nie pamięta, pewnymi jakimiś marzeniami sennymi, a pomiędzy tą rzeczywistością, w którą została wrzucona. I też ona, te jej wspomnienia, też ta fuga z tymi dziurami była dla mnie taką inspiracją i taką próbą opowiedzenia jakby kompletnie inną narracją niż takie klasyczne kino psychologiczne. Ja bym to nazwała taką współczesną baśnią, bo jakby baśń pozwala nam też opowiedzieć o człowieku, który się odradza na nowo i fizycznie i psychicznie. W baśni w martwychwstanie jest jakby możliwe i dzięki temu możemy opowiedzieć o czymś więcej, o czymś głębiej, jeśli chodzi o człowieka.
0: Pokaz filmu Fuga, połączony ze spotkaniem z Agnieszką Smoczyńską, rozpocznie się w sopockim Multikinie o godzinie 19:15. Przegląd twórczości reżyserki potrwa do jutra. Wakacyjne podróże to czas zwiedzania, festiwali i letnich wydarzeń kulturalnych. Przed wyjazdem warto jednak pamiętać o kilku praktycznych sprawach. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował poradnik dla turystów z informacjami m.in. o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, zasadach korzystania z pomocy medycznej podczas urlopu oraz bezpiecznym letnim wypoczynku.
3: Część mieszkańców już rozpoczęła letni wypoczynek, inni dopiero go planują. Lekarze podkreślają, by ze słońca korzystać z głową.
4: Aby nie przebywać za długo na słońcu, zwłaszcza w momencie, kiedy ono operuje najintensywniej.
3: Mówi dr Eryk Matuszkiewicz.
4: Czym to grozi? Udarem słonecznym. Bóle głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, złe samopoczucie.
3: W wakacyjnym poradniku znajdziemy 7 zasad bezpiecznego korzystania ze słońca. Znajdziemy też opis objawów świadczących o udarze. Jeżeli na wakacjach będziemy potrzebować pomocy, to przyjmie nas lekarz rodzinny.
5: Możemy zgłosić się do dowolnie wybranej przychodni,
3: mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
5: Każdy lekarz rodzinny może przyjmować pacjentów spoza gminy.
3: Poradnik ostrzega też przed niebezpiecznymi ukąszeniami kleszczy. Magda Konieczna, Radio Poznań.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Po szczegół informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka polskieradio.pl.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Dzień dobry, jest wtorek, 7 dzień lipca, to jest 188 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie dziś 2 minuty przed godziną 21, a imieniny obchodzą Benedykt, Piotr, Józef, Lucjan, Antoni, Cyryl, skoro Cyryl to i metody, a skoro metody to i metoda. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Agnieszka Łukasiewicz, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zaprosimy Państwa dziś między innymi na wystawę Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku.
3: Postanowiliśmy pokazać, jakie były plany, w którym miejscu miała powstać opera, dlaczego jest dzisiaj w tym miejscu.
2: Zresztą podobnych wątków dziś w audycji będzie więcej, bo Dorota Kozińska, nasza redakcyjna koleżanka, od wielu lat odwiedza domy operowe, jeżdżąc po całej Europie w poszukiwaniu wybitnych spektakli, odkrywczych inscenizacji i doskonałych głosów. Z tak samo wysokimi oczekiwaniami i podobną wrażliwością podchodzi do architektury jako przestrzeni spektaklu. Dziś porozmawiamy o książce Doroty Kozińskiej Dom, w którym śpiewa. To jest opis 31 teatrów spośród wielu, które Dorota Kozińska poznała w trakcie swoich operowych wędrówek. Spotkanie z Dorotą Kozińską o godzinie 16.30. Ale zaprosimy Państwa także do Lublina, żeby świętować 200 lat Teatru Starego.
4: Będąc tu przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały.
2: Co się wydarzało? Między innymi do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 zajrzymy do książki Tadeusza Słobodzianka. Inne historie wydają się zbiorem opowieści z pobocza wielkiej historii i mitologii. Ich bohaterami są zwierzęta z klasycznych bajek i figury z moralitetu. Spotkamy tam bogacza i biedaka, króla i błazna, świętych i diabłów. Objawia się też sam Pan Bóg, odpoczywający w niebiosach po trudach stworzenia. A jednak to właśnie w tych tekstach jest zakodowane dramatopisarskie DNA Tadeusza Słobodzianka. Więcej o tych tekstach opowiemy po godzinie 17. Na koniec odwiedzimy Białystok, żeby zaprosić Państwa na wystawę Michała Łuczaka Extraction.
5: To też jest taki specyficzny materiał, bo kojarzymy go z czernią i brudem, a on przez to, że ma taką, a nie inną budowę, odbija światło, więc to też jest bardzo ciekawa materia do fotografowania.
2: Ten materiał to węgiel. Dodajmy i o nim więcej powiemy przed godziną 18.

0: Dziś przywitaliśmy Państwa nagraniem historycznym z roku 1953. To był walc opus 70 F-moll Fryderyka Chopina przy fortepianie Artur Rubinstein. Jest 14 minut po godzinie 16. Teraz z kolei udajemy się na północ do Gdańska. Nowa siedziba Opery Bałtyckiej ma powstać na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Obecnie trwają prace przygotowujące dokumentację, a pod koniec roku ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny. Tymczasem w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej można oglądać wystawę Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku. Ta wystawa pokazuje, gdzie i jaki teatr operowy chciano w Gdańsku zbudować, mówi jeden z kuratorów, Andrzej Zagrobelny.
1: Jest to pokłosie jakby tego sukcesu, bo można tak powiedzieć, wystawy o falowcu. Wystawa, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Widać, że ludzie są zainteresowani historią architektury w mieście. Tutaj, jeśli chodzi o operę, to dodatkowo ta narracja obecna o powstaniu nowego budynku podbija jakby te zainteresowanie. Dlatego też postanowiliśmy pokazać, jakie były plany i w którym miejscu miała powstać opera, dlaczego jest dzisiaj w tym miejscu. Jest to wystawa, którą współkuratoruję razem z Klaudiuszem Grabowskim.
2: Już pod koniec wieku XIX, kiedy Gdańsk zaczął wychodzić z takiej zapaści gospodarczej, w mieście zaczęto budować okazałe budynki sądów, szkół, administracji i zaczęto planować także budynki na cele kulturalne. Z rozmachem zaprojektowano duży teatr, który miał służyć spektaklom operowym, takim nawet największym. Teatr zaprojektowano w Targu Siennym i miał pomieścić aż 1500 osób na widowni. Nieco później, w 1911, ogłoszono taki konkurs na halę widowiskową. W Gdańsku brakowało tego typu obiektów. Ta hala miała mieć dużą scenę, właśnie taką też uniwersalną, z widownią także na 1500 osób, na spektakle, cele muzyczne i na duże wydarzenia miejskie.
3: Tak jak obejrzałam tą wystawę, to widzę, że było wiele lokalizacji, gdzie chciano posadowić taki budynek. No i ten, który jest obecnie, to tak naprawdę nie jest budynkiem, który powstał dla celów operowych.
2: Zupełnie nie. Obecna siedziba Opery Bałtyckiej to budynek dawnego maneżu, ujeżdżalni koni, zbudowany w 1915 roku. No i tak

0: jak to się mówi, z braku laku, budynek został po wojnie dostosowany do potrzeb kulturalnych, przebudowany na potrzeby teatru, później teatru operowego i tak do dzisiaj mamy najmniejszą scenę operową w Polsce właśnie w Gdańsku. Inne lokalizacje rozważano w różnych okresach. W Śródmieściu to była Wyspa Spichrzów, północny, południowy Cypel, Ołowianka, ulica 3 Maja. Był taki ciekawy pomysł, żeby eksmitować więźniów z aresztu i więzienia i w tamtym miejscu zbudować operę. Urbaniści uważali, że więzienie w tak dobrze położonym miejscu to jest anomalia. Natomiast takich mniej znanych, ale atrakcyjnych pomysłów to tereny nadwodne. Proponowano w całej historii 3 miejsca. Współcześnie to są tereny postoczniowe, ale w latach 70. planowano usypanie Cypla, tak jak można powiedzieć w Sydney, by to wyglądało, na wysokości obecnego mola w Brzeźnie. Drugi pomysł to był ujście Potoku Oliwskiego do Zatoki Gdańskiej. Tam także Cypel z budynkiem opery i przystanią na stateczki, łódki, dzięki którym turyści, mieszkańcy mogli być przywożeni na spektakle nie tylko z Gdyni, Sopotu, ale także z odległego Helu czy Pucka. Rozważano także Plac Zebrań Ludowych. Obecny pomysł, aby zbudować tam operę, to już jest 3. lokalizacja w tym miejscu.
1: Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Metropolitalnej Opery Bałtyckiej, prezydent Pracodawców Pomorza.
2: I tutaj stoimy na tej wystawie przed bardzo ważnym dokumentem, który, nie ukrywam, panu udało się doprowadzić do finału, do podpisania.
1: Mamy 2 dokumenty tutaj. Pierwszy to jest uchwała Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy, w którym żeśmy zaproponowali władzom samorządowym, żeby przyjąć ostateczną lokalizację Opery Bałtyckiej na Placu Zebrań Ludowych. Uchwała Społecznego Komitetu nie miałaby takiego wielkiego znaczenia, gdyby w ślad za tą uchwałą nie został podpisany list intencyjny pomiędzy prezydent miasta Gdańska, która dysponuje terenem Placu Zebrań Ludowych, i marszałkiem województwa pomorskiego, który z kolei dysponuje środkami finansowymi. Potwierdzają przyjęcie tej rekomendacji dotyczącej optymalnej lokalizacji Opery Bałtyckiej w Gdańsku na terenie Placu Zebrań Ludowych, i w którym potwierdzono, że zarówno marszałek województwa, jak i prezydent Gdańska dołożą wszelkich starań i muszę powiedzieć, że dotrzymują absolutnie słowa. Pani prezydent Dulkiewicz podjęła działania związane z uzgodnieniem z radnymi i całą tą procedurą ewentualnie przekazania tych terenów pod budowę opery, a marszałek województwa już dał pieniądze na realizowany właśnie program funkcjonalno-użytkowy opery.
3: Magdalena Zabotna, zastępca dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego i planujemy zakończyć program pod koniec listopada. Niezależnie i równolegle przygotowujemy dokumentację do międzynarodowego konkursu architektonicznego, który ogłosimy niezwłocznie po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, czyli przełom 2026-2027, ogłoszenie konkursu architektonicznego. Planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców, użytkowników, przyszłych turystów. Planujemy to przeprowadzić bardzo szeroko, bo zdajemy sobie sprawę, że na Placu Zebrań Ludowych powstanie inny zupełnie obiekt z innymi funkcjonalnościami i zdajemy sobie sprawę, że to też zmienia tkankę społeczną miejską.
4: Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowej siedziby mają zacząć się wkrótce, potrwają do września, a wystawa Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku trochę dłużej, bo do 4 października. Tę wystawę mogą Państwo oglądać w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej.

Muzyka Emanuela Chabrie. Jest 25 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu drugiego. Mamy dwie dobre informacje dla miłośników literatury. Otóż już niedługo, 10 lipca, rozpoczyna się Festiwal Góry Literatury. To pierwsza dobra informacja. A druga jest następująca. Mamy dla Państwa zaproszenia na 10 dzień lipca. Góry Literatury to w tym roku przedsięwzięcie bardzo rozbudowane. Ponad 170 wydarzeń, w sumie około 240 gości. Zatem jeśli chcieliby się Państwo wybrać na Dolny Śląsk do Ścinawki Górnej z zaproszeniami od programu drugiego, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. Czekają zaproszenia na Festiwal Góry Literatury.

0: muzyka Gioacchina Rossiniego. Jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: Dorota Kozińska, tłumaczka, pisarka, dziennikarka. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry, panie Jakubie, dzień dobry państwu.
0: Zaglądamy dziś do pani książki Dom, w którym śpiewa. To nie jest historia architektury, to nie jest historia opery. Co to zatem jest? O czym ta książka mówi i czego dotyka?
2: Pomysł na tę książkę ewoluował.

0: Owa stanęło na tym, że będzie to pozycja bardzo autorska, bardzo osobista. Zresztą na to wpłynęło również na wybór teatrów operowych, które zostały sportretowane w tej książce. To jest próba pokazania nie tyle historii architektury teatrów operowych, ile historia przestrzeni, ewolucji przestrzeni i wpływu tej przestrzeni na stosunki społeczne, na konteksty władzy, na samą muzykę, na to, w jaki sposób zachowuje się publiczność w tych gmachach, jaka publiczność do nich przychodzi. I te wszystkie powiązane między sobą czynniki bardzo wpływają i na repertuar, i na sam styl wykonawczy, i przede wszystkim na dostępność opery, o której tyle się mówi i która podobno jest tak zagrożona tym, że ktokolwiek przestanie się nią interesować.
1: Aha, rozumiem, że to podobno oznacza, że jest zupełnie inaczej.
0: Przynajmniej taką mam nadzieję. Aha. Ja takie wrażenie odnoszę.
1: Biorąc pod uwagę, że sporo jest w tej książce także architektury współczesnej, gmachów budowanych całkiem niedawno, to może rzeczywiście tej tezie zadawać kłam. Opera, czyli przede wszystkim Włochy, czyli przede wszystkim Italia, mogłoby się wydawać, że tę podróż po 31, jeśli dobrze pamiętam, teatrach rozpocznie pani właśnie od Włoch, a tymczasem wcale nie. Bayreuth, Niemcy. Dlaczego?
0: Bayreuth, ale nie Festspielhaus Wagnerowski, tylko opera margrabiów. Bezcenny zabytek. Najstarszy kompletnie zachowany teatr dworski w Europie. Na liście, znajdujący się od jakiegoś czasu na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wspaniale odrestaurowany kilka lat temu i dzięki temu dostępny dla publiczności zarówno zwiedzającej turystów, jak i od niedawna regularnie, przynajmniej raz w roku, dostępny dla słuchaczy i gości festiwalu Bayreuth Baroque, prowadzonego przez kontratenora Maxa Emanuela Cięcicia, który tchnął w ten teatr życie. Mówi pan o Włoszech i o tym, że spodziewał się przewagi włoskich teatrów operowych.
1: Nawet nie przewagi, ale początku włoskiego.
0: Nie, więc wbrew pozorom ta książka jest ułożona chronologicznie, ale zarówno o Teatro Malibran, jak i La Fenice w Wenecji na przykład, wcale nie są teatrami tak starymi, jak nam się w tej chwili wydaje. Wśród tych wszystkich gmachów opisanych i wśród wszystkich zachowanych gmachów operowych w Europie, opera margrabiów jest rzeczywiście najstarsza.
1: Jak zmieniała się ta przestrzeń, o tym jeszcze dziś będziemy rozmawiać, ale czy w jakimś sensie opowieść o zmieniającej się architekturze i wymaganiach dotyczących gmachów budowanych na potrzeby muzyki pokazuje też pewien postęp technologiczny? To szło w parze?
0: To bardzo często szło w parze i było uwarunkowane bardzo intrygującymi czynnikami, między innymi częstotliwością wybuchania pożarów, nie tylko w teatrach operowych, ale w ogóle w teatrach. Teatry zawsze były przedsięwzięciem komercyjnym i impresariom, menedżerom teatrów, zwłaszcza operowych, zależało na tym, żeby przyciągnąć jak najliczniejszą publiczność. A to, że dawne teatry były oświetlane w sposób zupełnie inny niż w tej chwili i były oświetlane również w trakcie przedstawień. Bardzo mało się o tym mówi. Zwyczaj wygaszania świateł na widowni to jest dopiero przełom XIX i XX wieku. Wcześniej widownie były rzęsiście oświetlone i to światłem świec, światłem później lamp naftowych i oświetlenia gazowego, czyli jak się łatwo domyślić, bardzo oświetlenia angażującego bardzo niebezpieczne substancje. Żeby było jeszcze ciekawiej i dziwniej, te pożary przeważnie nie pociągały za sobą zbyt wielkich ofiar w ludziach. Owszem, jakieś tam się przytrafiały, ale zdumiewająco było ich niewiele. To wszystko zaczęło się zmieniać znowu właśnie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy doszło do kilku absolutnie tragicznych katastrof w teatrach operowych. I wtedy dokonał się gigantyczny przełom w myśleniu o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach oświetlenia, sprawach efektów specjalnych w teatrach. Ale to nie tylko pożary, to również, czego jest pięknym przykładem, opera Garnier w Paryżu. wprowadzenie kompletnie nowych technologii, na których eksperymentował wówczas prawie nieznany nikomu architekt, który dzisiaj jest absolutną legendą nie tylko architektury operowej. To wprowadzanie żelbetonu, to wprowadzanie betonu do teatrów operowych.

0: epoce późniejszej. To rewolucyjne konstrukcje żeliwne, na których kiedyś opierano wyłącznie dworce i obiekty przemysłowe. Garnier był jednym z pionierów prowadzenia konstrukcji żeliwnych i żelaznych do teatru operowego. I przy czym niechęć, unikanie takich konstrukcji wcale nie było uwarunkowane względami konstrukcyjnymi, tylko tym, że ten materiał nie uchodził. On nie był godny prawdziwej architektury.
1: Nie licował z pięknem
0: opery. Nie licował ze sztuką, która w tym gmachu rozbrzmiewa. Oczywiście technologia miała również wpływ i dodatni, i ujemny na akustykę, czyli serce teatru muzycznego. No to jest temat rzeka.
1: Ale rzeczywiście historia zatoczyła koło, bo początki też wyglądały mniej więcej w ten sposób, że to, co na zewnątrz, było zdecydowanie mniej istotne od tego, co w środku, bo to tam kryła się cała magia teatru operowego, tam kryły się różne przyrządy, różnego rodzaju rozwiązania techniczne, które pomagały tej magii właśnie się ziścić. Kiedy nastąpiło to przesunięcie, że jednak zewnętrze zyskało na znaczeniu?
0: Ten przełom przypada na epokę oświecenia i tak naprawdę pionierem gmachów, które dziś kojarzymy ze świątyniami sztuki operowej, był nie kto inny jak Fryderyk Wielki, który miał utopijny pomysł, żeby w Berlinie zorganizować coś w rodzaju takiej zupełnie odrębnej dzielnicy sztuki, nauki i kultury. To przedsięwzięcie się nie ziściło ostatecznie, ale pozostała po nim jedna budowla, czyli istniejąca do dziś Staatsoper Unter den Linden. Pewnie czytelnicy będą się zastanawiali, dlaczego w takim razie ta budowla znalazła się stosunkowo daleko w tym ciągu chronologicznym wymyślonym w mojej książce. Otóż dlatego, że ten gmach, który stoi dziś, po pierwsze nie do końca przypomina zewnętrznie swój pierwowzór, a po drugie zupełnie go nie przypomina tym, co stało się wewnątrz po II wojnie światowej. Takich teatrów jest kilka. Teatrów, których historia opowiada o tym, w jaki sposób architekci próbowali zaznaczyć swoją obecność w obiektach zabytkowych, w jaki sposób wykorzystali w gruncie rzeczy tragiczną okoliczność zniszczeń wojennych. To jest przypadek Staatsoper Unter den Linden, ale to jest również, a może przede wszystkim, przypadek naszego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. To po części jest przypadek Opery Bawarskiej w Monachium i kilku innych teatrów.
1: Wątki polskie w tej książce też się pojawiają, ale wracając jeszcze do funkcjonowania świata operowego, na przestrzeni dziejów, co było często ważniejsze? To, żeby słyszeć i widzieć w operze, czy żeby być widzianym?
0: Przede wszystkim w teatrze operowym najwcześniejszym, najważniejsze było to, żeby słyszeć. Widoczność była zarezerwowana dla arystokracji, dla mecenasów, dla tych, którzy byli za finansowanie tych teatrów odpowiedzialni i którzy wykorzystywali całą machinę teatralną, cały ten wielki spektakl również jako coś w rodzaju zwierciadła własnej potęgi, własnej władzy. Co jest też o tyle zdumiewające w kontekście opery margrabiów, że tam już w tamtej epoce, w końcu XVIII wieku, zaczęto projektować widownię w taki sposób, żeby jednak jak największa liczba publiczności widziała to, co dzieje się na scenie. Ale to jest wyjątek. To nie jest reguła, zresztą to podkreślam. To, żeby w teatrze być widzianym, tak naprawdę zaczęło przeważać dopiero w dobie wielkiego mieszczaństwa. To mieszczaństwo, które przejęło rolę dawnych arystokratów, dawnych kupców, dawnych oligarchów, nagle zachciało być widziane i to niesłychane pragnienie spełnił jako pierwszy właśnie Garnier w swojej operze paryskiej. I proszę zwrócić uwagę, że od tamtej pory setki architektów projektujących gmachy operowe w całej Europie i nie tylko w Europie zaczęło naśladować ten model. Czyli jeden spektakl rozgrywa się na scenie i w przypadku Garniera, ale nie tylko, ten spektakl wcale nie musiał być najważniejszy. Natomiast spektakl zasadniczy rozgrywa się w potężnym, przepysznie udekorowanym foyer teatru, do którego się wchodzi rozmaitymi wejściami. Odrębne wejścia są zarezerwowane dla najważniejszych i gości, którzy byli skłonni najwięcej zapłacić za bilet. Inne wejścia

0: wejścia są rezerwowane stopniowo dla coraz niżej położonej w hierarchii publiczności. Ich drogi się przecinają. W przypadku opery Garniera ich drogi przecinają się na słynnych wielkich schodach i tam dopiero wszyscy zaczynają grać, odgrywać swoje role, ale dalej te postaci, w które wcielają się goście opery, mają jednak powierzone sobie zadania. Jedni są ważniejsi, drudzy są mniej ważni, inni sprawują rolę statystów. To jest rzeczywiście, poświęcam temu sporo miejsca w swojej książce, ale tak naprawdę to jest temat na odrębną monografię. Zresztą takich monografii kilka już na świecie powstało. Mam nadzieję, że doczekają się kiedyś przynajmniej tłumaczeń na język polski.
1: Teatr operowy jako zwierciadło społeczeństwa. Trochę inaczej, w każdym razie w teorii, widzi to Wagner. On chce, żeby ten teatr społeczny jednak ograniczyć, żeby to, co najważniejsze, rozgrywało się już wewnątrz teatru w czasie, kiedy rozbrzmiewa muzyka i kiedy słychać głosy, ale te pomysły się nie przyjmują. Dlaczego?
0: To jest nie do końca tak z Wagnerem. Wagner chciał jak najbardziej stworzyć teatr społeczny w tym znaczeniu, że chciał stworzyć teatr dostępny dla wszystkich, wręcz darmowy.
1: Tak, ale chodzi
0: natomiast
1: o to, żeby
0: jeżeli
1: nie było
0: chodzi o sam spektakl, tak, to był absolutnym pionierem pod tym względem i postanowił dołożyć wszelkich starań, zarówno jeżeli chodzi o architekturę zewnętrzną i zaprojektowanie całej przestrzeni wokół i w obrębie teatru, jak i w obrębie samej sceny i widowni. Otóż postanowił zaprojektować teatr, w dużej mierze przyczynił się sam do tego planu, w którym uwaga publiczności skupi się tylko i wyłącznie na tym, co jest grane. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj na Festspiele w Bayreuth nie ma napisów. To jest jedyny taki teatr o światowej renomie, gdzie widzowie, przynajmniej takie są wobec nich oczekiwania, przychodzą na spektakl już wcześniej przygotowani. Ale to również kładzie ogromną odpowiedzialność na wykonawcach, którzy muszą podawać tekst w taki sposób, żeby ten tekst był słyszalny, rozróżnialny i zrozumiały dla publiczności. Kolejna sprawa to jest właśnie ta innowacja wprowadzona przez Wagnera, kompletna, ale to rzeczywiście kompletne wyciemnienie widowni. Kiedy gasną światła w teatrze w Bayreuth, rzeczywiście przez chwilę mózg się musi przyzwyczaić do zupełnych ciemności.
1: Moment przejścia po prostu.
0: Jest to moment przejścia, który zresztą został podkreślony kilkoma innymi rozwiązaniami architektury już czysto teatralnej, scenicznej, czyli słynna podwójna rama proscenium, która powoduje, że to, co się dzieje na scenie, w tej chwili ten efekt jest trochę zaburzony, dlatego że dużo się dzieje w tej chwili w przedniej części sceny, w proscenium. Kiedyś tak nie było. Kiedyś to oddalenie, to zanurzenie w micie, w legendzie, w opowieści było znacznie bardziej dobitne.
1: Druga wojna przyniosła masę zniszczeń. Ta hekatomba paradoksalnie stała się szansą dla architektów, żeby znacząco zmienić postrzeganie także opery, także budynków przeznaczonych na wystawienia operowe?
0: Jak najbardziej, ale nie we wszystkich krajach europejskich. W Polsce cały czas obiekty powojenne nie cieszą się taką sympatią publiczności, jak w innych krajach. Ten fenomen dotyczy przede wszystkim Niemiec ze względów zupełnie oczywistych, ale są też inne kraje, w których są wspaniałe budowle modernistyczne, przy czym mówię w tym momencie o tym ścisłym modernizmie. Są na przykład, już niestety po napisaniu książki odwiedziłam operę w Wilnie, której projekt powstał jeszcze przed zaprojektowaniem Deutsche Oper Berlin i który pod wieloma względami jest jeszcze bardziej przełomowy. On później uległ rozmaitym przeróbkom, bardzo długo czekał na realizację, ale ten teatr jest pod wieloma względami olśniewający. Oczywiście, jeżeli chodzi o ikony powojennego modernizmu, kilka już zdążyło się zadomowić w świadomości melomanów, także polskich, no, już wymieniona chociażby wcześniej Deutsche Oper, ale uwzględniłam w swojej książce też kilka teatrów, o których być może nawet najzagorzalsi wielbiciele opery nigdy nie słyszeli. Moim ulubionym przykładem jest teatr w Krefeld ze względu właśnie na niesłychanie przedziwną, wręcz powiedziałabym kryminalną historię, która towarzyszy jego późniejszym losom. Z początku była to rzeczywiście ikona tego bardzo bogatego miasta, z którym zresztą bardzo blisko był związany Mahler. Tam odbyło się między innymi prawykonanie kilku jego symboli.

0: Symfonii. I ten teatr, który na początku był centralnym obiektem miasta, tak jak powiedziałam, ikoną, miejscem, w którym zbiegały się wszystkie szlaki komunikacyjne, gdzie ludzie przychodzili spacerować, odpoczywać, nagle został obudowany mnóstwem innych, wątpliwej jakości nowoczesnych budynków i tak zniknął w tym chaosie, że kiedy nadeszła pandemia i zamarło życie nie tylko kulturalne w mieście, stał się nagle miejscem handlu narkotykami, noclegowiskiem bezdomnych, miejscem, do którego ludzie bali się przychodzić nawet na przedstawienia. I tutaj nie będę zdradzać Państwu epilogu tej historii, dlatego że do całkowitej zmiany losów teatru w Krefeld przyczyniła się pewna antynagroda, ale o tym w samej książce.
1: Odsyłamy do książki. To na koniec, czy te wszystkie 31 budynków ustawiłaby Pani na podium, czy jest jakiś jeden, który szczególnie Pani lubi, do którego szczególnie chętnie Pani wraca?
0: Po pierwsze, tych 31 budynków to są budynki, które odwiedziłam. W związku z tym też ten wybór jest subiektywny, ale ze wszystkich tych teatrów, które pojawiają się w mojej książce, chyba największą moją fascynację wzbudził Teatr St. Gallen w Szwajcarii. Jest to gmach wzniesiony w stylu kompletnie niekojarzącym nam się nie tylko z architekturą operową, ale w ogóle z architekturą obiektów kulturalnych. Mianowicie jest to klasyczny brutal z wczesnego okresu rozwoju tego prądu w architekturze. Niemniej absolutnie wspaniały. I tutaj na pocieszenie polskiej publiczności muszę powiedzieć, że Szwajcarzy też go z początku strasznie nie lubili. Mało tego, chcieli go rozebrać, mimo że został wciągnięty jako zabytek klasy A na listę dziedzictwa architektonicznego Szwajcarii. I teraz zabawna anegdota. To, co zadecydowało o tym, że on się ostał i został gruntownie odnowiony, było to, że Szwajcarzy się przekonali, że rozebranie tego gmachu byłoby trzykrotnie droższe niż postawienie nowego. No i gospodarni Szwajcarzy postanowili przyzwyczaić się do swojego teatru, który moim zdaniem jest naprawdę piękny.
1: To jest jednak praktyczny naród.
0: I cała historia renowacji tego teatru jest też moim zdaniem modelowym przykładem, jak tego rodzaju obiekty należy odnawiać.
1: A kieszeń też może kształtować gusta, jak się okazuje. Dorota Kozińska, dziennikarka, tłumaczka o książce Dom, w którym śpiewa. Dziękuję serdecznie.
0: To ja dziękuję.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego. To był koncert na dwoje skrzypiec, dwa flety, dwie mandoliny, Chalmont i Theorbe. Słuchaliśmy zespołu Europa Galante. 16:52. Tymczasem jeszcze jeden wątek architektoniczny, a właściwie architektoniczno-historyczny. Zapraszamy Państwa do Lublina. Tam przez całe lato w Teatrze Starym można oglądać wystawę Teatr Stary 200 lat historii. 20 października 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu teatru przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej. Dwa stulecia później w teatrze otworzono stałą ekspozycję. Ulokowana została w foyer na wszystkich poziomach. Nawiązuje do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów. Autorką koncepcji i reżyserką ekspozycji jest Justyna Łagowska.
1: Ruszamy w podróż. W podróż po 200 latach Teatru Starego w Lublinie. I jego gościach, jego twórcach, jego widzach. No po prostu staraliśmy się na tej wystawie umieścić wszystko, co w tej historii było najważniejsze. Teatr się otwiera też na gości, którzy będą tutaj przychodzić tylko na wystawę. Będąc tu przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały. Nie będę oczywiście spoilerować, zapraszam.
2: Troszeczkę?
1: No na przykład, że były tutaj zapasy w kiślu kobiet. Jak to pokazać, żeby było ciekawie? Zmieniliśmy kolorystykę, zmieniliśmy oświetlenie. No i dodaliśmy bardzo dużo informacji, a to nie są jeszcze wszystkie, bo na tablicach są kody QR, które odnoszą do strony internetowej, też otwarta razem z wystawą. I tam te treści, które są na wystawie, które są ze względu na właśnie taką krótkotrwałość bycia w tej przestrzeni i nie zagłębiania się może też takiego mocnego w te rzeczy, ale one pozwolą te kody, żeby można było pogłębić tą wiedzę. I ta strona oczywiście bez tych kodów też istnieje i też można na nią będzie zajrzeć, ale jeżeli kogokolwiek zainteresuje jakaś informacja, która jest na jednym, jak to my mówimy, na jednym z łuków albo na jednej z tablicy informacyjnej, no to może poszerzyć wiedzę na podstawie tej strony.
2: Nie wiedziałam, że Maria Przybyłko-Potocka czy Wanda Siemaszkowa, jaka to była piękna kobieta, grały w tym teatrze.
1: No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, dużo zaskoczeń. Podzieliliśmy to tematycznie. Są 4 piętra foyer i każde odpowiada jakiejś innej dziedzinie sztuki, która tutaj miała miejsce. Jesteśmy na -1 i ten poziom poświęciliśmy teatrowi. Tym, którzy tutaj pracowali, którzy tworzyli to miejsce, którzy czasami byli tylko na kilka występów gościnnych, ale jednak myślę, że odcisnęli piętno na tym miejscu.
2: Podejdźmy do szatni. Bo tutaj są plakaty.
1: Tak, to są plakaty, afisze, ulotki, też dotyczące działań teatralnych, które tutaj były. Okalają okno szatni. Jak się stoi w kolejce, można po prostu je sobie poczytać. Trochę na zasadzie słupa ogłoszeniowego i liternictwo i szata graficzna tych afiszy jest już czymś, co się nie zdarza w tej chwili. Więc z jednej strony fascynowało mnie i liternictwo, które nie jest tylko polskie, jak pewnie zwrócisz uwagę, ale też w innych językach. I te języki tutaj się przez tą wystawę też, mam nadzieję, przeplatają i będzie to widoczne, bo to nie był przecież tylko polskojęzyczne, nie chcę powiedzieć teatr, ale miejsce, bo ja zaczynam myśleć o teatrze przez te 200 lat nie jako o Teatrze Starym, tylko jako miejscu, które miało pod skrzydłami naprawdę, naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin sztuki i było takim tyglem, gdzie się mieszkało.

0: słyszały różne prądy i też społeczne i kulturowe. I te plakaty gdzieś tam pokazują to.
1: No bo tak, teatr był wypożyczony też w gminie żydowskiej tak. na przedstawienia. Czy ja dobrze widzę cyrylicę? Czy
0: tak, nie? tak, tak. Rosyjski tutaj był, ukraiński też się pojawiał, czasami niemiecki też się pojawiał język. Podjedziemy winną? Czyli jedziemy teraz na pierwsze. Już po prostu się nachodziłam po tych piętrach. Idziemy na pierwsze, czyli na piętro poświęcone, mówimy to w skrócie, cyrkowi. Albo po to dotyczy dziedzin, które nie podchodzą pod ani kino, ani teatr. Na każdym piętrze starałam się też zrobić taką, oprócz tablic informacyjnych i łuków, też miejsce, gdzie będzie artefakt, które będzie też takim miejscem teatralnym. I tutaj na jeden mamy tak zwane miejsce kawiarenka.
1: Kawiarenka?
0: Budynek teatru był takim miejscem, gdzie ludzie się zbierali i dyskutowali na przykład nad różnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Tak mi się skojarzyło, że futurystyczna, troszkę taka dziwna, taka kawiarenka będzie. Jedziemy do kina? Stoi piękny obiekt, oryginalny. Jest to projektor kinowy. Prawdopodobnie bardzo podobny, albo nawet taki sam, stał tutaj kiedyś w kinie staromiejskim. Można dotknąć go. No, robi wrażenie. Myślę, że warto zasilić swój Instagram takim zdjęciem.
2: Mówiła Justyna Łagowska, z którą na wystawie Teatr Stary 200 lat historii rozmawiała Grażyna Lutosławska.

0: Autopromocja.
1: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy już dziś o 19:00 w debacie dwójki. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, minęła 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Przygotował Kamil Zalewski. Dzień dobry.
4: Witam Państwa serdecznie w przeglądzie prasy kulturalnej z krajów bałtyckich. W ostatnich dniach Wilno żyło świętem pieśni uczniów Litwy. W

0: ten miniony weekend, który był długim weekendem na Litwie, w różnych częściach Wilna odbyły się koncerty, podczas których zaprezentowali się młodzi muzycy i zespoły artystyczne z całego kraju. Jednym z najważniejszych wydarzeń dnia był koncert połączonej orkiestry akordeonowej Podróż w czasie. Jak piszą litewskie portale, odbył się on w Kościele Świętych Janów, Uniwersyteckim Kościele Świętych Janów. Na scenie wystąpiło ponad 300 młodych akordeonistów, prezentując wspólny program przygotowany przez nich na to tegoroczne święto. Do tego artystyczne emocje można było poczuć w Parku Górnym na specjalnej estradzie, gdzie do późnych godzin nocnych trwał koncert zespołów zatytułowany Rytm Roku. Występy wypełniały muzyka, śpiew, a także tańce w wykonaniu uczniów, którzy do stolicy Litwy przyjechali z różnych regionów kraju. To Święto Pieśni Uczniów nawiązuje oczywiście do słynnego Święta Pieśni, które co kilka lat organizowane jest w Wilnie i kulminacyjnym punktem całego wydarzenia był Dzień Pieśni, który odbył się wczoraj w parku na Zakrecie. Organizatorzy szacują, że we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział około 25 tysięcy osób. Dodam jeszcze tylko, że tegoroczne Święto Pieśni Uczniów miało wyjątkowy charakter, gdyż po raz pierwszy od 10 lat ponownie odbyło się w Wilnie, a historia tego wydarzenia sięga 1964 roku. A tymczasem inne święto, czyli Festiwal Ludzi Morza na estońskim wybrzeżu. Portal ERR zapowiada, że 11 lipca odbędzie się Festiwal Ludzi Morza, to jest nazwa tej imprezy, tego wydarzenia. No, odbędzie się on w skansenie w Wimsi pod Tallinem. Wydarzenie ma przybliżyć kulturę i tradycje mieszkańców tej części Estonii. Program festiwalu obejmuje koncerty, pokazy związane z tematyką morską, a do tego warsztaty oraz atrakcje dla całych rodzin. Na scenie wystąpi m.in. zespół Kwintrat, a gwiazdą wieczoru będzie estońska grupa wykonująca tradycyjną muzykę związaną z życiem nad Bałtykiem. Na odwiedzających czekać będą także targ lokalnych producentów oraz jarmark, gdzie będzie można spróbować wędzonych ryb oraz innych charakterystycznych potraw kuchni nadmorskiej tej części Estonii. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie też otwarcie nowej wystawy zatytułowanej Śpiewacy Nadmorskich Wiosek. Poświęcona jest ona muzycznym tradycjom estońskich osad rybackich. Dyrektor skansenu w Wimsi, Raivo Kivisaar, podkreśla, że największą wartością festiwalu jest możliwość poznawania kultury nadmorskich społeczności we własnym tempie, bez pośpiechu i według własnych zainteresowań. Wstęp na wszystkie wydarzenia ma być bezpłatny. Wracamy do Wilna, bo litewska stolica zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich. Wydarzenie potrwa do 12 lipca. Tegoroczny festiwal ma wyjątkowy charakter, ponieważ równolegle po raz pierwszy w krajach bałtyckich odbywać się w tym samym czasie będzie 13. Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Uniwersyteckich. Festiwal organizowany jest przez Centrum Kultury Uniwersytetu Wileńskiego i obejmuje 16 bezpłatnych wydarzeń. W Wilnie wystąpią teatry akademickie z Litwy, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Kostaryki, Kolumbii, Szwajcarii, a także z Ukrainy. Litewską scenę reprezentować będzie 7 zespołów, m.in. teatry Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Kłajpeckiego, czy też Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Jak podkreślają organizatorzy, misją Uniwersytetu jest oczywiście nie tylko kształcenie specjalistów, ale też rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy. Teatr ma tutaj odgrywać szczególną rolę, ucząc studentów komunikacji, pracy zespołowej i lepszego rozumienia siebie oraz innych. W programie znalazły się spektakle dramatyczne, taneczne, lalkowe i improwizowane, a także warsztaty, performanse oraz projekty łączące różne dziedziny sztuki. Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie spektakl lalkowy Wertep Nadzieja, przygotowany przez studentów Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru Filmu i Telewizji imienia Iwana Karpenki-Karego. Przedstawienie opowiada o poszukiwaniu nadziei w czasie wojny. W ubiegłym roku zostało uznane za najlepszy profesjonalny spektakl teatru lalek na Ukrainie. Przedstawienia będą odbywać się nie tylko na Uniwersytecie Wileńskim, ale też w innych przestrzeniach festiwalowych w Wilnie. Tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy kulturalnej z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Ewidentnie wypoczęty po urlopie Kamil Zalewski. To był przegląd prasy krajów bałtyckich. 6 minut po godzinie 17:00.

0: To czwarta część koncertu fortepianowego S-dur Franciszka Liszta. Przy fortepianie Bertrand Chamailloux towarzyszył mu zespół Cercle Harmonie. To jest zapowiedź naszej czwartkowej transmisji, bo dziś za niespełna 3 godziny po 20, czyli bezpośrednio po debacie, transmisja z Festiwalu Muzyki Sakralnej w Fryburgu, wystąpi zespół Grande La Voix. Natomiast w czwartek proponujemy Państwu transmisję z Festiwalu Radia Francuskiego z Montpellier. To będzie koncert od Mendelssohna do Lennona, recital fortepianowy Bertranda Chamailloux, którego słuchaliśmy przed momentem w roli solisty. Jest prawie 11 minut po godzinie 17.
1: Gość dwójki.
2: Monika Pilch, dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Tadeusz Słobodzianek, dramatopisarz, którego tomy dramatów właśnie się ukazują na łamach wydawnictwa Adit. Pierwszy żydowskie historie, teraz inne historie, to drugi tom dramatów. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
3: Wszystkim.
2: Kolejne tomy dramatów, które w zasadzie pisze Pan przez całe życie, to swoisty powód do refleksji nad tym, czy dramatopisanie stało się taką Pana metodą na życie, trochę takie życiopisanie?
3: Wie Pani, ja nic innego nie potrafię robić. Trochę kiedyś próbowałem coś pisać prozą, ale to mi nie wychodzi. Strasznie mnie to nudzi. Poza tym uważam, że tyle jest dobrych prozaików, że nie ma co z nimi konkurować i uczyć się wszystkiego od nowa.

0: Z kolei dramatopisarstwo to mnie ożywia. Po prostu jak jestem tak jak aktor. Czyli jak wcielam się w różne postacie, taką moją, odkąd pamiętam, zasadą jest taka polifonia, która pozwala mi, szkodno czy to jest w ogóle paręności postaci, czy cztery, czy jedna, wcielać się w różne punkty widzenia. I to mnie po prostu, to jest mój żywioł, więc dlatego piszę dramatu jeszcze. Pisałem, piszę i będę pisał.
1: Pisanie dramatów wypełnia pana dzień. Pana dramaty są grane w licznych teatrach. Tutaj zgromadził pan te dramaty w taki nie do końca chronologiczny sposób w tych kolejnych tomach.
0: Wie pani, no to są tematyczne tomy, bo proszę pamiętać, że przed tym sumą tych dramatów teraz, które wychodzą, ja wydałem jeszcze wierszańskie historie, czyli ten związany trzy sztuki z Białostoczyzną, czyli prorok Ilia, car Mikołaj i śmierć proroka. No i też wydałem kilka lat temu kwartety otwockie, czyli takie miniatury dotyczące różnych sytuacji teatralnych, literackich, no krótko mówiąc o prawdziwych bohaterach. Zawsze ja piszę o prawdziwych bohaterach, bo to jest w ogóle tak, że no, chyba że są jakieś legendy, ale nie potrafię wymyślić do końca fikcji. Sensu stricto dramaturgiem i dramatopisarzem. Oczywiście bardzo, bardzo dobrze wszystko, co piszę, dokumentuję. No ale dokumentuję tak jak trochę pasożyt w ogóle, bo czytam po prostu reporterskie książki, historyczne książki. Bez wielu reporterów, historyków nie byłoby dotkniętych tych tematów. No i ja po prostu to wtedy, jak się naczytam, to wtedy wiem, co mam napisać. No i potem już w ogóle to, że tak powiem, moja sprawa, jak to napiszę. Rzeczywiście nie mogę powiedzieć, że lubię, bo to nie chodzi o to, czy lubić, czy nie lubić, ale po prostu jakoś to dopadnie mi jakiś temat, to tak pracuje we mnie, potem siadam i czytam naokoło tego wszystkiego, poznaję różne realia, potem zaczynam pisać ręcznie i pierwszą wersję zawsze piszę w bulionie, potem przypisuję do komputera. No i potem, wie pani, miałem też do niedawna taki luksus, że mogłem z tym pójść do aktorów i żeby to aktorzy przeczytali. Też to laboratorium dramatu, które kiedyś funkcjonowało, to też ja na tym bardzo wiele korzystałem, bo te takie czytania aktorskie to wszystkim wiele dają, bo to czuć rytm, słychać, czy dobrze role są napisane, czy ciekawe, co szwankuje, gdzie akcja nie idzie do przodu, gdzie... To jest taki proces w ogóle, no. Inaczej nie potrafię.
1: W wielu teatrach w Polsce, jak i na świecie, wystawiane są pana dramaty. Wspomniał pan o tym zakresie tematycznym tych tomów. Pierwszy tom, Żydowskie historie, to ten tom, który pana szczególnie zajmuje, temat 68 roku, ale też temat w ogóle żydowskiej powojennej historii. Mówił pan o tych wydanych tomach. W osobnym tomie ukazała się też Nasza klasa, za którą otrzymał pan jako jedyny dramatopisarz literacką nagrodę Nike. I chciałam zapytać o jakiś rodzaj przepracowywania tych trudnych historii właśnie poprzez dramat. Sądzi pan, że to jest najlepsza forma opowieści, gdzie można ten tragizm tej historii jednocześnie przełamać komizmem, jak choćby jest w Naszej klasie?
0: Wie pani, ja pojmuję teatr jako rodzaj terapii, czyli nie mówię nigdy założonych tez, nie narzucam w ogóle swojego światopoglądu, próbuję zderzać ze sobą różne sprzeczności. Każdemu bohaterowi oddaję głos. Nasza klasa to był z początku, jak to pisałem, był pod ogromnym wrażeniem książek Grossa, Ani Bikont, filmów Agnieszki Arnold. To, co się dowiedziałem w tym okresie, to działo się kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu po prostu w Białymstoku. Więc ja oczywiście coś wiedziałem, coś w ogóle

0: Słyszałem, ale to jest tak, jak mówi pani, w sztuce, gdzie się coś objawia tak w końcu precyzyjnie, to człowiek doznaje wtedy jakiegoś szoku. No i ja po prostu próbowałem ten swój szok pokazać w sztuce, czyli przy założeniu, że oczywiście widz może się wcielić w każdego bohatera. Czyli to sztuka jest trochę tak napisana, że co by było, gdyby był na miejscu w ogóle tych bohaterów. I wszystkich. Bo to jest taka zasada, polifonik się kontrapunkt przenosi w ogóle cały czas w ogóle miejsca na miejsce, więc wie pani, no to już nie mówiąc o tych, ile tych spektakli zostało zagranych, jaka masa widzów to obejrzała. I może jakiś naprawdę nieliczni w ogóle poczuli po tym przedstawieniu nienawidzi kogokolwiek, ale raczej w ogóle to efekt był taki, że po prostu ludzie się w jakiś sposób uwalniali ze swoim myśleniem w ogóle. Czy to jest antysemityzm, co to jest antypoloni, czy to jest w ogóle historia, która się wypiera od maleńkości, gdzie to prowadzi. No i oczywiście to prowadzi do tego, że człowiek jak zaczyna przejrzeć na oczy i w ogóle i myśleć o tym, co się dzieje, no to nie jest w ogóle skłonny do ponownego jakiegoś aktu agresji. To bardzo dziwna to była moja przygoda z naszą klasą, bo ja to pisałem w ogóle naprawdę 20 lat temu, kiedy to była taka sztuka historyczna o tym, co było. Potem się zaczęło taki etap, że nasza klasa była sztuką o tym, co może być. No a teraz w ogóle i to potwierdzają to na świecie wszyscy. To jest sztuka o tym, co jest na świecie w ogóle w tej chwili. Nie tylko w Polsce. Wszędzie, gdzie po prostu coś takiego dziwnego się stało z ludźmi, że inny człowiek wzbudza agresję. Z powodu, nie wiem, koloru skóry, rasy, poglądów, intelektu, w ogóle, no to wszystko, co się dzieje.
1: To jest zagadnienie, wokół którego pan często krąży. Mówił pan o tym, że inspirują pana zawsze prawdziwe historie. Ta wielka historia, ale też często wielkie postaci historii. Niekoniecznie dobrzy bohaterowie są jakimś rodzajem także pana literackiej fascynacji. Jerzego Sztura można było obejrzeć w spektaklu Geniusz na deskach warszawskiego Teatru Polonia. Spektakl o Stalinie również, ale też w jakiś sposób o mechanizmach zła. Te mechanizmy zła to jest też coś, co pana fascynuje, prawda? Jako pewien rodzaj też postępowania człowieka, ale też pewnej, mam wrażenie, nieobliczalności do końca ludzkiego postępowania.
0: To nawet nie chodzi o samo zło, bo to w końcu filozofowie się spierają od początku, czym jest zło. Raczej chodzi o manipulację, chęć zawłaszczenia drugim człowiekiem, podporządkowanie go sobie w jakimś celu w ogóle, czy politycznym, czy psychologicznym. I akurat ta sztuka jest, oczywiście tam, co się składa na to wiele też moich doświadczeń w ogóle w życiu, na doświadczenia człowieka teatru z różną władzą. Jak to jest po prostu, a też w ogóle, no w końcu człowiek teatru też może mieć władzę nad innymi ludźmi teatru, więc to w ogóle jest takie trochę jednak dialektyczne. No jak to się po prostu ma, że człowiek, jak mówi Brecht, hołduje raczej dobru, a nie złu, ale warunki nie sprzyjają.
1: Poza historią, poza tymi historiami żydowskimi związanymi i z pogromem, i z eksterminacją Żydów, pojawiają się inne historie, historie różne, ale też w innych historiach pokazane są te pana początki pracy jako człowieka teatru. Inne historie pokazują te wczesne dramaty. Wspomniał pan o Białostocczyźnie. Pisał pan także teksty dla teatru lalkowego. I od teatru lalkowego w zasadzie rozpoczynał swoją przygodę z teatrem.
0: Wie pani, ja się wychowałem w cieniu bardzo dobrego teatru lalkowego w Białymstoku.

0: naprawdę były wybitni ludzie, robili przedstawienia. Poza tym ja miałem takie poczucie, że Teatr Lalkowy ma bardzo duży arsenał możliwości artystycznych. Bo to nie tylko lalki. Lalki są, wiadomo, też wiele rodzajów. Ale też w ogóle gra ciałem, gra w masce, gra w półmasce, gra człowiek jako kukła, jako mechanizm w ogóle, czy pantomima. Więc to daje takie możliwości operowania poezją, skutem, metaforą. Czasem w ogóle taka jedna metafora przecież więcej znaczy niż w ogóle na przykład jakiś taki psychologiczny dialog, który jedną rzecz objaśnia bardzo długo. Bo tutaj można rzeczy różne objaśnić szybko, w skrócie, w metaforze. Więc w ogóle ten Teatr Lalek, który widziałem w ogóle w Białymstoku, ale też Białystok organizował takie świetne festiwale Teatru Lalek, gdzie zjeżdżały naprawdę wybitne teatry całego świata. To mi dało taki impuls w ogóle do tych moich pierwszych sztuk, które są właśnie w tym tomie Inne historie. No a potem poszedłem jeszcze w inne strony, w różne strony, misterium, w stronę psychologicznych sztuk, też oper trochę teatralnych, muzycznych spektakli. No ale cały czas w ogóle myślałem przede wszystkim o możliwości aktorów, którzy w tym grają, i znając Teatr Lalek, wiedziałem, że możliwości aktorów są nieskończone.
1: Wspomniał pan o tym rytmie, o skrócie, o metaforze. Myślę, że to, co też jest ważne, to język pana dramatów, bo bardzo często komizm czy jakiś rodzaj puenty, który się wyraża w tych tekstach, to przede wszystkim sam język, na poziomie którego budowane są te rozmaite zwroty. Wspominał pan, że pisze najpierw w zeszycie, potem przepisuje swoje teksty na komputerze. Czy ten język to jest właśnie język przemyślany, dopracowywany? Bada pan rytm i zwrot tego języka?
0: Wie pani, ja inspiruję się mową mówioną. Ja piszę do mówienia, nie do czytania. W związku z tym oczywiście na głos sobie różne rzeczy mówię i patrzę, jak to leży w rytmie, jak to się da powiedzieć według zasady mojego wielkiego mistrza Białoszewskiego, że minimum słów, maksimum treści. No ale nie wiem, może to, że jestem z natury leniwy, że po prostu szybko lubię czytać, lubię to w ogóle, jak coś się dzieje, a nie po prostu zagłębiać w taką melancholię literacką, więc ci poeci piszący dla teatru, którzy tak jak, nie wiem, Garcia Lorca, Białoszewski, masa w ogóle, no, już nie mówię o tych poetach antyku czy baroku, oni po prostu starają się wyrazić to wszystko, jak najciekawsze i najgłębsze rzeczy mówić w ogóle minimalistycznym językiem, bo to w teatrze się sprawdza.
1: Ale wspomniał pan o tych rzeczywistych historiach, jak choćby historia Niedźwiedzia Wojtka, czy inne tutaj przytaczane teksty na łamach tych tomów. Tworzy pan także teksty o samym teatrze. Takie zwierciadło jest potrzebne aktorom, twórcom, ale też publiczności, żeby zobaczyć tę materię ludzi teatru?
0: Nie, to jest oczywiście niebezpieczny temat, bo no, żeby coś mówić o teatrze, nie wystarczy chodzić do teatru, tylko chodzi, żeby coś opowiadać o teatrze, powiedzieć interesującego. I mnie po prostu się zaczęło w pandemii, i w ogóle miałem takie poczucie takiej katastrofy. Nie wiadomo, czy ta pandemia się skończy, czy już do końca życia będziemy żyli tutaj w tym lesie. Więc ja miałem takie poczucie, że muszę opowiedzieć o swoich fascynacjach z młodości. Różnymi wielkimi aktorami, reżyserami, inscenizatorami. I dokonać takiego rodzaju bilansu życiowego. Ale po prostu nie chciałem się pisać esejów, nie chciałem mi się pisać wspomnień. Pamiętnie.

0: czynników. Więc tak pomyślałem, że a co by było, gdybym spróbował te wszystkie swoje fascynacje przelać na miniatury dramatyczne. W ten sposób powstały kwartety i dalej powstają, bo ja po prostu mam takie poczucie, że te kwartety to jest taki, wie pani, jak kompozytorzy wielcy, którzy specjalizowali się w dużych formach, operach, symfoniach, kochali po prostu szybko coś napisać, jakiś właśnie kwartet smyczkowy, czy jakąś inną taką formę na kilka instrumentów. No i też ja byłem w młodości bardzo zafascynowany teatrem Szefera. Uważałem, że to była naprawdę jedna z najbardziej oryginalnych polskich awangard, bo Szefer był muzykiem i inspirował się muzyką, ponieważ miał absurdny słuch, miał tak wielkie wyczucie do dobrych aktorów. No i trafił na tych dobrych aktorów w MW2, Mikołaja Grabowskiego, Andrzeja Grabowskiego, Peszka. I ja po prostu pamiętam jeszcze jako 15-latek widziałem taki spektakl MW2 w Białymstoku na takim festiwalu, który był w ogóle naprawdę dość niesamowity, bo tam przyjeżdżały niesamowite rzeczy do tego Białegostoku. No i pamiętam, że jak oni łamali jakieś fortepiany, robili jakąś dekonstrukcję wszystkiego i to mnie w ogóle fascynowało po prostu, bo to była taka w tym taka siła, taka moc aktorstwa, działania. I oczywiście potem zrozumiałem, że to wszystko jest w ogóle oparte na muzyce, że to wszystko jest oczywiście poszerzanie jakichś takich prawdziwych form teatralnych. No i spróbowałem napisać swoją wersję tego. Nie jestem muzykiem, aktorem, ale kocham aktorów i lubię pisać do aktorów, którzy też w ogóle wyczuwają te możliwości, które daje ten mój język. No i po prostu zacząłem się bawić w to i z dobrym skutkiem, moim zdaniem.
1: Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do lektury dramatów Tadeusza Słobodzianka, ale też lektury uważnej przez dyrektorów teatrów. Może więcej wystawień nas czeka. Inne historie, które właśnie się ukazały. Pierwszy tom Żydowskiej historie i kolejny tom Antychrysty ukaże się jeszcze w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Tadeuszu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był dramatopisarz Tadeusz Słobodzianek. Dziękuję bardzo za uwagę. Monika Pilch. Do usłyszenia.

0: Zespół Aromat i muzyka wrzucona gdzieś między średniowiecze, tradycję arabsko-andaluzyjską, muzykę sefardyjską i improwizowaną. 33 minuty po godzinie 17 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Teraz zabieramy Państwa do Białegostoku. Tam można oglądać nową wystawę Michała Łuczaka, Extraction. To wystawa prezentowana w galerii przy ulicy Wiktorii 5. To poruszająca opowieść o krajobrazie kształtowanym przez przemysł i śladach, które człowiek pozostawia w środowisku. Punktem wyjścia dla autora jest Górny Śląsk, ale prezentowane kadry to przede wszystkim uniwersalna refleksja nad relacją człowieka z ziemią, pamięcią krajobrazu i przemijaniem.
1: Zaczynamy od takiego ciemniejszego pomieszczenia, ponieważ wchodzimy na kopalnię węgla kamiennego.
2: Autor wystawy Michał Łuczak.
1: Te zdjęcia, które tutaj są, pochodzą wszystkie z tej industrialnej części Górnego Śląska. No a potem trochę przechodzimy już do jaśniejszych pomieszczeń i oglądamy troszkę inne rzeczy.
2: Czy chodzi o to, żebyśmy poznali specyfikę wydobywania węgla?
1: O tym węglu staram się pamiętać w takim szerszym kontekście, bo to była nasza karta przetargowa przez kilka ładnych dekad minionych już słusznie. Coś, co ustawiało Polskę na arenie międzynarodowej i pchało naszą gospodarkę, a teraz, jak wiemy, dyskutuje się coraz częściej już o całkowitym wyłączeniu węgla.
2: Jesteśmy przyzwyczajeni akurat do tego surowca, no ale właśnie rodzaj kompozycji, bo i spracowane dłonie, i ten obraz, który jest w strukturze bryły, która też przejechała razem z panem.
1: To zdjęcie tutaj duże to jest ściana węgla, która jest chwilowo wyłączona z użytku, bo tam zawsze raz na tydzień jakaś konserwacja się maszyn odbywa i udało mi się dwie takie ściany sfotografować. To też jest taki specyficzny materiał, bo kojarzymy go z czernią i brudem, a on przez to, że ma taką, a nie inną budowę, odbija światło, więc to też jest bardzo ciekawa materia do fotografowania.
2: Te światłocienie są też wyjątkowo niezwykłe i kiedy przeniesiemy się na drugą ścianę, na której jest fragment po kopalni?
1: To jest akurat już taki wstęp trochę do dalszej części wystawy, która obejmuje szkody górnicze, bo cała ta wystawa dotyczy konsekwencji, jakie wydobycie węgla powoduje w przestrzeni, w naturze czy w tkance miasta. No i to jest takie zapadlisko w jednym z lasów murckowskich w Katowicach, gdzie to opadnięcie ziemi powoduje zgromadzenie się wody w jednym miejscu i mamy takie bagnisko, które z drugiej strony też można, jak ktoś chce, metaforycznie traktować jako taki początek tworzenia się procesu węgla kamiennego.
2: Można to tak metaforycznie czytać również na dwa sposoby. Tak jak i zużycie węgla, które jest i treścią życia przez wiele, wiele stuleci, ale też i przekleństwem.
1: Świetnie pani to ujęła, bo ja mam takie poczucie, że zurbanizowana część Górnego Śląska funkcjonuje w takim paradoksie, bo z jednej strony spora część z tych miast to są młode miasta. Przy Katowice to jest 200 lat historii tak naprawdę, jeżeli chodzi o miasto, więc ten kapitał, który powstawał przy wydobyciu, pomagał im się rozwijać, ale z drugiej strony, jak widać na tej wystawie, permanentnie niszczył też tą tkankę miejską, bo i te wszystkie zapadliska, i te odpady związane ze skałami składowanymi na hałdach. Z jednej strony te miasta się bardzo szybko rozwijały, a z drugiej cały czas były jakieś problemy, które niszczyły te miasta.
2: Sal jest 3, jak zawsze. I wchodzimy już tu w kolor.
1: Tutaj mamy dwie rzeczy, które dla mnie są też takie najbardziej wizualne, jeżeli chodzi o te konsekwencje. To z jednej strony są szkody górnicze,

0: które się odbijają w architekturze. To są szkody, które są spowodowane tym, że pod ziemią jest bardzo dużo wolnej przestrzeni. No i siłą rzeczy ten górotwór osiada, a razem z nim wszystko to, co jest na powierzchni.
1: I pęka.
0: Domy się też przechylają. Dobrze, że to się dzieje wszystko bardzo stopniowo i powoli, bo organizm człowieka się do tego przyzwyczaja. Sam mieszkałem przez kilkanaście lat w bardzo krzywym domu i tego po pewnym czasie się już nie odczuwa. I to są też takie fotografie, gdzie ja musiałem znaleźć metodę na to, żeby to móc pokazać, no bo zdjęcie można krzywo zrobić i udawać, że coś było krzywe. Więc w tych zdjęciach są też takie punkty odniesienia, jak tutaj mamy z Biblioteki Centralnej w Rudzie Śląskiej, gdzie są takie odważniki do malowania wprowadzone, czy taka łata murarska wypoziomowana, żeby widać, jak bardzo na krótkim odcinku to pomieszczenie jest krzywe.
1: Myślę, że tu byłaby to atrakcja, natomiast tam jest to po prostu chleb codzienny. Przechodzimy przez szpaler również takich powierzchni, które pokazują, że gdzieś pod spodem też jest kopalnia.
0: Tak, to są z kolei hałdy pokopalniane, bardzo typowy element krajobrazu przy kopalniach. One są też bardzo często adaptowane przez społeczności lokalne, chociaż w tych wypadkach są to takie miejsca, które zostały ponownie rozgrzebane, że tak powiem kolokwialnie, ponieważ przejęli je różni prywatni inwestorzy i odzyskują różnego rodzaju surowce czy kruszywa z tych zwałowisk, które były tam przez dekady usypywane. No i mamy w związku z tym taki bardzo dynamiczny krajobraz. Nie ma tutaj żadnej roślinności i te góry powoli znikają z krajobrazu.
1: Myśli pan, że za 100 lat będziemy mieć zupełnie inne zdjęcia z tego miejsca, które pan fotografował?
0: Tak, to jest bardzo możliwe, bo mimo tego, iż te fotografie wykonywałem przez ostatnie 10 lat, to bardzo dużo z tych miejsc już nie istnieje po prostu.
1: Tę wystawę zupełnie inaczej ogląda się na Podlasiu, gdzie mamy właśnie przestrzenie zielone, a zupełnie inaczej tam, gdzie pan jest, że rodzaj innego sentymentu.
0: Faktom nie można zaprzeczać, bo gołym okiem widać po prostu, jakie te konsekwencje były, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że tu się wokół tej ciężkiej pracy wybudowała cała społeczność, mentalność i tradycja. Widać też to doświadczenie w innych krajach, które trochę wcześniej zamykały kopalnie, że czym innym jest zamknięcie zakładu, a czym innym jest kultywowanie tej tradycji, która przy okazji tego powstała. I wydaje mi się, że tutaj te dwie rzeczy mimo wszystko trzeba rozdzielić i do tego trudu w jakiś sposób się z szacunkiem odnosić, a tak jak tutaj widać w tej ostatniej sali, ta przyroda zrobi swoje i wcale nie uważam, że to jest jakaś przegrana sprawa, że to wszystko wróci na swoje miejsce po prostu, jak tylko pozwolimy.
2: Bo też te miejsca, które fotografuje Michał Łuczak, podlegają ciągłej zmianie. To są tereny poeksploatacyjne, to jest znikająca infrastruktura i natura, która powoli, krok po kroku odzyskuje swoje przestrzenie. To wszystko mogą Państwo oglądać przy Wiktorii 5 w Białymstoku, a z autorem prac, fotografem Michałem Łuczakiem, rozmawiała Dorota Sokołowska.

To szkocka Mendelssohna, część druga Vivace. Słuchaliśmy Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Jenika Nese-Segena. 17.44, słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Dziś przed nami jeszcze kącik archiwalny, to już za kilka minut, a później po godzinie 19.00 debata poświęcona roli, poświęcona znaczeniu czytania. A skoro o czytaniu mowa, mamy dziś dla Państwa, przypomnę, zaproszenia do Ścinawki Górnej na Festiwal Góry Literatury. To wydarzenie rozpoczyna się 10 lipca. To będzie kolejny rekordowy festiwal, na pewno jeśli chodzi o liczby, bo wydarzenie cały czas się rozrasta. W tym roku na Dolny Śląsk na festiwal przyjedzie około 240 gości. Oczywiście większość to będą pisarze, to będą pisarki, ale pojawią się też sztukmistrzowie z Lublina na przykład. Będą artyści wizualni, będą akademicy, pojawią się zespoły muzyczne, młodzieżowe teatry amatorskie, będą aktorzy, będą dziennikarze i aktywiści. W sumie ponad 170 wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczny Festiwal Góry Literatury. Jeśli Państwo jeszcze nie mają planów na najbliższe dni i chcieliby się wybrać na Dolny Śląsk, na wspomniany festiwal, do Zamku Sarny, proszę do nas zadzwonić. Czekają zaproszenia. Festiwal Góry Literatury od 10 do 18 lipca. 22 645 22 22.

0: To Pijaweczka i Sam Kowalski. Miejmy nadzieję, że zajedzie do Gdańska, bo Sam Kowalski zainauguruje festiwal Dźwięki Północy w Gdańsku właśnie. Ten festiwal rozpoczyna się w czwartek, a Sam Kowalski wystąpi w Centrum Świętego Jana o godzinie 19. Tymczasem jest wtorek, 17:50. Zaglądamy do archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: O obojętnej postawie Zachodu wobec mocarstwowej Rosji felietonu Włodzimierza Odojewskiego ciąg dalszy wykazywał przenikliwość w ocenianiu sytuacji na wschodzie. Rosję Jelcyna postrzegał przez pryzmat dalekosiężnej strategii mocarstwowej. W nastawieniu do dawnego bloku w Europie Środkowej wobec Ukrainy widział chwilowe tylko cofnięcie i zbieranie mocy przed eskalacją. Kiedy świat szykował się na kolejną pętlę resetu, Odojewski przestrzegał przed lekkomyślnym odprężeniem.
5: Zachodowi powinno już od wielu miesięcy dać dużo do myślenia zarówno zachowanie się Rosji w sprawie wojny bałkańskiej, jak i coraz bardziej ultimatywne dopominanie się uznania od świata przyznawanej sobie samej przez Rosję roli porządkowej na dawnym obszarze Związku Sowieckiego, a może nawet na całym obszarze tzw. imperium zewnętrznego, roli porządkowej, czyli gwaranta, czyli policjanta uniezależnionych w ostatnich latach narodów. Niestety, Zachodowi do myślenia to dużo nie dało, albo nawet może dało, ale wolał tych zachowań i oświadczeń Rosji nie zauważać, choć powinien był pamiętać, że w polityce rosyjskiej nie ma pociągnięć przypadkowych, zapowiadają zwykle, jeżeli nie spotkają się z odporem, w przyszłości pociągnięcia jeszcze bardziej stanowcze, jeszcze bliżej prowadzące do zamierzonego wcześniej celu, którego realizacja, jak już to nieraz pokazywała historia, może być kiedyś w przyszłości nie tylko dla najbliższego geograficznego

0: otoczenia bardzo niewygodna. A przecież to chyba właśnie przyzwalające milczenie Zachodu na objęcie przez Rosję roli policjanta na obszarach Eurazji owocuje teraz ową niepokojącą doktryną wojenną Moskwy ogłoszoną przez Graczowa, przypominającą niedwuznacznie Zachodowi przyznaną Sowietom przed 50 laty strefę wpływów. Demontażowi amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, wycofywaniu się z europejskich baz towarzyszy równolegle demontaż amerykańskich placówek cywilnych, stanowiących kiedyś przyczółek dla propagowania na wschód ideałów wolności i demokracji. Temu demontażowi zaś towarzyszy coraz większa obojętność, a właściwie nawet całkowite désintéressement owego jedynego teraz realnego mocarstwa światowego, jakim są Stany Zjednoczone, wobec skomplikowanych problemów obszaru, do którego coraz mniej pasować zdaje się nazwa obszar postkomunistyczny.
1: Włodzimierz Adojewski wypowiadał te słowa przestrogi w 1993 roku. W Waszyngtonie urząd sprawował wtedy 42. prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Co więc miałby do powiedzenia autor felietonu dziś, w roku 2026, oceniając geopolitykę Stanów Zjednoczonych i rozhuśtane globalne przywództwo?
2: Z tym pytaniem dziś Państwa zostawiamy, a także z informacją, że dzisiejsza pula zaproszeń na Festiwal Góry Literatury już się wyczerpała, ale jeszcze trochę zaproszeń w szufladzie jest i będziemy z nich korzystać w najbliższych dniach. Wrócimy też jutro do książki Dom, w którym śpiewa, książka Doroty Kozińskiej, portret zbiorowy w jakimś sensie. 31 teatrów opisuje Dorota Kozińska. To jest wybór osobisty, wybór autorski. Nie brakuje w tej książce wybitnych dzieł architektury z najróżniejszych czasów, opowieść o architekturze, o muzyce, ale przede wszystkim też o społecznym funkcjonowaniu opery. Do tej książki wrócimy jutro. Jeśli Państwo chcieliby ją mieć na swojej półce, proszę zachować szczególną czujność jutro po godzinie 16. A za dziś bardzo Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 18:00.
3: Jazzowy klub dwójki.
2: Roch Siciński, witam Państwa. Tak się składa, że w wakacje jeszcze się nie słyszeliśmy, to przez mój krótki urlop, więc ponieważ jest już 7 lipca, to najwyższa pora przekazać Państwu informację, czego będziemy słuchać w ramach naszych wtorkowych spotkań w letniej ramówce dwójki. Odpowiedź jest prosta, naturalnie będziemy słuchać jazzu, ale jednocześnie będziemy podróżować po Europie. Będą to wycieczki tropem świetnych jazzowych orkiestr. Używam słowa orkiestra, a nie big band, bo czasem będą to różne obsady, czasem mocno odbiegające od klasycznego składu jazzowego big bandu. No i przede wszystkim będziemy szukać zespołów, które działają stale, nie incydentalnie, które współpracują z gośćmi specjalnymi, które prezentują autorski repertuar. No właśnie, za większością takich zespołów stoi idea, jaką można nazwać muzycznym laboratorium, czy też laboratorium kompozytorskim. Nie chodzi o odgrywanie standardów jazzowych, tylko o taką platformę do prezentowania nowych utworów pisanych z myślą o dużej obsadzie. To, że takich jazzowych orkiestr w Polsce nie ma zbyt wiele, przepraszam za eufemizm, to wcale nie oznacza, że w innych krajach

Starego Kontynentu jest podobnie. Naszą wakacyjną podróż zaczynamy od Półwyspu Iberyjskiego. Będzie Hiszpania, ale najpierw sam zachód Europy. Portugalia.

Orkiestra Jazz de Matosinhos, czyli najważniejsza portugalska orkiestra jazzowa. Klasyczny 18-osobowy skład. Siedziba mieści się właśnie w mieście Matosinhos, to niedaleko Porto. Słyszeliśmy fragment ich albumu koncertowego z solistą, który akurat Portugalczykiem nie jest. Kurt Rosenwinkel, gitarzysta światowej sławy, który dołączył do Big Bandu jako gość specjalny. Została z tego płyta, a nawet dwie. Mamy tu kompozycję gitarzysty właśnie, choć nie jest to ten przypadek, w którym gwiazda przygotowuje również to, co gra orkiestra. Owszem, tematy są jego, ale rozpisanie tych kompozycji na big band, aranżacje, tym zajęli się stali współpracownicy Orkiestra Jazz de Matosinhos, Carlos Azevedo i Pedro Gudesz. Współpraca z gwiazdami to taki element napędzający popularność, rozpoznawalność każdej orkiestry jazzowej. Zresztą jest to rzecz bardzo pomocna, również logistycznie i finansowo dla festiwalów na rodzimym rynku, bo kiedy przyjeżdża do kraju na przykład Maria Schneider, no to dobrze, gdyby poprowadziła świetną orkiestrę krajową, a nie żeby przyjeżdżała z kilkunastoma artystami ze Stanów Zjednoczonych. Tak też bywało w Polsce, w Bielsku-Białej. Maria Schneider poprowadziła polski zespół. Portugalczycy mają bardzo imponujące portfolio, jeśli chodzi o gwiazdy, które były na specjalnej gościnie w Portugalii. To nie tylko Kurt Rosenwinkel czy właśnie Maria Schneider, ale także Carla Bley, Lee Konitz, z tego też była płyta, Joshua Redman czy Fred Hirsch. No i naprawdę mógłbym wymieniać długo, bo także Bob Berg, Mark Turner czy Didi Bridgewater. Akurat ta wokalistka jest teraz w drodze do Polski. Didi Bridgewater zaśpiewa w czwartek w łódzkim klubie Wytwórnia. Ale wracając do Portugalii, za chwilę powiem nieco więcej o tej orkiestrze, jednak wcześniej posłuchajmy najnowszego muzycznego dziecka, najnowszego albumu wydanego w marcu tego roku.

To utwór z tegorocznej płyty zatytułowanej Queerer. Grała orkiestra Jazz de Matosinhos, tym razem odpowiedzialny za cały materiał był Guillermo Klein, argentyński pianista, czasem też wokalista. Tu jako kolejny gość specjalny, ale w pewnym sensie również wieloletni współpracownik tego zespołu. To nie było ich pierwsze spotkanie. Sama orkiestra ma zresztą spory staż. W przyszłym roku będą świętować 30-lecie. I wiem, że na pewno będą świętować, bo celebrują co 5 lat. Celebrowali i 20-lecie, i 25-lecie, więc tej przyszłorocznej okazji nie przegapią. Możemy spodziewać się nowych specjalnych koncertów, nowego repertuaru. Orkiestra Jazz de Matosinhos powstała więc w 1997 roku i jak to często bywa, sam początek to był wielki zryw i entuzjazm muzyków, ale równie szybko pojawiła się refleksja, że bez wsparcia publicznego orkiestra będzie tylko krótkotrwałym projektem. 2 lata później, w 1999 roku, władze miasta i regionu wzięły zespół pod swoje skrzydła finansowe. No i teraz, po latach, to już jest instytucja działająca bardzo stabilnie, ze swoją siedzibą, ze swoimi cyklami koncertowymi, a nawet swoją małą wytwórnią płytową. Można by powiedzieć marzenie. Ten krążek, który obecnie jest w naszym odtwarzaczu, to 13. pozycja w katalogu tejże oficyny. A posłuchamy tym razem utworu dobrze znanego, Lonely Woman Ornetta Colemana w interpretacji Portugalczyków, no a potem przeniesiemy się do Hiszpanii.

ornetowskim repertuarze Portugalska Orkiestra Nabrała Rumieńców. Nie wymieniam poszczególnych artystów, nie będę wymienił 18 nazwisk, tylko gości specjalnych, tylko tych, którzy odpowiadają za aranżację, ale w tym wypadku wymienię solistę, bo to solo na saksofonie było zjawiskowe. João Pedro Brandão, tak nazywa się saksofonista z Portugalii. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 18.24 w jazzowym klubie Dwójki. W wakacje, we wtorki, podróżujemy po Europie tropem jazzowych orkiestr i zgodnie z zapowiedzią teraz zmieniamy kraj i zespół. Przenosimy się do Barcelony. I w tym wypadku mam ze sobą trzy płyty, z czego jedna naprawdę jeszcze ciepła. Jesteśmy półtora tygodnia po premierze. No ale po kolei. Zespół to Barcelona Art Orchestra, czyli nowa duma Katalonii w kontekście muzycznym. To w ramach tego składu powstają nowe kompozycje, głównie pisane przez czterech artystów, jednocześnie założycieli barcelońskiej orkiestry. Ten zespół nie działa tak długo jak ten portugalski big band, którego słuchaliśmy, bo powstał około 5 lat temu. Ale ma całkiem niezłą perspektywę na przyszłość. No i już na koncie ciekawe płyty. Najpierw posłuchamy Barcelona Art Orchestra pod wodzą Luisa Vidala, a później cofniemy się do fonograficznego debiutu.

Luis Vidal i Barcelona Art Orchestra z krążka wydanego późną jesienią w ubiegłym roku. Luis Vidal to jeden z najlepszych hiszpańskich aranżerów. Sam przed laty prowadził nie tylko własne małe komba, ale również własną orkiestrę. To było jeszcze w latach 80. No a teraz jest jednym z czterech inicjatorów powołania do życia zespołu, który wypełnia drugą część dzisiejszego wydania jazzowego klubu Dwójki. Zapowiadałem, że posłuchamy debiutu płytowego tego zespołu. No i tak zrobimy. Jest to

Album, który ma dość zniechęcający tytuł, przynajmniej dla mnie. Mianowicie Ragtime Stories. Ragtime w wykonaniu Big Bandu to może być nie najlepszy pomysł, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób podejdzie się do tematu. Katalończycy wzięli się za to na cztery różne sposoby, więc jest to ciekawa płyta, dość różnorodna, może zaskoczyć, bo za aranżację odpowiada właśnie czterech wspomnianych założycieli Barcelona Art Orchestra. Poza Luisem Vidalem to John Vidal, Luke Casares i Nestor Jimenez. Wybieram jeden z dłuższych przykładów z tej płyty i tak posłuchamy go we fragmencie, ale jest on na tyle zmienny, że o nudzie nie ma mowy. Instrumentarium też będzie tu nieco ciekawsze. Wiolonczela, róg, marimba, wibrafon robi się bardziej kolorowo. No ale fonograficzny start musiał być ciekawy i dość nietypowy, żeby orkiestra przyciągnęła uwagę. Chyba to się udało.

kolejna część tej kompozycji już nie wybrzmi w dzisiejszym wydaniu audycji. Może kiedyś do tej płyty wrócimy. Ragtime Stories, taki był początek nagraniowej historii Barcelona Art Orchestra. Gdzie ten zespół jest dzisiaj? Półtora tygodnia temu Katalończycy wydali płytę, na której głównym bohaterem jest jeden z moich ulubionych altistów, Miguel Zenon. Ale saksofonista przyleciał do Europy, by zagrać koncert wyłącznie w roli solisty, nie kompozytora i nie aranżera, chociaż wiemy, że świetnie pisze na większe zespoły. Tutaj barceloński zespół trzyma się zasady, że muzykę piszą ojcowie założyciele, tych czterech artystów, których wcześniej wymieniłem. No i tak też powstał czteroczęściowy koncert na saksofon altowy i orkiestrę jazzową. Posłuchamy fragmentu jednej z części, jej autorem Nestor Jimenez, a ja powoli się z Państwem żegnam. Wiem, że jeszcze sporo czasu do 19:00, jednak w naszym studiu trwają przygotowania, za chwilę zrobi się tu bardziej tłoczno. O 19:00 debata dwójki. Mogą Państwo słuchać, mogą też Państwo oglądać na naszym kanale YouTube. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, Roch Sieciński. Do usłyszenia za tydzień. Zabiorę Państwa do Francji.

0: czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama. Jest 19:00.
0: Debata dwójki.
3: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Na stanowisku wydawczyni towarzyszy mi Monika Kopcik, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Transmisję wideo realizuje Michał Kukawski. Mogą nas Państwo słuchać oczywiście w dwójce, mogą nas też Państwo oglądać w serwisie YouTube. Bezpośrednią inspiracją dzisiejszej debaty, trochę niespodziewanej, dlatego że zazwyczaj o tej godzinie w wakacje towarzyszy nam już muzyka, ale temat wydał się istotny, a wypłynął pod sam koniec czerwca. Chodzi o list, który koalicja organizacji pod przewodnictwem Fundacji Powszechnego Czytania złożyła pod koniec czerwca na ręce premiera Donalda Tuska, postulujący wpisanie czytelnictwa do programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. Wpisanie, a więc wyasygnowanie środków, jak rozumiem, na promocję czytelnictwa. Przyznam, że dopiero przy tej okazji ja dowiedziałam się o zamrożeniu, to cytat, zamrożenie funkcjonującego dotychczas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To oczywiście moje niedopatrzenie, zresztą program miał formalnie te ramy czasowe 2021-2025, no ale kto mógł przypuszczać, że coś, co przynosi tak znakomite owoce, choćby to słynne drgnięcie w dorocznych badaniach czytelnictwa Polek i Polaków, że coś takiego może zostać zamrożone. Niemniej czytanie jako obrona cywilna brzmi co najmniej zaskakująco, tak mi się wydaje, tym bardziej dla wszystkich pamiętających choćby lekcje przysposobienia obronnego, czy jeszcze dalej mających wspomnienia ze studium wojskowego, choćby na uniwersytetach. Będziemy więc rozmawiać dzisiaj o promocji czytelnictwa, o czytelnictwie w ogóle i o tym, gdzie we współczesnym społeczeństwie wpisywać tę promocję. Są ze mną w studiu Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Agata Diduszko-Zyglewska, doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego, a także przewodnicząca zespołu do spraw

0: pola literackiego przy ministerstwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Joanna Bantyrowska z Narodowego Centrum Kultury, czyli obok m.in. Instytutu Książki Biblioteki Narodowej, głównego operatora Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Oraz Dominik Karbowski, jeden z prezesów grupy Fonia, zajmującej się marketingiem opartym na analizie wielkich danych. Grupa Fonia jest jednym z sygnatariuszy wspominanego listu koalicji Czytająca Polska, listu do premiera Donalda Tuska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać, jak i czy w ogóle potrzeba, czy warto promować czytelnictwo, czy warto łożyć na to pieniądze i czyje to pieniądze powinny być, bo tak naprawdę to też jest zawsze istotna kwestia. Chciałabym zapytać, jak państwo definiują to pojęcie, dlatego że czytelnictwo oczywiście kojarzy nam się z wzięciem do rąk książki, ale w dzisiejszych czasach to już chyba nie wyczerpuje tego pojęcia. Pani Mario?
2: No, czytelnictwo po polsku jest takim słowem faktycznie ciężkim trochę. chyba nie do końca dookreślonym. Trochę nam się kojarzy z tym, żeby ludzie czytali. No i powiedzmy słusznie. Ale myślę, że to, co jest istotne z punktu widzenia zarówno listu, który napisaliśmy, ale jakby szerszego tematu, który już tutaj pani zaczęła, czyli czy należy inwestować w czytelnictwo i nie wiem, czyje to mają być pieniądze i tak dalej, to mi się wydaje, że super ważne jest, żeby sobie powiedzieć, że absolutnie w tych pracach upowszechniania czytania nie chodzi o nie wiem, jakąś debatę na temat tego, jakby, który noblista najbardziej nam pasuje, tak? To nie jest trochę...
0: Nie układamy nowego kanonu.
2: Tak, nie układamy nowego kanonu. Rozmawiamy o tym, jakby, no tym się, powiedzmy, zajmuje Koalicja Czytająca Polska, Fundacja Powszechnego Czytania i ludzie, którzy się upowszechnianiem czytania zajmują. Rozmawiamy o tym, czy my, jako społeczność, używamy narzędzia, jakim jest czytanie, do tego, żeby trenować swoje mózgi do bardzo różnych rzeczy. Do tego, żeby umieć się ze sobą komunikować, żeby umieć się wzajemnie rozumieć, żeby być na siebie otwartym dzięki temu, że przeczytaliśmy tekst kogoś, kto go napisał, a my wykonaliśmy takie ćwiczenie otwartości właśnie, że zgodziliśmy się na to, że ktoś ma coś nam do powiedzenia, tak? I no, idąc dalej, już jakby zahaczając o to, dlaczego ten list właśnie tak został sformułowany, czy my jako społeczność ćwiczymy swoje mózgi do tego, żeby mieć narzędzia do odróżniania prawdy od fałszu, opinii od faktu, prawda? Do tego, znaczy to oczywiście w dzisiejszych czasach jest super trudne i tu jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale tym bardziej ćwiczenie naszych mózgów w tym jest super ważne. A czytanie jest ćwiczeniem mięśni mózgu. I może na tym zakończę.
0: Myślę zresztą,
2: tak,
0: że tutaj
2: biologicznie
0: już wypłynęła jedna istotna kwestia, to znaczy, że czytanie, niekoniecznie czytanie książek. Właśnie tak patrzyłam na listę sygnatariuszy, bardzo różnorodną tego listu. Grupa Fonia nie jest związana z rynkiem literackim. No to jest przedsiębiorstwo, które zajmuje się marketingiem, zajmuje się big data, jak to z angielska brzmi, a więc państwo raczej, rozumiem, właśnie widzą szerzej czytanie.
3: Tak, no, dla nas czytanie to jest po prostu sposób konsumowania treści. Tak? I dzisiaj te treści konsumujemy zazwyczaj na tym małym ekranie. Zazwyczaj, niestety, są to krótkie filmy. Natomiast no, jest to też tekst. I to, jak nauczymy się konsumować te treści, wpływa na to, jak będziemy je rozumieli. Ale też jak...
0: Krótki film też jest tekstem? Dobrze pana
3: nie,
0: rozumiem?
3: Mówię, krótki film niestety nie tekst. Tak? Ponieważ no, mózg się rozleniwia. I to, jak nauczymy się konsumować te treści, czyli tak jak tutaj padło wcześniej, jak wytrenujemy ten nasz mózg, tak będziemy potrafiali rozpoznać ich prawdziwość, rzetelność i podchodzi trochę bardziej sceptycznie do tego, co poznajemy.
0: Ale czy to właśnie tak naprawdę nie utrudnia państwa pracy? To znaczy, czy to nie jest tak, że analiza treści, że czytanie, że jakby trudniej jest tak sformułować przekaz, z którym próbuje się dotrzeć? Czy jednak wydaje się państwu, że takie społeczeństwo wytrenowane w krytycznym również myśleniu jest bezpieczniejsze również po prostu dla dłuższego funkcjonowania?
3: To znaczy,

Znaczy tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, na pewno jest bezpieczniejsze. Jeżeli chodzi o marketing, przekaz treści, no uznałbym tutaj, że jednak społeczeństwo wyedukowane, oczytane jest łatwiejsze, żeby przekazać im odpowiednie treści, ponieważ dzisiaj, mówiąc tak kolokwialnie, musimy się sporo nagimnastykować, tak żeby użyć takiego języka i takich sformułowań, żeby ten przeciętny użytkownik w danej grupie

0: jeszcze trzeba upraszczać tak, żeby ten użytkownik w tych sekundach, kiedy ma kontakt z przekazem reklamowym, to zrozumiał. No i to jest bardzo trudne.
1: Wydaje mi się, że Ministerstwo Kultury rozumie czytelnictwo jednak trochę węzi. Czy mylę się? Czy jednak już też myśli się o promocji czytelnictwa nie tylko w sensie promocji właśnie literatury najlepiej pięknej, tak? Albo tak szeroko pojętej, tylko po prostu myśli się o czytaniu szerzej.
2: No, oczywiście my jako ministerstwo musimy myśleć o tym w kontekście zadań państwa. I zadaniem państwa z pewnością jest krzewienie literatury, czyli umożliwianie jak najszerszej rzeszy ludzi dostępu do literatury, która jest cenna, która niesie w sobie jakości. Przez jakości rozumiemy właśnie to, że to nie są treści komercyjne, czy właśnie teksty reklamowe, czy różne użytkowe rzeczy, tylko rzeczywiście jednak literatura piękna, będąca dziełem, tworzona przez ludzi. Ponieważ i tutaj rzeczywiście bliżej nam prawdopodobnie do definicji wypowiedzianej już przez Marynię Deskur, czyli nie mamy tu wątpliwości, też myśląc o państwie po prostu i jego powinnościach, że literatura i książka jest nośnikiem naszej tożsamości, naszej pamięci, naszej kultury, więc dostęp do tego i to właśnie zarówno dostęp poprzez edukację taką, że ludzie rozumieją, dlaczego znajdują w tym przyjemność, umieją czytać, w sensie znajdywać w tym przyjemność, a nie dosłownie składać litery i tak dalej.
1: Chociaż z tym bywają współcześnie problemy, jak wiadomo.
2: No, jest w każdym razie takim czymś, co ma niezwykle istotne funkcje w ogóle dla utrzymania nas jako jednej społeczności, która rozumie swoją historię, która może współtworzyć swoją przyszłość, która też właśnie jest w stanie myśleć z różnych perspektyw. No tu wiemy, że jedną z takich kluczowych problemów, z którymi teraz się spotykamy w życiu społecznym, jest to dzielenie różnych społeczności na takie bańki, w których ludzie się nie spotykają z innymi poglądami, z innymi światami umysłu i tak dalej. I tutaj rzeczywiście ten moment, w którym ludzie jednak czytają książki, czyli obcują z zupełnie innymi optykami, z zupełnie innymi podejściami do świata, jest bezcenny, ponieważ to jest też taki sposób obcowania z tymi innymi światami, który nie jest, który raczej nie jest postrzegany jako zagrożenie, bo wiemy, że też w sieci między innymi dlatego tworzą się bańki, że ten rodzaj kontaktu bardzo często staje się nasycony negatywnie, emocjonalnie. To jest inna rozmowa o tym, jak działają algorytmy. A książka jest tym innym rodzajem spotkania z innymi światami, dużo bardziej przyjaznym, dużo bardziej właśnie pozbawionym tych różnych negatywnych składników. I dlatego tak, to ma ogromny sens i dlatego my oczywiście jako ministerstwo nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że czytelnictwo musi być chronione na bardzo różne sposoby przez nasze państwo.
1: Chociaż to już jest, brzmi paradoksalnie, mówi pani o tym, że właśnie książka jest tym przyjaźniejszym środowiskiem, przyjaźniejszą formą obcowania z innym głosem, a jednocześnie wybierane jest nadal mimo tego drgnięcia przez raptem 41% Polek i Polaków.
2: No to jest trochę inna rozmowa, bo to jest rozmowa o tym, co przez te kilkanaście lat zrobił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, a czego mu się nie udało, bo rozmawiając szczerze, możemy sobie chyba powiedzieć, że rzeczywiście niestety tej roli polegającej na znacznym zwiększeniu liczby czytających Polaków ten program nie spełnił. Natomiast zrobił dużo, dużo niesłychanie ważnych rzeczy. Dzięki niemu powstały w całej Polsce fantastyczne, najbardziej otwarte i egalitarne instytucje, jakie są kultury, czyli biblioteki. Bardzo dużo z nich zostało zmodernizowanych. Bardzo dużo z nich zyskało księgozbiór, który stale może być odnawiany dzięki tym corocznym dotacjom. W szkołach niesłychanie pozmieniały się miejsca do czytania i tak dalej, więc ten program spełnił strasznie dużo ważnych ról. Tej jednej, to znaczy tego, żeby nagle dużo więcej Polaków zaczęło czytać, nie udało się. Dlatego, żeśmy między innymi w zeszłym roku prowadzili takie niesłychanie szerokie konsultacje publiczne dotyczące tego, jaki on powinien mieć w przyszłości kształt, żeby

0: by właśnie zobaczyć, co się udało, co się nie udało,
1: o tym będziemy
0: i jak powinien się zmienić,
1: za
0: żeby
1: chwilę
0: też
1: rozmawiać.
0: Te
1: tak.
0: inne cele spotkać.
1: To jest zresztą znów kolejny paradoks, bo jak przeglądałam raport ewaluacyjny z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, no to akurat w tym obszarze zwiększenia zainteresowania literaturą, to tam było wypełnienie 100%, bo chodziło o przekroczenie tej granicy 40% czytelnictwa. Pani Joanno, pytam Joanny Banterowskiej z Narodowego Centrum Kultury. Jakie postrzeganie czytelnictwa przyświecało przygotowywaniu tego pierwszego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?
2: Ja bym w ogóle chciała może trochę inaczej spojrzeć, bo to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o roli czytania i o definiowaniu czytania, my jakby tę rolę, czytanie jest elementem w ogóle szeroko pojmowanej kultury i takim, bym powiedziała, fundamentem kultury. My, ponieważ działamy jako Narodowe Centrum Kultury na rzecz wspierania właśnie kultury, ludzi kultury, ale też poszerzania dostępu do kultury, mówimy o tej roli kultury współcześnie, która nie jest tylko rozrywką, ale właśnie buduje spójność społeczną i buduje właśnie to poczucie wspólnoty, o którym mówiła przed chwilą pani Agata, i ma ogromną rolę w budowaniu odporności, o czym dzisiaj rozmawiamy. I jakby od tego czytania się zaczyna, jak mówił Myśliwski, bez słowa bylibyśmy pustką, potrzebujemy słów, żeby wiedzieć. Społeczeństwo, które wie, które ma horyzonty, które konfrontuje informacje, trudniej jest takim społeczeństwem manipulować. I jest jeszcze coś, co, o czym też dzisiaj mówimy w kontekście odporności tego chaosu świata, chorób cywilizacyjnych, właśnie chorób takich psychicznych, że właśnie kultura, że czytanie bardzo jest dobrym takim środkiem, który zapobiega. I warto czytać właśnie, żeby bronić się przed tymi chorobami. I jeszcze może taki właśnie jeden aspekt, bo jeśli mówimy o czytaniu i w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, my też tak podchodzimy, że to czytanie dzisiaj, spieramy się właśnie o tę definicję i o to, jak to w badaniach pokazywać, to jest zarówno kontakt z literaturą, z książką, z publikacją, tymi drukowanymi, ale też bardzo jesteśmy otwarci. Tutaj Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wspierał te nośniki, z których często korzystają młodzi ludzie. Nośniki cyfrowe, audiobooki, więc to jest też to czytanie, ale słuchanie, tak? Poprzez słuchanie, kontakt z literaturą.
3: Czy ja mogę adwokatem?
1: Oczywiście. Bo, Maria Deskur.
3: Tak, bo ja właśnie chętnie tutaj w jakiś sposób się jakby, no nie wiem, jeżeli mogę lekko nie zgodzić, w takim sensie, że wydaje mi się, że oczywiście kultura jest fundamentem, czytanie jest fundamentem kultury i do tego jesteśmy, w jakiś sposób to jest właśnie taki, to przekonanie, które nami rządzi. A wydaje mi się, że nam by sprzyjało, społeczności by naszej sprzyjało, gdybyśmy sobie na to jednak patrzyli szerzej, tak? To znaczy, nie mówię, że kultura jest zła, ale tyle bym powiedziała, że myślę, że jest trochę ludzi, którzy powiedzą, no okej, ale mnie kultura nie interesuje. Wiesz, jakby, no nie wiem. No,
1: musiałam czytać Mickiewicza, więcej nie chcę. Tak,
3: mnie interesuje coś tam, nie wiem, no cokolwiek, tak? Ogrodownictwo, ten sport, to, siam, to, wam, to nie, kultura nie. No więc dlatego jakby wydaje mi się, że warto jest, i to jest totalnie oparte, prawda, w badaniach neuronaukowych, takich śmakich, owakich, żeby mówić sobie jakby tak dalej, tak? Czyli sobie dopowiadać, że to czytanie, ono oczywiście, że buduje kulturę, ale ono daje nam po prostu dużo, dużo więcej. Ono, dlatego ja mówię, że to jest ćwiczenie dla mięśni naszego mózgu, tak? Znaczy, czyli okej, no to jeżeli kogoś interesuje ogrodownictwo, nie wiem, czy tak jest poprawne to słowo, ogrody, no to na pewno będzie lepszym ogrodnikiem. Jego ogród, jego czy jej ogród będzie wspanialszy, jeżeli ta osoba jakby zanurzy się w

0: wiedzę na temat właśnie tego tematu, tak? To jest trochę też o tym, tak?
1: I... A ktoś mógłby odpowiedzieć, ale dobrze, mogę włączyć filmik na YouTubie, pozdrawiamy widzów tego serwisu, tak, którzy nas teraz oglądają i też zobaczę, jak przysadzać albo szczepić róże. Czy tak nie jest, panie Jakubie? Panie Dominiku, przepraszam.
2: Tak, zgadza się, ale filmik na YouTubie czy na TikToku nie załatwi nam kwestii chociażby umów czy regulaminów, prawda? Czytanie to jest moim zdaniem narzędzie też, które powinniśmy, wykorzystujemy tak jak potrafimy, albo nie, codziennie, bo kiedy dostajemy regulamin do przeczytania, czy dostajemy umowę, czy dostajemy jakieś warunki pracy, cokolwiek, no to to czytanie jest tutaj narzędziem, którym musimy się posłużyć po to, żeby to skonsumować, tą treść i jak najlepiej ją zrozumieć. I tutaj zgadzam się z tym, co Marynia powiedziała, że część osób, kiedy wspominamy o kulturze, może myśleć negatywnie. Mnie to nie interesuje, nie chodzę do teatru, nie słucham, nie czytam lektur, prawda, czy jakichś noblistów. Natomiast z tego czytania, chcąc czy nie chcąc, korzystamy codziennie. I tylko pytanie, w jaki sposób i czy rozumiemy, albo w jakim procencie rozumiemy to, co czytamy. Mhm. Jak może nam to zaszkodzić?
1: O to, jakie jest miejsce, czy w ogóle miejsce promocji czytelnictwa jest w tym obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej, miałam też okazję zapytać dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Jankowicza. Proszę posłuchać jego głosu.
3: Wydaje mi się, że promocja czytelnictwa jako aktywności wzmacniającej nas w konfrontacji z największymi zagrożeniami współczesności, do których między innymi należą dezinformacja, manipulacja, jest kluczowa. To znaczy dzięki temu, że my czytamy, dzięki temu, że pracujemy z tekstem, interpretujemy go, analizujemy go, przyglądamy się jemu oraz za jego pośrednictwem rzeczywistości, wyposażamy siebie i innych w instrumenty, które są niezbędne do tego, żeby z takimi zagrożeniami sobie radzić. Inicjatywa, żeby włączyć czytelnictwo do strategii obronnej, jest moim zdaniem oczywista. Obserwujemy to od 2014 roku za naszą wschodnią granicą. Ukraina broni się skutecznie, nie tylko dlatego, że ma wsparcie Europy, nie tylko dlatego, że dysponuje pieniędzmi i bronią, ale przede wszystkim dlatego, że potrafi radzić sobie z wyzwaniami kognitywnymi. Współczesna wojna jest prowadzona za pośrednictwem instrumentów kognitywnych, które wpływają na nasz sposób myślenia. Prowokacje, kampanie informacyjne czy dezinformacyjne w mediach społecznościowych pojawiają się nagminnie i nie tylko w Ukrainie. One się pojawiają również w Polsce. One dotyczą polskich obywatelek i polskich obywateli. Każda i każdy z nas codziennie jest w ten sposób testowany. Za sprawą mediów społecznościowych, za sprawą rodzajów komunikacji, w jakich my uczestniczymy dziś, umiejętność krytycznego myślenia, odporność świadomości na sugestię, na manipulację jest coraz mniejsza. A dzieje się tak dlatego, że nasza uwaga jest coraz mniejsza. Mamy coraz mniej energii, by uważnie zapoznać się z informacją, która do nas dociera. Reagujemy za szybko. Reagujemy w taki sposób bardziej impulsywny niż właśnie krytyczny. To wszystko sprawia, że promocja czytelnictwa w postaci specjalnych kampanii, warsztatów organizowanych lokalnie i ponadlokalnie, promocja czytelnictwa w szkołach, edukacja literacka, edukacja czytelnicza, to wszystko ma już nie tylko wymiar działalności rozwojowej, prorozwojowej, no ale także służy właśnie obronności. To jest bardzo ważne.
1: To Grzegorz Jankowicz. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który obejmował lata 2021-2025, miał czy rozdysponował środki w wysokości ponad miliarda złotych. I no, to nie było w 100% dotacje państwowe, również 40% to było wkładu instytucji, które aplikowały o środki. Czy to są duże kwoty, pani Agato? Agata Diduszko-Zyglewska.
4: To zależy, z czym

0: porównywać.
1: No,
0: ale...
1: Mam tutaj informację, że tegoroczny budżet Ministerstwa Kultury to 8 miliardów 240 milionów złotych.
0: No, na przykład, żeby słuchacze mogli zrozumieć, jakiego rzędu to jest wielkość w kontekście wszystkiego, czym dysponuje ministerstwo. To jest dobrze był, bo teraz mamy tę przerwę, dobrze dofinansowany program. Dzięki temu, że naprawdę był dobrze dofinansowany, udało się w jego ramach zrobić bardzo, bardzo dużo. I chcę od razu powiedzieć, że nie ma takiego planu, żeby tego programu nie było. Bo myślę, że wszyscy się tym bardzo niepokoją. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w takim trudnym momencie. Skończyła się edycja 2.0. Edycja 3.0 jeszcze się nie zaczęła. Jesteśmy w takim momencie działań pomostowych.
1: Ale też powiedzmy, że to jest jakby z konkretnymi konsekwencjami, dlatego że to są miliony złotych, które szły na zakup książek, chociażby nowości dla bibliotek. Te nowości teraz nie wiadomo za co ewentualnie mogą być kupione. To też wpływa na rynek wydawniczy, bo przecież te pieniądze były wydawane na polskim rynku wydawniczym, więc to przerwa, wydaje się, trzeba zebrać siły, plan i przebudować
0: program.
1: Nie,
0: to ja nie bagatelizuję tego i tutaj dlatego chcę dopowiedzieć. To my jako Ministerstwo Kultury jesteśmy cały czas w dialogu z Ministerstwem Finansów, bo to tutaj toczy się ta rozmowa i po prostu czekamy, mam nadzieję, że to nastąpi już w lipcu, tak powinno być, na informacje o takich limitach budżetowych. Po prostu Ministerstwo Finansów informuje inne resorty w połowie roku mniej więcej o tym, jakie są limity na kolejny rok. My jesteśmy w takim bardzo żywym dialogu, jeżeli chodzi o Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ja też, ponieważ minister Domański, co nas cieszy, ma w swojej historii pracę w wydawnictwie, rozumie, czym jest w ogóle jakby rynek książki, czym jest pole literackie, no to mamy tutaj ogromną nadzieję, że również dzięki temu, że właśnie włączyło się w to samo środowisko, także tym listem, że odniesie się pozytywnie do naszych próśb, do próśb ministry Marty Cienkowskiej dotyczących tego, żeby rzeczywiście ta edycja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0 no, nie była tak bardzo oszczędnościowa, bo oczywiście no, na pewno państwo o tym słyszycie. Budżet państwa jest nieco przekonstruowywany właśnie w kierunku bezpieczeństwa, obronności. Wszyscy rozumiemy, dlaczego za naszą granicą toczy się wojna.
1: Ale Ministerstwo Kultury to już było niespełna 1% budżetu państwa
0: tak,
1: w tym roku, który trwa.
0: Dlatego na pewno jako nasze ministerstwo my nie jesteśmy i tu ministra Marta Cienkowska także nie pozostawia wątpliwości, co do tego absolutnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby to było mniej. Również dlatego, że no, bronimy właśnie przecież naszej kultury i naszej tożsamości. I na pewno to nie jest pole, na którym można oszczędzać. Więc o ile toczą się te rozmowy i rzeczywiście my w tej chwili niestety jeszcze nie mamy tej odpowiedzi, więc nie możemy powiedzieć o zakresie, który będzie, mamy ogromną nadzieję, że to będzie pełny zakres, bo o ile zakupy biblioteczne, jak pewnie nasi słuchacze już wiedzą, one się toczą w tym roku dalej, chociaż w ograniczonym zakresie, no to tutaj kluczowa jest ta część środków na infrastrukturę, bo to są większe środki i tego nie da się zrealizować w taki sposób
1: doraźny. No, wiadomo,
0: no doraźny, tak. To są poważne, długotrwałe procesy, więc tutaj naprawdę my zdajemy sobie sprawę z powagi tego i naprawdę ten dialog toczy się bardzo intensywnie, więc mamy ogromną nadzieję, że to wszystko skończy się jednak happy endem, jeśli chodzi o to, kiedy i w jakim zakresie trzecia edycja tego programu zacznie działać, ponieważ to jest program, który po prostu działa od kilkunastu lat i cała Polska jest do niego przyzwyczajona, więc to nie jest też, bo wiadomo, są programy, które są mniej popularne, które no nie tak. są, natomiast każdy, kto zajmuje się w jakikolwiek sposób tym polem, skrót NPRC jest rzeczą absolutnie oczywistą, pozytywną. Narodowe Centrum Kultury Net robiło badania w tej sprawie, więc wiemy, że ten program spełnił głęboko pozytywną rolę i został doceniony i wie to także Ministerstwo Finansów, więc mamy nadzieję, że będzie dobrze.
1: Mnie tutaj już kusi pytanie o to przeadresowanie trochę postulatu, to znaczy przepisanie się nie wyłącznie z Ministerstwa Kultury, jednak trochę pod MSWiA, jeśli chodzi o ten apel, który

0: został wystosowany do premiera, ale jeszcze chciałam zapytać panią Joannę Bancerowską z Narodowego Centrum Kultury o to właśnie, jak państwo widzą konieczne ewentualnie przesunięcie w programie w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
1: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest takim programem dość kompleksowo skonstruowanym. Obejmuje właśnie i zakupy, i modernizację, i też od tej edycji, którą kończymy, również takie działania edukacyjne, popularyzujące i podnoszenie kompetencji bibliotekarzy, tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz czytelnictwa. I też bardzo ważnym komponentem tego programu w tej edycji była właśnie ewaluacja i monitoring, też poddane różnym analizom, i mamy dość dobrą wiedzę na temat tego, jak program funkcjonuje, co zostało zrealizowane. Z drugiej strony ministerstwo też prowadziło ocenę i szerokie konsultacje, w których uczestniczyły różne podmioty.
0: Ale gdybym tak konkretnie zapytała, czy bardziej będzie to dalej szło w kierunku rozwoju bibliotek, jako tych lokalnych centrów środowiskowych, które z jednej strony sprzyjają czytelnictwu literatury, ale z drugiej strony właśnie mogą być też miejscem spotkań, może przebijania tych baniek. Czy myślą państwo o jakichś innych kierunkach?
1: Znaczy, Narodowe Centrum Kultury nie konstruuje tego programu. My jesteśmy jednym z podmiotów, które uczestniczą w programie i też dawały swoje rekomendacje.
2: Mhm.
1: My
2: zdecydowanie... Ja
0: Pani Katarzyna Zyglewska, tak?
2: Ponieważ rzeczywiście podczas tych... Bardzo nam zależało po Współkongresie Kultury, który był w listopadzie 2024, i tam wybrzmiała ta potrzeba reformy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, żeby dowiedzieć się, na czym ona ma polegać. Stąd były takie naprawdę ogromne konsultacje
0: z kilkuset
2: podmiotami. I one doprowadziły do tego, że wypowiedziano między innymi to, że rzeczywiście program przez wiele lat był bibliotekocentryczny i to przyniosło fantastyczne skutki. Natomiast rzeczywiście na przykład nie było w nim takiego komponentu, który by bardziej zauważał twórców, ludzi piszących książki. I że też część osób mówiła o tym, ponieważ bardzo dużo ludzi także działających w kontekście właśnie czytelnictwa i literatury działa w formule trzeciego sektora, to mówiono też o tym, że powinno w tym programie być nieco więcej miejsca na współpracę z organizacjami pozarządowymi, jakieś otwarcie, jakieś nowe programy. I rzeczywiście myśleliśmy o tym. Takie propozycje są sformułowane. Wszystko zależy od tego, jest jakby rzeczywiście to poszerzenie w kierunku tego, czego nie było i co zostało bardzo mocno powiedziane, nastąpiło już w projekcie, w myśleniu o tym. Natomiast co uda się od razu zrealizować?
0: O tym będziemy rozmawiać, jak się pojawi. Właśnie chciałam zapytać panią Marię Deskurs, skąd to przepisanie? To mówię oczywiście trochę żartobliwie, ponieważ do kancelarii premiera wpłynęło pismo, ale też sprawdziłam ten 5-letni program ochrony ludności, obrony cywilnej. To jest budżet 105 miliardów. Też, żeby państwo mieli świadomość, przypominam, roczny budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmujący również ochronę tego materialnego dziedzictwa, to jest nieco ponad 8 miliardów. Przy czym ten budżet jest przeznaczony przede wszystkim na znów infrastrukturę, doposażenie służb bezpieczeństwa. No ale właśnie, dlaczego w tę stronę państwo się zwracają? Czy dlatego, że jest zamrożony Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, czy to są też inne powody?
3: No, w naszym liście są dwa postulaty, prawda? Jest postulat jednak też po prostu przywrócenia, czy też jakby reaktywacji, nie wiem jakiego słowa należy użyć, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. No, z takim tam powiedzmy lekkim wskazaniem, czy też propozycją, nie wiem jak to określić, żeby pod względem faktycznie odporności się zastanowić, jak on powinien być skonstruowany.
0: Odporności na dezinformację.
3: Tą odporność my tam definiujemy na dwóch poziomach co najmniej, tak? To jest odporność na dezinformację nasza, indywidualna każdego z nas, trochę tak jak mówił Dominik Karbowski, ale jest to też odporność grupowa nasza, tak? Społeczna. I to jest, powiedzmy, chyba ten najmocniejszy argument. Znaczy, no oba one bardzo mocno pokazują, dlaczego to ma zdecydowanie swoje

0: swoje miejsce. Trochę tak jak powiedział dyrektor Jankowicz w programie ochrony ludności cywilnej. Żeby nie być jakby tutaj teoretykiem, czytanie nam pomaga, tak jak już to padło tutaj, w komunikacji. Pomaga nam w budowaniu współpracy, pomaga nam w byciu sprawczym i w partycypacji. Tak, to wszystko chętnie, jakby tutaj bym cytowała badanie za badaniem, ale nie będę tego robić, żeby nie tracić czasu. Tak, jakby nie mówię rzeczy, które mi się wydaje, tylko mówię rzeczy, które wiadomo na podstawie no, najróżniejszych badań. I teraz to oznacza, że wspaniały, skądinąd, no oczywiście, że musi być program ochrony ludności cywilnej, tak? To jest jasne. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy w takim miejscu geograficznie i historycznie, że jest to bardzo ważne, żeby tam budżety były. Ale zakup infrastruktury, tworzenie infrastruktury krytycznej, sprawdzanie dekalogu odporności gmin, który teraz powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej z kolei, bo ochrona cywilna jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. To są kolejne ministerstwa. No, są oczywiście bardzo ze sobą współpracujące. Te rzeczy, powiedziałabym, twarde, tak w wielkim skrócie, tak, całe osprzętowienie nasze, tak, czy będziemy mieli takie czy inne narzędzia fizycznie rozumiane jako po prostu, nie wiem, broń, czy inne elementy, no, elektryczność, czy będziemy mieli, czy wodę będziemy mieli, tak, no to są te rzeczy, którymi bardzo mocno nasze państwo teraz się zajmuje. To jest krytycznie ważne, ale teraz, żeby tym zarządzić, my potrzebujemy na poziomie każdej gminy super funkcjonujący zespół, który się dogada, który będzie złożony z ludzi właśnie sprawczych, umiejących ze sobą współpracować. No i tu dochodzimy do tego, że nasze, przepraszam, takie niezauważalne nawyki codzienne mają gigantyczny wpływ na to, jak potem, że tak powiem, możemy stanąć w tej sytuacji, tak? I teraz moje ukochane porównanie do sportu brzmi następująco. Jeżeli naszym nawykiem jest to, że siedzimy na kanapie i w ogóle się nie ruszamy, to w sytuacji krytycznej nam będzie zdecydowanie trudniej biec.
1: Uciekać, tak.
0: No biec, tak? Znaczy, czy biec, czy się organizować, czy przenosić worki z piaskiem, cokolwiek, tak? Czy to będzie powódź, czy to będzie cokolwiek innego. A z mózgiem, i tu jakby wydaje mi się, że to jest ten przekaz, który jeszcze się tak nie rozprzestrzenił, bo wydaje mi się, że z tym sportem my to wszyscy rozumiemy. Że to jest, że wiadomo, że nie można siedzieć na tej kanapie całymi dniami.
1: To się upowszechniło, tak.
0: Znaczy, no tak, że musimy i tu fitness, tu i pracodawcy nam dają, i gminy budują te tam fitnessy w parkach i super. No i z czytaniem jest dokładnie tak samo, tylko trzeba sobie wyobrazić, że my mamy te mięśnie, o których wiemy, że mamy, czy nasze bicepsy, czy cokolwiek inne mięśnie, no to w mózgu tak samo, proszę państwa, są mięśnie i one potrzebują tak samo ćwiczeń. I my potrzebujemy po prostu nasze połączenia neuronalne ćwiczyć, i czytanie dłuższych tekstów linearnych, nie skrolowanie komórki, jest udowodnionym narzędziem przez neuronaukowców, żeby to osiągnąć. Tak więc...
1: Jestem ciekawa, jakie jest państwa zdanie, naszych słuchaczy, na temat promocji czytelnictwa. Czy państwo widzą taką konieczność, taką potrzebę, żeby... I może mają też państwo poczucie, że wiedzą, jak, którędy zachęcać, czy upowszechniać czytanie. Właśnie ten nawyk, tak jak mówi pani Maria Deskur, czy też sięganie po literaturę, która też trochę w innych obszarach może budować naszą większą spójność społeczną. Proszę do nas telefonować 22 645 22 22, jeśli chcieliby się państwo podzielić swoją refleksją, czy warto wspierać czytelnictwo, czy może jednak ono powinno pozostać w takiej sferze czystego wyboru, nawet rozrywki, może trochę bardziej wyrafinowanej.
0: Ale ono powinno zostać w sferze czystego wyboru, tak samo jak sport. Przecież nikt nam nie każe, tak? Znaczy, bo to, przepraszam, ja tak wyszłam, ale wydaje mi się, że to jest super istotne. My nie rozmawiamy o tym, że ktoś zacznie komuś kazać czytać. W życiu bym się pod takim hasłem nie podpisała i myślę, że nikt z nas by się nie podpisał. Mówimy o tym, że to jest dla nas dobre. Mówimy o tym, że każdy z nas powinien chcieć, tak jak wstać z kanapy, to być może poświęcić kwadrans dziennie, żeby sobie coś tam podczytać, co go bawi i interesuje. Bawi i interesuje w takiej kolejności. Jako prywatny wybór.

0: Też można powiedzieć, że częściowo ruszamy się i ten sport, myślę, dobrze trafił we współczesnej kulturze do naszego przekonania, bo on zawiera ten komponent wizualny, tak? To znaczy atrakcyjności osobistej. Zastanawiam się, czy
1: słusznie.
0: To...
1: To działa tak samo przy czytelnictwie, bo jak ktoś dużo czyta, to ma taki wyraz twarzy, który jest atrakcyjny bardzo.
2: No nie, ma masę anegdot, różne rzeczy.
1: Brzmi w nim właśnie może... myślenie, ma szerszy zasób słów. Te słowa są ciekawe, mnóstwo anegdot. Tutaj jest dużo takich bardzo prostych korzyści też.
0: Ale właśnie zastanawiam się, czy to tak jest, czy to trochę nie przemija, że jakby my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o czytelnictwie w sensie pozytywnym, jako o takim źródle erudycji, właśnie tego powabu intelektualnego. Tak zresztą jest moim zdaniem o zgrozo, znaczy o zgrozo, no to ma wszystko swoje konsekwencje. Tak jest skonstruowany program szkolny. Z jednej strony on ma nam dać podstawę historii literatury polskiej, właśnie tę spoistość społeczną, a z drugiej strony ma nam właśnie, no żebyśmy znali wszyscy tych wszystkich naszych bohaterów literackich i wiedzieli, o czym są te dzieła. I w rezultacie teraz na przykład uczniowie pytają sztuczną inteligencję o listę bohaterów, tudzież najważniejsze zdarzenia i w zasadzie wyczerpuje się to zadanie zapoznania się z dziełem i ta szkolna, taka bardzo powierzchowna funkcja erudycyjna, literacka jest, może być wyczerpywana w taki sposób, którego byśmy, jak sądzę, nie chcieli. No bo właśnie, panie Dominiku, jak to wygląda z tymi zagrożeniami cyfrowymi? Właśnie też mówimy o tym czytaniu podczas właśnie niekoniecznie literatury, ale jednak z drugiej strony coraz więcej treści jest po prostu generowana przez sztuczną inteligencję. Czy to będzie tego samego, tej samej wartości czytania, jeżeli przeczytamy dłuższy tekst napisany przez sztuczną inteligencję?
3: Znaczy, przede wszystkim jesteśmy na takiej krawędzi trochę, powiedziałbym może epokowej, to zbyt duże słowo, natomiast tak, no nie czytamy książek już dzieł od jakiegoś czasu, od lat, ale jeszcze czytaliśmy tą codzienną komunikację, czytaliśmy chociażby te maile w pracy, prawda, które zależnie od zawodu część osób musi chcieć, chce czy nie chce, musi przeczytać, a dzisiaj jesteśmy tak naprawdę na krawędzi dużych zmian, ponieważ już codziennie nie musimy czytać całych maili, tylko dostajemy podsumowanie, sam z tego korzystam, ale dostajemy podsumowanie. Sztuczna inteligencja, odmieniane przez wszystkie przypadki AI, podsumowuje nam, więc te treści jeszcze się skracają. Więc jesteśmy już tak, jak było źle, może trochę będę takim tutaj najmniej romantyczny i czarnowictwo uprawiał, natomiast jak było źle, bo czytaliśmy mniej, teraz będziemy konsumowali te treści jeszcze krótsze. I będzie nam coraz trudniej zrozumieć te dłuższe teksty, tą znowu umowę kredytową czy cokolwiek. No i jak mówimy o obronności cywilnej, no to mówimy dużo o wojnie. Natomiast mówimy o Ministerstwie Kultury, o różnych resortach. Natomiast tak naprawdę to dotyczy każdego resortu, bo jeżeli weźmiemy kwestię wyłudzeń finansowych, no i mamy tu KNF, który podpada już pod inne, tak? Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale ten ubiegły rok był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o ilość zgłoszonych wyłudzeń i prób oszustw. My nie tylko zajmujemy się reklamami, mamy również, jesteśmy operatorem komórkowym, mamy własnych użytkowników i widzimy, co się dzieje z miesiąca na miesiąc. Co jest spowodowane, żeby dokonywać oszustw, proszę tego nie traktować jako instrukcję obsługi, ale trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć środki. Tak? I dzisiaj ta wiedza jest coraz bardziej dostępna dzięki sztucznej inteligencji, bo można ją pozyskać łatwiej, ale spada ta bariera finansowa. Bo żeby skopiować stronę internetową, czy wykonać jakiś szereg stron, które wprowadzą nas, nie wiem, upodobnią stronę internetową do banku, czy oszukają, no to kiedyś trzeba było co najmniej zatrudnić jednego, dwóch, trzech programistów, albo robić to samodzielnie. Musieliśmy mieć umiejętności, no i jeszcze ta strona powinna być odpowiednio przetłumaczona, jeżeli te oszustwa, bo zazwyczaj to jest skala globalna i to nie są oszuści z danego kraju. Dzisiaj narzędzia ze sztucznej inteligencji potrafią nam skopiować stronę naszego banku, instytucji, czy czegokolwiek niemalże idealnie. Potrafią przetłumaczyć tekst. Nie ma już tej bariery.
0: Tak, tak? Nie ma kostropatości gramatycznej. Tak,
3: literówek, błędów ortograficznych, tak odmian. Zwłaszcza polski język był tu dość bezpieczny, ponieważ jest skomplikowany stosunkowo dla obcokrajowców. Dzisiaj ta bariera i umiejętności wiedzy i finansowa spada, więc

0: skala oszustw rośnie po prostu niesamowicie. I to jest wszystko przed nami, a czytanie może nas w jakiś sposób uodpornić. No tak, jest to jakieś zabezpieczenie tutaj dla użytkowników.
1: Mamy telefon. Proszę Państwa, w studiu o założenie słuchawek i odbierzemy telefon. Halo?
2: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Ktoś do nas zadzwonił? Jak panu na imię?
2: Andrzej z Krakowa.
1: Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Ja chciałem taką, może bottom separatum podnieść lekkie względem tego, co było mówione przedtem i tej tezy, że literatura czy czytelnictwo ma nas, ma mieć jakiś taki wymiar praktyczny względem tego, jak my się orientujemy w świecie. I chciałem dwa punkty do tego dodać. Po pierwsze, tak naprawdę nie słyszałem w tej dyskusji takiej refleksji na temat, bo jasne, czytelnictwo może rozwijać, natomiast też dużo zależy od tego, co jest czytane, tak? I nikt nie ma wątpliwości, że czytanie Kanta czy jakiejś literatury naprawdę wysokiej, której trzeba nagłowić się, będzie rozwijające. Natomiast najczęściej ludzie po taką nie sięgają, tylko sięgają po literaturę popularną, która ma mniejsze, mam wrażenie,
1: Najbardziej poczytym pisarzem jest Remigiusz Mróz, tak, to wiemy.
2: Właśnie, ja nie odbieram niczego panu Remigiuszowi, tak? Natomiast odbieram temu, że to być może film na YouTubie, który będzie skomplikowany, tłumaczył skomplikowane zagadnienia, będzie po prostu więcej rozwijający i więcej da człowiekowi w takim pragmatycznym umiejętności, choćby nawet czytania tekstów, niż literatura, którą najczęściej sięgają. Tak? Jednym zamachem tutaj próbujemy ogarnąć Kanta i wszystkich innych, wrzucając do jednego worka, mówiąc, że czytelnictwo jest super. Ale wszystko inne też może grać tę rolę, może przejąć tę funkcję. Tak?
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. To jest bardzo ciekawe pytanie, czy promować czytelnictwo w ogóle, czy jednak promować czytelnictwo selektywnie. Dziękuję panu serdecznie za telefon. Odbierzemy jeszcze od razu drugi od pana Wadima. Halo?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Chciałbym zacząć cytatem jednym z dwóch książek, jednej z okresu starożytności, drugiej z XVIII wieku. Sun Tzu mówił: nie rozbijaj od zewnątrz tego, co możesz rozbić od wewnątrz. To samo mówił Karl von Clausewitz. Dlaczego o tym mówię? Czytelnictwo powinno być tak naprawdę objęte programem OLIOC z tego względu, że czytelnictwo i świadomość wzmacnia odporność psychologiczną społeczeństwa. Też tak nawiasem mówiąc, mam pytanie do państwa, ile osób liczy jednostka planowania operacji psychologicznych w Wojsku Polskim?
1: Nikt tutaj chyba nie zna odpowiedzi.
3: No ja odpowiem. 40 osób. Z tym w naszym kraju jest niestety ciężko. W porównaniu do tego w Rosji są całe piony. Dlaczego? Tam się zawsze stawiało na ładne pisanie, na kaligrafię. Tam mogły być drogi zepsute, wszystko. Ale oni zawsze ładnie pisali i też dużo czytali na papierze. Dlatego deepfake tamtejszy tak dobrze sobie radzi u nas, bo zanika u nas świadomość społeczna, historyczna. Ja nie mówię, że tylko w Rosji, bo to też na Ukrainie, na Białorusi, ale mówimy o Polsce.
1: No tak.
3: Niestety błyskawiczny program uczenia, w tym boloński program studiów, tak zwana ta dyplomoza, produkcja dyplomów, doprowadziła do tego, że mamy kupę imbecyli z dyplomami. Ja sam chwilowo prowadziłem zajęcia jako dyżurny. No niestety, tak jest.
1: O tym, że zanika w ogóle umiejętność takiego wnikliwego, krytycznego czytania na studiach i też coraz częściej prowadzący zajęcia muszą być wyposażeni w kompetencje albo nawet w narzędzia do rozpoznawania tekstów prac pisanych przez sztuczną inteligencję, to jest jeszcze zupełnie osobny problem. Panie Wadimie, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Chciałabym się zatrzymać przy pytaniu pierwszego ze słuchaczy, pana Andrzeja. Co promować? Czy promować czytelnictwo w ogóle, tak jak pani Maria Deskur mówiła, czy jednak próbować przez te programy finansowane jednak z budżetu państwa w jakiś sposób moderować to czytelnictwo albo wybierać ścieżki, albo właśnie promować jednak selektywnie literaturę? Kto z państwa?
4: Znaczy, na pewno trzeba promować w ogóle czytanie. I tutaj Agata też w odniesieniu do tej pierwszej wypowiedzi. Nie. Oglądanie filmów

0: filmu nie zastąpi czytania. To też o tym mówiła Marynia Deskurina. To są liczne badania. To jest inna aktywność mózgu. I właśnie dlatego to jest tak istotne, że to jest specyficzna aktywność, której żadne obejrzenie żadnego filmu po prostu nie powtarza. To nie jest ćwiczenie tych samych mięśni.
1: I właśnie ja się zastanawiam, patrząc na rynek Young Adult, prawda? Myślę, może nie wszyscy, ale wiele osób patrzyło z taką nadzieją na ten rynek rozwijający się literatury dla młodzieży, to przede wszystkim dla młodych dzieci. Przy czym biada rodzicom, którzy nie przeglądają tych książek, dlatego że można trafić tam na rzeczy zupełnie nieodpowiednie, na przykład dla 12 czy 13-latek. I właśnie tu z jednej strony wszyscy się cieszyliśmy.
0: Ale kto z nas nie czytał po kryjomu książek dla dorosłych w dzieciństwie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc też już tutaj nie przesadzajmy z tym. Natomiast to jest dyskusja, która trwa od dawna, między tym, czy dzielić literaturę na elitarną, wysoką i niską, czy ona powinna być egalitarna. No i jednak chyba mamy takie doświadczenie, że w tych krajach, gdzie zdecydowano się nie czynić literatury czymś elitarnym, tylko traktować jej ją po prostu jako całość, jak kraje skandynawskie na przykład, poziom czytelnictwa jest znacznie wyższy, czyli po prostu sam akt czytania jest czymś niezwykle cennym, bez względu na to, czy to jest kant, czy to jest kryminał, ponieważ wartość tego działania, tego ćwiczenia jest naprawdę ogromna i bardzo wielopoziomowa. Więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że o ile my w programach wspierających na przykład debiuty, czy wydawanie książek i tak dalej, oczywiście, że powinniśmy wspierać autorów, którzy są obiecujący, gdzie jest jakaś rękojmia. No, tak, oczywiście tutaj po to są eksperci, żeby oceniali tego rodzaju rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o zachęcanie do czytania, ja nie mam żadnych wątpliwości, że każdy powinien czytać to, co mu sprawia przyjemność i radość, bo o tę czynność chodzi.
1: Jeśli chcą Państwo włączyć się jeszcze do rozmowy, to ostatnia chwila, 22 645 22 22. A jak to jest właśnie z finansowaniem rozwoju czytelnictwa, czy promowaniem czytelnictwa? Pani Agata Diduszko-Zyglewska wspominała o tym, że Współkongres Kultury zwraca uwagę na potrzebę takiego przeniesienia trochę, jak rozumiem, nie tylko zainteresowania, ale również środków w kierunku twórców. Ja też mam w pamięci taki artykuł opowiadający z kolei o świecie sztuki, sztuk wizualnych, o tym, że niekiedy kuratorzy, czy nawet bankiet jest wyższą pozycją w budżecie niż honoraria dla artystów przy wystawach zbiorowych. No właśnie, jak to jest, czy z tymi środkami, jak to Państwo widzą?
0: No tu teraz wchodzimy w zupełnie inny temat związany z projektem ustawy o ochronie rynku książki, nad którym pracujemy i który obejmie także właśnie zabezpieczenie honorariów twórców książek na pewnym poziomie, ale to chyba jest zupełnie tak. Już inna
2: Mi się
0: rozmowa.
2: Wydaje, że trochę to jest o...
1: Maria Deskur.
2: Odpowiedź z poziomu takiego myślenia, czym to czytanie dla nas jest i w związku z tym, kto powinien na nie łożyć. Ja bym chyba tak do tego podeszła. Tak? I tutaj jakby jeszcze wracając na sekundkę do jakichś tych poprzednich wątków, no wydaje mi się, że w kontekście bycia atrakcyjnym jako czytelnik, oprócz dykteryjek, no czytanie super ciekawe, są badania pokazujące, że ludzie czytający lepiej rozumieją matematykę, logiczne myślenie i tak dalej, więc raczej...
1: Czyli tam, gdzie leżą pieniądze.
2: Tak, więc ludzie czytający będą świetnymi konstruktorami i różnymi, będą różne zawody technicznie świetnie wykonywać. Myślę, że spoko można założyć, że będą świetni w różnych grach towarzyskich. Także to tak tutaj troszeczkę dodaję. Wspominaliśmy już o tym sporcie, tak? I wydaje mi się, że tutaj też to porównanie jest takie natychmiast czytelne. Jest Ministerstwo Sportu, ale na sport łoży każdy samorząd, każda firma, każda rodzina, tak? Jakby każdy rodzic wyśle swoje dziecko na jakieś zajęcie sportowe. No,
1: nie.
2: Wielu, tak? No nie, ale jakby, tak, jakby jeżeli
1: ale
2: myślimy...
1: Ale jest to popularniejsze, tak? zdecydowanie teraz wielu ludzi ogląda nocami mundial, tak?
2: No, co jest może bardziej ta kanapa, ale jakiś wysiłek emocjonalny gdzieś temu towarzyszy, może to spala pewne kalorie, ale no trochę się śmiejemy. No niemniej, ja myślę, że przy takim głębokim zrozumieniu, co czytanie nam daje, my, gdybyśmy tak do tego podeszli, no to uruchomimy samoistne finansowanie. Tak? My jako organizacja pracujemy z wieloma firmami, na przykład z Fonią, które inwestują

0: kapitał, wyczytanie swoich pracowników, rozumiejąc, że to jest inwestycja w kapitał społeczny, kapitał ludzki, a na koniec wynik finansowy takiej firmy.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, ale jeszcze chciałabym przyjąć telefon od pani Aldony. Halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Czy można się włączyć do spotkania?
1: Tak, chociaż proszę już o pewną zwięzłość, bo zostało nam kilka minut raptem.
2: Dobrze. Pierwsza kwestia, którą spróbuję precyzyjnie sformułować, dotyczy proporcji relacji pomiędzy wysiłkiem podejmowanym na rzecz promowania czytelnictwa a jego rezultatami. Innymi słowy, biblioteki szkolne, miejskie, osiedlowe są pełne nowości. Czytelnicy uczestniczą w doborze kupowanych, proponowanych książek, a czytelnictwo spada. Zatrważająca sytuacja w szkołach, wychodzenie naprzeciw, robienie rankingów zainteresowanych lekturami takimi czy innymi, a czytelnictwo w każdej placówce spada. To pierwsza sprawa. Czy tędy droga, promowanie w ten sposób, czyli jak gdyby schlebianie gustom, top listy tworzone, bo to myślę mechanizm powstał w całym kraju.
1: A druga kwestia, pani Aldono?
2: A druga kwestia dotyczy lektur, które są obowiązkowe i bynajmniej nie służą przyjemności, tudzież jakiejś rozrywce. To klasyka klasyki. I na koniec, no taki trochę tutaj przytyk do prowadzonej audycji. Wyczekiwałam tej audycji. Bardzo zaintrygowana byłam na podstawie zaproszeń, zapowiedzi, a w rezultacie mamy do czynienia z jakby tutaj zwiastunem, który przerósł rezultat.
1: To być może moja tutaj wina i przykro mi, pani Aldono, że nie sprostaliśmy tematowi. Być może też o książkach zawsze, kiedy się rozmawia w gronie osób czytających, to wydaje się, że trudno się spierać. Ale może jeszcze, jeśli chodzi o biblioteki, to powiem, że liczbowo nie wygląda to tak źle. Mają biblioteki ponad 5 milionów czytelników, 5,5 prawie, i prawie 100 milionów woluminów zostało wypożyczonych, także być może ta oferta spotyka się jednak z jaką taką odpowiedzią. Ostatnie słowo będzie należało, jak na to wiele wskazuje, do pani Joanny z Narodowego Centrum Kultury.
3: Tak, bo ja bym chciała się odnieść właśnie do tej części, do tej pierwszej części wypowiedzi pani. Jeśli mówimy o kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i o tym, co się już zadziało w tej edycji, którą kończymy, to są właśnie te działania na rzecz wychodzenia bibliotek, bibliotekarzy i budowania społeczności wokół bibliotek, bo zainwestowało państwo we wspaniałe biblioteki, nowoczesne centra, my mówimy, dostępu do kultury i wiedzy, a teraz budujemy, właśnie inwestujemy i to chcemy, żeby było poszerzane i jest chyba taka przychylność, żeby tak się działo, żebyśmy budowali partnerstwa. I też taki program pomostowy, który realizujemy teraz, taki właśnie program kompetencyjny, angażuje zarówno bibliotekarzy, jak i samorządy lokalne, żeby one to zrozumiały i żeby też się do tego włączyły.
1: Jak będzie szła ta promocja czytelnictwa i to trzymam kciuki, żeby ona jednak odnosiła jeszcze bardziej spektakularne sukcesy. Na pewno będziemy to śledzić. Jeśli chcą państwo jeszcze swoje emocje wyrazić, to zachęcam do śledzenia naszego profilu facebookowego, czy również kanału YouTube'owego. Tam można wdawać się w dalsze dyskusje. A tymczasem ja dziękuję za rozmowę moim rozmówczyniom i rozmówcy tutaj w studiu. Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
1: Agata Duszko-Zyglewska, doradczyni ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję.
1: Joanna Bancerowska z Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: I Dominik Karbowski, jeden z prezesów grupy Fonia, jeden również z sygnatariuszy listu Koalicji Czytająca Polska w sprawie wpisania czytelnictwa do ochrony, do programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja również żegnam się za chwilę. Piękny koncert przed nami dla uspokojenia emocji. Monika Kopcik również dziękuję. Do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia jest 20.
0: Letni festiwal muzyczny.
2: Dobry wieczór, Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na transmisję koncertu z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w szwajcarskim Fryburgu. Jesteśmy już w kościele Collège Saint-Michel. Przed nami koncert znakomitego belgijskiego zespołu muzyki dawnej Grand de la Voix pod dyrekcją Bierna Schmelzera. Punktem wyjścia całego programu, który dzisiaj przed nami, który Grand de la Voix wykona za chwilę we Fryburgu, jest średniowieczny śpiew chorał Media Vita in Morte Sumus. Pośród życia jesteśmy zanurzeni w śmierć. To jedna z najbardziej tajemniczych melodii średniowiecznej Europy. Przez stulecia funkcjonowała nie tylko jako część liturgii, ale również jako pieśń otoczona aurą niepokoju, mistycyzmu. W 1316 roku synod w Kolonii zakazał jej wykonywania bez zgody biskupa, szczególnie wtedy, gdy była używana przeciw żyjącym. Uważano bowiem, że ma niemal magiczną moc, że jest czymś więcej niż tylko modlitwą, rodzajem inkantacji, zaklęcia, muzycznego rytuału. No i właśnie tę niezwykłą tradycję będą dziś pokazywać Grand de la Voix, ten zespół. Program koncertu składa się z kolejnych renesansowych opracowań Media Vita, które tworzą rodzaj muzycznego kontinuum. Usłyszymy więc utwory Nicolasa Gomberta, Ludwiga Zenfta, Johna Sheparda, Georga Langego, Orlanda Di Lasso, Jacobusa de Kerle, José Gaya i Petera Philipsa. To muzyka XVI wieku. Szczególne miejsce zajmie także Agnus Dei z Missa Media Vita Nicolasa Gomberta, jednego z najwybitniejszych kompozytorów flanko-flamandzkiej polifonii. A na zakończenie zabrzmi prawykonanie utworu Nocte Fidei francuskiego kompozytora Antoine'a Gabriela Brun, laureata pierwszej nagrody konkursu kompozytorskiego organizowanego przez festiwal. To kompozycja z wykorzystaniem dwóch rogów naturalnych, a partie tych instrumentów wykonają Pierre-Antoine Tremblay i Christopher Price. To będzie dialog z zespołem Grand de la Voix i będzie tworzyła przestrzeń zawieszoną między światłem i ciemnością. Ci

ciszą i rezonansem, trochę na wzór bizantyjskiego isonu, czyli długotrwałe, utrzymywane dźwięki, właściwie dźwięk będący fundamentem całego brzmienia. Przed nami więc koncert niezwykły, medytacyjny, chwilami rytualny, muzyka renesansu. Spotka się ze współczesnością i tutaj osią całości będzie właśnie pieśń Media Vita in Morte Sumus. To oś całego programu wieczoru Grand de la Voix pod dyrekcją Bierna Schmelcera. No to jest zespół, który fascynuje publiczność od lat, bardzo charakterystycznym, surowym i niezwykle ekspresyjnym brzmieniem, a także interpretacjami, które daleko wykraczają poza tradycyjne myślenie o muzyce dawnej jako historycznej rekonstrukcji. To raczej próba przywrócenia dawnemu repertuarowi jego pierwotnej siły oddziaływania emocjonalnej, duchowej, czasem wręcz fizycznej. No i właśnie na zakończenie ta współczesna kompozycja to będzie zestawienie niezwykłe, muzyka renesansu ze współczesnością. Przed nami zespół Grand de la Voix pod dyrekcją Bierna Schmelcera.

0: L'ensemble vocal Grain de la Voix sous la direction de
1: Grain de la Voix pod dyrekcją Bjorna Szmelcera. I tak zakończył się koncert właśnie tego zespołu w kościele Collège Saint-Michel na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu w Szwajcarii. Zabrzmiał utwór na zakończenie tego rozbudowanego programu Nocte Fidei młodego francuskiego kompozytora Antoine'a Gabriela Brun, laureata 15. konkursu kompozytorskiego organizowanego przez festiwal we Fryburgu, i to było prawykonanie, nowa kompozycja. No, bardzo naturalnie wpisała się w cały program wieczoru jako też kontrast do muzyki dawnej. To zawsze przyjemność słuchania, znakomite programy proponuje Bjorn Szmelcer. No a dzisiejszy to była muzyczna opowieść zbudowana wokół średniowiecznego śpiewu Media Vita in Morte Sumo, spośród życia jesteśmy zanurzeni w śmierć. No i tak zakończył się ten koncert, właśnie osnuty wokół Media Vita in Morte Sumus. Zabrzmiały rozmaite opracowania tego tekstu, niezwykłej melodii, która przez stulecia funkcjonował, ten tekst, nie jako element tylko liturgii, ale również jako pieśń otoczona aurą tajemnicy i niemal rytualnej mocy. Grain de la Voix pokazał dziś, jak bardzo różnorodne i niezwykle ekspresyjne były renesansowe opracowania tego motywu, a zabrzmiały kolejne wersje Media Vita autorstwa Nicolasa Gomberta, Ludwika Zenfla, Johna Shepherda, także Orlanda di Lasso, Jacobusa de Kerle i Petera Philipsa. No i poszczególne kompozycje układały się w jeden muzyczny fresk, a całość wzbogacona była brzmieniem rogów naturalnych, które właściwie wtapiały się w głos czasami. Grali na nich Pierre-Antoine Tremblay i Christophe Price. I to rzeczywiście muzyka medytacyjna, skupiona, jednocześnie bardzo emocjonalna, bo dokładnie taka, z jakiej Grain de la Voix jest znany. Zespół prowadzony i założony w 1999 roku przez Bjorna Szmelcera. I teraz, proszę Państwa, w Filharmonii Dwójki mamy czas do 22:00 i posłuchamy jeszcze przez chwilę nagrań Grain de la Voix. To będzie ich najnowsza płyta poświęcona Josquinowi de Pré, zatytułowana Josquin de Undead, Laments, Deplorations i Tańce Śmierci. Niezwykły projekt Bjorna Szmelcera, jego zespołu, osnuty z kolei wokół muzyki żałobnej, lament.

fragmentów pieśni o przemijaniu, inspirowanych XVI-wiecznym zbiorem wydanym w Antwerpii w 1545 roku.

I ponownie dziś zespół Grand de la Voix pod dyrekcją Bierna Szmelcera, tym razem już nie koncertowo, a studyjnie, nagranie z ostatniej płyty, która była poświęcona muzyce Josquena Desprez, Josquin des Indes, lamenty, pieśni żałobne i tańce śmierci. Album bardzo medytacyjny, zbudowany wokół właśnie lamentów, pieśni żałobnych, muzyki związanej z przemijaniem. A przed chwilą zabrzmiała jedna kompozycja Josquena Desprez, Baiser Muet. Za nami dzisiaj koncert zespołu Grand de la Voix z Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu, który rozpoczął się 4 lipca i potrwa do 12. Program wydarzenia jest bardzo złożony, różnorodny, od muzyki średniowiecznej, od średniowiecznej polifonii, muzyki renesansu przez barok, repertuar churalny XX wieku, aż po tradycje muzyczne z Armenii, Bułgarii, Korsyki. Wiele znanych zespołów wystąpi we Fryburgu, obok Grand de la Voix. W tym roku pojawią się tam takie grupy jak The Gesualdo Six, The Mystère de Voix, Bulgare, Afietta również, Ensemble La Sportelle czy La Nuova Musica, a także zespół Le Kapsberg Girls, czyli dziewczyny Kapsbergera. To właśnie ten kompozytor jest patronem znakomitych czterech instrumentalistek i śpiewaczek, które specjalizują się w muzyce XVII wieku. Proponuję fragmenty właśnie Le Kapsberg Girls albumu Kefai. To debiutancka płyta wydana w 2020 roku, w całości poświęcona jest muzyce Kapsbergera.

Kompozycję Giovanniego Girolama Kapsbergera w interpretacji Le Kapsberg Girls, które właśnie tego włoskiego kompozytora wybrały na swego muzycznego patrona i przewodnika. Cztery instrumentalistki i śpiewaczki i za nami muzyka początku XVII wieku, świat wczesnego baroku, rzymskich salonów, pieśni, tańca i żywiołowego muzykowania, villanelle pełne rytmicznej energii, teatralnego gestu i tej swobody, która była właśnie w tamtym czasie znakiem rodzącego się baroku. Muzyka z debiutanckiej płyty The Kapsberg Girls K-Fi-2, wydanej w 2020 roku. A Kapsberg Girls wystąpią już w piątek 10 lipca na Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu, skąd dzisiaj transmitowaliśmy występ zespołu Grand de la Voix pod dyrekcją Bierna Szmelcera. A dzień później, również we Fryburgu, w tym samym miejscu, czyli w kościele Collège de Saint-Michel, pojawi się korsykański zespół Afietta. No, jedna z najważniejszych dziś grup związanych z tradycją polifonii korsykańskiej wokalnej. No i tak dzisiaj pożegnam się z Państwem, zapraszając również

również, bo proszę o tym nie zapominać, Filharmonii Dwójki jutro kolejna transmisja z Estonii, z Festiwalu Muzycznego w Pernę. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Zostawiam Państwa z zespołem Afietta. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się fascynującemu światowi ludzkiego umysłu. W studiu jest Joanna Zaremba, coach i autorka książek, między innymi książki o mężczyźnie, który widział dźwięki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To jest opowieść o fenomenach mózgu. Opisuje Pani na przykład osoby, które potrafią czuć smak ludzkiego głosu, albo ludzi, którzy dokonują błyskawicznych obliczeń w umyśle, albo też osoby, które używają echolokacji. O tych i innych fenomenach dziś będziemy rozmawiać, ale zastanawiam się, na ile tytuł pani książki nawiązuje do tekstu Olivera Sacksa o mężczyźnie, jeśli dobrze pamiętam, który żonę...
1: Pomylił swoją żonę z kapeluszem.
0: Tak, pomylił z kapeluszem.
1: Nawiązuje. Nie mogliśmy przepuścić takiego odniesienia dobrego i wykorzystaliśmy.
0: Powiedzmy, czego dotyczył tekst Sacksa. Neurologa zresztą, prawda?
1: Tak, dotyczył przypadku pacjenta, który nie był w stanie odróżnić swojej żony od swojego kapelusza na stojaku, kiedy wychodził właśnie z gabinetu Sacksa i próbując sięgnąć po kapelusz na stojaku, położył rękę na głowie żony, żeby podnieść ją i założyć sobie na głowę.
0: Jak to możliwe?
1: Odpowiedź prawidłowa brzmi: trudno powiedzieć. Ludzki mózg ma pewnego rodzaju sztuczki i pewnego rodzaju swoje przeoczenia, omsknięcia. I paradoksalnie wcale nie jest to jednoznaczne, że się z tym nie da żyć, bo ten człowiek funkcjonował w jakiś sposób, on miał swoje ograniczenia życiowe, ale mimo wszystko potrafił nie odróżnić swojej żony od kapelusza.
0: Także w pani książce powraca ta fraza: trudno powiedzieć, trudno jednoznacznie ustalić, z czego takie czy inne symptomy wynikają, bo mózg cały czas jest dla nas jeszcze zagadką?
1: Mózg cały czas jest przedmiotem bardzo intensywnych badań. Badania nad mózgiem też mają pewne swoje ograniczenia, bo z jednej strony neuronauka musi badać same komórki, czyli neurony, to wiąże się zarówno z hodowaniem neuronów, jak i z testami też na zwierzętach, z mapowaniem również problemów, jakie pojawiają się w przypadku uszkodzeń neuronalnych, ale też z tym, jak te osoby z różnymi zjawiskami typu właśnie synestezja albo savantyzm, jak one działają, jak one funkcjonują w społeczeństwie. Więc to jest bardzo wielowarstwowe, bo z jednej strony mamy ich zachowanie, mamy ich interakcje z otoczeniem, a z drugiej strony mamy to, jak jest zbudowane i jak funkcjonuje ich mózg.
0: Kiedy i dlaczego panią ta tematyka zainteresowała, zaintrygowała, wciągnęła?
1: W momencie, w którym dorwałam właśnie książkę Sacksa. Zresztą czytałam kilka jego książek, on też ma bardzo dobrą książkę o migrenach, z których wynika na przykład, że potrafią być migreny, przy których człowieka w ogóle nic nie boli, ale za to ma wszystkie inne atrakcje typu wymioty albo nieznoszenie światła lub hałasu. Też napisał książkę o halucynacjach, w której też są bardzo interesujące przypadki, na przykład jeżeli tracimy wzrok albo słuch, to nasz mózg, który jest przyzwyczajony do tego, że do tej pory miał bodźce słuchowe i wzrokowe, a nagle ten kawałek mózgu, który je odbierał i analizował, jest bezczynny, ponieważ powiedzmy straciliśmy wzrok i te bodźce nie docierają, więc on sobie wytwarza sam jakieś bodźce, czyli halucynacje. I u osób, które właśnie nagle bardzo szybko tracą np. z powodu starości wzrok albo słuch, albo z jakiegoś urazu, mogą się te halucynacje pojawiać, ponieważ mózg czymś się zajmuje, sam z siebie.
0: Co rusz pojawiają się informacje, z których wynika, że udało się już naukowcom przebadać tyle to, a tyle procent ludzkiego mózgu. Zatrzymaliśmy się bodajże na 20%.

0: Jak traktować tego rodzaju rewelacje?
1: Ja bym nie wierzyła w te procenty, bo u nas cały czas pokutuje, to jest taki mit, który ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, że my używamy tylko 10% mózgu, jakbyśmy używali 100%, to, no, to nie do końca tak działa. Mózg jest organem, który jest bardzo energożerny. Mózg pożera bodajże chyba 20% naszego dziennego kalorycznego poboru, w związku z tym ewolucja nie wytworzyłaby organu, który używa tylko 10% swoich możliwości. Jeżeli mamy mózg, to znaczy używamy go w tylu procentach, w ile fabryka dała. Natomiast czy znamy wszystkie nasze możliwości, czy umiemy je ocenić, powiedzieć skąd się biorą, gdzie są konkretnie w mózgu, to jest inna sprawa. My w tej chwili nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie w mózgu się pojawia świadomość. Bo nagle obaliliśmy koncepcję, że jest jedno miejsce, w którym ona się tam czai i ukrywa. I wychodzi na to, że świadomość jest bardziej interakcją wielu różnych części mózgu. Więc myślę, że te procenty bardziej dotyczą naszej wiedzy niż tego, co nasz mózg robi, ale dalej, jeżeli nie wiemy, gdzie jest to 100%, to jak możemy powiedzieć, że mamy już 20%?
0: Zanim przejdziemy do konkretnych przypadków, które pani opisuje w książce, wyjaśnijmy, jak mają się mózg do umysłu. Jaka to jest relacja?
1: Oj, to jest relacja, którą naukowcy chcieliby poznać. Zacznijmy od strony takiej intuicyjnej. Człowiekowi się wydaje, że ma mózg i ma umysł i że one do jakiegoś stopnia są rozdzielne. Ja, wspominając moje dzieciństwo, przyłapałam się na tym, że jak byłam dzieckiem, to mi się wydawało, że fizyczne bodźce to jest coś zupełnie innego i fizyczne ciało, a umysł to jest coś zupełnie innego. Podejrzewam, że byłam na etapie, na którym byli filozofowie swego czasu, którzy uważali, że faktycznie ciało i umysł, ewentualnie ciało i dusza, to są dwie zupełnie inne rzeczy i one się gdzieś miały spotykać w Szyszynce, jako w tym legendarnym miejscu styku. Ale nie da się oddzielić mózgu i umysłu, bo bez mózgu umysłu po prostu nie będzie. I tak samo mózg bez umysłu byłby, podejrzewam, mózgiem martwym, natomiast na pewno są mózgi, które są poważnie ograniczone pod względem świadomości, na przykład z uszkodzeniami mechanicznymi albo z pewnymi problemami wynikającymi, nie wiem, z genetyki, ale one zawsze w pewnym stopniu działają i trudno powiedzieć, które z tych działających elementów nie są potrzebne do tego, co nam się wydaje, że jest umysłem. Bo my tak naprawdę nie wiemy do końca, jak te kawałki się w tą układankę łączą. Więc zakładam, że mózg, umysł to jest takie duo, gdzie nie da się go rozciąć, rozkleić, no nie da się zrobić tego przecięcia pomiędzy umysłem i mózgiem.
0: Są na siebie skazani?
1: Tak. Nie mogą od siebie uciec.
0: Wracając do tytułu o mężczyźnie, który widział dźwięki, ten opis dotyczy synestezji. Czy najkrócej mówiąc, można by synestezję określić jako poplątanie zmysłów?
1: Właściwie to jest bardzo dobry opis, ponieważ zazwyczaj mózg otrzymuje jakiś bodziec z konkretnego zmysłu, powiedzmy oko patrzy na zielony liść, a informacja o tym dochodzi do odpowiedniego ośrodka w mózgu, który mówi, a zielony. Ale może być tak, że jest takie przysłowie metaforyczne przepięcie w mózgu pomiędzy dwoma ośrodkami i oko patrzy na zielony liść, informacja idzie do mózgu, a mózg mówi, o pachnie miętą. Albo, o właśnie usłyszałem dzwonek i w tym momencie inny ośrodek analizujący inne bodźce dostaje informację z ośrodka, który odbiera zupełnie inne bodźce, czyli bodziec wzrokowy daje nam w efekcie świadomość bodźca powiedzmy dźwiękowego, albo zapachowego, albo smakowego.
0: Czy te przepięcia mogą się odbywać między różnymi zmysłami? To może być na przykład przepięcie między zmysłem wzroku a smakiem, albo między zmysłem smaku a słuchem?
1: Są takie przypadki. Są przypadki, gdzie jest zmysł smaku i wzroku. Na przykład człowiek nie jest w stanie zjeść kurczaka, bo jego smak wywołuje u niego jakieś ohydne wrażenia wzrokowe. A są na przykład takie, gdzie nawet konsystencja pokarmu albo konsystencja czegoś, co dotykamy, powoduje, że czujemy obrzydliwy smak. Są osoby, które mogą dotknąć stołu i powiedzieć, ten stół smakuje obrzydliwie.
0: Rozmawiamy dziś w programie drugim, w którym sporo jest muzyki, więc zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy synestezji właśnie i przy kojarzeniu dźwięków, na przykład z kolorami, bo to chyba jest dość często.

0: jest to przepięcie, tak to nazwijmy. Załóżmy, że ktoś słyszy dźwięk saksofonu i wyobraża sobie, albo odbiera ten dźwięk jako jakiś kolor. Jak to się odbywa? W jaki sposób się ten kolor wizualizuje?
1: To jest pytanie z zakresu, jak to jest być takim człowiekiem tak naprawdę.

0: takiego nie doświadczyłam. Wiem, że takie osoby bardzo często używają tej synestezji do wzbogacenia na przykład swojej muzyki, albo jeżeli podchodzą z drugiej strony, na przykład zaczynają od strony malowania, też do wzbogacenia swojego malowania. Na TEDzie kiedyś był człowiek, który pokazywał, w jaki sposób odbiera obrazy i nawet chyba skonstruował urządzenie, które potrafiło symulować to, jak on widzi obraz i dawać te dźwięki, żeby można było usłyszeć, co on widzi.
1: To czasem może prowadzić do synestezji, może czasem prowadzić do komplikacji, bo zastanawiam się, jak reagowali muzycy, kiedy Franciszek Liszt, słynny synesteta, prosił orkiestrę, żeby zagrała bardziej na niebiesko.
0: Musieli być bardzo zdziwieni, ale podejrzewam, że też uznawali, że no, wielka sztuka czasami wiąże się z szaleństwem, więc powiedzmy mu, że się staramy. No, więc dla niego to prawdopodobnie było oczywiste i podejrzewam, że po jakimś czasie metodą prób i błędów, tak jak się też odbywa uczenie maszynowe, orkiestra znalazła jakiś sposób, żeby grać bardziej na niebiesko, chociaż jakby ich spytać jak, to pewnie nie byliby w stanie tego powiedzieć.
1: Czy ta, nie wiem jak to nazwać, zdolność, umiejętność, to przepięcie może być i jest wykorzystywane jako wzbogacenie własnej działalności artystycznej? To się często zdarza?
0: Może być jak najbardziej, natomiast podejrzewam, że nie wszystkie synestezje i nie wszyscy synestetycy będą w ten sposób działać, bo nie wszyscy są artystami. Synestezja nie wybiera. Jeżeli trafi się na muzyka, na malarza, na rzeźbiarza, to może bardzo wzbogacić jego życie. Ale jeżeli jest się hydraulikiem, to podejrzewam, że może to też trochę skomplikować życie, chociaż pewnie wnosi taki smaczek, którego niewiele osób ma okazję zaznać.
1: Wspomnieliśmy o paru takich połączeniach dość charakterystycznych, czyli kolor na przykład i smak, albo dźwięk i smak, a są takie, które z pani perspektywy są dużo mniej oczywiste i jednak jeszcze bardziej zaskakujące?
0: Jak przygotowywałam materiały do książki, to trafiłam na książkę autorstwa pewnego synestety, który bardzo korespondował z bardzo dużą grupą ludzi, właśnie z rodzicami z dzieci synestetycznych, z synestykami, i trafił na taki rodzaj synestezji, w której widzi się dymki. Jak człowiek mówi, to widać komiks. Znaczy on opisywał to może nawet nie jako same dymki, tylko jako taki trochę bardziej, tak jakby na rolce papieru to się rozwijało. I teraz nie wiem, czy kształt tego zależy kulturowo, że może nowocześni ludzie będą widzieć właśnie dymki, a starsi coś takiego. Ale dla mnie to było takie wow, to tak też można. I on mówi, że faktycznie są bardzo takie kombinacje ciekawe, typu nie wiem, litera może mieć osobowość. Człowiek może mieć trudności z przeczytaniem słowa i dobrym rozumieniem tekstu, bo te rozumienie tekstu zasłaniają mu litery, które mają swoje osobowości. Na przykład, nie wiem, będzie B, które jest kutliwe, obok, nie wiem, Z, które jest z natury złośliwe i jak się razem ustawi, no to one mogą w ogóle rozregulować całe znaczenie, bo będzie poczucie, że to jest coś grubo nie tak w tym tekście.
1: To może komplikować życie, prawda?
0: Oj tak.
1: To może je ubarwiać, ale to może też bardzo komplikować
0: znaki przystankowe życie. Mogą mieć podobno też swoje charaktery.
1: I opisuje pani w książce przypadki ludzi, którzy ich nie używali, bo one im bardzo przeszkadzały.
0: Tak.
1: W komunikacji po prostu. Litery mogą mieć osobowość, ale z drugiej strony dni tygodnia mogą mieć kolor. Jak to działa? Jest poniedziałek i co się dzieje z synestetą? Czyli co?
0: Podejrzewam, że to się pojawia wtedy, niekiedy po prostu jest poniedziałek, no bo kiedy nie patrzymy na kalendarz, to nawet nie wiemy, że jest poniedziałek. Ale jak mu się powie, hej, poniedziałek, no to on pomyśli, niebieski. To jest moje gdybanie, ponieważ nigdy nie będę w stanie zrozumieć, jak oni dokładnie to odczuwają. Z tego, co moja znajoma opowiada, to zawsze jak myśli o środzie, no to myśli o jakimś konkretnym kolorze związanym z tą środą. Więc ma takie poczucie istnienia tego koloru, obecności tego koloru.
1: Synestezja to jest jeden z przypadków, które pani opisuje, ale jest ich znacznie więcej. Okazuje się, że nie tylko nietoperze nocą w ciemnościach używają echolokacji, ale zdarza się to też ludziom. W jakich sytuacjach, w jakich przypadkach?
0: Ludzie, którzy są niewidomi i którzy chcą sobie coś takiego wykształcić, żeby ułatwić sobie życie, są w stanie przyswoić sobie do pewnego stopnia echolokację. Oczywiście ludzkie uszy są dużo mniej wrażliwe niż powiedzmy uszy nietoperza, więc to będzie limitowane, ale na własne oczy widziałam filmiki, które nakręcili ludzie na obozie treningowym dla osób, które nie mogą się posługiwać zmysłem wzroku, ale na echolokację

0: jeździli na rowerach po lesie. Nie wpadali na drzewa. Używali na przykład takich strategii jak to, że na kole mieli trytytkę, która stukała o ramę albo jakiś element roweru i ten dźwięk się odbijał i oni to słyszeli. Oczywiście dla mnie to jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić, jak to zrobić, bo przede wszystkim mój główny zmysł to jest wzrok, więc nie idzie tyle tak jakby tej przysłowiowej pary w mój słuch, żebym miała wrażliwszy słuch. A jeżeli ktoś jest niewidomy, powiedzmy od urodzenia, to ma o wiele więcej tak jakby objętości mózgu do dyspozycji dla słuchu, ponieważ mózg sobie adaptuje te części, których nie może używać do analizowania wzroku. I w ten sposób mamy tak jakby większą możliwość przetwarzania tych bodźców i możemy się nauczyć. Na pewno autor tej metody opisywał, jak przystąpić do nauki i mówił, że w pewnym stopniu nawet dla osób, które nie mają problemów z widzeniem, jest dostępna w jakiś sposób ta wiedza i prezentował właśnie, nie wiem, zasłaniając sobie różnymi obiektami usta, kiedy mówił, prezentował, jak ten dźwięk się zmienia i jak wyczuwać właśnie różnice w tym dźwięku. I osoby, które posługują się echolokacją, potrafią faktycznie bardzo skutecznie poruszać się w przestrzeni, a momentami nawet bardziej, bo ja nie wiem, co się za rogiem dzieje, bo nie widzę, a on usłyszy. Jedynym problemem ich jest to, że oni czasami używają takiego klikania, które wydają językiem i to zwraca uwagę otoczenia i niektórzy uważają, że to może stawiać troszeczkę w negatywnym świetle, no bo tak trochę dziwne, że ktoś chodzi i klika, no ale z drugiej strony chodzi i klika, ponieważ to działa.
1: Klikanie, czyli kląskanie, tak? Wydawanie specyficznego odgłosu językiem. I to też może służyć do lokalizowania siebie w przestrzeni.
0: Tak, on wydaje dźwięk, dźwięk się odbija, wraca do niego.
1: Echolokacja zatem nie tylko w przypadku nietoperzy, ale ona funkcjonuje także u ludzi. A analgezja to jest dar, czy to jest przekleństwo?
0: To jest niestety przekleństwo.
1: Nieodczuwanie bólu.
0: Jeżeli człowiek rodzi się bez poczucia bólu, to nie ma szans dowiedzieć się, co mu szkodzi. Jeżeli nie wiemy, co nam szkodzi, nie możemy się przed tym bronić. Nam się wydaje jako dorosłym ludziom, o fajnie by było iść do dentysty i w ogóle nic nie czuć. Siadam sobie, dentysta łapie za borownicę, wierci mi w zębie, ja się relaksuję, jest fajnie. Tylko, że do tego dentysty moglibyśmy w ogóle nie dożyć, ponieważ kiedy jesteśmy dziećmi, małymi dziećmi, nawet niemowlętami, my wykonujemy pewne ruchy i orientujemy się, że pewne ruchy nam nie służą, ponieważ czujemy ból. Dziecko może zadrapać się po twarzy albo niechcący włożyć sobie palec do oka, poczuje ból, zabierze rękę i więcej tego nie powtórzy. Ale jeżeli nie poczuje bólu, to może się okazać, że nie nauczy się nigdy, że nie należy wkładać sobie palca do oka i faktycznie były przypadki, gdzie dzieci potrafiły sobie tak skutecznie uszkodzić rogówkę, uszkodzić oko, że kończyło się albo właśnie zaszywaniem powiek, żeby nie można było sobie bardziej oka podrapać, żeby się zregenerowało. Co też się źle skończyło, bo dziecko sobie po prostu wyrwało te szwy, no bo go to nie bolało. A może się okazać tak, że trzeba po prostu gałkę oczną usunąć, bo jest tak zniszczona, że nie da się z tym nic zrobić. Osoby, które dorastały bez uczucia bólu, zwykle się poznają po dużej ilości różnych obrażeń. Zwłaszcza w okolicach palców, języka, czasami zęby potrafią sobie nawet wydłubać samemu dzieci, zwłaszcza mleczne. Bo to też ich nie boli.
1: Ból w przypadku ludzi jest jakimś sygnałem ostrzegawczym.
0: Tak, to jest sygnał, nie rób tego, zaprzestań, to jest
1: szkodliwe. Bo to ci może zaszkodzić.
0: Tak.
1: A tu mówimy o ludziach, którzy są tego sygnału ostrzegawczego pozbawieni.
0: Tak, a skoro nie świeci się czerwona lampka, że coś jest nie tak, to znaczy, że wszystko jest okej i możemy to robić dalej. Tylko, że to jest złudne, bo robimy sobie krzywdę.
1: Kim są sawanci?
0: Sawanci to są osoby, które są w jakiś sposób genialne na pewnym konkretnym polu, przy jednoczesnych brakach na innych polach. Teraz powiemy o medycznym terminie. W tej chwili właściwie oba terminy funkcjonują jako obraźliwe, czyli imbecyl i idiota. Kiedyś używano ich medycznie. Idiota, bo miał bodajże według badaczy IQ poniżej 25, a imbecyl powyżej. Uważano, że te osoby w momencie, w którym właśnie wykazują jakieś genialne umiejętności w jakimś jednym konkretnym polu, że one są tymi savantami. Pierwsza nazwa, jaką zastosowano, to właśnie było idiot savant, czyli savant idiota. Potem ją trochę zmieniono, bo okazało się, że te osoby, które mają te IQ według badaczy poniżej 25 punktów, to że nie

0: niekoniecznie ten sawantyzm tam tak często występuje. Próbowano to jakoś przerobić. Przez pewien czas nauka miała romans z nazwą Autistic Savant, czyli savant autystyczny, ponieważ odkryto, że osoby z spektrum autyzmu, z Aspergerem często też mogą mieć taki właśnie sawantyzm. Ale to też nie była dobra kombinacja, zwłaszcza, że ta kombinacja wywołuje stereotypowe oczekiwanie w społeczeństwie, że jak ktoś będzie spektrum autyzmu, to zaraz będzie savantem. I to jest bardzo nierealistyczne oczekiwanie, bo savantyzm jest raczej rzadki. Plus naprawdę to może być denerwujące dla kogoś, kto jest w spektrum i ktoś od niego oczekuje, no ale jak to nie jesteś gdzieś genialny, powinieneś być genialny. No oczywiście media to podbijają, bo to jest bardzo spektakularne. Nawet był serial Good Doctor, który ma bohatera, który jest lekarzem w spektrum autyzmu i jest savantem, oprócz tego jest spektrum autyzmu. I wydaje mi się, że ten aktor nie jest sam w sobie w spektrum, w związku z tym dodatkowe to jest trochę takie dołożenie takiej dodatkowej niedobrej wisienki na tym torcie nieodpowiedniości, bo nie zatrudnili osoby, która faktycznie jest w spektrum, bo uznali, że to lepiej zagra aktor, który nie jest.
1: A jakie przejawy może mieć ta genialność, która towarzyszy savantom?
0: Mogą być różne. Są savanci, którzy mówią bardzo wieloma językami, błyskawicznie uczą się języków. Są savanci, którzy są bardzo muzykalni i potrafią po usłyszeniu melodii Chopina natychmiast ją powtórzyć bez nauki. Są savanci, którzy świetnie obliczają i potrafią podać, nie wiem, ilość jabłek w pięciotonowym kontenerze na pierwszy rzut oka. Są savanci kalendarzowi, którzy powiedzą człowiekowi, że 3 lata temu, dokładnie od teraz, był, powiedzmy, poniedziałek. My musielibyśmy sprawdzić kalendarz, oni to wiedzą. Są savanci, którzy dodają na przykład olbrzymie liczby albo mnożą olbrzymie liczby. My bazujemy na naszej pamięci tabliczki mnożenia, a jak wychodzi poza tabliczkę mnożenia, no to trzeba już wziąć ołówek albo kalkulator albo Excela. A oni odpowiedzą i najczęściej odpowiedzą dużo szybciej, niż my byśmy to w ogóle obliczyli, wstukując na kalkulatorze. Przynajmniej jeden przypadek jest, gdzie savant był również synestetą. Jak mu się powiedziało, pomnóż 2 359 przez 4015, to on po prostu widział kształty kolorowe tych cyfr. One mu się zlewały w jedną i bazowało swoją odpowiedź na tym, co zobaczył przed oczami po tym, jak one się zlały.
1: To są niesłychane obrazy, to co pani opisuje. Chociaż są też momenty przejmujące, a może nawet przerażające, bo jednym z tych zespołów, które pani opisuje i które na mnie zrobiły bardzo wielkie wrażenie, jest zespół Cotarda. Naprawdę człowiekowi może się wydawać, że nie żyje?
0: To nie jest wcale takie dziwne, jak się człowiek zastanowi, jeżeli mamy, powiedzmy, osoby, które są dręczone przez anoreksję. No to osoba z anoreksją stoi przed lustrem, jest chodzącym szkieletem, lekarze boją się o jej życie, ale ona patrzy w lustro i widzi grubasa i czuje się grubasem. I nie przekonają jej w tym momencie żadne metody i żadne mówienie, ale słuchaj, ty jesteś na granicy śmierci głodowej i to jest bardzo trudna terapia, bo nasz obraz ciała jest zaburzony. A to, czy jesteśmy żywi, czy nie jesteśmy żywi, w jakim stanie jest nasze ciało, no to jest właśnie obraz ciała. A nasz mózg wcale nie jest taki trudny do oszukania, jak się okazuje, w kwestii tego, gdzie i jak i co robi nasze ciało. Można dość łatwo nas przekonać, że gumowa ręka jest naszą ręką. Jak się okazuje, można nas też dość łatwo przekonać, że stoimy sami przed sobą i drapiemy się po plecach. Czyli mózg potrafi zrobić coś takiego. Jeżeli widzimy się z zewnątrz, to też jest jakaś kwestia naszego obrazu ciała.
1: A spotkała pani kogoś, kogo dotknął syndrom jerozolimski?
0: Nie. Znam parę osób, które były w Jerozolimie, ale żadna z nich nie próbowała owijać się w prześcieradło ani nauczać. Ale faktycznie jest to konkretny problem i przewodnicy turystyczni tam są uczuleni na to, że ktoś się im chce odłączyć od wycieczki, że ktoś tam im chce zniknąć z radaru, albo że się owinie w prześcieradło i zacznie głosić jakieś prawdy objawione. No to też może być bardziej bezpieczne albo mniej bezpieczne, bo pytanie, czy to będzie stanie na głównym placu i przemawianie do ludu, czy to będzie jakiś akt przemocy, bo
1: głoszenie własnych prawd z użyciem siły, czy przemocy wręcz.
0: Może tak
1: wręcz.
0: Być, albo mogą chcieć wezwać antychrysta na przykład.
1: I to się zdarza wyłącznie w Jerozolimie?
0: Akurat ten konkretny tak, natomiast też są miasta, na przykład jak Paryż, które potrafią wywoływać w ludziach taką reakcję bardzo mocną, nerwową, że doprowadzają nawet do omdleń samym swoją urodą, tak jak Wenecja albo Paryż właśnie.
1: Zespołu Stendhala.
0: Tak, tak.
1: Pani też wspomina o neuroplastyczności.

0: elastyczności. To jest ciekawe zjawisko, bo przez długi czas uważano, że mózg im starszy, tym mniej chłonny.
1: To się okazało... mniej neuronów i że one się w ogóle nie regenerują i że ten mózg już tak zamiera w jednym kształcie.
0: Traci kondycję. To się okazało być nieprawdą?
1: Okazuje się, że mózg ma o wiele większy potencjał regeneracyjny i wytwarza nowe neurony nawet w czasie, w którym nam się wydawało, że to już nie będzie miało miejsca, więc to jest dobra wiadomość, że nie jesteśmy skazani na to, że już nam na amen będzie tylko ubywało neuronów i że już czegoś nowego nie nauczymy. Mózg na pewno jest dużo bardziej adaptacyjny też i dostosowuje się do sytuacji i do ograniczeń. To widać nawet przy utracie jakiegoś zmysłu, jeżeli stracimy wzrok, jeżeli stracimy słuch z jakiegoś powodu, no to pozostałe zmysły się wyostrzą, pomimo tego, że teoretycznie ten mózg już jest na jakimś etapie rozwoju i już nam się kiedyś wydawało, że nie, że to nie da rady, tak, że on już będzie w tym kształcie na amen, a on tutaj się uczy nowych rzeczy, rozwija się, wytwarza nowe połączenia. Ale też jest kluczowe, żeby cały czas mu dawać te okazje do rozwijania się. Jeżeli jesteśmy w stałym środowisku, nie mamy nowych bodźców, nie uczymy się, nie czytamy, nie szukamy nowych informacji, nie uczymy się nowych rzeczy, no to w tym momencie mamy mniejsze szanse, że ta neuroplastyczność będzie dla nas dobrze działała, niż jeżeli cały czas dostarczamy i stymulujemy ten mózg.
0: Czy opisując wszystkie te syndromy, wszystkie zespoły, opisując synestetów czy savantów, doszła pani do przekonania, że my jednak mimo wszystko o mózgu wiemy znacznie mniej niż nam się wydaje i że jednak to poczucie sprawowania kontroli nad sobą i nad rzeczywistością, które pokutuje u człowieka XXI wieku, jest jednak na wyrost?
1: O, to ja wiedziałam, jak zaczynałam pisać tę książkę już tak naprawdę. Jak to ładnie ujął pewien nastolatek w autobusie, nie ufaj swojemu mózgu. Nasza kontrola jest troszeczkę złudzeniem. Wystarczy sobie przypomnieć ostatnio o sytuacji, kiedy nas coś tak naprawdę zezłościło, ale tak, że po prostu wyszliśmy z siebie i prawie stanęliśmy obok. I spróbować sobie wyobrazić, że w tym momencie chcielibyśmy siłą woli poczuć się dobrze. I już wystarczy tyle, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć naszemu mózgowi, co mamy czuć, jak ma się zachowywać. Są techniki wyciszające, modyfikujące zachowanie. Ale to, jak mózg działa, to jest dla nas czasami nie do przeskoczenia. To jest czasem jak z komputerem. Jeżeli na komputerze nie mamy zainstalowanego Worda, nie odczytamy pliku, który jest tekstowy. I tak samo, jeżeli mózg nie ma albo ma uszkodzony jakiś ośrodek, to nie będziemy w stanie pewnych danych przetwarzać i pewnych rzeczy robić. Są osoby, które w wyniku uszkodzenia struktur mózgu po udarze, po wylewie, nie widzą rzeczy, które są po lewej stronie. Można im mówić, tu jest druga połowa twojego jedzenia na talerzu, tylko go nie widzisz. Talerz stoi przed nimi. Jak im obrócić ten talerz, to zjedzą połowę, która jest po prawej, a drugiej połowy nie będą widzieli. I możemy im to mówić do upadłego, możemy im wyjaśnić całą teorię, możemy im to napisać, zrobić schemat. Oni powiedzą, tak, tak, masz rację i dalej będą tego nie widzieć. Zresztą nawet zwykłe iluzje wzrokowe nas załatwiają za każdym razem, nawet jak wiemy, że to jest iluzja i dlaczego ona działa, tak? To wcale nas nie powstrzymuje przed tym, że ona cały czas działa. Mózg widzi, że coś się rusza, chociaż się nie rusza. Albo że coś jest tego samego koloru, albo różnego, chociaż jest wręcz przeciwnie. I to, że wiemy, że nie, kontekst zależy od tła, że dwa kwadraty są tego samego koloru, a nam się wydaje, że jeden jest jasny, a drugi ciemny tylko przez tło. Możemy to mieć napisane na kartce przed oczami i dalej będziemy widzieć tak samo. I nie przechytrzymy tego mózgu.
0: I momentami to jest bardzo piękne, momentami przerażające.
1: Bywa przerażające.
0: W każdym przypadku chyba jednak fascynujące. Więcej tego rodzaju przypadków znajdą państwo w książce o mężczyźnie, który widział dźwięki, zagadki umysłu. Autorka tej książki, Joanna Zaremba, była dziś moim gościem. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl.

0: a tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
1: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
3: Program Drugi Polskiego Radia. Minęła 22:30. Magdalena Teichma, dobry wieczór. Witam Państwa już w letniej ramówce, jako że rzeczywiście nocna strefa będzie trwać nieco dłużej. Będziemy się spotykać o pół godziny wcześniej, tak więc tym razem 2,5 godziny z dźwiękami z całego, albo i prawie całego świata. A co dziś zabrzmi? Miałam okazję ostatnio uczestniczyć w festiwalu w Rudolstadt. To jeden z największych folkowych festiwali w Europie, a na pewno największy w tej naszej części świata. Występował tam między innymi polski zespół, to zespół Wowakin, który reprezentował polskie radio. No ale pośród tej mnogości różnych koncertów i scen także znalazły się różne ciekawe perełki muzyczne, które także dzisiaj chciałam Państwu pokazać. Niektórych tych artystów myślę, że Państwo znają. To na przykład Turczynka, urodzona w Niemczech, potomkini tureckich gastarbeiterów, co podkreśla zresztą z dumą. To Derya Yildirim i jej zespół grup Shimshek. Także znakomity koncert dały estońskie artystki tworzące zespół Duo Rut. Ich koncertu, co prawda z innego festiwalu, posłuchamy sobie na koniec. To będzie taki dość krótki występ. Natomiast największe chyba wrażenie zrobili na mnie śpiewacy z Ugandy. Dwóch tradycyjnych śpiewaków. Mistrz John Katokie i jego uczeń. Nieco więcej o tej niezwykłej muzyce powiem Państwu za chwilę. A oprócz tego zabrzmią artyści znani, Seu Georgi, czy król muzyki Zydeco, Clifton Chenier. Będzie także muzyka na balafon. To Lassana Diabaté, także bardzo owacyjnie przyjęty zespół z Tajlandii, Kun Narin. To akurat jest grupa dość znana, ale ostatnio swoją płytę wydali chyba 10 lat temu. Posłuchamy tej, która ukazała się przed kilkoma zaledwie dniami. A na sam początek muzyka z Ameryki Południowej. To kolumbijski duet muzyki elektronicznej. Zastanawiam się tutaj, jak wymówić tę nazwę, czy po angielsku Rizo Magic, czy po hiszpańsku Rizo Magic. Elementy muzyki elektronicznej, brzmień psychodelicznych, przede wszystkim w takim wolnym tempie, ale dwaj artyści, którzy właśnie tworzą tenże zespół, podkreślają, że to nie jest kumbia rebahada, czyli ta na zwolnionych obrotach, czyli najpierw komponowana w wyższej tonacji, a później właśnie spowalniana, tylko że właśnie oni komponują ją od razu w tym takim wolniejszym tempie, dając iluzję spowolnienia.

Kolumbijski duet Rise of Magic, Diego Manrique i Niño Pueblo. I Niño Pueblo to akurat orkiestra kumbiowa, którą ów Diego Manrique założył. No i właśnie Edgar Marun to druga połowa tegoż duetu, a tutaj towarzyszyli im także artyści z bardziej troszkę tradycyjnego składu, Conjunto Media Luna, których także można

czasami usłyszeć w Polsce, chociażby w imprezach Laboratorio Tropical, w DJ-skich imprezach Laboratorio Tropical. No a jeśli państwo poczuli się jakoś może inaczej po wysłuchaniu tego utworu, to także było zamysłem artystów, ponieważ przykładają wagę do tego, w jakiej częstotliwości utwór jest nagrany. No i właśnie podobno jest to ta częstotliwość, która nam służy, czyli 432 Hz. Nie jestem specjalistką od tego typu spraw. Ja czuję się wciąż tak samo po wysłuchaniu tegoż utworu, no ale może coś w tym jednak jest. Natomiast teraz już bym chciała powrócić do tego, co działo się w Rudolstadt na Festiwalu Muzyki Świata, Folk und Welt Musik Festival Rudolstadt, czyli największym festiwalu muzyki folkowej w Niemczech i w tej części Europy. On także połączony jest z Festiwalem Europejskiej Unii Nadawców. Spędziłam weekend, przedłużony weekend, słuchając muzyki bardzo rzeczywiście różnej, choć no nie byłam tak usatysfakcjonowana jak rok temu, ponieważ co roku festiwal w Rudolstadt ma motyw przewodni. Tym motywem przewodnim jest jakiś kraj bądź region. W zeszłym roku było to Mali. I rzeczywiście mnóstwo znakomitych muzyków z tego kraju się pojawiło. Natomiast w tym roku motywem przewodnim była Austria. No i tutaj już nie było tak kolorowo. Muszę przyznać, że austriacka muzyka folkowa nie zrobiła na mnie zbyt dobrego wrażenia, na moich kolegach i koleżankach również. Ten folkowy światek austriacki wydaje się być zawieszony gdzieś ni to w latach 90. czy też początku 2000. Austriacy troszkę boją się sięgać po te własne tradycje, bo wydaje mi się też, że tradycyjna muzyka austriacka w zasadzie jest lubiana tylko przez Austriaków. To nie jest zbyt dobry towar eksportowy. Tak więc po wysłuchaniu kilku zespołów właśnie w tradycyjnych austriackich kostiumach, czy też z austriackim instrumentarium, uprawiających przeróżne rodzaje jodłowania, grających, prawda, sztajerki, czy przeróżne marsze. No, wolałam się zwrócić jednak ku zespołom z innych krajów, a tych rzeczywiście było dużo. Jednym z takich zespołów, które rzeczywiście na mnie wywarły duże, bardzo wrażenie, był duet z Ugandy. Duet w zasadzie oparty na kunszcie, na wiedzy solisty Johna Katokie, który poświęcił swoje życie tradycyjnym pieśniom z Bahimy. To region w zachodniej Ugandy. Wędrował po ojczyźnie, aby swoją sztukę doskonalić, a wędrował między innymi dlatego, że był pasterzem, wędrownym pasterzem bydła. To jeszcze te kilkadziesiąt lat temu był jeden z najważniejszych zawodów właśnie tam w zachodniej Ugandzie. No i właśnie ta wędrówka Johna Katokie to nie była tak do końca dobrowolna, ponieważ on uciekł z domu po prostu jako nastolatek, żeby móc chłonąć te wszystkie pieśni. Ćwiczył głos przez dekady, występował gdziekolwiek i kiedykolwiek mógł i teraz, mając lat mniej więcej 60, jest najbardziej znanym, najbardziej poważanym śpiewakiem stylu Ekieshongoro. To właśnie, to oznacza dosłownie pieśń w języku bantu. To muzyka bardzo unikalna dla ludów Bahororo i Banyankore, właśnie tych pasterzy posługujących się językiem bantu. Oni zajmują się głównie jednym gatunkiem bydła, to takie długorogie bydło. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ oglądając ich koncert, właśnie widziałam, że podnoszą ręce w takim bardzo charakterystycznym geście do góry, takie rozłożone, prawda, ręce na boki, no i okazało się, że ten gest ma właśnie symbolizować rogi bydła. Natomiast jeśli

jeśli chodzi o muzykę, to jest ona, przyznam, dość trudna. To improwizowana poezja, inspirowana widokami, dźwiękami wiejskiego życia. To są bardzo często takie nieartykułowane, krótkie, poetyckie zdania, takie urywki wrażeń odnoszące się na przykład do rodziny, do historii regionu, gdzie właśnie pasą się z gracją te długorogie krowy. A John Katokie wspierany jest przez drugiego śpiewaka, który improwizuje na podstawie jego zwrotek. Te głosy się nakładają, co tworzy taki ciągły przepływ wokalny, który może trwać nawet kilkadziesiąt minut i to wywołuje takie bardzo medytacyjne rzeczywiście doświadczenie. Te krótkie frazy, one są rozszerzane albo przez jednego, albo przez kilku dodatkowych śpiewaków. Tu mieliśmy akurat tylko jednego. Posłuchajmy nagrania Johna Katokie, które ukazało się dzięki słynnej już w ugandyjskiej wytwórni Niege Niege. To pierwsze oficjalne nagranie tego śpiewaka, który właśnie później mógł zagrać kilka koncertów w Europie.

Niesamowity John Katokie z Ugandy, tradycyjny śpiewak i jego uczeń i długoletni muzyczny partner Samuel Rudgeru, który tutaj w tej ostatniej pieśni wysuwał się akurat też na prowadzenie, przejmował inicjatywę w przeciwieństwie do większości pieśni, które właśnie John Katokie zazwyczaj prowadzi, improwizuje, a Samuel Rudgeru za nim podąża. To muzyka z zachodniej Ugandy, styl śpiewu Ekieshongoro, bardzo unikalny dla ludów Banyan, Korei, Bahoro. To pasterze, którzy posługują się językiem bantu. Bardzo zarazem prosta i też bardzo złożona muzyka. Dużo jest w niej różnych warstw i symbolicznych, i muzycznych, choć większość tych tematów właśnie obraca się wokół wsi, wokół bydła, wokół pasterstwa, rodziny i wiejskich krajobrazów. A jeśli chodzi o wieś i muzykę bardzo lokalną, to przed Państwem teraz zespół z Tajlandii, który właśnie z takiej lokalności wyszedł także na bardzo duże sceny, to Kun Narin. W świecie, w którym różne zespoły coraz częściej odnoszą sukcesy, inspirując się brzmieniami tajskiego rocka, jak chociażby tutaj zespół Krueng Bin, wydaje się chyba sprawiedliwe, aby takie zespoły lokalne z mniejszych części Tajlandii miały szansę w końcu w pełni cieszyć się tym blaskiem reflektorów. To Kun Narin to

pochodzący z tajlandzkiej prowincji Phetchabun, wielopokoleniowy zespół, który zadebiutował w roku 2014. W świecie oczywiście, ponieważ już w swojej prowincji byli znani. To muzyka skupiona wokół lutni Finn. Wersji takiej amplifikowanej tego instrumentu pochodzącego z pogranicza Laosu i Tajlandii. No i w tym 2014 roku ta rzecz wydawała się zarówno znajoma, jak i zupełnie nowa. W latach 2000 nastąpił gwałtowny wzrost różnych reedycji, kompilacji popowych z Azji Południowo-Wschodniej, w chociażby takich wytwórniach zajmujących się archiwami. To też często wiązało się z obecnością w tamtym rejonie wojsk amerykańskich w latach 60. czy 70. No i ten właśnie taki psychodeliczny flow, który oferował zespół Kunnarin, zdawał się być bezpośrednim nawiązaniem do przeszłości, a jednocześnie brzmiał i brzmi całkowicie oryginalnie. Swoje albumy ten nazwali po prostu 1, 2 i 3. Ten pierwszy to był rok 2014, później 2016. No i 10 lat przerwy. Dostaliśmy nowy, bardzo pieczołowicie wyprodukowany, pierwszy raz nagrany w formalnym, profesjonalnym studiu, wyprodukowany przez Tommy'ego Brenneka. To producent, który miał okazję współpracować między innymi z Amy Winehouse, z Charlesem Bradleyem, z Beyoncé, z Markiem Ronsonem. Ta lista jest całkiem pokaźna. Do niej dopisuje się ów tajski zespół Kunnarin.

Muzyka na elektryczną lutnię Finn to album z Tajlandii. Zespół Kun Narin, który kiedyś funkcjonował jako Electric Finn Band, nawiązując do tego właśnie instrumentu. No a teraz wydał swój pierwszy profesjonalny rzeczywiście album. Znakomita muzyka, która no można powiedzieć, że chyba daje im szansę, aby cieszyć się tą sławą i w blasku reflektorów. Mam taką szczerą nadzieję. Zaś w blasku reflektorów nieraz stawał muzyk, którego posłuchamy za chwilę, ponieważ jest to jedno z najbardziej znanych obecnie nazwisk muzyki brazylijskiej. Seu Jorge to jeden z takich wokalistów, którego rozpoznajemy od razu po bardzo, bardzo charakterystycznym, niskim głosie. Na jego płytę nową, solową musieliśmy poczekać aż 16 lat. Wcześniej oczywiście ukazywały się, to znaczy w międzyczasie ukazywały się jakieś projekty, natomiast oszczędzał siły na to właśnie arcydzieło, które nazwał The Other Side. A dlaczego? Dlaczego ta nazwa? To odejście od soulu, od samby, które właśnie zdefiniowały jego solową karierę. To bardzo wyrafinowana orkiestrowa celebracja brazylijskiej muzyki, gdzieś pomiędzy bossanową, jazzem. To album także bardzo filmowy. Zaraz Państwo zresztą usłyszą dlaczego. I pojawiają się w nim również goście, między innymi Maria Rita, Marisa Monte, a nawet i Beck. Natomiast niektóre z tych utworów to covery bardzo znanych brazylijskich kompozycji. Przyznam, że to te akurat są moje ulubione. To Vento di Maio, autorstwa Lo Borgesa, muzyka z Minas Gerais i Caboclo, kolejnego mistrza muzyki brazylijskiej, Artura Verocaia, który zresztą już niedługo wystąpi w Polsce na OFF Festiwalu wraz z Stowarzyszeniem Orkiestry AUXO. Posłuchajmy zatem kilku kompozycji z tej bardzo pięknie nagranej i rzeczywiście pieczołowicie przygotowanej płyty The Other Side.

bardzo prosty tekst bardzo też klasycznie zaaranżowanej i wykonanej piosenki, która zamyka album brazylijskiego artysty Seu Jorge. To ostatnia jego płyta The Other Side. Tutaj nie było wątpliwości, że jest to muzyka brazylijska. Tak trochę też dla kontrastu dobrałam ten utwór, aby wiedzieli państwo, z czym trzeba się mierzyć, słuchając całości. Seu Jorge śpiewa tam także po angielsku. Jeśli są państwo ciekawi, to oczywiście warto całości posłuchać. No ja akurat wolę te aranżacje takie bardziej rozbudowane i z orkiestrą. Przyznam, że sama się sobie troszkę dziwię. A teraz już wracamy do wrażeń z Festiwalu Muzyki Świata w Rudolstadt, który zakończył się w niedzielę i w którym także miałam okazję brać udział. Jednym z zespołów, który także bardzo mi się podobał i który znałam akurat tym razem już od dawna, była grupa niemiecko-turecka, a właściwie należałoby powiedzieć międzynarodowa, bo są to ludzie w różnych krajach urodzeni, mieszkający w Niemczech, ale też mający właśnie różne pochodzenie. Liderką tegoż zespołu jest właśnie Derya Yildirim, która jest córką tureckich imigrantów, po prostu gastarbeiterów, i sama mówi o tym otwarcie, że dorastała właśnie w środowisku robotniczym, że przez większość swojego życia w Turcji, przepraszam, w Niemczech, jej rodzice stanowili niższą klasę społeczną i ona dopiero jako pierwsza w swojej rodzinie zaszła gdzieś wyżej i może dzielić się swoją sztuką, nie wstydząc się. To jest bardzo też ważna sprawa. Natomiast nie wstydząc się, to też istotna rzecz, ponieważ to nie jest muzyka międzynarodowa, a właśnie dziedzictwo muzyki anatolijskiej. To jest podstawa brzmienia zespołu grup Shimshek, towarzyszącego Derry. Tworzą go perkusistka Helen Wells, pochodząca z Republiki Południowej Afryki, i dwóch Francuzów. Znakomity klawiszowiec, naprawdę na koncertach prezentował się doskonale, Graham Masznik, i gitarzysta, basista Antonin Voyon. I to ich wspólne granie tworzy rzeczywiście takie świeże brzmienie w muzyce anatolijskiej. Bardzo ciepłe, bardzo takie pełne, zarówno rozwijające gatunek, ale także właśnie promujące to bogate dziedzictwo, ten w ogóle styl anatolijskiego folk rocka. Na koncertach w Rudolstadt Derya Yildirim dała się także poznać jako bardzo dobra frontmenka. Wykonywała wraz z zespołem materiał ze swojej ostatniej płyty, z płyty Jarin.

Oksa, co można przetłumaczyć, jeśli nie ma jutra. I są to piosenki, choć czasem brzmiące dość pogodnie, to jednak mówiące głównie o bólu, o stracie, o tęsknocie, o nadziei na zmianie, ale mamy tam także i protest song, który zabrzmi na koniec tego setu Deri Yildirim, którego teraz właśnie posłuchamy.

Derya Yildirim i utwór opowiadający o jej osobistych przeżyciach jako córki tureckich imigrantów w Niemczech. To tak naprawdę protest song zachęcający do przeciwstawiania się wszelakiemu uciskowi. Ja oczywiście Państwu polecam wybranie się na koncert Derya Yildirim. Niestety w Polsce się to póki co nie wydarzy, ale jeśli będą mieli Państwo gdziekolwiek okazję, to z pewnością nikt z Państwa nie pożałuje. Derya Yildirim i jej zespół grają muzykę nawiązującą do przeszłości, choć też w teraźniejszości już zakorzenioną, chociażby poprzez te nowe teksty. Natomiast ja chciałabym teraz sięgnąć do muzyki archiwalnej. Będzie to król muzyki Zydeco, czyli Clifton Chenier, muzyk, który zmarł w roku 1987, artysta z południowej Luizjany, mistrz akordeonu, wprowadził do muzyki znanej jako lala po prostu, granej przez czarnoskórych francuskich kreolów, wprowadził tam brzmienia rhythm and bluesa i właśnie tak między innymi powstało to, co dziś znamy jako Zydeco. Smithsonian Folkways, czyli jedna z najsłynniejszych wytwórni amerykańskich zajmująca się muzyką tradycyjną z Stanów Zjednoczonych i nie tylko, wydała ogromną, bardzo imponującą składankę utworów Cliftona Cheniera. To prawie 70 kompozycji z różnych okresów jego twórczości, także fragmenty występów na żywo. Ja się już zasłuchuję w tej składance od jakiegoś czasu, choć to pewnie też muzyka, która nie każdemu do gustu może przypaść, ale warto posłuchać chociażby tego charakterystycznego kreolskiego języka, jakim Clifton Chenier przez całe życie się posługiwał. No a o jego muzycznej łatwości w graniu, w tworzeniu nowych piosenek, a także w wprowadzaniu tych bluesowych elementów, łączenia ich z muzyką Zydeco, to już nawet mówić nie będę, bo to słychać od pierwszych rzeczywiście dźwięków.

0: baby.
1: Król muzyki Zydeco i bluesa z Luizjany to był Clifton Chenier, który także akompaniował sobie oczywiście na akordeonie. Zaś już powoli się zbliżając do końca, zmienimy teraz charakter muzyki na bardziej kameralny, ponieważ teraz posłuchamy balafonu solo. Będzie to Fode Lassana Diaba, ten mistrz tego instrumentu. Jest między innymi liderem Trio da Cali, zespołu, który wystąpi chociażby w Warszawie we wrześniu na skrzyżowaniu kultur, tria malijskich griotów. No a Lassana Diaba nie ogranicza się tylko do muzyki malijskiej, także był członkiem nominowanej do nagrody Grammy malijsko-kubańskiej kolaboracji słynnej już Afro-Cubism. Natomiast solowych nagrań Lassany Diaba jest niewiele, więc tym bardziej cenna jest płyta, którą wydał on na początku tego roku i zawierają się na niej jego własne kompozycje na balafon.

Lassana Diabate i jego kompozycje z solowej płyty. To był utwór poświęcony mistrzowi Kasse Madi Diabate. Zaś ostatnia muzyka, jaka dziś zabrzmi w Nocnej Strefie, to zespół Duo Rut z Estonii. Także świetnie się zaprezentował na festiwalu w Rudolstadt. Duo Rut to Katarina Kiwi i Ann-Lizet Rebane, grające na jednym instrumencie. Jednym, to znaczy nie na dwóch takich samych, tylko na rzeczywiście jednym, jest to kannel, czyli estońska tradycyjna cytra. To nowe kompozycje oparte na ludowych estońskich motywach, ale rzeczywiście są to ich własne już utwory. Natomiast artystki wykorzystują tradycyjne teksty. Kannel jest wykorzystywany rzeczywiście nietradycyjnie. Po pierwsze właśnie, że dwie osoby grają na jednym instrumencie, ale także pojawiają się różne efekty, które rozszerzają troszkę brzmienie tego instrumentu w bardzo delikatny sposób. Duo Rut wydało już 3 płyty, z czego ostatnia chyba stała się najpopularniejszą, między innymi przez udział także innego duetu, duetu Pulup, ale ja dziś sięgam do koncertu, który odbył się jakiś czas temu podczas targów Womex.

Duo Rut, poetyckie teksty nawiązujące do estońskich tradycji ludowych i muzyka skomponowana przez Katarinę Kiwi i Ann-Lizet Rebane, czyli właśnie artystki, które wchodzą w skład tego fenomenalnego estońskiego duetu. Jeszcze jeden utwór w wykonaniu Duo Rut na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję już Państwu za te 2,5 godziny. Magdalena Teichmann, do usłyszenia.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. W dzisiejszej Fantazji Polskiej bohaterem będzie zespół Kwartludium, który tworzą Dagna Sadkowska, skrzypce Michał Górczyński,

i klarnety, Piotr Nowicki fortepian i Paweł Nowicki perkusja. Na początek kompozycja Artura Zagajewskiego Mechanofaktura, wykonana przez zespół Quartludium na 6. Festiwalu Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach w 2015 roku.

Zespół Kwartludium wykonał kompozycję Artura Zagajewskiego Mechanofaktura, a teraz utwór Dariusza Przybylskiego Medea Stroime, Sny Medei. Gra zespół Kwartludium, a nagranie pochodziło z serii koncertowej Generacje 10, nagrane w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w listopadzie 2008 roku.

Kompozycję Dariusza Przybylskiego Medea Stroimy grał zespół Quartludium, a teraz kompozycja Jacka Sotomskiego Transinstrumentalizm. Znacznie późniejsza, bo to prawykonanie zamówionego przez Warszawską Jesień utworu w 2022 roku. Sam Jacek Sotomski pisze o utworze tak. Tytuł kompozycji odwołuje się do powszechnych ostatnio w sztuce i filozofii poszukiwań przekraczających obowiązujące dyskursy. Potrzeba nowych definicji często prowadzi do ruchów optujących za odcięciem się od historii, ale nie jej negacją, i budowania przyszłości w oparciu o zupełnie nowe struktury. Nowe społeczeństwa będą potrzebowały nowych zasad funkcjonowania. W takim razie, czy muzyka historyczna ma jeszcze rację bytu? Czy instrumenty historyczne mają zastosowanie poza wykonaniami rekonstruującymi odległą przeszłość? Jak znaleźć miejsce na nowe instrumenty w przeinstytucjonalizowanym świecie? Czy w dobie perfekcjonizmu i idealnych nagrań audio-wideo, virtual reality i technologicznych symulakrów potrzebujemy jeszcze żywych osób na scenie? Te pytania stawia Jacek Sotomski w swoim Transinstrumentalizm, utworze przeznaczonym na pięcioro głosów solowych, w tym muzyków zespołu Quartludium i komputer, który po uruchomieniu nie jest już regulowany w żaden sposób przez nikogo. No a tej grupie solistów towarzyszy NFM Orkiestra Leopoldinum. Słuchamy utworu Transinstrumentalizm Jacka Sotomskiego.

Jacek Sotomski i jego transinstrumentalizm, koncerto grosso na 5 głosów solowych i instrumenty akompaniujące. Ci soliści to członkowie zespołu Quartludium, Dagna Sadkowska, Michał Górczyński, Piotr Nowicki i Paweł Nowicki, a także komputer jako piąty solista, a wraz z nimi NFM Orkiestra Leopoldinum. Słuchaliśmy nagrania z prawykonania utworu, które miało miejsce na warszawskiej jesieni w 2022 roku. A teraz kompozycja z katalogu zespołu Quartludium, najwcześniejsza w moim dzisiejszym wyborze, pochodząca z warszawskiej jesieni 2005. Nagranie jej odbyło się w bardzo szczególnym miejscu, niezapomnianym, jedynym w swoim rodzaju i chyba najbardziej imponującym w całej historii warszawskiej jesieni, w gigantycznej hali najwyższych napięć Instytutu Energetyki, która ma kilkunastosekundowy pogłos, a znajdują się w niej olbrzymie, pomalowane na jaskrawo czerwone, niebieskie, żółte kolory, obiekty służące do badań nad wyładowaniami atmosferycznymi na przykład. W takim miejscu prawykonana została kompozycja zamówiona przez warszawską jesień

Krzysztofa Knitla, jego Wagante, na solistów, orkiestrę symfoniczną i czterokanałową partię elektroniki. To było, tak jak powiedziałam, prawykonanie. Solistami byli muzycy Kwartludium, Dagna Sadkowska, Michał Górczyński, Piotr i Paweł Nowiccy. Wraz z nimi wystąpiła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Daniela Gazona. Realizacja taśmy Jacek Partyka, projekcja dźwięku Barbara Okoń-Makowska i Ewa Guziołek-Tubelewicz. Muzykom i realizatorom towarzyszył także VJ Milosz, czyli Miłosz Łuczyński, realizator dodatkowej warstwy wideo. Oto więc Wagante, w którym dźwięki przemieszczają się pomiędzy muzykami według ściśle określonej partytury. Słuchamy utworu Krzysztofa Knitla, Wagante.

Vagante Krzysztofa Knitla wykonali muzycy zespołu Quartludium, wraz z nimi Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Daniela Gazoma. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.

Minęła druga. Czas zatem w dwójce na muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 5 rano. Dziś w drugiej części naszej audycji udamy się do wsi niegdyś położonej w Królestwie Polskim, dziś na Ukrainie, do Woronińc. To właśnie tam powstały harmonie poetyckie i religijne Franciszka Lista. Cóż robił List w posiadłości polskiej szlachty? O tym po godzinie 4. Zaczynamy jednak tradycyjnie od koncertu. SNG Maribor Symphony Orchestra pod dyrekcją Simona Krecicza i muzyka słoweńskiego kompozytora Bojana Adamicza.